0: zazwyczaj dzwonił do mnie i pytał, o czym moglibyśmy porozmawiać. Pierwszy raz od wielu już naprawdę miesięcy zdarzyło się, że pan już miał pomysł. Ten pomysł to ksiądz prawat Franciszek Gębała. Właśnie z Chorzowa Batorego, dawnych wielkich hajduk. Człowiek, o którym pomyślałem sobie, no wielki. Byliśmy blisko niego wiele lat, no ale jakże mógłby być znany komuś z dalszych okolic?
1: Panie doktorze, ponieważ zadzwoniłem, zobaczyłem, że pan napisał książkę o księdzu prałacie. A ja też znałem księdza, który opiekował się osobami internowanymi.
0: Tak.
1: Przesyłał do obozów internowania jedzenie, książki, ale też inne rzeczy.
0: Oczywiście, miał ogromny powielacz, ręce umorusane do łokci. Niezwykła zupełnie postać.
1: Kompletnie... Niezwykła postać, ponieważ tam w tym kościele w Chorzowie Batorym odbywały się cudowne rzeczy. Ja tylko pamiętam, ile tam wspaniałych koncertów się odbyło. Spotykaliśmy się w tych małych salkach, aby oglądać filmy, które były na półkach, że wspomnę tylko Przesłuchanie z Krystyną Jantą.
0: Iluż gości odwiedzało ten dom katedryczny, jak już był wybudowany, z całej Polski. Od Andrzeja Sikorskiego i zespołu Pod Budą, aż po Annę Herbecką z jej takimi poetyckimi wizjami, czy Maję Komorowską.
1: I dlatego bardzo się ucieszyłem, że pan napisał książkę. To pomyślałem sobie, przypomni pan doktor, postać Franciszka Gębały, a pan zaproponował jeszcze coś innego. Że to historia pewnego pokolenia, czyli ludzi związanych z Chorzowem. I z
0: Śląskiem.
1: Ze Śląskiem, tak.
0: Z pewnego pułapu myślenia i pewnej filozofii.
1: Zacznijmy jednak może od księdza prałata, Franciszka Gębały.
0: Tak. Dla jasności powiem państwu, że wydawałoby się, że to taki jeden setek, może nawet tysięcy kapłanów śląskich oddanych swojej ziemi, swojej tradycji, swojej tożsamości, swojej służbie. I to prawda. Prawdą jest też to, że był jednym jedynym w swoim rodzaju. Bo każdy z tych setek, którzy coś znaczyli, to ktoś jeden, jedyny w swoim rodzaju. Dotyczy to nauczycieli, kapłanów, aktorów, redaktorów, różnych ludzi, którzy po prostu świadomi są samych siebie. Urodził się w 1932 roku w Suszcu, nieopodal Pszczyny. W bardzo zacnej rodzinie, w której wyrastał pośród rodzeństwa i w której dojrzewało jego powołanie kapłańskie. To był człowiek, który wspominał wojnę w ten sposób, był wtedy dzieckiem. Ja wielokrotnie rozmawiałem z księdzem Franciszkiem, namawiałem go do pisania wspomnień, stąd ta książka mogła w ogóle powstać. Odwiedzałem go zwłaszcza wtedy, kiedy już był na emeryturze, ale wciąż mieszkał na probostwie, w którym tak wiele lat sprawował duszpasterską służbę. I on mi mówi tak, że kiedy przyjechali Sowieci do Suszca, oczywiście państwo wiecie, że przed wojną, II Światową Wojną, to była jeszcze ziemia Rzeczpospolitej, więc oni mieli pewne obostrzenia. Nie wolno było im dokonywać bezkarnie gwałtów, mordów. Potem to jak już szli do Raciborza, to Bytomia, to się mogło zmieniać, ale jeszcze po tej stronie nie. No to oczywiście zamieszkali w domostwie Gębałów, to jeszcze będzie o tym mówić. Ta rodzina dzisiaj posługuje się bardzo różnymi z oczywistych historycznych względów zapisami.
1: Tak.
0: I wspominał jako dziecko, że ci sowieccy żołnierze uwielbiali jeździć naokoło podwórka na rowerze. Oni po prostu robili to pasjami. Dla nich rower w ogóle był olśniewającym odkryciem. I właściwie wystarczyło im to, że się im dał ten rower i oni jeździli na tym rowerze. Dowódca bardzo mocno pilnował dyscypliny, więc nigdy ksiądz prałat Gębała nie wspominał żadnych przykrych wydarzeń, ale wspominał właśnie ten rower, to zamiłowanie do zegarków. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale jeszcze kilka dekad temu żołnierze zasadniczej służby wojskowej w tym kraju, w Polsce, 60 lata, uczyli się używania zegarków. To się wydaje niemożliwe, ale ja znam relacje, które są wiarygodne.
1: Że tak było.
0: Tak, albo jechali do wojska po raz pierwszy pociągiem w życiu. 60 lata, to nie mówimy o latach przedwojennych. I to, co mnie uderzyło wtedy, to, że ksiądz Gębała, który był zdecydowanym zwolennikiem wolności, człowiekiem niezłomnym, znam też dokumenty służb bezpieczeństwa na jego temat, milicji obywatelskiej, był właściwie człowiekiem, który był jakby takim spoza możliwości oddziaływania na niego. Po prostu uważano, że jest tak niereformowalny, że ani go skaptować, ani go nagiąć, ani znaleźć czegokolwiek dla niego. Sam ksiądz Franciszek mówił mi kiedyś, że No, strasznie szybko jeździł samochodem i świetnie jeździł, powiem szczerze. No i zdarzyło mu się, że wyjeżdżając na Wołoszczycę i potem na Wiślankę,
1: przekroczył.
0: Mało tego, stłuczka się zdarzyła.
1: Stłuczka.
0: Nikt nie był ranny, ale oczywiście milicja obywatelska była niezwykle usłużna. Powiedziała, nie, proszę się nie martwić, umorzymy, nie będziemy tutaj robić żadnych kłopotów, tylko proszę podpisać.
1: Mm-hmm.
0: Tak, dokładnie tak. To są słowa, które powiedziałem. Oczywiście proszę mnie ukarać. Jak mnie nie ukarzecie, to ja sam to upublicznię. Ja przekroczyłem prędkość, zachowałem się nieostrożnie. Szczęśliwie nikt nie zginął. Proszę wyciągnąć wszystkie związane z tym konsekwencje. To był fakt. Jego fantastyczny...
1: Ale nie podpiszę.
0: Absolutnie, nie podpiszę. Jego fantastyczny poprzednik, wtedy jego porobosz, bo to był jeszcze, on był jeszcze wtedy wikarym w Chorzowie Batorym, ksiądz Krząkała. Tutaj mała dygresja, Krząkała Gębała, zbieżność rymujących się nazwisk nieprzypadkowa. Był taki pan, ksiądz dowcipny, który czasami w tych czasach dodawał do Krząkały Gębały albo do Wilka dodawał owce. W każdym razie to jest zupełnie osobna historia, bardzo zresztą taka przyjemna, ponieważ ci księża mieli świadomość, że od czasu do czasu mogą jakąś podskórną jeszcze intencję wyczuć, dlaczego ten wikary trafia do tego właśnie proboszcza. Ale Krząkała to była w ogóle postać niebotyczna także. To był proboszcz też niezłomny, choć na tyle doświadczony czasami wojennymi, bo wyświęcony był przed wojną, był ważną postacią w kościele katowickim lat 30. Z takiego, powiedziałbym, samego kręgu nawet potencjalnych kandydatów na biskupstwo, ale władza socjalistyczne miały jasną wizję tego człowieka. I ksiądz Krząkała jako proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dostał owego księdza Gębałę jako wikarego. Nieprawdopodobnie się zaprzyjaźnili. Ksiądz Krząkała na emeryturze mieszkał do końca życia na probostwie. Zmarł w 1979 roku, pochowany na Starohajduckim cmentarzu. Więc oni byli takim straszliwym problemem dla służb, ponieważ nie było na nich haka. Mówiąc znowu kolokwialnie, nie było sposobu, żeby ich podejść. To nie byli ludzie oczywiście idealni, natomiast to byli ludzie uczciwi. I właśnie w tym się zasadza cały problem. Nie to, że nie można było kogoś przyłapać, tak jak w przypadku księdza Gębały, na zbyt szybkiej jeździe samochodem, ale na tym, że on absolutnie uznawał ten fakt, spieszył się, zawalił, szczęśliwie nie było skutków złych, więc ma być jak ma być.
1: Zgodnie z prawem.
0: Zgodnie z prawem, tak. I to było rzeczywiście coś niezwykłego. Mało tego. W ogóle niezwykłości w życiu księdza Gębały, Franciszka Gębały, jest bardzo wiele. Wróćmy do tego zapisu nazwiska.
1: No właśnie.
0: Gębała przez EM. Gębała przez E. Tak jak się pisał sam proboszcz. Gębala w końcu. Dlaczego? No wiadomo, mamy czasy przedwojennej rzeczywistości, wojennej rzeczywistości i powojennej. I ci urzędnicy, spisując owe nazwiska, robili to na różne sposoby. Rodzina Gębałów zapisuje się rzeczywiście najrozmaiciej. To jest takie dziedzictwo, powiedziałbym, śląskiej specyfiki. Czasami porządkowanych po latach już słusznie minionych, czasami nieporządkowanych, no bo jak tutaj odkręcać wszystkie dokumenty. I nawet w rodzinie, przezacnej rodzinie Gębałów, ten ślad pozostał, ponieważ wszyscy oni piszą się rzeczywiście rozmaicie. To jest pierwsza taka...
1: Ale to ta sama rodzina.
0: Ta sama, oczywiście. Natomiast zapisywane były te nazwiska różnie. Różnie można było na czas reagować lub nie reagować. Do dzisiaj pojawiają się błędy w zapisach, co mnie zresztą nie dziwi, nad czym nie ubolewam, bo naprawdę rozeznać się w tych sprawach czasami można tylko wtedy, kiedy się naprawdę ma dokument tożsamości konkretnej osoby. Zresztą sam znam takich ludzi, którzy w ciągu swojego życia używali zamiennie nazwisk, na przykład Szen Dzielosz, to też hajduski przykład,
1: też.
0: Tak. Ale to jest osobna historia. Druga rzecz. Ksiądz Gębała jest takim fenomenem, że on był wikarym tylko w dwóch parafiach, ponieważ wyświęcony w 1956 roku trafił do księdza Owczarka w Brzezinach Śląskich i był tam wikarym, po czym przeniesiono go do Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym i tam był wikarym. I tam został w końcu proboszczem. Proboszczem był do końca, czyli do momentu, kiedy stał się księdzem seniorem, czyli do 1998 roku, po czym został księdzem seniorem i żył do śmierci w 2005 roku. I to są właściwie tylko trzy parafie. Tak, Suszec, z której wyrasta, proboszcz Suszecki, ksiądz Jasionek, przez całe ostatnie lata życia był permanentnie zapraszany na probostwo księdza Gębały. Spędzał tam święta. Ja z księdzem Gębałem jeździłem do niego, do domu, w którym mieszkał w ostatnich latach, z jakimiś podarunkami żywnościowymi. Ksiądz Franciszek Gębała otaczał księdza Jasionka do samego końca najserdeczniejszą opieką. Ksiądz Jasionek żył dość długo,

0: i wszystkiego, co z niej wynika, czyli człowieka i jego wartości. I potem były Brzeziny właśnie. Jedyna parafia poza Hajdukami, gdzie on czerpał jakieś wzorce, gdzie on się czegoś tam uczył, do czego nawiązywał potem. Potem były właśnie te lata 62 do 70, kiedy był wikarym dość długo w Hajdukach, no potem był proboszczem. Czyli to jest kapłan, który nie ma doświadczenia 10, często tak bywa, co 3 lata, gdybyśmy zakładali, bo czasami 3, czasami 4, czasami 5 lat, zmienia się parafię, potem się ostaje człowiek proboszczem, czasami jednym, drugim, bywa i trzecim. On miał prostą drogę. Suszec dom rodzinny, Brzeziny pierwociny, potem Hajduki. I on pod tym względem troszeczkę mi przypomina wspaniałego naszego biskupa pomnicznego Adama Wodarczyka, który był raz wikarym w świętej Jadwidze u księdza Markwicy i później Pietrygni, po czym został duszpasterzem ruchu Światło-Życie i potem różne koleje jego duszpasterskie i posługi sprawiały, że nie został nigdy wikarym. Więc kiedy ostatnio w 25-lecie swojego posługiwania wspominał swoje wikariuszowskie czasy, to oczywiście wspominał jedną, jedyną parafię, w której pracował, świętej Jadwigi. Bo potem te losy jego kapłańskiej posługi były już innego typu. No, takie przypadki bywają. Ale właśnie to jest nieprawdopodobnie interesujące, że ksiądz Gębała z tej takiej długiej kapłańskiej drogi, ale niekoniecznie rozproszonej po różnych miejscowościach, stał się pewną ikoną w Chorzowie Batorym. Stał się pewnym wyznacznikiem. No oczywiście dziś on ma nawet swoje rondo. Ja panu coś powiem. Ja się nawet trochę złościłem, że to rondo jest właśnie jego imienia, bo myślę sobie, takie rondo gdzieś tam
1: po, jak się wyjeżdża
0: w lesie, tak. A on zasługuje, tak sobie myślałem, taki plac jakiś wielki. A teraz sobie myślę, wszyscy, którzy z tej autostrady zjeżdżają do Chorzowa.
1: Od razu przejeżdżają przez to rondo.
0: Tak. I jedyne, co mi się marzy, tego marzenia jeszcze nie artykułowałem w żadnych postulatach, ale może to kwestia czasu, żeby to rondo ozdobić jakimś znakiem, poza tylko tabliczką. Nie mówię, że od razu posągiem, prawda, ale jakimś znakiem. Właśnie ksiądz Gębała zaprasza do Hajduk, bo to jest tak, że z autostrady zjeżdża się najpierw do Chorzowa Batorego, czyli dawny wielki Hajduk, dopiero potem wkracza się w przestrzeń Królewskiej Huty, czyli tego centrum dzisiejszego Chorzowa. Więc tak jak kiedyś myślałem sobie, co to za rondo, a teraz myślę sobie bardzo dobrze, ponieważ prawdopodobnie dzięki temu położeniu ksiądz Gębała jest osobą przynajmniej kojarzoną, nie? Rondem Gębały. Tam jest zresztą kilka rozjazdów, więc one są takie utrwalone w pamięci. Oczywiście jest to też człowiek, który nadal jest wspominany w mieście, ale do czego zmierzam? Oczywiście budowniczy kościoła, budowniczy nowego kościoła Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza. Człowiek, który wykonał ogromną pracę dla beatyfikacji księdza Józefa Czempiela, bo faktem, proboszczowie tej parafii to były ciekawe postaci. Od księdza Świerka, przez księdza Ksola, księdza Czempiela błogosławionego, obok księdza Szramka, pierwszego błogosławionego kościoła katowickiego, ksiądz Krząkała, poprzedzający Gębałę. Więc to były takie osobowości wyjątkowe. Ale zawsze ksiądz Gębała, przyjaciel zresztą księdza biskupa Jerza, bo biskup Jerz był wikarem w Hajdukach w czasach Czempiela, zawsze wracał do tej parafii, zawsze. Ja poznałem biskupa Jerza osobiście właśnie dlatego, że pisząc książkę o księdzu Czempielu, byłem zapraszany na te spotkania, kiedy ksiądz Jerz przyjeżdżał, ksiądz biskup Jerz, później kardynał, nominat, tuż przed swoją śmiercią. I oni obaj podkreślali jedną nieprawdopodobnie ważną, wydaje mi się dzisiaj, sekwencję, że nadzwyczajność polega na takim dobrym zrozumieniu zwyczajności. Czyli robić wszystko, co do ciebie należy, to znaczy robić nadzwyczajnie. Ale nie w tym znaczeniu, jak ktoś by myślał. No jesteś zwyczajny, nie stać mnie na zwyczajność. Nie będę w stanie podołać. Właśnie w tym rzecz robisz dokładnie to, co do ciebie należy. Wychowankiem księdza Gębały był m.in. ksiądz arcybiskup Józef Kupny, który w swoich latach szkoły średniej mieszkał w Chorzowie Batorym, oczywiście był ministrantem, był blisko parafii. Tu dojrzewało jego powołanie kapłańskie.
1: Później... Ale też wikarem był ksiądz Jerzy Szymik.
0: Tak, to jeszcze do tego na pewno
1: wrócimy,
0: ponieważ teraz mówię o człowieku stąd, jakby z tych ulic, prawda? Tam jest ich więcej, są moi przyjaciele też często, ci kapłani dzisiejsi proboszczowie, już zacni bardzo, najrozmaici, wspaniali ludzie. Natomiast ksiądz Kupny wtedy po święceniach został, proszę sobie wyobrazić, wikarym na Górnym Tysiącleciu. Tam był proboszczem ksiądz Noga i parafianin Gębały z Wielkich Hajduk, Stanisław Noga, wspaniały kapłan, do tej pory aktywny, ponieważ takiej emerytury sam sobie bym życzył, to znaczy rozdrapywany po prostu,

0: co mnie nie dziwi, ponieważ jego kazania, jego obecność, jego homilie, jego rekolekcje, to jest sama radość. To jest człowiek, który budował kościół na Górnym Tysiącleciu, który mu przez wiele lat pasterzował i który miał dokładnie te same zainteresowania, co Gębała, bo Gębała to był człowiek czynu. Przecież pan, panie redaktorze, dokładnie wie, ja byłem wtedy dzieckiem, pan był ciut starszy, ale niewiele, że całe obejście parafii w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Hajdukach Wielkich to był jeden wielki warsztat samochodowy, stolarski. On ciężarówki wypożyczał, betoniarki wypożyczał. Dlaczego? No w tych latach, żeby wybudować kościół, pomijam już te wszystkie zgody, niezgody, te wszystkie biurokratyczne rzeczy, no to trzeba było być organizatorem. Ksiądz Noga po nim to przejął. Absolwent technikum później sam wyrobił sobie prawo jazdy na ciężarówki, ponieważ budując kościół na Górnym Tysiącleciu, przepiękne miejsce duszpasterskie i architektoniczne, cały czas czerpał wzory od swojego proboszcza. Oni się do końca życia przyjaźnili. No ale wróćmy do księdza Kupnego, który potem został wikarym u księdza Nogi. Mieszkali w nieprawdopodobnie trudnych warunkach, ponieważ zanim wybudowano probostwo, kościół, to były takie baraki. Ja się sam dziwię, jak oni sobie dawali. A tam w ogóle radę. A tam w ogóle byli tacy księża, do dzisiaj bardzo znani w diecezji. Ksiądz Malina dzisiaj, profesor wybitny, biblista. Ksiądz Stopka, Artur, prawda? Proszę zwrócić uwagę, ksiądz Noga, proboszcz, ksiądz Stopka, wikary. To są oczywiście takie
1: niuanse.
0: Moje niuanse, tak. Ale ja myślę, że bardzo przyjemne przy wszystkim. Natomiast chodzi o to, że ksiądz Gębała to był człowiek o niebywałym wyczuciu wszystkiego, co w duszpasterstwie ważne. Jak ja pisałem książkę o księdzu Czempielu, no i mówię, że to tak, to ten druk, to tamto. I on mówi, to wie pan co, to ja panu tam tu na ten tu na to, bo pan musi tam pojechać. Tam się, ja mówię, nie no, księże, po co? Przecież księdzu zabraknie. I on wtedy powiedział mi coś takiego. To było, pamiętam, w kancelarii parafialnej. Tak na mnie popatrzył. Niezwykle prostej. Naprawdę. To były warunki przyzwoite, żeby żyć, ale naprawdę tam nie było żadnych luksusów, choć niczego nie brakowało komuś, kto był spragniony. Żaden robotnik nie był pozbawiony obiadu. Żaden człowiek, który przyszedł społecznie pracować, nie był pozbawiony ciepłego doświadczenia i słowem, i załóżmy tym obiadem.
1: Posiłkiem.
0: Tak. To były niezwykle piękne gesty. Oczywiste dla Gębały. On by w ogóle nad tym się nie zastanawiał. Nie może być tak, że ktoś ci pomaga, a ty go tak zostawiasz. Ale do czego zmierzam? I on mówi, panie, gdybym ja tak wszystko liczył, to mi by na wszystko zabrakło. Ja to muszę robić inaczej. Ja muszę mieć po prostu takie, po prostu zwyczajne wyczucie sytuacji. I to zdanie, że gdyby on to wszystko liczył, to by mu zabrakło, to jest oczywiste zdanie, bo każdy z nas prowadzi jakiś budżet, czy domowy, czy prawda, zawodowy i zawsze nam brakuje. Być może. Oczywiście to nie jest żaden przejaw nieodpowiedzialności. To jest przejaw takiego mądrego podejścia. On też mi mówił kiedyś, że ci kapłani po stanie wojennym to już była zupełnie inna formacja niż przed. Że musimy mieć tą świadomość, że ktoś przeszedł przez pewne doświadczenie lub nie. Nie możemy wymagać od kogoś, kto nie przeszedł przez to doświadczenie, tego, czego możemy oczekiwać od kogoś, kto przeszedł. Bo ten nie wie, o czym my do niego mówimy.
1: Stan wojenny
0: tak,
1: był wydaje taką
0: nam się, tak, wydaje nam się jakimś takim, nie takim jak powinien, ale to nie jest tak, on mówi. Bo to jest tak, że tamci przeszli przez tą drogę, ci przez tą. On to próbował ogarniać, widział zmiany, które następują, natomiast w tym wszystkim miał jakąś niebywałą, głęboką wiarę. Stąd książeczka, którą napisałem rok po jego śmierci, to był impuls. Jestem bardzo szczęśliwy, bo dziś 90, no może 80% tej wiedzy by już nie była osiągalna. Chociażby zdjęcia, które udostępniła mi rodzina, nazwałem Wiem, dokąd idę. Bo on mi to zawsze mówił, wiem, dokąd idę. Po prostu miał jasną wizję drogi, ale nigdy od życia nie spodziewał się luksusów. Jego, tak jak pan wie, akcje, które nie były akcjami, to była permanentna działalność otwierania domu katechetycznego. Tu wracamy do księdza
1: i kościoła.
0: Tak, Szymika. Ksiądz profesor Szymik przybył do tej parafii jako drugiej swojej parafii wikariuszowskiej, ponieważ jako neopresbiter pracował w Bytkowie. Potem trafił tutaj i tu się rzeczywiście działy rzeczy ogromne, niezwykłe. My sobie czasami tego nie wyobrażamy, bo te koncerty, o których pan mówił, lat 80., które były w ogóle początkiem pewnej formuły muzyki chrześcijańskiej w naszym kraju, które gromadziły muzyków, artystów dzisiaj, bo wtedy to byli młodzi ludzie. Klaudia, która była moją koleżanką w liceum, dzisiaj w Kopenhadze śpiewa, sopranistka. Krzysiek Stasiak, który grał na basie, znakomity film. Tu już mogę Państwu powiedzieć, że w marcu będzie premiera filmu Alchemia. Realizm magiczny o hajdukach to jest film, w moim przekonaniu, ponieważ miałem okazję być przy jego współtworzeniu, kompletnie poza śląski i poza Polskę. On jest europejski, światowy. Ja jestem najgłębiej przekonany, że oglądając go w Tokio, ludzie wyczują tożsamość wrażliwości, chociaż anturaż, krajobraz może być zupełnie inny. Piotr Żurański, który dzisiaj jest kontrabasistą Filharmonii Śląskiej. Przecież tam debiutowali, chociaż nie w tych koncertach, ale podczas tych wydarzeń, Mirek Breguła, świętej pamięci, czy Heniu Cich.
1: Czyli zespół Uniwers.
0: Oczywiście. Oni w ogóle tam zaczynali. No, wtedy to były hajduki Bogdana Kalusa, młodzieńca, prawda, który jeszcze był perkusistą. Kocyndra w Chorzowie. I ci wspaniali młodzi ludzie, Bogdan nie był częścią tej rzeczywistości, ale jakby szerszej, prawda, żeby to była jasność. Ja nie wymieniłem bardzo wielu. To są wspaniali dzisiaj artyści, pedagodzy, porządni ludzie, dojrzali po prostu. Tak, jest, nie zawsze artyści. I oni tam znajdowali swoje miejsce na scenie, no właśnie. W domu katetycznym, w kościele.
1: Przed ołtarzem. Tak,
0: wcześniej jeszcze w tym takim baraku, bo był taki barak, niby kaplica, ale betonowy barak w sumie, który służył za kaplicę, zanim wybudowano kościół Jezusa Dobrego Pasterza. No, ja miałem okazję być wtedy maturzystą, licealistą, studentem, więc los mnie uszczęśliwił tym, ponieważ to jest nie moja zasługa, że akurat tam żyłem i tam byłem. Jedynie, jeżeli mógłbym coś do swoich zasług zaliczyć, to, że mogłem nie przyjść, a przyszedłem, ale to nie jest żadna zasługa. Ja nie miałem żadnego wyboru. Gdzie ja miałem pójść w latach 80. w Chorzowie?
1: Tam było centrum kultury.
0: Tak. Więc tych miejsc było niewiele, naprawdę niewiele. Jubileusz Kocyndra tutaj się kłania, bo to chociaż osobny temat, ale może do niego wrócimy. To było wielkie miejsce, ale ono było wielkie duchem, wielkie aktywnością wielu ludzi. Dziś historyczne, ale wciąż wspominane. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o taką duchowość, taką chrześcijańską tożsamość, to było wyjątkowe miejsce. I rzeczywiście ksiądz Szymik, jako młody ksiądz, znalazł tam przytulisko niesamowicie fantastycznie funkcjonującego proboszcza. Czasami musimy sobie uświadomić, że to nie było takie oczywiste wcześniej, że na proboszczu dziś się nie zamykają. Do niego ciągle dzwonili o różnych porach dnia, nocy, oczywiście do dzwonka, nie mówię o telefonu. Pani Jadwiga Śleziona, nieoceniony gospodarz tej parafii, kobieta, która od nastolatki, która przyszła tam kiedyś w latach 50. na próbę jako gospodyni i została aż do chwili ostatniej, kiedy zdrowie już nie pozwoliło, by dalej pełniła tą służbę, otwierała te drzwi. To nie był domofon, bo to się podchodziło, otwierało. I tam na to pierwsze piętro do księdza Szymika przychodziły dziesiątki ludzi. Że ten biedny kościelny, świętej pamięci pan Frycz, to musiał ten wosk zdrapywać z posadzek, kiedy ileś tam tysięcy świec, bo akurat taka była konwencja nabożeństwa, czy
1: koncertu
0: tak, zapłonęło. To wszystko Gębała ogarniał. On czuł, że to jest jakiś rodzaj bramy do przyszłości, że jest to jakiś rodzaj oddechu wolności, że te tysiące młodych ludzi, bo w skali tych lat to były tysiące, nie tylko Chorzowa, ale całego regionu, przychodzą tam po nadzieję, po jakieś światło. I oni te światło...
1: Wskazówki.
0: Tak, tego doświadczali, tak. Pamiętam, bo ja jako chłopak czasami pomagałem w rozłożeniu darów tak zwanych po osiedlu. To się tam jakąś, on załatwiał ciężarówkę, albo ministranci, albo tak jak ja, coś tam oazowicze, czy inni ludzie brali to i roznosili po domach. Pamiętam ser zwany zemstą Regana, taki żółty, w kawałkach roznosiliśmy. On nigdy nie dopuściłby, żeby to się zmarnowało. On był odpowiedzialny za to, żeby to, co spłynie, zostało rozdane. Często ludzie byli zaskoczeni, raz ucieszeni, raz po prostu zdziwieni. To nie były takie czasy jak dzisiaj. Dzisiaj można było normalnie do klatki schodowej wejść i raczej nie było się okrzyczanym za to, co się robiło. Choć różnie ludzie reagowali, zazwyczaj życzliwie. I on nad tym wszystkim czuwał, nad tymi koparkami, które miał na swoim probostwie, bo żeby załatwić, nie wiem, beton, drzewo, cokolwiek, to wszystko trzeba było rzeczywiście załatwić. Tego nikt nie otrzymywał wtedy, ani od państwa, ani od miasta, ani od jakichkolwiek innych czynników za darmo. Stąd ta jego rezolutność spowodowała, że nie tylko wybudował kościół, czy wcześniej dom katedryczny, a jeszcze wcześniej organizował mszę święta na cmentarzu, żeby ci z osiedla mieli bliżej. I on to wiedział, dlaczego tak ma być. Bo on miał wzór w księdzu Czempielu. Ksiądz Czempiel, zapytany, po co ty budujesz kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, Każdy, kto zna Chorzów Batory, wie, że Chorzów Batory jest przedzielony takimi torami kolejowymi. Jest ta część bliżej Chorzowa dawnego, czyli Królewskiej Huty, i ta otwierająca się na południe. Bo on mówił tak, oni mi i tak nie przychodzą na mszę, bo jest za daleko. Więc to, że oni nominalnie do mnie należą, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Ja chcę, żeby oni chodzili na mszę. I on ten kościół budował, znaczy inicjował, bo potem był ksiądz Emanuel Bąk budowniczym, jego wikary. Te wzory ksiądz Gębała przenosił na swoją rzeczywistość i budując ten kościół miał pełną świadomość, że chodzi o to, żeby te nowe osiedla, nowe i stare, bo tam jest stare osiedla lat 50., potem jedno z lat 70., potem jeszcze troszkę późniejsze, choć to jest raptem 15 minut spaceru, jednak żeby ci ludzie mieli bliżej.
1: Kapłan otwartego serca. Tak kończy pan tę książkę.
0: Ta jego świętość nie przejawia się, proszę mi wierzyć, w jakiejś takiej mojej postawie wyrażanej na klęcząco, bo to był człowiek żywy. On potrafił się zdenerwować, krzyknąć, on potrafił się nie opanować. Uwielbiam to, że jak człowiek się nie opanuje i to potem powie, przepraszam, uniosło mnie. Nienawidzę wprost, nie używam tego słowa zbyt często, ale nie toleruję tego, że ktoś to zrobi, a potem mówi, nie, że to tak się wam wydawało, że ja w ogóle inaczej to zrobiłem. Nie, wkurzyłeś się, dobra, poszło. Przepraszasz.
1: Przeproś.
0: I nie ma problemu. I on taki był. On był narwany. On był dynamiczny. On miał bardzo wyraziste poglądy o bardzo wielu ludziach, których spotykał się w życiu. Ale jeszcze mi się w życiu nie zdarzyło, już mi się nie zdarzy, ale mi się w życiu nie zdarzyło, żeby on mówiąc o kimś, nawet jeżeli widziałem, że purpurowieje na twarzy, że jest jakieś doświadczenie trudne, emocjonalne, żeby o nim źle powiedział. On co najwyżej mówił, ja go znam, ja wiem jak to jest, nie? I ja też już się tego nauczyłem, ja byłem znacznie młodszy, a on nigdy nie traktował mnie w ten sposób. On kiedyś mi po prostu podszedł i zapytał, czy nie napisałbym książki o księdzu Czempielu. Ja byłem młodym historykiem, to była moja pierwsza w ogóle książka w życiu, duża. Napisałem ją zresztą ze wspaniałym historykiem Zbigniewem Hojką, profesorem, którym do dziś łączą mnie serdeczne relacje. Podzieliliśmy się tą książką, bo wiedziałem, że żeby zdążyć na czas, bo tam były kwestie proceduralne, beatyfikacyjne, chcieliśmy po prostu ją zrobić w 2 lata. Udało nam się to. Ona jest oczywiście wielce niedoskonała, ale ona dalej jest moją ulubioną książką. Na pewno nie najlepszą.
1: Jako pierwsze dziecko, tak?
0: Tak, ale też dlatego, że ona powstawała... Ja ją zaczynałem jeszcze na maszynie pisać, proszę sobie wyobrazić. No już kończyłem na komputerze, ale to był ten czas, kiedy jeszcze na maszynie ją zaczynałem pisać. I ja, przeglądając się w biografii błogosławionego księdza Czempiela, odkrywałem cuda życia księdza Gębały. Dlaczego nazwaliśmy to spotkanie pewnym pokoleniem? Bo chodzi mi o to pokolenie ludzi, ksiądz Macha, nie dożył tych lat, bo zginął w czasie II wojny światowej. Ksiądz Szramek, księża tacy jak Szweda, inny wielki, wspaniały chorzowski proboszcz, ale też proboszcz z Łazisk, biskup Jerzy, kardynał nominat. Proszę zwrócić uwagę, gdyby się przyjrzeć tym biografiom, oczywiście nie będziemy ich dalej wymieniać, bo ich tam dziesiątki, to my nie mówimy o wybitnych ludziach w znaczeniu takim... Znaczy oni byli wybitni, to jest oczywiste. Ale ja bym bardzo życzył naszym słuchaczom i sobie samemu, byśmy pamiętali, że ich wybitność nie polegała na niczym innym, jak na robieniu tego, co potrafią najlepiej.
1: Żaden... Co trzeba, żeby
0: oczywiście,
1: zrobić
0: oczywiście.
1: W tym życiu.
0: Tak, ksiądz biskup Jerzy bardzo lubił żartować z księdzem Alojzym Tomeckim. To jest parafianin parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który swoje ostatnie lata życia, długie zresztą, jako senior spędził też na tej parafii, będąc wcześniej oczywiście kapłanem, prezbiterem, proboszczem. Ostatecznie spoczął na cmentarzu wśród swoich wiernych w Raszczycach. I oni sobie tak dowcipkowali na oczach tych, którzy byli świadkami tych spotkań. Ksiądz Tomecki to jest, drodzy państwo, człowiek, który w czasie, gdy był w seminarium, wybuchła wojna. Oczywiście przenieśli ich poza granice dzisiejszej Polski. Tam sobie jakąś akademię patriotyczną w pokoiku zrobili, ktoś doniósł, wylądował na froncie wschodnim pod Stalingradem jako żołnierz Wehrmachtu. Wraca potem szczęśliwie do kraju i on to kapłaństwo wypracowuje przez o wiele dłuższy czas niż zazwyczaj. On do niego dojrzewa, on zostaje wyświęcony, ale to już mijają lata. I żyje bardzo długo i żyje zawsze pogodnie. Ja go znałem bardzo dobrze. I tak jak biskup Jerzy. I pamiętam jak dziś to pytanie księdza, do księdza biskupa Jerza, ono byłoby również skierowane, mogło być skierowane do księdza Tomeckiego, świętej pamięci. Jak ksiądz to robi, że tyle zachowuje wigoru w latach późnych życia, po takich przejściach? Ja tylko przypomnę, że biskup Jerz jako wikary zorganizował mszę po śmierci księdza Czempiela w Dachau. Nie odprawił jej, był bystrym człowiekiem i wiedział, że to byłoby już właściwie samobójstwo. Odprawił ją ksiądz Paweł Czaja z Królewskiej Huty. Nie szkodzi, i tak go zamknęli. Posłali w to samo miejsce. I on odpowiada, proszę sobie to wyobrazić, drodzy państwo, no bo tak miałem taki okres młodości, że się zdrowo odżywiałem, dużo ruszałem. I to był jego cały komentarz o obozie, który był piekłem. Oczywistym. Natomiast on to tak to komentował. I to jest prawda. Ten sposób podejścia do dramatu życia zdefiniował całe jego późniejsze kapłaństwo. Panie redaktorze, drodzy państwo, biskup Jerz w Koszalinie, Stroba w Poznaniu, Pluta w Gorzowie, to są przecież ziomale, że tak powiem znowu kolokwialnie, Kochłowice, Pluta, Świętochłowice, Stroba, no i Jerz, który jest wikarym, prawda, oni byli z przestrzeni kilkunastu kilometrów, a wysyłano ich na te trudne placówki w latach 60., 70., ponieważ to naprawdę nie było łatwo ogarnąć to, co nazywano kolokwialnie i zupełnie nierzeczowo ziemiami odzyskanymi, ponieważ wiedziano, że znają doskonale język niemiecki, że doskonale znają relacje polsko-niemieckie i że mają na tyle kultury osobistej i wykształcenia, że w tych trudnych sytuacjach pomiędzy komunistycznym państwem polskim a Niemcami, czy to NRD, czy RFN, odnajdą drogę, ścieżkę do ludzkich działań. I to się udawało. To było to pokolenie. Oczywiście Gębała należy do ciut młodszego, ale ja bym to przedłużył, ponieważ Gębała, czy Macha, czy Blachnicki, czy Szramek, gdyby liczyć jeszcze to pierwsze, prawda, to jest jakaś ciągłość, to jest ciągłość pewnego myślenia. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, że oni wszyscy są Ślązakami, są Polakami. Wiemy, że seminarium było w Krakowie do 79 roku, nawet ksiądz Szymik, wspomniany to wikary już później, lat 80, oczywiście tam studiował, a więc ten Kraków też oddziaływał. I ksiądz Gębała bardzo często o tym mówił, że ten piękny gmach przy Alejach Wieszczów, kiedy ci studenci Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie szli całą falą na wykłady do innego gmachu, to była też w latach międzywojennych pewna manifestacja tożsamości. To niezwykła historia, ponieważ dziś trudno sobie uświadomić być może komuś, kto nie jest badaczem, co znaczyło budować kościół w latach 80. XX wieku w PRL-u. Dziś może trudno sobie uświadomić, jak było trudno zachować czystą kartę w esbeckich dokumentach, będąc człowiekiem na świeczniku, prawda? Bo każdy proboszcz, czy wydatny kapłan takim był. Kiedyś ksiądz Isakowicz-Zalewski zapytał mnie o to, dlaczego tak wielki odsetek księży współpracujących jest ze Śląska. Ja mówię, że tego nie wiem, ale wiem, że było bardzo trudno oprzeć się takiemu zarzutowi czy takiemu szantażowi. My wiemy, kim był twój ojciec. No kim był? No był normalnym człowiekiem, tylko służył w Wehrmachcie, tak? No gdzie miał służyć? I już to był dla księdza trudny moment, prawda? No tak. Co jak się wierni dowiedzą, a oni stracili tylu ludzi w wojnie, prawda? Bardzo często właśnie to jest kłopot ze zrozumieniem Śląska, aczkolwiek cieszę się, że wielu ludzi rozumie ów Śląsk, że ziemia ta była naznaczona taką specyfiką, w której w latach 40., 50., 60. ci młodzi ludzie, nie tylko duchowni, świeccy również oczywiście, stawali przed bardzo trudną sytuacją. Zresztą, drodzy państwo, Ślązacy, wiecie dobrze, że często mówimy o Ślązakach, którzy uciekali w armii Wehrmachcie. Myśmy to nawet mówili kiedyś podczas jednej z audycji. To nie był jeszcze problem, bo uciec to dało się, to były warunki. Ale co z żoną i dziećmi? Jak dojdzie do mojego miejsca, że twój mąż uciekł, dezerterował. Teraz masz już koniec, dziewczyno. Nie ma dla ciebie kartek, nie ma dla ciebie żywności, nie ma dla twoich dzieci. To jest ta odpowiedzialność.
1: A możesz też pójść pod mur.
0: Oczywiście. A nie
1: albo
0: daj
1: do obozu.
0: Tak, a nie daj Boże, znajdziemy dowody na jego zdradę, no to już w ogóle nie ma o czym mówić. Więc tutaj te najrozmaitsze okoliczności, w które wplątywani byli tacy ludzie jak właśnie ksiądz Jerz, czy ksiądz Tomecki wspomniany, to są okoliczności nie jakieś teoretyczne, historyczne, tylko praktycznego życia. I oni z nich wychodzili zwycięsko. Choć pewnie trzeba było zapłacić. Ksiądz Franciszek Gębała, prałat Franciszek Gębała, tu muszę o tym powiedzieć, pamiętam, była msza, akurat na niej byłem, popołudniowa msza w moim kościele, nie wiem dlaczego akurat byłem wtedy na popołudniowej, ale musiał być powód. I ksiądz Gębała mówi, i on to powiedział absolutnie szczerze i bez reserwy, odwiedzi nas dzisiaj ksiądz biskup, bo wtedy jeszcze nie było arcybiskupstwa, Nie, było, było. Ksiądz arcybiskup, to były już lata 90. Nie wiem dlaczego, ale podejrzewam, że ma jakieś dla nas dobre wiadomości w sprawie beatyfikacji księdza Czempiela. Zamilkł, wychodzi zupełnie, tak powiedziałbym, nieliturgicznie ksiądz arcybiskup Zimoń, czyli bez ornatu, to nie była to msza. On po prostu przyjechał. Prawdopodobnie zadzwonił chwilę wcześniej i mówi tak: drodzy parafianie, ja byłem tego świadkiem, to było cudowne wydarzenie. Chciałem tylko powiedzieć, że wasz proboszcz został prałatem. I gębała purpura, prawda? Zupełnie nie purpura, bo on się
1: myślał o czymś
0: innym. Tak, on w tych prałatowskich szatach się bardzo rzadko pojawiał, bardzo. I on miał taką myśl, że pewnie coś o beatyfikacji, kolejnych etapach. Nie, nie, nie, nie. Ksiądz arcybiskup Damian Zimon chciał tylko ogłosić parafianom, że to jest ten czas, w którym ksiądz Franciszek Gębała został właśnie prałatem. Pewnie gdyby żył, a ja bym pisał tą książkę, to w ogóle by mi nie pozwolił, a już na pewno na to zdjęcie w szatach prałatowskich, które dałem, nigdy tego tytułu nie nadużywał. To był człowiek z samą skromnością żyjący. Natomiast wzruszenie było moje ogromne. To była jedna z piękniejszych chwil podczas mszy, w których widziałem księdza Franciszka Gębałę.
1: Ksiądz prałat Franciszek Gębała urodził się w 1932 roku, przypomnę, a zmarł w 2005.
0: Miesiąc po Janie Pawle II, tak.
1: Zatytułowaliśmy ten wykład Historia pewnego pokolenia. Czy można jeszcze kilka nazwisk wymienić, czyli na przykład architektów, czyli na przykład plastyków, czyli dziennikarzy, czyli artystów z tego pokolenia? Co zrobiło dla Chorzowa, dla Śląska?
0: Jeżeli ksiądz Franciszek Gębała rodzi się w 1932 roku, czyli 12 lat po Janie Pawle II, i nawet jeżeli nie należy do pokolenia Kolumbów, prawda, które już jako dojrzali ludzie przeżywali wojnę, dziedziczy tą właśnie kulturę. Kulturę języka, kulturę przywiązania do ziemi. Pewną kulturę też sprawowania swojej pracy. W przypadku kapłanów na Śląsku to było takie doświadczenie bliskości ludzi. To są, drodzy państwo, ludzie, którzy żyjąc już jako dojrzali, żyli w fatalnym czasie, lat 50. Debiut Zbigniewa Herberta czy święcenia księdza Gębały to jest ten sam czas. Wiemy, że debiut Zbigniewa Herberta jest opóźniony, ponieważ albo pewne kompromisy się zawiera, albo się czeka. Nie wiadomo na co. Nie wiadomo na co. Dla mnie osobiście to właśnie w tym pokoleniu, które przetrwało, bo oczywiście część ludzi poszło na kompromisy i zrobiło karierę i w stanie świeckim i duchownym. To są czasy na przykład wygnania biskupów śląskich, tych, którzy ich zastąpili, choć było to dramatycznym doświadczeniem z perspektywy etyki. To są czasy, które państwo, mijając Katowice czy przebywając, będą zawsze widzieli w naszej kopule katedry, która miała być kilkanaście metrów wyższa, ale nie mogła katedra górować nad resztą miasta, więc ktoś musiał zgodzić się, że będzie ten bęben siedział praktycznie.
1: To głównie twórca, czyli Ksawery Dunikowski.
0: Tak. Ktoś by się na to nie zgodził, ktoś się musiał na to zgodzić, ktoś uznał, że lepiej, żeby katedra powstała taka niż inna. I tu rzeczywiście myślę sobie o kulturze polskiej lat 60., 70., 80., a więc o tych pięknych nazwiskach. Oczywiście część tej kultury jest na emigracji, ale część jest w Polsce. Którzy wiedzą, że ten czas, który trwa, jest czasem, który nie jest wieczny. Pamiętam jak dzisiaj, ja jestem z innego pokolenia, już późniejszego. Stan wojenny dotknął mnie w czasach liceum średniej szkoły. Na tyle późno, że już dotknąłem go rzeczywiście. Na tyle wcześniej, że nie mogłem być twórcą działań, które być może dziś byłyby dla mnie takim krzepiącym doświadczeniem.
1: I oczywistym.
0: I oczywistym właśnie. Ale pamiętam, jak moja historyk z tej samej parafii, bo ja chodziłem do liceum, które graniczy z murem ogrodu parafialnego, trzecie ELO w Chorzowie. To jest tylko jedna ulica od Rowążów, potem jest ogród i potem jest kościół i probostwo.
1: Jedno z najlepszych liceów w Chorzowie w ogóle.
0: Cieszę się, że pan tak mówi. Oczywiście bardzo chętnie kiedyś o tych chłopcach z Ferajny napisałem jakiś taki tekst.
1: Mój syn kończył to liceum.
0: Napiszę, już pisałem, ponieważ raz po raz się spotykamy. Ostatnio była galeria jednego obrazu z Piotrem Naliwajką. Niedługo będę gościem Krzysztofa Garwata w jego cyklu w Teatrze Rozrywki.
1: No,
0: my się spotkaliśmy też tu jakby w przestrzeni tego. Tak, no to jest ogromna historia, ale do rzeczy. Moja historyk z tego liceum, pamiętam, byłem licealistą zaangażowanym, jak to było można w tych nastoletnich latach w opozycji oczywiście, czyli nie aż tak bardzo, ale oczywiście z całego serca, z Tomkiem Piechniczkiem, synem Antoniego i wieloma innymi kolegami, Piotrkiem Brzezańskim, właśnie innymi, robiliśmy to, co uważaliśmy, że powinniśmy, chociaż dziś to oczywiście wygląda zupełnie inaczej niż wtedy nam się wydawało. I ta pani Histerek mówi tak, pamiętajcie, i to jest coś, co mnie zaszkodziło. To samo mówił Gębała i całe jego pokolenie. Ona jest tego samego pokolenia. Pamiętajcie, nie ma takiego imperium, które by nie upadło. Przyznam się ze wstydem, panie redaktorze, że siedząc w tej klasie, to była już druga klasa liceum, do głowy by mi nie przyszło, że dożyję czasu upadłego Imperium Sowieckiego. Do głowy. Wtedy, 82. Nie. To mnie zawstydza, dlatego że trochę już wtedy, chociaż młody i za mało, ale jednak czytałem i powinienem jednak jakąś, nie wiem, jakiś być tchnionym jakimś przeczuciem, nadzieją, nawet naiwnością. O! Nawet tej naiwności we mnie nie było. A ona mi mówi, wszystkie imperium padają. Wszystkie. I ona powiedziała coś, co wtedy mi dało do myślenia. Mówię, ale szkoda, że nie za moich czasów. Jakże się pomyliłem.
1: Panie
0: nie skończyłem
1: doktorze.
0: Jeszcze studiów, a z Gębałą, panią właśnie profesor i innymi, doświadczałem czegoś, co mi się w głowie nie myśli. Od tamtej pory nigdy już nie wątpiłem w słowa ludzi, których kocham.
1: Czyli nigdy nie mów nigdy. Panie doktorze, kiedy opuściłem ośrodek odosobnienia dla internowalnych i spotykaliśmy się między innymi z Wacławem Meixnerem i z Jasiem Wyżgołem, to ja też im to mówiłem, nie znając słów pani profesor. Ja mówię, słuchajcie, imperia nie takie jak sowieckie upadały. Imperium Dżingis Khana, Cesarstwo Rzymskie, przecież to wielkie, kolosalne imperia. Tak. Już nie mówimy tutaj o Majach. Ale Dżingis Khan, Cesarstwo Rzymskie, zobaczycie, że to też upadnie. Też nie wierzyłem, że za mojego życia
0: ale
1: to się stanie.
0: Tak.
1: Ale mówiłem
0: to
1: sobie,
0: też jeszcze wierzyłem, ale właśnie, że nie za mojego, tego mi było żal.
1: Może moje dzieci dożyją wolnej, sprawiedliwej Polski. Tak to się
0: tak,
1: zdarzyło.
0: Tak, i powiem panu, że właśnie ludzie tacy jak ksiądz Franciszek Gębała i jego pokolenie nauczyli mnie jednego, że to się może wszystko nagle zmienić. I to w jedną i w drugą stronę. Od tej pory wiem, że nie ma rzeczy stałych w takim znaczeniu, że można je zaniedbać. Że nie ma rzeczy, o które nie warto walczyć, bo wydaje nam się, że to jest może na dekady. I tu się rzeczywiście z panią profesor moją i z tym, co pan powiedział, głęboko zgadzam i mam też tak w moich wykładach zakorzenioną taką myśl o ruinach. Mówiłem zawsze moim studentom, czy też innym słuchaczom wykładów, popatrzcie, kiedy coś popadnie w ruiny, to bardzo niewiele czasu mija i już w każdej szczelinie pojawia się roślina. Już się to życie przebija. Prawda? Dlaczego romantycy kochali ruiny? Bo z jednej strony były pełnym tajemnicy, doświadczeniem takim, powiedziałbym, eschatologicznym, ale z drugiej strony były doświadczeniem tego, że na każdych ruinach prędzej czy później musi powstać nowe miasto. I rzeczywiście ono powstaje prędzej czy później, ale dzięki ludziom takim jak ksiądz Franciszek Gębała, proboszcz z Wielkich Hajduk, wtedy już Chorzowa Batorego, ludziom, których jest niezliczona liczba, choć najczęściej są oni anonimowi z oczywistych względów, ale to musi być gra pokolenia, praca pokolenia. My sobie możemy dzisiaj w Polskim Radiu Katowice po polsku swobodnie, bez cenzury rozmawiać. To się nam wydaje tak oczywiste. Ostatnio byłem na spotkaniu, muszę o tym powiedzieć, bo ono jest dla mnie też znaczące. Była to Komisja Duszpasterstwa Episkopatu Polski. Wieczorem spotkaliśmy się, przyjechał kardynał Nycz. Byliśmy w Kościele Opatrzności Bożej. Kardynał zapowiadał beatyfikację księdza prymasa Wyszyńskiego. Oczywiście wielu z obecnych, które byli biskupi, księża profesorowie, też świeccy, ale grupa niezbyt duża, może nas 30 tam było. I biskup Nycz mówi tak, ksiądz kardynał Nycz mówi tak, że dla nas to jest takie oczywiste, Wyszyński. To jest tak oczywiste, że my się ani nie dziwimy, ani nie zastanawiamy, ale ja wchodzę w młode pokolenie i oni nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. To jest tylko postać, która brzmi jak fragment podręcznika, artykułu, jakiegoś tam anonsu. I że my sobie musimy uświadomić, że to, czego staliśmy się świadkami, nie jest już doświadczeniem pokolenia obecnego. Ono zna to tylko z historii. Jeżeli my w nich nie zapalimy tej wiedzy, to nie możemy od nich wymagać, że oni tą wiedzę będą przekuwali na własne życie. A mówił to w kontekście tej beatyfikacji, bo zastanawiał się, ilu Polaków przyjedzie, bo wiedział mniej więcej, która część zna, wie, a do której części po prostu trzeba dotrzeć z wiedzą. Dał jeden przykład, jednego nazwiska, tych nazwisk jest więcej, ale to jeszcze raz przypomina, jak bardzo ważna jest historia. Historia. Bo to, że ja przeżyłem coś, co zmieniło moje życie...
1: To wcale nie znaczy, że zmieni życie moich dzieci.
0: Oczywiście, chyba, że ja sprawię, tak, że oni się zastanawiają, tak, czemu ten człowiek taki jest. I to jest też cudowne właśnie, że kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, pytam, dlaczego słuchasz tej muzyki? Przecież prawie nikt z twojego pokolenia tego nie słucha. To mówi, no tata mój słucha, tak? Dlaczego cię zainteresował ten temat? No bo w moim domu to jest temat powszechny, prawda? Nie ma odwrotu. Jeżeli my tego nie przekazujemy, to w ogóle nie możemy oczekiwać od ludzi młodych, że spełnią, w ogóle, że to, że spełnią nasze oczekiwania, to jest pułapka, bo nie są po to, żeby spełniać nasze oczekiwania, tylko żeby robić swoje. Ale żeby robić swoje i nie niepokoić nas, no to już musimy na to popracować, prawda? Musimy im pokazać. Oni mogą odrzucić, ale dopóki im nie pokażemy, co jest do odrzucenia czy do przyjęcia, no to prawda jest taka, że no jak się tutaj? Ja spotykam wielu młodych ludzi, wspaniałych, wrażliwych, czekających, nie mających pojęcia o pewnych rzeczach, ale bardzo chętnie się o nich chcą dowiedzieć. To między innymi było takim moim doświadczeniem niedawno podczas setnej rocznicy Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Mieliśmy uroczystość w Operze. Wcześniej był uroczysty zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dla mnie nazwiska Kostka, Oślizło, Antoni Biechniczek są oczywistością. Ale nie w sensie takim, że oni byli wybitnymi sportowcami. To jest jasne, bo ja to jako dziecko to śledziłem. Prawda? Ja wyrastałem w tej etosie. Ale że to są ludzie kultury, że to są ludzie skromni. Że to są ludzie, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia. Kiedy Kostka mówi, nie, ja nie obroniłem tego karnego, mi się udało go obronić. Państwo sobie zdajecie sprawę z wagi tego, co ten człowiek mówi, bo oczywistą jest rzeczą i każdy odpowiedzialny bramkarz odpowie tak, że nie ma dobrze obronionych karnych, są raczej źle szczelone, ale to, że on to cudownie obronił, to jest fakt. Ja to zdjęcie pamiętam, jak go mam na prezentacjach. To jest człowiek dla mnie bardzo ważny pod tym względem, bo sport wtedy był namiastką. Wróćmy do 1956 roku, ten słynny 2-1 ze Związkiem Radzieckim. To nie była zwycięska potyczka. To był sygnał dla Europy, że gdybyśmy grali na jednej murawie 11-11, to dalibyśmy radę, ale ta murawa nie jest jedna, nas nie jest 11, a ich też nie, bo polityka to są ogromne przeciążenia. A z tych 11-11, 10 to było ze Śląska. Tak naprawdę, prawda? I kiedy ci ludzie potrafią dzisiaj po latach powiedzieć, to jest to pokolenie dokładnie. To jest to pokolenie. Pan pytał o to pokolenie. Sportowcy, artyści, twórcy, ale też księgowi, nauczyciele, kominiarze. To są ludzie, którzy po prostu przekazali tym, którzy przychodzą po nich, że warto być porządnym człowiekiem. Powtórzę myśl na koniec, może już pewnie, którą kiedyś wyrażałem tu, że dla mnie jedynym sukcesem, takim prawdziwym w życiu człowieka jest to, że uda mu się zostać porządnym do końca. Wszystkie inne są piękne, ważne, ale bez tego dla mnie nie mają znaczenia.
1: Władysław Bartoszewski powiedział, że warto być uczciwym człowiekiem. Pan to teraz powtarza i myślę, że musimy to powtarzać, że warto być uczciwym człowiekiem i przejść przez życie, mogąc spojrzeć sobie zawsze rano w lustro.
0: Tak, wie pan co, to jest bardzo ważne, co pan mówi, ponieważ ja tego jeszcze jako młody człowiek nie wiedziałem. Nie mówię, że jestem już sędziwy, ale myślę, że wkraczam w taką fazę sędziwości mentalnej może, ale to jak mówię, w dobrym słowa tego znaczeniu. Ma pan zupełną rację. Za młody to nie wydaje się ważne. Ale kiedy już jakby coś mamy za sobą, coś tam podsumowujemy, gdzieś tam jeszcze jakieś tropy znajduje, to jest bardzo ważne. I to mówię naprawdę wszystkim młodym słuchaczom. Jak się coś takiego ma, przynajmniej gdzieś w zanadrzu, przynajmniej w jakimś zalążku, w jakiejś części swojej biografii, to z tym się o wiele łatwiej dojrzewa, że nie powiem potem także starzeje.
1: Proszę Państwa, dzisiaj o księdzu prałacie Franciszku Gembale. Ale nie tylko. Również i o ludziach pewnego pokolenia, jego pokolenia. Ludziach, którzy urodzili się ciut wcześniej, może ciut później, ale wyznawali tę samą ideę, żeby być uczciwym, dobrym człowiekiem, dobrym Polakiem, dobrym Ślązakiem. W Polskim Radiu Katowice wykładał pan doktor Jacek Kurek. Marek Mierzwiak, kłaniamy się Państwu, życzymy dobrej nocy.
0: Brawo.

Witamy więc Państwa najpiękniej, jak tylko możemy. Wtorek, 5 dzień maja, dzień dobry śląskie wszystkim Państwu po drugiej stronie radioodbiorników. Ja nazywam się Piotr Grzesiak i zapraszam do godziny 6 do wspólnej, porannej, pełnej energii. Mam nadzieję, pobudki. Na początek klasyka z pewnego serialu.

Pogoda również trochę filmowa. O poranku zerknąłem na temperatury i mamy naprawdę bardzo przyjemny poranek po bardzo ciepłym dniu i przed nami również ciepły dzień. To rzeczy bardzo, bardzo budujące i bardzo dobre o poranku. W Katowicach teraz 10 stopni, w Bielsku-Białej 11, w Częstochowie 13. Tak to wygląda na godzinę czwartą, a dziś przed nami zachmurzenie małe lub umiarkowane bez opadów. Dalej będzie ciepło, nie będzie żadnego załamania pogody. Temperatura maksymalna około 25-27 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach nawet do 55 km na godzinę. Ciśnienie lekko spadnie do 1006 hektopaskali, a ten dzień przywitamy już dość wcześnie, bo 12 minut po godzinie 5. Zachód słońca dziś z kolei 9 minut po godzinie 20. A zatem dzień potrwa 14 godzin, 56 minut i 53 sekundy.

Joe i End of Beginning, czyli koniec początku. Ten początek dopiero u nas jednak się zaczyna, wszak chodzi o początek dnia. Na zegarze 20 minut po godzinie 4, a zatem czas na jakieś ciekawe tematy, które możemy Państwu zaprezentować, a takich u nas nie brakuje. Jeśli ktoś nie oglądał Gwiezdnych Wojen, to przynajmniej raz w życiu musiał o nich słyszeć. Takie są fakty, taka jest prawda. Miecze świetlne, galaktyczne imperium,

0: Imperium i walka jasnej z ciemną stroną mocy. Fani sagi wybrali 4 maja na swoje nieoficjalne święto ze względu na pewną grę słowną. Data 4 dzień maja, po angielsku May the 4th, jest bardzo zbliżona fonetycznie do klasycznego pozdrowienia Jedi, czyli niech moc będzie z tobą, May the Force be with you. A co to ma wspólnego z nauką? O tym opowie nam Łukasz Szwej.
1: Nauka każdego dnia. Astronomia.
2: Planeta Tatooine. Dwa zachodzące słońca nad pustynnym horyzontem. To jedna z najsłynniejszych filmowych scen z gatunku science fiction.
3: May the Force be with you.
2: To obraz, który przez lata wydawał się czystą fantazją, ale z punktu widzenia współczesnej astronomii wcale nią nie jest. We wszechświecie bardzo często spotykamy układy podwójne, czyli takie, w których zamiast jednej gwiazdy, jak u nas, mamy dwie krążące wokół wspólnego środka masy. Szacuje się, że spora część gwiazd w naszej galaktyce właśnie tak funkcjonuje. Pojawia się więc pytanie, czy w takich układach mogą istnieć planety i czy moglibyśmy z niej zaobserwować tak fantastyczny zachód gwiazd? Jednym z najlepiej poznanych przykładów jest Kepler-16b. Planeta odkryta w 2011 roku, która krąży wokół dwóch gwiazd jednocześnie. Mówi astronom Tomasz Kisiel, nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Katowicach.
4: Analogiczny układ do tego z Gwiezdnych Wojen, który oczywiście jest fikcyjnym układem planetarnym, rzeczywiście taki zaobserwowano. Może nie identyczny, ale tego typu, gdzie są dwie gwiazdy obiegające się wzajemnie po bardzo ciasnych orbitach, bardzo blisko siebie, a dużo, dużo dalej, jeśli chodzi o odległość wzajemną między tymi gwiazdami, dużo, dużo więcej promieni ich orbit znajduje się ograniczony układ planetarny. Także gdybyśmy się na jednej z tych planet znajdowali, to rzeczywiście takie zachody Słońca piękne, gdzie najpierw zachodzi jeden składnik, a potem drugi, rzeczywiście dałoby się obserwować.
2: Czasem Słońca, mówimy w cudzysłowie oczywiście, jako gwiazdy tego układu, byłyby widoczne razem, czasem osobno, w zależności od ich wzajemnego położenia. Ale taki kosmiczny krajobraz ma swoją cenę. Układy z dwiema gwiazdami są dynamicznie bardziej złożone niż nasz układ. Dwie gwiazdy oddziałują grawitacyjnie nie tylko na planetę, ale też na siebie. To oznacza, że stabilna orbita planety musi spełniać bardzo konkretne warunki. Jeśli planeta znajdzie się zbyt blisko jednej z gwiazd, może zostać przechwycona i pochłonięta. Jeśli zbyt daleko, jej orbita stanie się niestabilna i może zostać wyrzucona z układu w przestrzeni międzygwiazdową. Co ciekawe, odkrycie takich światów było dużym zaskoczeniem dla naukowców. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu sądzono, że układy podwójne mogą być zbyt chaotyczne, żeby planety w ogóle mogły się w nich formować i przetrwać. Dzisiaj wiemy, że wszechświat jest bardziej pomysłowy niż przypuszczaliśmy. Ale sama możliwość istnienia takich światów pokazuje coś innego. Granica między science fiction a nauką bywa zaskakująco cienka. I kiedy 4 maja ktoś powie:
3: May the Force be with you.
2: Warto pamiętać, że wizja dwóch słońc na niebie to nie tylko filmowy scenariusz. To rzeczywistość kosmosu, którego i my jesteśmy częścią. Niech moc będzie z wami.
1: Ze swojej strony nic nie wiem z całą pewnością, ale widok gwiazd sprawia, że śnię. Vincent van Gogh.

Za 28 minut będzie godzina piąta. Wtorkowy poranek, piąty dzień maja. Zerkamy do kalendarza po raz pierwszy dziś, a swoje imieniny obchodzą Irena, Waldemar oraz Gotthard. Wszystkiego najpiękniejszego. Przeglądam jeszcze, cóż to dziś na kartce z kalendarza się znajduje, a tych świąt i różnych, różnistych okazji jest naprawdę sporo, bo mamy dziś Dzień Europy, mamy dziś Światowy Dzień Higieny Rąk, Międzynarodowy Dzień Położnej, Światowy Dzień Astmy, a także bardzo pasujący do poranka i do takiego szybkiego szykowania się do pracy dzień bez makijażu. Jeśli więc wstaliśmy z nie najlepszym nastrojem, albo ta energia jeszcze nam się nie odnowiła w trakcie nocy, to możemy wyjść bez makijażu i powiedzieć komuś, że dziś jest dzień bez makijażu i tak właśnie miało być. Proszę to sobie zapamiętać. Jeżeli ktoś zapyta albo powie, że nie wyglądamy najlepiej, to można powiedzieć, że po prostu świętujemy i jesteśmy dziś w 100% naturalni. A jak wiemy, naturalność jest po prostu piękna.

Za 17 minut będzie godzina 5. Wtorkowy poranek rozpoczynamy przy najlepszych możliwych dźwiękach. A co u Państwa, jeśli ktoś już na nogach i chciałby się tym pochwalić albo przekazać komuś jakieś miłe słowo, polecamy nasz adres antenamaupa.radio.katowice.pl w każdej porannej i nie tylko sprawie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od samego rana. A teraz zagra nam grupa U2.

0: YouTube na 13 minut przed godziną 5 w Radiu Katowice to pora na kalejdoskop językowy.
1: Kalejdoskop językowy.
2: Alfa i omega to frazeologizm oznaczający wszechwiedzę, autorytet, początek i koniec wszystkiego. W sensie biblijnym to symbol Boga Chrystusa, oznaczający wieczne istnienie. W znaczeniu potocznym określa osobę, która wie wszystko i jest ekspertem w danej dziedzinie. Być alfą i omegą oznacza wiedzieć wszystko od początku do końca, opowiada językoznawczyni dr Katarzyna Wyrwas, profesor Uniwersytetu Śląskiego.
3: Tutaj alfa i omega w tym powiedzeniu są odziedziczone znowu z alfabetu greckiego, nazwy pierwszej i ostatniej litery alfabetu greckiego, co się odnosi do początku i końca. W Biblii mamy, jam jest alfą i omegą. Pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Ale nie tylko alfa i omega jest w języku, bo jest też alfa i beta. I to nie od dzisiaj, bo w XVI wieku we fraszce Jana Kochanowskiego mieliśmy bardzo ciekawe sformułowanie, które odnotowano skrupulatnie w słowniku polszczyzny XVI wieku. Kochanowski pisał: a nie żal mi, żem poetą, jest coś umieć alfę z betą. I to umieć alfę z betą to być wykształconym, coś wiedzieć. Wiedzmy, że XVI wiek to nie był czas, kiedy wszyscy potrafili choćby pisać, więc już umiejętność odczytywania pisma była czymś bardzo wielkim, a wykształcenie znacznie szersze było chyba nieocenione.

Kalejdoskop językowy powróci jeszcze dziś po godzinie 12 na naszą antenę, a prezentuje go Państwu każdego dnia Iwona Kwaśny. Pięknie dziękujemy. Za 10 minut będzie 5.

Reni Jusis na 3,5 minuty przed godziną piątą. Słuchają Państwo porannego programu Radia Katowice we wtorkowy poranek. Punktualnie o godzinie piątej najważniejsze informacje z całego naszego pięknego województwa, a po godzinie piątej wracamy do wczesnoporannej pobudki dla rannych ptaszków. Proszę być z nami.

0: Minęła piąta. Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach otrzymało dokumenty w sprawie referendów dotyczących odwołania prezydentów Chorzowa i Będzina. Nowy sprzęt trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Ma ułatwić pracę fizjoterapeutom. Wczoraj język polski, dziś matematyka. Maturzyści przystąpią do kolejnego egzaminu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ważą się losy dwóch referendów w województwie śląskim. Wczoraj komitety z Chorzowa i Będzina złożyły podpisy i wymagane formalne dokumenty. W obu przypadkach inicjatorzy referendów domagają się odwołania prezydentów miast. Teraz dokumenty i podpisy sprawdzi komisarz wyborczy, mówi Barbara Olejnik-Sobczyk z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
2: I w jednym przypadku i w drugim komisarze mają 30 dni na zweryfikowanie tych podpisów, zweryfikowanie tych dokumentów, które zostały złożone. Weryfikowanie wniosków w sprawie referendum jednego i drugiego i dopiero po prostu, jeżeli wszystko uda się pomyślnie, to w tym momencie komisarz podejmie decyzję o zarządzeniu referendum albo odmowie.
0: Wcześniej podobne inicjatywy referendalne zostały podjęte m.in. w Zabrzu, gdzie w ten sposób odwołana została ówczesna prezydent Agnieszka Rupniewska, a także w Cieszynie, gdzie nie odwołano obecnej burmistrz Gabrieli Staszkiewicz. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zakupił 8 specjalistycznych łóżek. Zasilą one zakład rehabilitacji. Mają przede wszystkim ułatwić pracę fizjoterapeutom, ograniczając konieczność przyjmowania wymuszonej, niezdrowej pozycji ciała, mówi rzeczniczka placówki Anna Szafrańska.
3: Te łóżka trafiły na salę gimnastyczną, gdzie uzupełniają nowoczesny sprzęt wykorzystywany w rehabilitacji onkologicznej i ogólnoustrojowej. Solidna konstrukcja zwiększa komfort pacjentów, a nowe wyposażenie zastąpiło zużyte kozetki i pozwoliło kompleksowo wyposażyć kinezyterapię.
0: Sprzęt kosztował niespełna 43 tysiące złotych. W Rudzie Śląskiej powstaje film fabularny. Inspiracją jest historia wielkiego pieca dawnej Huty Pokój. Produkcja opowie o wydarzeniach z 1963 roku. Wtedy inżynierowie dokonali spektakularnej operacji przesunięcia ogromnej konstrukcji, zapisując się w historii śląskiego przemysłu. Za projektem pod tytułem Wielki Piec stoi reżyser Szymon Żebrowski, syn wieloletniego głównego inżyniera Huty.
4: Chciałem zrobić zawsze swój debiut fabularny na Śląsku. Ten symbol utkwił mi, może właśnie dlatego, że on się odbił na tym, że ta Huta nas wyżywiła. No, uważam, że to jest ważny temat, żeby młodym osobom w formie też takiej edukacji pokazać, jak wspomniałem wcześniej, tą relację mistrz-uczeń, tego zespołowego męskiego współzawodnictwa, wielkiego przemysłu, że można było pomimo wielu przeciwności, czasami nawet systemowych, zbudować coś pięknego pod piękną nazwą Pokój.
0: Zdjęcia do produkcji planowane są na ten i przyszły rok. Twórcy zapowiadają, że będzie to film fabularny z elementami historii i emocji, które ma przypomnieć o przemysłowym dziedzictwie regionu i jego bohaterach.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Przed maturzystami dziś kolejne egzaminy. Jeszcze tego poranka przystąpią do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Wczoraj uczniowie zmagali się z językiem polskim. Tylko w Częstochowie było to ponad 2600 osób. Maturzyści w większości nie byli zaskoczeni tematami.
5: Spodziewałem się raczej lektur, które będą na teście, w szczególności lalki, no bo to był taki pewniak raczej.
6: Ja pisałem temat pierwszy o pracy. Odwołałem się do lalki oraz do profesora Andrews w Warszawie.
7: Ja tak samo, temat pierwszy o pracy, też do lalki i do doktora Ries Dżumy.
8: Ja temat drugi, odwołałem się do Kordiana lalki oraz do... w sumie nie pamiętam dalej, co jeszcze. Już teraz wygrał.
0: Początek matury z matematyki na poziomie podstawowym o 9:00, natomiast o 14:00 egzamin z języka kaszubskiego, łemkowskiego, łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym. Dziś na zachodzie i północy Polski pogoda nieco gorsza niż w ostatnich dniach, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadów, z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym. Temperatura do 27 stopni.

I już 5 minut po godzinie 5. Wtorkowy poranek, 5 dzień maja, czyli 5.05. Bardzo ładnie się to ułożyło o tej porze. Witamy Państwa ponownie. Słońce już puka powoli do naszych okien, do naszych drzwi siłą rzeczy, więc zapraszamy do wspólnej porannej kawki i do wysłuchania pięknych dźwięków.

Sylwia Grzeszczak we wtorkowy poranek. Piąty dzień maja. Dziś kolejne zmagania maturalne. O godzinie 9 odbędzie się bowiem matura z matematyki na poziomie podstawowym, więc jeśli ktoś o tej porze się budzi, żeby odpowiednio przygotować się do tego dnia i do tego wyzwania, jeżeli słuchają nas abiturienci, to życzymy powodzenia, połamania piór i wszystkiego, co najlepsze. No i żeby matematyka jako królowa jednak z nami nie wygrała. Trzymamy mocno kciuki, będziemy informować.

0: wzgórzach Hollywood, czyli Hollywood Hills in Sunrise Avenue. Jeżeli jesteśmy już przy wschodzie słońca, czyli Sunrise, ten miał miejsce 3 minuty temu, dokładnie o 5.12. A jako, że kwadrans po godzinie 5 już na zegarze się pojawił, wybieramy się do naszej taśmoteki. Zaprasza Bartek Gruchlik.
1: Piosenka z historią.
2: Dziś nietypowo. Zapraszam Państwa do słuchania muzyki instrumentalnej. Ale warto, bo dzięki temu w pełni docenimy kunszt fantastycznej orkiestry, która funkcjonowała w Radiu Katowice przez prawie 20 lat. Od roku 1973 do 1991. Jej założycielem, dyrygentem i kierownikiem artystycznym był wybitny wibrafonista i kompozytor Jerzy Milian, fanom jazzu znany wcześniej m.in. ze współpracy z Krzysztofem Komedą. Orkiestra rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, a nieoficjalnie do dziś po prostu Orkiestra Miliana, akompaniowała chyba wszystkim gwiazdom polskiej estrady w latach 70. i 80. z Krzysztofem Krawczykiem i Zbigniewem Wodeckim na czele. Ale nagrywała także swój własny repertuar. W 1975 roku ukazała się płyta dokumentująca pierwsze miesiące działalności orkiestry. Jej oryginalna winylowa wersja dziś jest prawdziwym białym krukiem. Album rozpoczyna się fascynującą kompozycją zatytułowaną Wśród Pampasów, w której solówki wykonują wybitni muzycy Jerzy Jarosik na flecie i Piotr Kałużny na fortepianie. W Radiu Katowice Jerzy Milian ze swoją orkiestrą Wśród Pampasów.

Kenny Loggins w wtorkowy poranek. 24 minuty po piątej, za kilka chwil na naszej antenie najważniejsze informacje w skrócie, ale oczywiście nie zatrzymujemy się i budzimy się w ten poranek. Teraz Igo.

0: Na zegarze już 5:30, wtorkowy poranek, 5 maja, w studiu Radia Katowice Tomasz Gancarek. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry.
0: Czas na najważniejsze informacje.
2: Ważą się losy dwóch inicjatyw referendalnych w województwie śląskim. Komitety z Chorzowa i Będzina, które chcą odwołania prezydentów miast, złożyły wczoraj podpisy i wymagane formalnie dokumenty. Teraz sprawdzi je komisarz wyborczy, który ma na to 30 dni. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie zawalenia się schodów na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Jak ustalił reporter Radia Katowice, przeprowadzono już oględziny miejsca. Zabezpieczana jest też dokumentacja obiektu. Do zdarzenia doszło 23 kwietnia. Drewniana konstrukcja prowadząca do zamku załamała się pod 13-osobową grupą turystów. 3 poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Lądowisko dla śmigłowców w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przejdzie modernizację. Inwestycja ma usprawnić czas przyjmowania pacjentów, ale i poprawić komfort pracy personelu szpitala. Wyremontowana zostanie płyta lądowiska oraz jego łącznik ze szpitalem. W Rudzie Śląskiej powstaje film fabularny inspirowany przesunięciem Wielkiego Pieca Huty Pokój. Tę ogromną operację przeprowadzono po raz pierwszy w 1963 roku. Pozwoliło to na znaczne skrócenie remontu Wielkiego Pieca i zwiększenie produkcji. Premiera filmu może odbyć się jesienią przyszłego roku.

0: Mark Ronson i Bruno Mars. Za 25 minut będzie godzina 6. W Radiu Katowice to czas na felieton u progu dnia, na który zaprasza dziś ksiądz Adam Fabiańczyk.
1: U progu dnia. Na początku dzisiejszego felietonu chciałbym odwołać się do powieści Hermana Hessego zatytułowanej Demian. Jest tam moment, w którym młody Emil Sinclair uświadamia sobie, że nie może już żyć w świecie dzieciństwa, świecie bezpiecznym, uporządkowanym, w którym wszystko jest jasne, a ktoś inny mówi mu, co jest dobre, a co złe. Musi wreszcie wyjść poza ten świat. I co ciekawe, nie dzieje się to bez bólu. To raczej doświadczenie wewnętrznego pęknięcia. Jakby coś, co dawało poczucie bezpieczeństwa, nagle się odsunęło. I wtedy pojawia się pytanie, czy to jest strata, czy może raczej początek. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Świętego Jana Jezus mówi do uczniów słowa, które, jeśli dobrze się im przyjrzeć, są zaskakujące. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca. A zatem On odchodzi i oczekuje radości. To nie jest łatwe do przyjęcia, bo przecież uczniowie chcieliby zatrzymać Jezusa, mieć Go obok, słyszeć Jego głos, widzieć Jego gesty i czuć Jego obecność. A On mówi, dobrze będzie, jeśli odejdę. Dlaczego? Bo Jezus nie chce uczniów uzależnionych od swojej widzialnej obecności. Nie chce ludzi, którzy będą potrafili wierzyć tylko wtedy, gdy wszystko czują, gdy wszystko jest oczywiste, gdy wszystko można uchwycić. On chce uczniów dojrzałych. A dojrzałość wiąże się z pewnym doświadczeniem samotności. To jest bardzo ważne. Samotność nie zawsze jest czymś złym. Czasem jest koniecznym etapem wzrostu. Dziecko może trzymać się ręki ojca, ale dorosły musi nauczyć się iść sam, choćby wiedział, że ojciec gdzieś jest. I dokładnie to robi Jezus. Nie znika dlatego, że przestaje kochać. Odchodzi właśnie dlatego, że kocha na tyle, by nie narzucać swojej obecności. Pozwala uczniom i nam przeżyć wiarę, która nie opiera się na emocjach, ale na decyzji. Bo prawda jest taka, że w życiu duchowym są momenty bardzo intensywnej obecności Boga, kiedy wszystko jest jasne, kiedy modlitwa daje pokój, kiedy wiara wydaje się czymś oczywistym. Ale są też momenty inne, w których człowiek nie czuje nic. Modli się i ma wrażenie, że mówi w pustkę. Szuka Boga i nie znajduje żadnego śladu. I bardzo łatwo wtedy pomyśleć, że coś jest nie tak. A może właśnie wtedy wszystko jest na swoim miejscu? Może to jest ten moment, w którym wiara przestaje być jedynie uczuciem, a zaczyna być wyborem. Jezus mówi dzisiaj, pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. I zaraz potem zapowiada swoje odejście. To znaczy, że ten pokój nie zależy od tego, czy czujemy jego obecność. On jest głębiej. To pokój człowieka, który wie, że nawet jeśli nie czuje obecności Boga, to nie znaczy, że Bóg odszedł. To raczej oznacza, że został zaproszony do czegoś więcej. Do wiary, która nie potrzebuje ciągłych potwierdzeń. Do miłości, która nie opiera się tylko na tym, co łatwe. Do życia, które potrafi unieść także doświadczenie braku. Bo może właśnie w tym braku Bóg jest najbliżej, tylko w sposób, którego nie da się już uchwycić emocjami, ale zaufaniem. I może dlatego Jezus mówi, niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka, bo On nie odchodzi, żeby nas zostawić. On odchodzi, żebyśmy w końcu nauczyli się iść.

0: Za kwadrans będzie godzina 6. Piąty dzień maja. Maturzyści przygotowują się powoli i wstają, by zmierzyć się z egzaminem maturalnym. A jakie wydarzenia historyczne miały miejsce 5 maja? O tym powiemy w Radio Katowice już teraz.
1: Kalendarium historyczne.
2: 207 lat temu w majątku Ubiel koło Mińska urodził się Stanisław Moniuszko, kompozytor, dyrygent, pedagog muzyczny, twórca polskiej opery narodowej, autor m.in. Strasznego Dworu i Halki.

5 maja 1921 roku Coco Chanel wybrała spośród próbek przygotowanych na jej zlecenie zapach perfum znany później jako Chanel numer 5. Pierwsze flakony, piątki, trafiły do klientów na Boże Narodzenie 1921 roku. Za rzeczywisty początek sprzedaży uznaje się jednak połowę roku 22 ze względu na to, że pierwsze 100 flakonów Gabrielle Chanel zdecydowała się podarować swoim najlepszym klientom w ramach prezentu świątecznego. 5 maja 1829 roku w Poznaniu uroczyście otwarto Bibliotekę Raczyńskich. W roku 1934 został podpisany protokół przedłużający do 31 grudnia 1945 roku polsko-radziecki pakt o nieagresji. 87 lat temu minister spraw zagranicznych Józef Beck wygłosił w Sejmie przemówienie będące reakcją na wypowiedzenie przez Adolfa Hitlera niemiecko-polskiego paktu o nieagresji. W 1949 powstała Rada Europy, organizacja międzyrządowa założona przez 10 państw: Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy. Obecnie Rada Europy liczy 47 członków. 70 lat temu weszły w życie układy paryskie. Zgodnie z ich postanowieniami zmieniony został status okupacyjny RFN-u, który uzyskał suwerenność oraz został zaproszony do NATO. Utworzono także Unię Zachodnioeuropejską, organizację polityczno-obronną. 5 maja 1967 roku Scott McKenzie nagrał najsłynniejszy utwór ery Dzieci Kwiatów – San Francisco.

Kalendarium powróci i kwadrans po godzinie 8. Wtedy sprawdzimy, co działo się na Górnym Śląsku i na całym Śląsku. A kalendarium historyczne przedstawiła Państwu Ewelina Kosałka-Pasja. Dziękujemy za 11.06.

0: Roxette na 4 minuty przed godziną 6. Punktualnie o 6 w Radiu Katowice najważniejsze informacje, także te z aren i boisk sportowych. Po godzinie 6 z kolei nastąpi zmiana warty i będziemy dalej płynąć przez ten wtorkowy poranek. Proszę koniecznie być blisko.
1: Reklama.
2: No chyba nie myślisz, że zdążymy z tymi zakupami do wieczora. Dla mnie, dla ciebie i jeszcze pasek do garnituru dla Miśka.
1: Kochanie, znowu mnie nie doceniasz. Z Eleganzą zdążymy.
2: Z czym?
1: Sklep Eleganza w Skarbku. Odzież dla pań, panów i galanteria skórzana. Eleganckie, niebanalne, duży wybór i w każdy pierwszy wtorek miesiąca rabat 20%.
2: Jesteś moim skarbem. Galeria Skarbek. Dobre miejsce w Katowicach.

0: zegarach 6. O sukcesie programu profilaktycznego Moje Zdrowie mówią przedstawiciele resortu zdrowia. Z dużymi utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie korzystający z tramwajów kursujących po Katowicach. Śląscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o stworzenie tzw. diamentowej piramidy finansowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Blisko 4 miliony osób zgłosiło się do programu profilaktycznego Moje Zdrowie, poinformował rzecznik Centrum E-Zdrowie Tomasz Kulas. Program profilaktyczny działa już rok i mogą z niego korzystać osoby od 20 roku życia. Początkowo Ministerstwo Zdrowia zakładało, że w programie w ciągu roku weźmie udział około 600 tysięcy osób, ale zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania, dodał Tomasz Kulas.
2: Do końca grudnia zeszłego roku wzięło udział w programie 2 300 000 pacjentów, a nie 600 tysięcy, a obecnie są to już prawie 4 miliony, konkretnie 3 750 000 pacjentów, którzy zgłosili się już do programu Moje Zdrowie.
0: Aby wziąć udział w bezpłatnych badaniach, można zgłaszać się poprzez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje IKP lub bezpośrednio w przychodni, wypełniając ankietę, dodaje Tomasz Kulas.
2: W kolejnym kroku dostajemy skierowania na badania. Są to skierowania dostosowane specjalnie dla nas, do naszego wieku, do naszej płci. Są w ramach tych badań pewne pakiety standardowe, pewne badania ogólne, takie jak morfologia krwi, badanie ogólne moczu, ale są też badania dodatkowe dobierane właśnie pod kątem określonego pacjenta, naszych właśnie potrzeb.
0: Z programu Moje Zdrowie mogą skorzystać osoby od 20 do 49 roku życia raz na 5 lat, a powyżej 49 roku życia co 3 lata.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Niemal 3 tygodnie będą trwać prace torowe w ścisłym centrum Katowic. To oznacza duże utrudnienia dla pasażerów korzystających z tramwajów w stolicy województwa śląskiego. Zmiany już obowiązują na kilku liniach, mówi rzecznik tramwajów śląskich Robert Walczak.
3: Od przystanku Katowice Rynek do skrzyżowania Alei Korfantego z ulicami Piotra Skargi i Moniuszki nastąpią zmiany w kursowaniu linii numer 11, 16, 23, 33, 36 oraz 43. Na liniach 0, 6, 13, 41, 45 i 46 kursowanie zostanie zawieszone.
0: Dodajmy, że na trasie Koszutka Słoneczna Pętla Katowice Rynek uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa oznaczona jako T16. Taka organizacja komunikacji miejskiej będzie obowiązywać do 22 maja włącznie. Majątek na łączną kwotę ponad 21 milionów złotych zabezpieczyli śląscy policjanci prowadzący sprawę 51-letniego Marcina M. Według śledczych mężczyzna założył piramidę finansową opartą na obrocie kamieniami szlachetnymi. W sprawie ustalono dotychczas 217 pokrzywdzonych osób, a łączne straty to prawie 33 miliony złotych. Mundurowi podkreślają, że postępowanie ma charakter rozwojowy. Trwa bowiem ustalanie kolejnych pokrzywdzonych. Podejrzanemu grozi kara do 25 lat więzienia. Oddano już do użytku nową część częstochowskiego żłobka miejskiego Reksio przy Alei Armii Krajowej. Powstał nowy dwukondygnacyjny budynek z salami, zapleczem sanitarnym, a także częścią socjalną i techniczną. Teraz mamy 230 miejsc dla najmłodszych, mówi Elżbieta Gajos, dyrektor żłobka.
4: Sale składają się z bawialni i sypialni osobno. Przy tych salach są toalety, które są dostosowane do różnego wieku dzieci. Niektóre dzieciaczki są na pampersach, więc są przewijaczki, a niektóre dzieci już same nocnikują, więc są sale wyposażone w nocniczki. Mamy tutaj wózkownię, mamy również windę, która spełnia wszelkie kryteria dla osób niepełnosprawnych.
0: Inwestycja pochłonęła ponad 6,5 miliona złotych.
5: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Wtorek w regionie będzie pogodny i słoneczny, choć po południu na niebie pojawi się nieco więcej chmur. Termometry pokażą dziś nawet 27 stopni.
5: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
6: Informacje sportowe Radio Katowice. Tadeusz Musiał, zapraszam. W ostatnim meczu 31. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi Polonia Bytom wygrała z Polonią Warszawa 3-2. Tymczasem władze Rakowa Częstochowa podjęły decyzję, że do końca sezonu pierwszym trenerem będzie pracujący ostatnio w dziale scoutingu tego klubu Dawid Kroczek. 37-latek w przeszłości prowadził Sokoła Aleksandrów Łódzki, Resowie, Unieskierniewice i Krakowie. Stefan Horngacher został koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji Polski skoczków narciarskich. Austriak przez kilka sezonów był trenerem naszej kadry, prowadząc ją m.in. do 2 medali olimpijskich i złota mistrzostw świata. Iga Świątek awansowała na 3. miejsce w światowym rankingu tenisistek. Na 45. pozycję spadła Magdalena Fręch, a na 55. awansowała Magdalinet. W notowaniu tenisistów 53. jest Hubert Hurkacz, a 76. Kamil Majchrzak. Występujący ostatnio w Unii Oświęcim czeski napastnik Martin Kasperlik został zawodnikiem Jastrzębskiego Klubu Hokejowego, a hokejową reprezentację Polski czeka dziś 3. mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Po wygranej z Ukrainą i porażce po rzutach karnych z Francją, dziś o 19.30 biało-czerwoni zmierzą się z Kazachstanem, który jako jedyny zespół jeszcze nie stracił w tym turnieju żadnego punktu. Ponownie o sporcie w Radiu Katowice za godzinę.
7: Reklama.
8: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata. Miejska 500K, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600. Teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: A, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Piąty dzień maja, 7 minut po godzinie 6. Wtorkowy poranek dziś mamy i wtorkowy poranek nie byle jaki, bo przedmaturalny i przedmatematykowy, można tak powiedzieć, chyba tak. Rafał Chirowski z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ty byłeś fanem matematyki?
1: Jasne.
0: Byłeś w szkole średniej?
1: Oczywiście, największym.
0: I liczyłeś na siebie, jak rozumiem?
1: Oczywiście, umiesz liczyć, licz na siebie. To właśnie matematyka mi w tym pomogła. Matematyka pomogła mi we wszystkim.
0: We wszystkim? To w czym jeszcze?
1: Dzisiaj wykorzystuję całki logarytm oraz wielomiany. Tak, w życiu praktycznym normalnie. Człowiek by sobie, nie poradziłbyś sobie w życiu, prawda, gdybyś nie wiedział, że cosinus, tangens, cotangens, te wszystkie, one są potem bardzo przydatne w życiu codziennym.
0: Szanowny redaktorze.
1: Parabole, funkcje.
0: Ja tutaj słyszę odrobinę kąśliwości. Mam nadzieję, że to mi się wydaje.
1: Wydaje ci się oczywiście, że tak.
0: No to cieszę się bardzo. W każdym razie matematyka.
1: Ty nie wykorzystałeś ostatnio w życiu jakiegoś logarytmu na przykład?
0: Logarytmy? No. Wiesz co, wykorzystuje się, bo decybele to jest logarytmiczna skala, jeśli się nie mylę.
1: No, widzisz,
0: więc
1: proszę,
0: jeżeli o 3 decybele coś jest cichsze, to znaczy, że dwukrotnie mniej dla naszego ucha jest to słyszalne. Mhm. Tak się mówi, nie?
1: Ja też ostatnio remontując dom wykorzystałem kilka całek, muszę ci powiedzieć. Super, naprawdę fajnie, także...
0: Polecamy i oczywiście trzymamy kciuki.
1: Przy prasowaniu spodni Pitagorasa tam się wykorzystuje, no różne po prostu, także to... Nie, ale w związku z matmą jest kilka pytań, proszę państwa. Jest kilka pytań. Na co państwo liczą? Albo na kogo? Kiedy się państwo ostatnio przeliczyli? Prawda?
0: I cóż jeszcze? Czy pieniądze dobrze się liczą?
1: Czy co się udało pomnożyć i co się udało podzielić?
0: Tak.
1: I parę innych pytań z matematyką związanych będzie dzisiaj w porannym programie. Tomasz Nawała i Rafał Chirowski. Dzień dobry, witamy, zapraszamy. Piotr Grzesiak, dziękujemy.
0: Dziękuję
1: za
0: bardzo.
1: Miłą przedpobudkę.
0: Przedpobudka to jest dobre określenie.
1: Tak jak przedskoczek.
0: Tak, tak. A jeszcze jest jedna rzecz z matematyki, która nam się przydaje. Czas.
1: Czas, oczywiście.
0: Bardzo istotny w pracy radiowej.
1: Mhm. Jeszcze tak z fizyki pamiętam, że tak naprawdę wiesz, że teraz nie istnieje. Właściwie.
0: To już jest bardzo głęboka.
1: 9 po 6.

0: I miejscami opady deszczu, głównie na północy regionu, ale później on przemieszczać się będzie na cały region. 25 stopni, tyle się prognozuje, tyle maksymalnie pokażą w środę termometry. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu i jeszcze silny, do 50 km na godzinę. Ciśnienie dość stabilne, ale niezbyt wysokie, 1007 hektopaskali. Proszę Państwa, prognozy długoterminowe mówią tak. W środę 24-25, tak jak wspominałem, deszcz przelotny. Na to trzeba się przygotować. Czwartek, taka sama sytuacja, do 20 stopni. Tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach, czyli delikatne ochłodzenie. A w piątek zachmurzenie, trochę słońca, trochę chmur, 18 stopni, nie powinno już padać. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ten kolejny weekend, sobota, niedziela, to tak 22-23 stopnie, temperatura maksymalna i już bez deszczu. Oczywiście na bieżąco będziemy dla Państwa te wszystkie informacje zbierać, a na razie cóż. Życzę wszystkim maturzystom połamania piór, to może wczoraj, aby ta wiedza po prostu była w naszych głowach na tyle, by nie wywoływała żadnego stresu. Wszystkiego dobrego poranku, życzę miłego przedpołudnia, później kłaniam się do usłyszenia porą jeszcze przedpołudniową.
1: Dziękujemy, Wojciech Skowroński, tak jest, bo po godzinie 10:00 kolejna szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice. 7:18.
2: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. ZDZ Katowice.pl

0: A wczoraj, proszę Państwa, taki miły mail do nas dotarł. Od rana słucham Was jak co dzień i oczywiście jak co roku przypomina mi się moja matura 100 lat temu, ale dziś przede wszystkim powodzenia dla wszystkich maturzystów, dla wszystkich 44 092 w naszym regionie. Aleksandra Tyla, Śląska, kurator oświaty.
1: Jakie 100 lat temu? Jakie 100 lat temu?
0: Właśnie
1: co też ta Pani kurator pisze?
0: Kurator, no. Ale bardzo dziękuję.

0: Z historii dwuja.
1: Maturzyści słyszeli? Sama pani śląska kurator oświaty wam życzy powodzenia, więc może to się zawsze przyda. Jeszcze ostatnie jak się nazywa? Ostatnie przy śniadaniu tam na liczydle parę ruchów.
2: Ale ja wczoraj na koniec tematu do dyskusji mówiłem politykom, że a propos matury z matematyki, że 2+2 nie zawsze znaczy 4, szczególnie w polityce.
1: Ale to dlatego, że tam, gdzie zaczyna się polityka, tam kończy się logika.
2: I matematyka.
1: I prawda czasami. A co w prasie?
2: W prasie? Prasa już była.
1: A nie, bo a propos gościa, właśnie.
2: No właśnie. Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. Porozmawiamy o projekcie ustawy metropolitalnej dla Pomorza, która jednocześnie nowelizuje ustawę metropolitalną dla GZM-u, czyli czy jest szansa na to? I to jest pytanie, które zadajemy samorządowcom na jedno wielkie miasto. I czy to jest w ogóle dobry pomysł?
1: Nie pierwszy raz to pytanie się pojawiło.
2: Nie pierwszy raz. Porozmawiamy o Hucie Pokój i to na dwa sposoby. O problemach Huty Pokój i o promocji miasta przez Hutę Pokój, czyli o filmie o Wielkim Piecu, ale będzie też o pokazie mody inspirowanym Wielkim Piecem. Tak. Ten pokaz mody w najbliższą sobotę.
1: To też jest jakaś forma promocji, ale jeszcze przypomniała mi się taka piękna pieśń, którą rozpropagował znany śląski bluesman Marek Makaron Motyka, Pudlosz, ja ci pudlosz, robię na pudloku. To taka propozycja.
2: To ja nie znam. No, ja znam o Hucie tylko jedną pieśń sprzed wielu lat, ale ona jest...
1: Nie na tę porę?
2: Nie o Nowej, to o Hucie, jakoś tak
1: było. To nie nasz region w ogóle.
2: Nie ta Huta.
1: No więc właśnie. Piotr Pagia, zapraszam na tę rozmowę o 7:40, poranna rozmowa Radia Katowice. Do usłyszenia zatem.
2: Polecam się. Radio Katowice.
3: Reklama. Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Model z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia do miasta, w trasę i dla codziennych wyzwań. Zadzwoni 32 6 milionów i umów jazdę testową w naszym salonie przy ulicy Ściegiennego 2 w Katowicach. SAC Dongfeng. Nie przegap okazji.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Reklama.

0: Jest 7:28.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Czas ponownie wyruszyć na drogi naszego regionu. Więc kolejne autoradio w Radiu Katowice i Gabriela Kaczyńska.
2: Nie powinno być już utrudnień w Bytomiu na Krajowej 11. Po kolizji na Strzelców Bytomskich droga została posprzątana, ruch odbywa się sprawnie w obie strony, o czym informuje Śląska Drogówka. Uważać natomiast musimy w Zabrzu na Korfantego, tam doszło do kolizji dwóch samochodów, to na wysokości wiaduktu. Utrudnienia pojawiły się też na drodze 94 w Sosnowcu, na wysokości elektrociepłowni doszło do stłuczki czterech pojazdów. Droga w stronę Katowic jest częściowo zablokowana, przez co tworzą się spore zatory. W Katowicach korkuje się zjazd z DTS-ki na drogę 79 w stronę centrum i fragment trasy 79 nieco dalej, bo na wysokości Szopienic w miejscu prowadzonych prac drogowych. W korkach stoimy też na pętli Brynowskiej. Przydojecie do Kościuszki zarówno od strony Mikołowa, jak i od strony Giszowca. Na północy kłopotliwy może być przejazd przez Lisów drogą 46. Tam na pasach w stronę Częstochowy doszło do kolizji ciężarówki i osobówki. Powodem był prawdopodobnie wystrzał opony. Prace drogowe z kolei generują korki na trasie 43 w Lgocie, niedaleko Częstochowy. Tam trwa przebudowa, ruch jest mocno ograniczony w obu kierunkach i w korkach stoimy zarówno w stronę Częstochowa, jak i w stronę Kłobucka. W samej Częstochowie tłoczno zrobiło się w centrum miasta, miejscami ruch jest już mocno spowolniony. Na Jurze utkniemy w Pradłach, na drodze 78, gdzie trwa budowa obwodnicy i ruch odbywa się wahadłowo. Na południu utrudnienia i to spore mamy na trasie 945 w miejscowości Paweł Mała. Tam samochód dostawczy zderzył się z osobowym. Jedna osoba została poszkodowana. Droga jest częściowo przyblokowana. Ze względu na duży ruch mocno korkują się drogi dojazdowe do Żywca. I to z każdej strony, o czym informują kierowcy. Duży ruch mamy też w centrum Bielska Biały i tam też spodziewajmy się korków. Zakorkowana jest także droga 52 w Bielsku od strony KUS i w Kozach również. 691-400-400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Siódma 7:30, skrót najważniejszych informacji, Tomasz Gancarek.
3: Blisko 4 miliony osób zgłosiło się do programu profilaktycznego Moje Zdrowie, poinformował rzecznik Centrum E-Zdrowie Tomasz Kulas. Program profilaktyczny działa już rok i mogą z niego korzystać osoby od 20 roku życia. Początkowo resort zdrowia zakładał, że w programie w ciągu roku weźmie udział około 600 tysięcy osób. Gliwiccy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny pożaru dawnej fabryki drutu. Do zdarzenia doszło przedwczoraj przed godziną 20. W kluczowym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów straży pożarnej. Lądowisko dla śmigłowców w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przejdzie modernizację. Inwestycja ma usprawnić czas przyjmowania pacjentów, ale i poprawić komfort pracy personelu szpitala. Wyremontowana zostanie płyta lądowiska oraz jego łącznik ze szpitalem. W kościele parafialnym w Koniakowie odbędą się dziś uroczystości pogrzebowe zmarłego 2 maja Rafała Gruszki. Wieloletni kierownik zespołu regionalnego Koniaków zapisał się na trwałe w historii Trójwsi Beskidzkiej. Od dłuższego czasu zmagał się z ciężką chorobą. Początek uroczystości pogrzebowych o 13:00.
4: Reklama. Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500K, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600 teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Za 20 minut będzie godzina 8. W studiu już jest nasz gość zapowiadany wcześniej. Jest też Piotr Pagieła, więc pora na poranną rozmowę Radia Katowice.
1: Państwa i moim gościem jest prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierańczyk. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: Panie prezydencie, przed tygodniem w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy metropolitalnej dla Pomorza, ale ten projekt ustawy również jest ważny dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która ma nowego szefa. Ten szef spotyka się z prezydentami miast GZM-u. Między innymi był w Gliwicach, Bytomiu i Tychach i mówi tak, z tych spotkań płyną jasne wnioski. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie nie chcą jednego wspólnego wielkiego miasta. Panie prezydencie, pan chce?
2: No to jest dylemat i myślę, że nie jesteśmy gotowi na to jeszcze. Mimo, że metropolia już działa 10 lat w przyszłym roku będzie. Ustawa ta, która jest w Sejmie, poszerza kompetencje metropolii. Myślę, że to jest taki krok, który nam daje szansę na taką większą integrację. Za integracją mam wrażenie są wszyscy albo zdecydowana większość z członków metropolii. Tak na to.
1: Oni są za, a nawet przeciw.
2: Za integracją są moim zdaniem w zdecydowanej większości. Otwierają, będą się, jeżeli ustawa wejdzie w życie, będą się otwierały pola dalszej integracji. Tu gospodarka odpadami jest takim jakby przykładem.
1: Oj, mówimy o tej spalarni już od wielu, wielu lat.
2: No mówimy, ale trzeba by też zrobić jakieś kroki konkretne do przodu. Co do metropolii, to ja zawsze chciałbym się integrować bardziej, jeśli chodzi o transport zbiorowy.
1: A może medycyna, bo pan Leszek Pietraszek mówi, że może sposobem jest na to, żeby szpitale powiatowe w GZM-ie przejęła metropolia i wtedy Michał Pierańczyk powie, no i po kłopocie.
2: No nie, bo najważniejszy jest mieszkaniec, więc jeżeli to poprawi funkcjonowanie szpitala, na przykład w Rudzie Śląskiej, no to dobrze. Ale jeżeli to będzie tak, że będą jakieś problemy, będzie się coś nawarstwiało, to tak ci mieszkańcy najpierw przyjdą do prezydenta, a później gdzieś do metropolii, gdzieś będą jej szukać.
1: A pan powiedzcie do Leszka Pietraszka, to nie ja.
2: No, można tak powiedzieć, tylko to jest zawsze taka rozmowa jednorazowa, tak? To znaczy mieszkaniec, słysząc coś takiego, może powiedzieć, no to prezydencie, no, nie pomogłeś mi, nie? No.
1: I co, i referendum?
2: Referendum,
1: nie boi się pan takiej
2: sytuacji? Myślę, że nie, bo to referendum to jest już poważna rzecz i ja traktuję referenda jako taki akt demokracji, ale no poważny. Coś się stało w gminie i jednak ten lider jakiś ma mankament, coś zrobił naprawdę źle, no to wtedy referendum, tak? Z błahych powodów nie powinno być to robione, nadużywane. Ale wracając do metropolii, to ja bym właśnie się chciał integrować przy transporcie zbiorowym.
1: Ten transport zbiorowy mamy już zintegrowany, ja bym tak powiedział.
2: No,
1: całkiem dobrze
2: jest
1: funkcjonuje.
2: Moim zdaniem dużo do zrobienia jeszcze.
1: No tak, Wiedeń ani Paryż to nie jest.
2: Jest według mnie dużo do zrobienia, ale też się dzieje, bo to jeden bilet to jest jakby jedna rzecz, ale linie metropolii kolejowe, tak? Będziemy rewitalizować, one już to się dzieje, to się remontuje. W Rudzie Śląskiej to będą 4 przystanki dodatkowe na tej linii południowej, pasażerskie, więc inna dostępność komunikacyjna dla mieszkańców. To jest coś ważnego i tu bym tą drogą chciał iść, tak? Żeby integrować ten transport, może troszkę inaczej ułożyć finansowanie jego, tu się jakby porozumieć, integrować, po to ta metropolia nasza powstała.
1: Na razie pierwsze czytanie, zobaczymy co będzie dalej. Czy jak Michał Pierańczyk budzi się o poranku i z tyłu głowy pojawia mu się hasło huta, pokój, to jest od razu ból głowy w związku z problemami tego zakładu?
2: Nie, panie redaktorze, huta, pokój to dla mnie to jest wielka tradycja rodzinna, tak, to tu jest same pozytywne emocje są. I nawet jak myślę o hucie, pokój, tych spółkach, które funkcjonują na tym terenie, no to myślę o pewnych szansach, o możliwościach, o wielkim terenie gospodarczym do zagospodarowania, o przemyśle, o miejscach pracy, o tym myślę, ale myślę też o wielkim piecu, o tym naszym takim świadku dziedzictwa poprzemysłowego, który teraz remontujemy. Do końca roku ma być ten remont zrobiony, dofinansowanie unijne oczywiście. Więc będzie coś takiego, co będzie nam stale przypominało o tej wielkiej tradycji hutniczej.
1: A na razie jest apel związany z dramatyczną sytuacją Huty Pokój.
2: Tak, hutnictwo wymaga troski i mam wrażenie, jak tak rozmawiam z pracownikami, ale też prezesami tych spółek, że dużo zostało przygotowane, zrobione. Te plany są, teraz trzeba jakby tam gdzieś jakiś guzik nacisnąć na wyższych, jak to się mówi, poziomach, czynnikach. No i jakby puścić ten proces, który jest przygotowany, więc tam praca została wykonana, z takim umiarkowanym optymizmem na to patrzę. Ja jestem też za tym, bo te plany z tych spółek hutniczych, plany rozwojowe, nowych inwestycji, zwiększenia produkcji, zmiany trochę tej produkcji, to jest spójne z tym naszym planem, bo my chcemy ten teren hutniczy uatrakcyjnić poprzez budowę obwodnicy jednej z naszych dzielnic, czyli Nowego Bytomia. No i to też pomoże hutnikom, tak? Pomoże, żeby ten teren znowu był w całości przemysłowy. Także taki jest plan rozwoju. Mamy wspólne jakby cele. Będziemy się wzajemnie wspierać, tak to widzę.
1: A wierzy pan w to, że ktoś w Warszawie ten guziczek naciśnie?
2: No, będziemy, myślę, że pukać do tych wszystkich drzwi i prosić o to, żeby ten zielony, czy tam czerwony, niebieski, jaki tamkolwiek guzik, ktoś nacisnął i ten proces uruchomił.
1: Panie prezydencie, no to skoro jesteśmy w Hucie, to jako tarnogórzanin powiem tak, my mamy swój film, czyli Diabła, który pokazuje między innymi poprzemysłowe zabytki pogórnicze, a Ruda Śląska będzie miała swój film.
2: Wielki Piec, tak. I wczoraj była konferencja na ten temat prasowa. No, jest ciekawa historia a propos tego Wielkiego Pieca, w ogóle terenu hutniczego, że piec był przesuwany o 20 kilka metrów jako cała konstrukcja, więc takie wydarzenie technologiczne, bym powiedział, odnotowane w kronikach hutniczych na całym świecie, 63 rok. Konstrukcja ponad 60 metrów i było do wyboru albo go demontować i postawić go to 20 metrów. I go postawić na nowo, czy po prostu go przesuwać w takiej wymyślonej przez dwóch inżynierów technice, technologii. No stało się to drugie, no i teraz będziemy mieli kanwę do filmu o hutnictwie, o piecu, o Śląsku. Myślę, że to tak to będzie wyglądało.
1: To będzie promocja Rudy Śląskiej, bo tak naprawdę jakby zapytać gdańszczanina, na przykład gdzie jest Huta Pokój, to on powie, że na Śląsku, ale nie powie, że w Rudzie Śląskiej.
2: No to jest to prawda, bo Ruda Śląska w tych granicach to jest dopiero 1959 rok. My dalej budujemy to miasto tak jak metropolitan, więc te nasze doświadczenia są na zasadzie integrowania i jakby pokazywania, co jest symboliczne dla miasta, tego miejsca. Myślę, że piec wielki będzie tym symbolem Rudy Śląskiej i naszego regionu.
1: A jaki będziecie mieli wpływ na ten film poza objęciem go patronatem? Czy Michał Pierończyk popatrzy, będzie kolaudacja, powie, o, tu jakość dźwięku nie najlepsza, a tu ciemno strasznie.
2: Ja generalnie to nie mam takiego charakteru, żeby tam ingerować się, wtrącać, bo to zawsze jest wizja jakaś artystyczna.
1: Ale jak to mówią nasz klient, nasz pan, szczególnie jak klient płaci.
2: Rzeczywiście chciałbym, żeby te emocje związane z oglądaniem tego filmu były pozytywne i żeby człowiek jakby poczuł, że jest, ogląda coś ważnego, o fajnym, ciekawym miejscu, że może by przyjechać, zobaczyć, bo też taki jest ten cel. Myślę, że dobry klimat z tego filmu powinien płynąć.
1: A w sobotę lubi pan oglądać modeli i modelki na wybiegu?
2: Ja bardziej tak z modą to mam do czynienia, jak myślę o strojach śląskich ta moda się gdzieś pojawia, tak? I ta moda powinna właśnie być taka, żeby z jednej strony inspirować, albo być zainspirowana tymi śląskimi akcentami w strojach.
1: Hutniczymi też.
2: Hutniczymi też.
1: A jaka może być inspiracja modą hutniczą w modzie?
2: To znaczy, to są dość ciekawe stroje, tak? Te hutnicze, ten kolor jasny, ale to jest kwestia pracy z gorącymi jakby miejscami, w gorących miejscach z wielką temperaturą, więc myślę, że jakieś akcenty, elementy, to cała sztuka jest w tym, żeby tą modę robić, inspirować się i robić ją tak, żeby ona mogła, jak to się mówi, zejść pod strzechy. Także ja mam sam taki strój śląski, jakby na tych śląskich akcentach inspirowany. Myślę, że to jest coś, co my powinniśmy pokazywać. To się dzieje w regionach, w Europie, w wielu miejscach, więc myślę, że można by też tym strojem śląskim zwracać uwagę.
1: A ja tak sobie myślę na koniec naszej rozmowy, że słuchacze przed radioodbiornikami, a w zasadzie słuchaczki myślą sobie, że dwóch facetów pogadało o modzie, nie?
2: Ale zapraszamy 9 maja w sobotę, także zapraszamy do nas, do Rudy, na Śląskiej, na rynek, na plac Jana Pawła w Nowym Bytomiu.
1: Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiego Poranku, był gościem Radia Katowice. Dziękuję bardzo. Bez śląskich akcentów w stroju dziś.
2: Tak, tak, dzisiaj bez. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
1: Miłego dnia.
0: Z naszym gościem rozmawiał Piotr Pagieła. Dziękujemy. Za 10 minut będzie 8:00. O 8:00 informacje Radia Katowice.

0: Reklama.
1: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Reklama.

Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Powracamy w nich na drogę 94 do Sosnowca, bo na wysokości elektrociepłowni, przypomnę, doszło do stłuczki kilku pojazdów. Droga w stronę Katowic jest jeszcze częściowo przyblokowana i niestety jeszcze tworzą się spore korki. W Katowicach nadal zakorkowana jest DTS-ka w kierunku centrum i droga 79 na wysokości Żopienic w miejscu prac drogowych. W korkach stoimy też na drodze 81 przy dojeździe do pętli Brynowskiej. Mocno spowolniony jest również przejazd autostradą A4. Tak jest pomiędzy Załężem a węzełem Mikołowska w stronę Mysłowic. Podróżujący drogą 86 chwilowo stoją na wysokości Czułowa w stronę Giszowca i w Będzinie w miejscu pracy drogowych przy dojeździe do ronda tymczasowego. Na trasie S1 kierowcy stoją w korkach w Mysłowicach przy dojeździe do autostrady A4, tak jest od strony Mysłowic i Tychów i od strony Sosnowca, o czym informują kierowcy. Na Krajowej Jedynce korkuje się odcinek w Tychach od zjazdu na Krajową Jedynkę do Urbanowic i na odwrót. Oczywiście chodzi o drogę krajową 44. Na niej mamy ten korek. Podobnie jest nieco dalej, bo w Bieruniu Nowym, gdzie w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. W Gliwicach mocno zatłoczona jest droga 88 i łącząca się z nią droga 78. I na tych dwóch odcinkach też spodziewajmy się przymusowych, długich przystanków. Podróżujący krajową jedynką w korkach stoją w Czechowicach w kierunku Bielska Białej. Tam trwa przebudowa i ruch w obie strony odbywa się jednym pasem, przy czym w stronę Pszczyny jedziemy bez problemów. W Bielsku zakorkowany jest fragment drogi 52. Po wypadku utrudniony jest przejazd drogą 941 przez miejscowość Pewel Mała. Tam droga jeszcze jest częściowo zablokowana. Na północy z kolei koło Potliwy jest przejazd drogą 43 przez Lgotę. W miejscu prowadzonych prac budowlanych na Jurze podobnie jest na drodze 78 w Pradłach. W tych dwóch miejscach też mamy zatory i to w każdym kierunku. Szerokiej drogi i mimo wszystko spokojnej jazdy. Do usłyszenia.

0: Na zegarach 8. Włodarze miast i gmin metropolii są w większości za jeszcze większą integracją, mówił w Radiu Katowice nowy przewodniczący GZM-u prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Za godzinę maturzyści rozpoczną egzamin z matematyki. W serwisie także ważne informacje dla osób lubiących spędzać czas nad zbiornikiem Pogoria 4 w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Nie jesteśmy gotowi na jedno wielkie supermiasto, mówił na naszej antenie prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Nowy szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii spotyka się z włodarzami poszczególnych miast i rozmawia między innymi na ten temat. Jak podkreślił, miasta i gminy są za większą integracją. Poranny gość Radia Katowice duże nadzieje wiąże z nowelizacją przepisów dla GZM-u. Poszerzą one kompetencje metropolii, między innymi w zakresie gospodarowania odpadami. Jak jednak zaznaczył Michał Pierończyk, jeszcze większej integracji wymaga też transport. Cała rozmowa z nowym szefem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest już na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Dziś drugi dzień egzaminów dojrzałości. O 9:00 ponad 450 tysięcy absolwentów liceów i techników zasiądzie do egzaminu z matematyki. O nastroje abiturientów pytała reporterka Radia Katowice Natalia Trzmiel.
2: Jestem super podekscytowana. Dużą przyjemność będę miała z rozwiązywania zadań. Nie spodziewam się porażki. Zakładam, że będzie wszystko, tak jak na każdym arkuszu. Trygonometria, zadanie otwarte, jak i zadanie z kombinatoryki. Te przedmioty, takie jak matematyka i angielski, będą takim świetnym przygotowaniem do rozszerzeń, które mogą jednak bardziej stresować, no bo to od nich zależy rekrutacja na studia.
3: Matematyka jest maturą łatwiejszą od polskiego, o tyle, że nie trzeba dużo napisać na matematyce. Trzeba jedynie zrobić równanie i dojść do konkretnego wyniku.
4: Stresuję się na pewno bardziej niż na polski, bo będziemy się liczyć na studia, podstawa nawet, ale czuję się dość przygotowana, więc myślę, że będzie okej ze wszystkim.
5: Mega się cieszę, bo ja lubię akurat matematykę i wydaje mi się, że mi pójdzie dużo lepiej niż polski, a polski poszedł mi tak też dość dobrze.
0: W tym roku do egzaminów maturalnych w województwie śląskim przystąpiło ponad 40 tysięcy osób. Jutro maturzyści zmierzą się z językami obcymi.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Przewlekły kaszel, świszczący oddech lub duszności to mogą być objawy astmy. Nie warto ich lekceważyć. Dziś przypada Światowy Dzień Astmy. Jak mówi dr Marta Frejowska-Reniecka, ordynator oddziału pulmonologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu, warto mieć świadomość, że na całym świecie z powodu astmy każdego roku umiera kilkaset tysięcy osób.
6: Astma oskrzelowa powoduje ponad 450 tysięcy zgonów rocznie. Możemy to wszystko zminimalizować poprzez dobre zdiagnozowanie, gdzie najważniejszy jest właściwie wywiad dobrze zebrany z pacjentem, jego objawy, jego sezonowość i wywiad rodzinny i odpowiednie leczenie. To leczenie lekami wziewnymi.
0: W Polsce na astmę jest leczonych 2 200 000 pacjentów, natomiast eksperci szacują, że objawy astmy ma nawet 4 miliony osób. Rozpoczyna się remont ulicy Ratanice w Dąbrowie Górniczej. Z tego powodu droga prowadząca do popularnego zbiornika Pogoria 4 zostanie dziś zamknięta. Jak mówił w Radiu Katowice Piotr Purzyński z Dąbrowskiego Magistratu, prace prowadzone będą na całej długości drogi przebiegającej przez dzielnicę.
7: Od granicy z gminą Psary, no i tam odwodnienie, regulacja studzienek kanalizacyjnych, podbudowa, budowa ciągu pieszego po jednej stronie. To co ważne, to nie będzie możliwy tam wjazd samochodami. Poza pojazdami budowy i dojazdem do posesji. To ważna informacja, bo wiadomo, że jest coraz cieplej i na ten parking przy zbiorniku na pewno dużo osób będzie chciało dojechać. Będzie to niemożliwe.
0: Inaczej od dziś kursują minibusowe linie autobusowe, które na co dzień obsługują Ratanicę. Wszystkie informacje dostępne są m.in. na stronach internetowych Dąbrowskiego Magistratu. Remont tej drogi ma potrwać do listopada.
1: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Sponsor audycji www.sdsm.pl. Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
0: Zdaniem meteorologów dziś w regionie zachmurzenie będzie małe, po południu miejscami wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 25 do 27 stopni.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
8: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
9: Reklama.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Reklama.

0: Kwadrans po godzinie 8:00, Polskie Radio Katowice. Za maturzystów wciąż trzymamy kciuki. Jeszcze 45 minut. Liczcie na siebie. To jedyne wyjście. 125 dzień roku, 5 dzień maja, 19 tydzień roku trwa w najlepsze w kalendarzu. Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień Bez Makijażu, Międzynarodowy Dzień Położnej, Dzień Europy, Światowy Dzień Astmy świętują Irena Waldemar. Są też solenizanci o imionach nieco rzadziej spotykanych, o tym za moment, no bo teraz, jak zwykle o tej porze, Darek Kalendarek.
1: Zaroskiwą, powiem coś, a tutaj pierwszy dzień. 5 maja 1965 w Katowicach urodził się Maciej Pieprzyca, scenarzysta i reżyser filmowy, który nakręcił filmu Wampirze z Zagłębia. 5 maja 1911 rodziła się Zofia Rydet, znamienita artystka, fotograf, która swoje życie związała z Gliwicami. 5 maja 1925 w Ślemieniu urodził się Stanisław Małysiak, pseudonim Semp, farosz, infuat, kanonik krakowskiej kapituły katedralnej, w młodości, w czas wojny, partyzant Armii Krajowej. Dzisiaj geburtstag mo Dariusz Basiński, rodzony w Katowicach aktor filmowy i teatralny, współtwórca kabaretu Mumio.
2: I potem przyszły zwierzęta w końcu! I przyszła grupa takich młodych pancerników. A pancerniki, wiadomo, to raczej takie bluzowane, raczej tam się nie przejmują specjalnie. I dziewczyna mówi do nich, no jasne, jasne. A one tam podchodzą, bo tam był syfon. I one tą łapką tak do tego syfonu tak bo w syfonie jest woda, one są suche i to się jakieś tam uzupełnia czy coś, nie wiem. I potem na to przyszła grupa dorosłych fok. A ta dziewczyna mówi do nich, no, no. A te foki tak, o, o, o. I do tej pory ze sobą korespondują, to znaczy...

Dariusz Szmit, pięknie dziękujemy. Jeszcze życzenia imieninowe. Świętuje dziś maj, wszak piąty, czyli imieniny miesiąca. A także Gotthard, Maksym, Pius, Penelopa i Iryda. Wszystkiego najlepszego. 8:17.

25 minut po godzinie 8 za maturzystów kciuki trzymamy. Proszę Państwa, konkurs mamy gdzieś tam na horyzoncie. O 8.40 się rozegra konkurs. Dziś jest zaproszenie na koncert do Nospru na 8 maja na 19.30. O tym jeszcze Państwu szczegółowo opowiem, ale proszę być blisko Radia Katowice. Za moment sprawdzimy, co się dzieje na drogach naszego regionu i to będzie bardzo szczegółowe autoradio, tak z północy, jak i z południa, jak i z centrum aglomeracji. A potem będzie skrót najważniejszych informacji. Jest 8.25.

0: Jest 8:27.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: No to ruszamy na północ, południe naszego regionu. Ale zaczniemy od tego, co dzieje się w centrum. Gabriela Kaczyńska i Autoradio.
2: W drogowym raporcie ponownie powracamy na drogę 94 do Sosnowca, bo tam po kolizji kilku samochodów jeszcze droga na wysokości elektrociepłowni w stronę Katowic jest częściowo zatarasowana i niestety jest mocno zakorkowana. W Katowicach korkują się drogi dojazdowe do miasta i to z każdej strony. Zatory utrzymują się na DTS-ce od zjazdu do ronda i odcinek w Szopienicach w miejscu prac budowlanych to już droga krajowa 79. Podróżujący drogą 86 bardzo wolno jadą katowickim odcinkiem przy sklepach meblowych. Tak jest na pasach w obu kierunkach, ale i przez Murcki w stronę Giszowca. Na trasie S1 utkniemy w Mysłowickich Kosztowach. Tam na pasach w stronę Sosnowca pojawili się drogowcy. Ruch odbywa się tylko jedną stroną, stąd te kłopoty, które narastają, bo samochodów na tym odcinku cały czas przybywa. A jak o tej porze podróżuje się w północnej części województwa, to sprawdza Grzegorz Mach. Łączymy się ze studiem Radia Katowice w Częstochowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Najwięcej problemów napotkamy na DK43 jadąc w stronę Wielunia. Zaczyna się już w Częstochowie na ulicy Rocha, gdzie jedziemy zderzak w zderzak. Tuż za granicą miasta natkniemy się na korek w Lgocie. Trwa tam przebudowa skrzyżowania i w końcu w Kłobucku korek przed rondem. Dodatkowo nie ma jak tego objechać, bowiem zamknięte dla tranzytu są w okolicy wojewódzkie 491 i 492. Omijać musimy także zamkniętą wojewódką 789 między Koziegłowami a Lgotą nad Warcie, natomiast na DK91 między Siedlcem Dużym a Zawadą mamy zwężenia i ograniczenia prędkości, noga z gazu i szerokiej drogi.
2: Dziękujemy bardzo. Z północy jedziemy na południe. W studiu Beskidy jest Andrzej Ochodek. Witamy cię, Andrzeju.
4: Dzień dobry. Nadal problemy na drodze wojewódzkiej 945 w miejscowości Pewel Mała po wypadku z udziałem dwóch aut. Niedaleko od tego miejsca doszło do kolejnego zdarzenia. Duży korek to trasa Żywiec-Jeleśnia. Poza tym jak zwykle wolna jazda jedynką pomiędzy Czechowicami, Dziedzicami a Bielskiem w miejscu budowy wiaduktu. Duże korki na wszystkich wjazdach do Żywca i w samym mieście już nieco lżej na DK52 pomiędzy Kozami a Bielskiem Białą. W Cieszynie prace związane z budową ziemnej linii kablowej w centrum miasta na ulicach Fredry, Stary Targ, Plac Świętego Krzyża, Dominikański i na ulicy Ratuszowej. W Bielsku Białej na ulicy Górskiej ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną występują utrudnienia.
2: Dziękujemy. W tych informacjach to wszystko. Kolejne za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Jest 8:30, pora na skrót najważniejszych informacji. Tomasz Gancarek.
5: W lasach całego województwa śląskiego obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. W ubiegły weekend w Częstochowie i Mysłowicach doszło do dwóch dużych pożarów. W obu akcjach gaśniczych wzięło udział łącznie kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Jedna osoba zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w Wiśle. Jak poinformował Radio Katowice, dyspozytor Cieszyńskiej Straży Pożarnej zgłoszenie do służb wpłynęło tuż po północy. Gdy mundurowi dojechali na miejsce, ogień obejmował już znaczną część budynku. Po raz 14 mieszkańcy Jaworzna mogą zgłaszać wnioski do budżetu obywatelskiego. Projekt wraz z listą poparcia co najmniej 30 osób trzeba dostarczyć do 25 maja do Urzędu Miasta w Jaworznie. Pula środków to prawie 5 milionów złotych podzielonych na zadania inwestycyjne oraz te nieinwestycyjne. Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem analityków obniżki nie ma się co spodziewać, a to z powodu inflacji, która w kwietniu przekroczyła 3%.
6: Reklama. Przed nami 50. edycja legendarnego wyścigu kolarskiego VTR Kryterium Asów pod patronatem marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi. 6 maja Kryterium Opuchar prezydenta miasta Katowice. 7 maja klasyk Laguna Beskidów z Zarzecza do Wilkowic. 8 maja Pszczyna Memoriał Gazdów. 9 maja Bielsko-Biała Beskid Race. 10 maja Zagłębie Klasik Siewierz Psary. Na wydarzenie zapraszają włodarze miast i gmin oraz organizator Bogdan Szczygieł.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Reklama.

To będzie, proszę Państwa, nie lada gratka dla prawdziwych melomanów. A nawet jeżeli nie znajdą się teraz akurat prawdziwi melomani wśród słuchaczy Radia Katowice, co akurat wątpię, ponieważ wśród naszych słuchaczy jest cała masa prawdziwych melomanów, to statystycznie rzecz biorąc, gdzieś ma tematyka na maturze, więc statystyka, proszę bardzo. Statystycznie rzecz biorąc, choć raz w życiu wypada być melomanem, tak mi się wydaje, ubrać się pięknie, ładnie, na galowo i wybrać się do Nospru na przykład, wszak to jest najpiękniejsza, najlepsza, jak mówią ci, którzy tam występowali, sala koncertowa w Polsce, a może nawet i nie tylko. Proszę Państwa, Telemann, Handel, Bach, czyli po prostu barokowe utwory, liryczna muzyka romantyczna, wzbogacona o waltornie, fagot, flet, obój i klawesy. No prawdziwa uczta dla melomanów. Już 8 maja o godzinie 19.30 w sali koncertowej Nospr w Katowicach. I teraz na to wydarzenie, na koncert Melodie z powietrzem, zagrany przez kameralistów Nospru właśnie, mam dla Państwa podwójne zaproszenie. Oferta dotyczy tych, którzy nie wygrali żadnej nagrody w Radiu Katowice w ciągu ostatnich 3 miesięcy, więc kto ma czyste konto za ostatni kwartał, jeśli chodzi o wygrywanie, to śmiało proszę się nie krępować. 32 205 10 22. Melodie z powietrzem, 8 maja 19.30, sala koncertowa Nospru. Podwójne zaproszenie czeka. 32 205 10 22.

0: sezon, śpiewał Dawid Podsiadło, a z nami pan Stanisław. Dzień dobry.
1: No, dzień dobry, witam.
0: Pan Stanisław z Bojszów Nowych nawet.
1: Tak, zgadza się.
0: Panie Stanisławie, matma. Jak pan matmę wykorzystuje w życiu codziennym?
1: No, dość często.
0: Tak?
1: Przydaje się.
0: A, okej, okay. Ale tak na zaawansowanym poziomie jak dzisiejsza matura, czyli że całkiem...
1: Nie.
0: Okej.
1: Okay. Raczej podstawowe działania arytmetyczne.
0: Aha, no właśnie, bo chciałem pytać, kiedy pan ostatnio całkę w życiu na przykład wykorzystał takim normalnym, codziennym.
1: O, nie pamiętam.
0: Logarytm, tudzież inny pierwiastek.
1: No, sporadycznie.
0: Dobra.
1: A nawet w ogóle.
0: Dobrze, panie Stanisławie, ale muzyka to matematyka. Tak naprawdę, przynajmniej w jakiejś części, to jest w ogóle przepiękna dziedzina, w której matematyka miesza się ze sztuką. Mówię to też jako domorosły, bo domorosły, ale jednak muzyk. I też właśnie na takie muzyczne doświadczenie mam dla pana podwójne zaproszenie. Sala Nospru, 8 maja, godzina 19:30, barok, romantyzm, muzyka klasyczna. Może być?
1: Jasne, świetnie.
0: Dobrze. Tylko trzeba odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, co było wczoraj. A wczoraj informowaliśmy w naszych dziennikach, w naszych informacjach w Radiu Katowice, mówiliśmy o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w Częstochowie. I teraz ja panu puszczę fragmencik naszych informacji z wczoraj. I pan bardzo uważnie posłucha, dobra? Gotowy?
1: Jasne.
0: To proszę posłuchać.
2: Uczniowie z Częstochowy zatańczyli pana Zenuro w Placu Biegańskiego. Okazją było wczorajsze święto Konstytucji 3 maja.
0: No więc co zatańczyli uczniowie z Częstochowy na rzeczonym Placu Biegańskiego, jak pan myśli?
1: Skoro to było święto Konstytucji, to raczej nie Belgijkę, tylko Poloneza. Czyli moja odpowiedź to jest Polonez.
0: Sprawdźmy.
2: Uczniowie z Częstochowy zatańczyli Poloneza na Placu Biegańskiego.
0: O, nie wiem, czy to jest tak chyba.
1: Nie, ale rytm się zgadza.
0: Nie mam akurat Poloneza pod ręką w ogóle. Tam jest tak, że raz, dwa, trzy i tam na któryś moment... Jejku, to strasznie dawno było moja studniówka. To ja już naprawdę...
1: No. Ćwierć wieku temu moja, jak nie lepiej.
0: No to ja podobnie właśnie, no. Albo nawet chyba dawniej. Dobra, panie Stanisławie, wielkie brawa. Oczywiście, że o Poloneza chodziło. Podwójne zaproszenie do Nospru w pana ręce wędruje. Pan kogoś pozdrawia?
1: Oczywiście, żonę Ewę, moje kochane trzy córki, wszystkich słuchaczy, redaktora i wszystkich, no, wszystkich znajomych. Maturzystów oczywiście też, za których trzymam kciuki.
0: No właśnie, właśnie. Powodzenia tam, kochani, na maturze. Pan Stanisław czeka na telefon z naszego działu promocji. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
1: Dzięki.
0: Miłych wrażeń na koncercie.
1: Pozdrawiam, miłego dnia, do usłyszenia.

0: Tak jest, to piosenka z nadziejami w tytule i słusznie, nie traćcie nadziei. To chciałem powiedzieć wszystkim tym, którzy już za 8 minut przystąpią do matury z matematyki. O matematyce jeszcze dziś porozmawiamy na antenie Radia Katowice. Nie wiem, czy państwo wiedzą, a propos właśnie różnych dziwnych matematycznych zastosowań w życiu codziennym, w praktyce. Ciąg Fibonacciego słynny w kolejce do kasy. Czyli tak jak ludzie instynktownie zachowują dystans w kolejce albo jak układają towary na taśmie, często dąży do optymalizacji przestrzeni, która występuje w naturze. No, wiadomo, fraktale, złoty podział i tak dalej, żeby zminimalizować ryzyko zatoru. Tylko z tym ciągiem Fibonacciego to znowu ta matematyka jakby leży w gruzach w momencie, kiedy ktoś przychodzi i mówi, pan tu nie stał. Za 8 minut 9, o 9 informacje Radia Katowice.
1: Reklama.
2: Historia, która potrafi zaskoczyć. Karbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub wskocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carbo Rock. Hunter z chórem, traktor i inni. Karbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.karbonarium.pl. Ta historia wciąga. Sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
3: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. La Mezzia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
4: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600. Teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
5: Przekułam pasję w karierę naukową.
6: Studiuję i jednocześnie pracuję.
7: Stałem się częścią wspaniałej społeczności.
5: Uniwersytet daje mi przestrzeń na bycie sobą.
6: Erasmus zabrał mnie do Norwegii.
7: Prowadziłem badania naukowe w Wietnamie.
5: Zdobywam doświadczenie w praktyce.
8: Mogę eksperymentować do woli.
9: Dlaczego warto studiować? Bo z Uniwersytetem Śląskim.

Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W Katowicach jeszcze zakorkowany mamy przejazd drogową trasą średnicową i zjazd w drogę 79 od strony Chorzowa. Tam nie dość, że ruch jeszcze jest spory, to jeszcze pojawili się drogowcy, stąd te kłopoty. Kolejne mamy przy dojeździe do Pętli Brynowskiej od strony Giszowca i od strony Mikołowa. Tam też mamy korki, na szczęście o tej porze już chwilowe. Spowolniony jest przejazd autostradą A4 od węzła Murckowska do Mikołowska i przejazd drogą 86 i katowickim odcinkiem. Na S1 zatory utrzymują się w mysłowickich Kosztowach. Tam drogowcy zajmują jeden pas w stronę Sosnowca. Prace drogowe generują też korki w Pradłach na drodze 78 i na północnym odcinku trasy 43 w Lgocie. Na południu jeszcze niewielki zator mamy w centrum Bielska-Białej i na drogach dojazdowych do miasta. Korkują się także drogi dojazdowe do Żywca i to z każdej strony. 691 400 400 czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna godzinę. Do usłyszenia.

0: na zegarach 9. Metropolia może się integrować w wielu obszarach, mówił w Radiu Katowice prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Śląscy policjanci zatrzymali 7 pseudokibiców. Mieli m.in. handlować narkotykami. Katowicki odcinek drogi S86 nie jest już najbardziej obciążoną drogą w kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ustawa metropolitalna dla Pomorza jest szansą na rozszerzenie dotychczasowych kompetencji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mówił w Radiu Katowice prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Jak dodał, oprócz zintegrowanego transportu publicznego w całym regionie, ustawa to także narzędzia do wspólnego planowania przestrzennego, a także poprawa dostępności do specjalistycznych usług lekarskich, szkół, instytucji kultury i miejsc pracy.
2: Jeżeli ustawa wejdzie w życie, będą się otwierały pola dalszej integracji gospodarki. Odpadami jest takim jakby przykładem. Ja zawsze chciałbym się integrować bardziej, jeśli chodzi o transport zbiorowy.
0: Michał Pierończyk dodał, że ewentualne przejęcie szpitali powiatowych przez metropolię musiałoby się wiązać z poprawą jakości usług medycznych.
2: Najważniejszy jest mieszkaniec, więc jeżeli to poprawi funkcjonowanie szpitala, na przykład w Rudzie Śląskiej, no to dobrze. Ale jeżeli to będzie tak, że będą jakieś problemy, będzie się coś nawarstwiało, to tak ci mieszkańcy najpierw przyjdą do prezydenta.
0: Przed tygodniem Sejm w pierwszym czytaniu przyjął projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza, która dotyczy także GZM-u. A cała rozmowa z Michałem Pierończykiem jest na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: 7 osób zatrzymali śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Prokuratura przedstawiła im zarzuty. To m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, udział w bójce czy handel narkotykami. Mężczyźni wpadli w ręce kryminalnych podczas skoordynowanej akcji przeprowadzonej na terenie Katowic, Siemianowic Śląskich oraz Warszawy. Zdaniem śledczych zatrzymani od lat działali w gangu o charakterze zbrojnym. Wszyscy zostali objęci policyjnym dozorem. Grozi im do 15 lat więzienia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała wyniki pomiaru ruchu za ubiegły rok. Wynika z niego, że rośnie znaczenie dróg ekspresowych i autostrad w województwie śląskim. To oznacza, że tranzyt wyprowadzany jest z dróg krajowych, czego przykładem może być kilkunastoprocentowy spadek liczby samochodów poruszających się po śląskim odcinku DK91. Co ciekawe, katowicki odcinek drogi S86 nie jest już najbardziej obciążoną drogą w kraju, mówił w Radiu Katowice Szymon Haczyk z katowickiej oddziału dyrekcji.
3: Badania natężenia ruchu według GPW pokazują jasno, że ruch akurat na tej drodze paradoksalnie spadł o aż o 17% w porównaniu do poprzedniego GPW. I tu mówimy o wszystkich pojazdach w średnim dobowym ruchu rocznym. Trzeba pamiętać, że ten spadek wynika też z prowadzonych prac na S86 jeszcze w ubiegłym roku związanych z przebudową wiaduktów drogowych w Katowicach.
0: Niebawem kompleksowe pomiary i symulacje ruchu będą się odbywać na blisko 40-kilometrowym odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach, a węzłem Sośnica w Gliwicach. Górnicy mogą zyskać nowy zawód i pracować przy odnawialnych źródłach energii. Ruszyła właśnie rekrutacja do 6. edycji programu Wiatr – Kopalnia Możliwości. Partnerem projektu jest spółka restrukturyzacji kopalni w Bytomiu. To już ostatnia szansa udziału w programie, dzięki któremu blisko 60 osób może zamienić górnictwo na OZE. Rekrutacja trwa, a spotkanie informacyjne online dla kandydatów odbędzie się 20 maja. Zainteresowani górnicy mogą już zgłaszać swój udział za pośrednictwem strony internetowej programu wiatr-kopalnia-możliwości.pl.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
0: Przez cały dzień w regionie będzie słonecznie, choć po południu na niebie nieco więcej chmur. Termometry pokażą do 27 stopni. Jakość powietrza niemal w całym województwie jest obecnie dobra. Jedynie w Lublińcu jest bardzo zła, a w Gliwicach dostateczna.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
4: Reklama.
5: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600 teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
4: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca Huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Czterdziestopięciolecie Lady Punk. Już 15 maja świętuj z nami w Spodku urodziny legendy polskiego rock'n'rolla. Lady Punk. 15 maja. Spodek. Katowice. Bilety dostępne na eventim.pl.

i poszli, 6 minut temu. I liczą, i piszą, i liczą, i piszą. A my trzymamy kciuki. Maturzystko, maturzysto, licz na siebie. Nic innego już nie pozostało. A w związku z maturą z matmy jest do państwa kilka pytań. Na co państwo liczą? Co zostało zaliczone? Ostatnio na przykład kto i w czym się przeliczył, bo i tak się mogło zdarzyć. Co się udało pomnożyć, a co podzielić? Czyli matematyka w życiu codziennym. Proszę dać znać, nasze radiowe, społecznościowe do państwa dyspozycji, jak również antena antena@radio.katowice.pl i 32 205 10 22 w tej i w każdej innej sprawie. To już Spin Doctors i Two Princess, tu redaktor Chirowski. Dzień dobry, 7 po 9.

0: Pani Krystyna pisze: dzień dobry, panie Rafale, dzień dobry. Z biegiem lat nauczyłam się liczyć tylko na siebie. Serdeczne pozdrowienia, przyjemnego dnia. Pani Barbara: liczę, że kiedyś wygram w jakiejś grze liczbowej i będę mogła urządzić tydzień prawdy w pracy. Powiem każdemu klientowi, co o nim myślę, a potem się zwolnię i zajmę się własnym biznesem. To pani Barbara. A propos tego, na co państwo liczą, czyli matematyka na zaawansowanym, maturalnym poziomie w życiu codziennym. Kwadrans po godzinie 9:00. Zapraszamy teraz państwa na popołudnie z Radiem Katowice, czyli nasze informacje, ale bardzo szczegółowe, z poszczególnych części całego naszego województwa. Północ regionu, częstochowskie studio, na miejscu Grzegorz Mach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam z matmą u ciebie?
1: Zdałem.
0: A, to tak jak ja. Znaczy, ale ja tylko w 8 klasie musiałem.
1: I radzę sobie w sklepie.
0: A, to w porządku, to dobrze. Ja już umiem sprowadzać do wspólnego mianownika i wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy.
1: A to do wspólnego to licznik czy mianownik?
0: Do wspólnego mianownika się sprowadza przecież.
1: No nie, tak, nie do licznika.
0: No tak, do wspólnego
1: mianownika. A licznik do mianownika czy mianownik do licznika?
0: O, proszę pana, może przejdźmy do tego jednak, co będzie po południu na częstotliwościach północnych, dobrze?
1: A proszę bardzo. Na 98.4 FM po 17 podsumujemy pierwsze takie porządne tegoroczne ocieplenie, które niestety przyniosło falę pożarów lasów. Paliły się na północy województwa, między innymi w okolicach Konopisk i Dąbrowy Zielonej. Otworzymy nowo wybudowaną część częstochowskiego żłobka. Powstał dwukondygnacyjny budynek z salami, zapleczem sanitarnym, a także częścią socjalną i techniczną. Dzięki temu żłobek może przyjąć dodatkowo ponad setkę maluchów. Porozmawiamy z prezesem Fundacji Oczami Brata Pawłem Bilskim i zaprosimy na spacer nowym jurajskim szlakiem. Rajce wytyczony został w przewodzie Szowicach, to gmina Żarki. Zapraszamy po 17 na 98.4 FM.
0: Grzegorz Mach zaprasza, dziękujemy. Z północy pędzimy na południe naszego regionu. Bielskie studio Radia Katowice i Szymon Brandys. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, a my dziś naszą popołudniówkę rozpoczniemy od 31. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Teatrze Lalek Bania Luka, który startuje w Bielsku Białej 15 maja, a my już dziś będziemy mieli dla państwa garść pierwszych informacji. Zatańczymy tak

Pani Dorota, a propos dzisiejszej matury z matmy, pisze tak. O sobie mogę powiedzieć, byłam szczęśliwcem. Nie pisałam matematyki, tylko historię. To zupełnie tak jak ja. I teraz chciałem Państwu coś powiedzieć, jako zupełnie prywatnie redaktor Chirowski, żeby potem nie było, że to nie ma nic wspólnego w ogóle z oficjalnym stanowiskiem Radio Katowice w tej sprawie, prawda? Myślę, że nie będę odosobniony w tej opinii. Otóż tym, co wymyślili obowiązkową matmę, mówię to jako rodzic dziecka, które dziś właśnie walczy z matmą, znaczy ja bym chciał zobaczyć, jak oni liczą do nieskończoności. Od zera. W obie strony.

0: 9:30 minęła. Może jak już wrócą z tej matury, jak już wróci pociecha jedna z drugą, to może by ją zabrać gdzieś z teatru, na wystawę, gdzieś, żeby tak troszeczkę oderwać od tych stresujących z maturą powiązanych myśli, a więc oferta kulturalna na dziś. Ewa Niewiadomska.
1: Moc kultury.
2: Dzisiejszy koncert Mikołowskich Dni Muzyki odbędzie się w miejscowym muzeum w wykonaniu czworga gitarzystów: Oktawii Bujnowicz, Jakuba Kaczora, Jana Markowskiego i Marty Wizner, a także akordeonisty Macieja Ochwata i grającej na klarnecie Doroty Pałki. Publiczność będzie miała okazję wysłuchać kompozycji Schuberta, Debussy'ego, Franka i Rossiniego. Dyrektor artystyczny festiwalu Władysław Szymański, podkreślając różnorodność festiwalowych propozycji, przypomina, że organy przyciągają publiczność nie tylko w Europie.
3: W Chinach europejskie firmy budują znakomite wielkie instrumenty, chociaż tam tradycji organowych nie ma. Niemniej jednak, ponieważ budują znakomite, wspaniałe sale koncertowe, to i też właściciele, ci, którzy budują, chcą mieć wspaniałe organy. I są to z reguły organy wielkie, spektakularne nawet można powiedzieć. I być może właśnie tam kiedyś powstanie jakiś nowy trend w muzyce organowej i być może coś powstanie takiego nowego, czego tutaj w Europie jeszcze nikt nie wymyślił na organach.
2: Kameralny koncert Mikołowskich Dni Muzyki rozpocznie się o godzinie 18 w Muzeum Miejskim. Gośćmi przedostatniego spotkania z cyklu Kopalnie Słów w Bibliotece Śląskiej w Katowicach będą Ryszard Lenz, Andrzej Tuziak, Andrzej Szuba i Jola Trela. Tytuł nawiązuje do wiersza Edwarda Stachury: Wagony słów, węglarki słów, prawdziwe złoto, diamenty, perły, przywołując metaforę bogactwa znaczeń. Wydarzenie w ramach obchodów 35-lecia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Bibliotece Śląskiej rozpocznie się o 17:00, a dyrektor biblioteki Artur Madaliński już teraz zaprasza na mini-festiwal Fragment.
4: Tu będziemy próbować się zastanawiać właśnie nad codziennością, nad drobnymi w istocie często wydarzeniami, które bardzo często nam umykają albo są klasyfikowane jako taka lawa codzienności, prawda? Wszystko, co nas tak jakby zalewa, mówiąc kolokwialnie, dojeżdża.
2: Mini-festiwal Fragment odbędzie się w ramach zbliżającego się Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Śląskiej. W Galerii Muza w Sosnowcu do końca czerwca można oglądać wystawę malarstwa Renaty Przeniosło pod tytułem Merkury. To cykl obrazów, który powstał w pierwszą rocznicę śmierci Freddiego Mercury'ego, wybitnego wokalisty grupy Queen. Malarka, zafascynowana tą postacią, stworzyła cykl 12 niezwykłych portretów psychologicznych. Wernisaż w Galerii Muza z udziałem artystki 22 maja. W Sosnowieckim Muzeum prezentowana jest wystawa Maria Słaboń, 40 lat zapisane w szkle zawierciański kryształ w formach i realizacjach. Ekspozycja skupia się na procesie twórczym oraz na relacjach, które kształtowały ostateczny wygląd obiektów. Szkło jako materiał wymagający i bezkompromisowy zapisuje każdy gest. Wystawa przypomina, że za ostatecznym kształtem kryje się nie tylko projekt, lecz też relacje i doświadczenia wielu osób, hutników, grawerów i zdobników. Polecam i zapraszam.
1: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Model z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia do miasta, w trasę i dla codziennych wyzwań. Zadzwoń 32 6 milionów i umów jazdę testową w naszym salonie przy ulicy Ściegiennego 2 w Katowicach. SAC Dongfeng. Nie przegap okazji.

0: Wraz z BTS dopłynęliśmy do tego momentu. 17 minut i będzie godzina 10. Zatem pora polecić Państwu coś do czytania.
1: Skacząc po półkach.
0: Maciej Szczawiński.
2: Proszę Państwa, Kleopatra. Kleopatra ma twarz Elizabeth Taylor. No przynajmniej dla pewnego pokolenia, nawet dla pewnych pokoleń. Tak, ta słynna produkcja z roku 1963, no dawne czasy, ale produkcja historyczna, wspaniała, utrwaliła wizerunek Kleopatry. Właśnie Liz Taylor, jej uroda i świetna kreacja. Ale proszę Państwa, to siódma Kleopatra, bo Kleopatr było więcej, dokładnie 7, i Liz Taylor grała rolę ostatniej Kleopatry. Właśnie trzymam w ręku przepięknie wydaną książkę profesor Lloyd Levlin Jones. Jest autorem Kleopatry, zapomniane królowe Egiptu. Kochanka, uwodzicielka, największa królowa Egiptu, bardziej mityczna niż historyczna, owa Kleopatra VII, unieśmiertelniona oczywiście przez historię zauroczenia Juliusza Cezara i Marka Antoniusza. To właśnie ta Kleopatra, którą grała Elizabeth Taylor. Ale prawdziwa historia życia Kleopatry jest, o czym przekonuje ta książka, znacznie bardziej fascynująca, bo była ostatnią z 7 Kleopatr, które rządziły Egiptem, zanim ten kraj został włączony do rzymskiego cesarstwa. 7 Kleopatr napędzało dynastię Ptolemeuszy, macedoński ród, który władał Egiptem po śmierci Aleksandra Wielkiego. One naśladowały praktyki bogów, między innymi w ten sposób, że poślubiały swoich rodzonych braci i dominowały w zwyczajowo patriarchalnym świecie polityki i wojny. Ta książka zresztą pokazuje, jak bardzo właściwie każda z tych 7 Kleopatr przewyższała inteligencją, jakąś logiką myślenia, przewidywaniem, no w ogóle rzutkością intelektualną tych, których kochały, jak i postaci ważne na ich dworze. Czytając o tych Kleopatrach, człowiek cały czas dopasowuje te odległe czasy do współczesności i znajduje mnóstwo zaskakujących, czasami groteskowych paraleli. Badanie motywacji i psychologicznych popędów, pisze autor, które zmuszały wszystkie Kleopatry do bycia takimi kobietami, jakimi się stały, to nie jest łatwe zadanie dla historyka. Istnieje bowiem olbrzymia przepaść między normami zachowania i kulturowymi oczekiwaniami wobec kobiet w hellenistycznym Egipcie i w naszych czasach. Niemniej jednak staraliśmy się odkryć bardziej ludzkie portrety naszych bohaterek. Książka ta pragnie sprawić, by członkinie królewskiego rodu były tak ludzkie, jak to tylko możliwe. Proszę Państwa, jest to bardzo trudne, by pokazać, że one były ludzkie. Autor czyni różne starania, ale ta ludzkość Kleopatr oczywiście jest wymiarem okrutnym. Zachęcam w każdym razie do przeczytania tej przepięknie wydanej książki Kleopatry, zapomniane królowe Egiptu. Autorem jest profesor Lloyd Levlin Jones.
0: Książkę polecał Maciej Szczawiński. Dziękujemy.

0: Jest więcej, proszę Państwa, takich momentów prozy dnia codziennego, kiedy wykorzystujemy matematykę na nieco bardziej zaawansowanym poziomie, nawet o tym nie wiedząc. Na przykład teoria grafów, jak tu wyczytałem, przy wieszaniu prania. Przecież jak rozmieszczamy skarpetki i koszulki na suszarce tak, aby zużyć jak najmniej klamerek, wykorzystując jedną klamerkę do złączenia brzegów dwóch różnych ubrań, to w rzeczywistości szukanie optymalnych połączeń w grafie, jak się okazuje. Proszę bardzo, kto by pomyślał, prawda, że ta matematyka tak nam się tu wdziera, nawet w tych nieco bardziej zaawansowanych formach w życie codzienne. Z tymi skarpetkami, co... Myślę, że tam też teoria zbiorów, prawda, i łączenia się w pary też działa, ale i rachunek prawdopodobieństwa znalezienia drugiej skarpetki po praniu albo przed, to rzeczywiście faktycznie pranie i matematyka bardzo wiele wspólnego mają. Za 8 minut będzie godzina 10, o 10 informacje Radia Katowice.
1: Reklama.
2: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg – muzyka przełomu epok w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej Książąt Pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Reklama.

0: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
1: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od Katowic i utrudnień na pętli Brynowskiej. Przy dojeździe do ulicy Kolejowej i Jankiego doszło do stłuczki. Droga 81 jest lekko przyblokowana i jak informują kierowcy, zaczynają tworzyć się korki i to z każdej strony. Na trasie S1 kłopotliwy jest przejazd przez Mysłowickie Kosztowy. Tam na jezdni w kierunku Sosnowca pracują drogowcy. Ruch odbywa się tylko jednym pasem, a że jest duży, to niestety te zatory tam narastają. Na południu utrudnienie pojawiły się na trasie S1 w Lalikach, gdzie doszło do stłuczki. Droga jest częściowo przyblokowana i też mamy korek. Prace drogowe natomiast generują korki na północy na drodze 43 w Lgocie i na Jurze na drodze 78 w Pradłach. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
0: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

0: Minęła 10. Na prośbę pracowników radni Rudy Śląskiej zaapelowali do rządu o podjęcie działań na rzecz ratowania Huty Pokój. 7 pseudokibiców zatrzymali śląscy policjanci o stawianych im zarzutach, powiemy za chwilę. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rada Miasta w Rudzie Śląskiej wystosowała apel do rządu o podjęcie pilnych działań w związku z dramatyczną sytuacją branży hutniczej, w szczególności zakładów funkcjonujących w mieście. Jak mówił na antenie Radia Katowice prezydent Michał Pierończyk, apel wystosowano na prośbę pracowników i związkowców Huty Pokój.
2: Hutnictwo wymaga troski i mam wrażenie, jak tak rozmawiam z pracownikami, ale też prezesami tych spółek, że dużo zostało przygotowane, zrobione te plany. Są. Teraz trzeba jakiś guzik nacisnąć na wyższych, jak to się mówi, poziomach, czynnikach. Praca została wykonana. Z takim umiarkowanym optymizmem na to patrzę.
0: W apelu czytamy, że brak natychmiastowej reakcji doprowadzi do nieodwracalnych skutków, likwidacji zakładów, wzrostu bezrobocia oraz dalszego osłabiania polskiego przemysłu ciężkiego. 7 osób zatrzymali śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Prokuratura przedstawiła im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w bójce oraz obrotu narkotykami. Mężczyźni wpadli w ręce kryminalnych podczas skoordynowanej akcji przeprowadzonej na terenie Katowic, Siemianowic Śląskich oraz Warszawy, mówi Sabina Chyra-Giereś ze śląskiej policji.
3: Zatrzymane osoby od dekady działały w zorganizowanej grupie przestępczej, która ma na koncie m.in. udział w bójce, do której doszło w 2016 roku na autostradzie A4 w Mysłowicach, a także usiłowanie pobicia, do którego doszło w grudniu 2021 roku pod jedną z galerii handlowych w Katowicach. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz udziału w bójce.
0: Dodatkowo 2 z mężczyzn odpowie także za handel narkotykami. Wszyscy zostali objęci policyjnym dozorem i zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe. Grozi im do 15 lat więzienia.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji od 5 lat odbywa się w Lędzinach konferencja zatytułowana Większa Wiedza, Większa Tolerancja. Wydarzenie gromadzi przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników i instytucji. Jego celem jest poszerzenie wiedzy o ludziach z niepełnosprawnościami. Katarzyna Cuber, przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, jest inicjatorką tych konferencji, które budują przestrzeń do integracji społecznej i poznawania świata ludzi z niepełnosprawnościami.
4: Te nasze konferencje właśnie chcą to uświadomić. Z jednej strony przedstawić te problemy, ciągle jeszcze jakaś dyskryminacja czy nietolerancja, a z drugiej strony pokazać, co osoby z niepełnosprawnością mogą. I to już poprzednie konferencje pokazały, że są te osoby świetne i w malarstwie, w sporcie i w muzyce. Na konferencji chcemy pokazać osoby, które potrafią zdobywać szczyty górskie.
0: Motywem przewodnim tegorocznej konferencji jest turystyka osób z niepełnosprawnościami z udziałem m.in. szerpów nadziei oraz pasjonatów wędrowania. Konferencja rozpoczyna się właśnie w Centrum Usług Społecznych w Lędzinach. Rusza remont ulicy Ratanice w Dąbrowie Górniczej. Z tego powodu droga prowadząca do popularnego zbiornika Pogoria 4 zostanie dziś zamknięta. Prace prowadzone będą na całej długości drogi przebiegającej przez tę dzielnicę i potrwają do listopada. Inaczej od dziś kursują minibusowe linie autobusowe, które na co dzień obsługują Ratanice. Wszystkie informacje są dostępne m.in. na stronach internetowych Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.
5: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Nawet 27 stopni pokażą dziś termometry w regionie. Będzie słonecznie, choć po południu na niebie nieco więcej chmur.
5: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
6: Reklama.
7: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca Huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20:00. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Reklama.

0: Radio Katowice. Każdego dnia.
1: Państwa, jeszcze jeden przykład, który może wydać się cokolwiek dziwny a propos tego, że zaawansowana matematyka działa w życiu codziennym. Otóż z punktu widzenia topologii, działu matematyki zajmującego się właściwościami obiektów, które nie zmieniają się po ich odkształceniu, to jest rozciąganiu, zginaniu, ale nie rozrywaniu, człowiek, czyli Dominika Sygiet na przykład, dzień dobry.
2: Która nie ulega odkształceniu.
1: Nie, nie. I ja, prawda? I wszyscy.
2: Dzień dobry.
1: Jesteśmy torusem.
2: No, o!
1: Czyli tak jak pączek z dziurką, prawda? A to dlatego, że układ pokarmowy przechodzi przez nas na wylot i to jest rzekomo tak jak w pączku.
2: Można powiedzieć pysznie, ale szczegółowe wyjaśnienia sprawiły, że jednak nie.
1: Ja chciałem powiedzieć, że ja nie mam nic przeciwko byciu pączkiem pod warunkiem, że byłbym troszkę bardziej nadziany. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: No cudowna puenta. Rafał Chirowski jak zawsze pozostawia nas w doskonałym nastroju. Za szybą Tomasz Nawała, Dominika Sygiet. Kłaniamy się, dzień dobry, a my dzisiaj trochę o odpoczywaniu. A czy to, wiesz co, to jest dobrostan 1.0?
1: To jest matematyczne jakieś...
2: Nie, nie, ale absolutnie, dobrostan 2.0.
1: No ale to już są tam jakieś 2.0, 1.0, to wszystko są system 0-1, 0-2.
2: Dowiemy się dzisiaj w Sile Spokoju. Bardzo ważny temat o dobrostanie, o tym, jak należy odpoczywać, że bardzo to jest w ogóle ważna kwestia. Bez odpoczywania nie ma w ogóle życia.
1: Ja mam taką gitarę, ona się nazywa Dobro.
2: O!
1: I jak sprawdzę jej stan,
2: jakim jest stanie?
1: To będzie właśnie...
2: Dobrze, Rafał Chirowski, pa! Zapraszamy państwa. Jak tam państwa dobrostan? Nie, no nie mogę nie zapytać oczywiście na początek.

0: Gdzie tam koniec lata? Wszystko przed nami, wiosna dopiero się zaczęła. A co dzisiaj czeka nas w pogodzie? Sprawdźmy to.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
0: Z najświeższą prognozą pogody przybywa Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
2: Wszystko wskazuje na to, że pogoda nam się będzie powoli zmieniać. Zepsuje się na zachodzie i północy Polski, o czym mówiłem już o poranku, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadów. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura do 27 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, z południa w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie lekko spadnie do wartości 1006 hektopaskali. I to jest to, o czym mówiłem dziś o poranku. Spadek ciśnienia, silniejszy wiatr, trochę więcej chmur. To wszystko sprawia, że odczujemy te tendencje do zmian. No, nie będą to duże zmiany, ale jednak w środę zachmurzenie małe, dopiero po południu i wieczorem prawdopodobnie uaktywni się nad naszym regionem front, przynosząc wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu, jakże potrzebne. Najpierw na północy regionu, a później powoli będzie się to przemieszczać na cały region. Do 25 stopni, wiatr umiarkowany z południowego zachodu i jeszcze właśnie silniejszy momentami. A co się będzie działo później? Środa, czwartek, lotny deszcz, w czwartek troszkę chłodniej do 20 stopni, ale to i tak wartość imponująca. W piątek zachmurzenie będzie się tak mieszać z takimi promieniami słonecznymi do 18 stopni, a pod koniec tygodnia do 22-23 stopni i już padać nie powinno. Kłaniam się, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia po godzinie.

Czy wiedzieli Państwo, że odpoczynek ma stać się w roku 2026 jedną z kluczowych kompetencji zawodowych? Umiejętność regeneracji będzie tak samo ważna jak kreatywność czy umiejętność pracy w zespole. Szczegóły usłyszą Państwo po godzinie 11 w kolejnym odcinku cyklu Siła Spokoju. A moje pytanie na dzisiaj w związku z tym, w jaki sposób Państwo odpoczywają, no i czy w ogóle Państwo potrafią odpoczywać? Zapraszam, post już jest.

0: Są tacy, którzy nawet odpoczywać nie potrafią inaczej, tylko ambitnie. Leżenie oczywiście, ale z aplikacją mierzącą jakość leżenia. Drzemka tak, ale tylko w fazie REM, najlepiej zatwierdzonej przez zegarek. Tymczasem naukowcy mówią jasno, nasz mózg wcale nie odpoczywa wtedy, kiedy myślimy, że nic nie robimy. Wręcz przeciwnie. Włącza się tak zwany tryb domyślny i zaczyna porządkować wspomnienia, emocje, a czasem nawet podsuwać genialne pomysły. Czyli jeśli ktoś dziś zarzuci Państwu lenistwo, proszę powiedzieć, że właśnie trwa intensywna reorganizacja neuronów u Państwa w mózgu. I oczywiście zapraszam na nasze media społecznościowe w wolnej chwili. Czekam na Państwa komentarze w temacie odpoczynku. Czy Państwo potrafią i kiedy, w jaki sposób najlepiej Państwo odpoczywają? A już za kilka chwil, no nieco bardziej aktywnie, bo na hulajnogę wskoczymy. W naszej audycji poradnikowej każdemu damy radę.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Przed nami 50. edycja legendarnego wyścigu kolarskiego VTR Kryterium Asów pod patronatem marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi. 6 maja Kryterium Opuchar prezydenta miasta Katowice. 7 maja klasyk Laguna Beskidów z Zarzecza do Wilkowic. 8 maja Pszczyna Memoriał Gazdów. 9 maja Bielsko-Biała Beskid Race. 10 maja Zagłębie Klasik Siewierz Psary. Na wydarzenie zapraszają włodarze miast i gmin oraz organizator Bogdan Szczygieł.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Reklama.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak państwo odpoczywają? Pan Maciej pisze, dzień dobry bardzo, rower i wiatr, a potem tak sobie przysiąść na starym mieście malutkiego kameralnego miasteczka przy Kawuni i pochłaniać uroki wspaniałej, zabytkowej architektury. Pan Maciej na rowerze odpoczywa, a może ktoś odpoczywa na przykład na hulajnodze? Już teraz audycja poradnikowa, dzisiaj porady motoryzacyjne. W studiu Radia Katowice jest już Anna Juszkiewicz i jej gość.
2: Każdemu damy radę. Radę damy każdemu.
3: Podinspektor Adam Pływacz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest moim i państwa gościem. Będziemy odpowiadać na pytania zadane przez naszych słuchaczy. Nasz numer telefonu niezmiennie ten sam. 32 205 10 22. Ten telefon jest do państwa dyspozycji. Można dzwonić do godziny 12.
4: Istnieje takie urządzenie jak hulajnoga z siedzonkiem, takim rowerowym. Czy to prawda, że to urządzenie jest nielegalne i niedopuszczone do użytkowania w kraju?
5: No nie podała tutaj słuchaczka na parametrów tego urządzenia, ale bez wątpienia takie urządzenie, o którym pani wspomniała, nie jest hulajnogą elektryczną w rozumieniu polskich przepisów prawa o ruchu drogowym.
3: A co to jest?
5: W mojej ocenie, jak gdybym miał na szybko, nie znając parametrów tego urządzenia, powiedziałbym, że to jest przynajmniej motorower. Dlaczego? Bo definicję hulajnogi elektrycznej mamy określoną wprost w naszym prawie o ruchu drogowym. Jeżeli macie państwo wątpliwości właśnie, co to jest motorower, co to jest rower, co to jest motocykl i tak dalej, to może warto przypomnieć, pamiętajcie, że wygooglujcie sobie, czy w jakiejkolwiek, przepraszam, innej przeglądarce internetowej, wpiszcie sobie artykuł 2 prawa o ruchu drogowym i tam się wyświetlą państwu wszystkie definicje. A jak mówimy o hulajnodze, to ona jest zdefiniowana w artykule 2 w punkcie 47b prawa o ruchu drogowym i tam na takie istotne elementy. Po pierwsze, hulajnoga to jest pojazd dwuosiowy z kierownicą, ale istotne w odniesieniu do tego, o co słuchaczka pytała, bez siedzenia i pedałów. Więc nie ma takiej opcji, żeby coś, co posiada siedzenie, mogło być
3: nazwane hulajnogą.
5: Nazwane i potraktowane prawnie jako hulajnoga elektryczna w rozumieniu prawa o ruchu drogowym naszego. No i pamiętajmy też jeszcze o tym, że tam w tej definicji jest taki zapis, że jest to pojazd przeznaczony, o czym czasami chyba młodzież zapomina, przeznaczony wyłącznie do poruszania się osoby, która tym pojazdem kieruje. Czyli nie ma takiej opcji, że hulajnoga jest dwuosobowa, czy jedzie nią więcej niż jedna osoba. Więc o tym pamiętajcie państwo, że jeśli coś ma siedzenie, nie jest hulajnogą elektryczną w rozumieniu naszego prawa o ruchu drogowym. No i musiałbym się zgodzić z słuchaczką, że będzie to pojazd niedopuszczony do ruchu. Dlaczego? No bo mówię, przy założeniu, że taki pojazd miałby ograniczenie prędkości do 45 km na godzinę i moc nie większą niż 4 kW, no to moglibyśmy uznać, że to jest motorower. Bo jak zerkniemy do definicji również zawartej w tym artykule 2 prawa o ruchu drogowym motoroweru, to tam przeczytamy, że jest to pojazd dwu- lub trójkołowy, zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności tam nie większej niż 50 cm sześciennych lub właśnie w ten silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego prędkość jest ograniczona konstrukcyjnie do 45 km na godzinę. Ale żeby jeździć legalnie motorowerem, no to mamy zupełnie inne warunki jazdy, bo po pierwsze nie jeździmy po drogach dla rowerów i tak dalej, ale bardziej istotna rzecz, żeby motorower legalnie wprowadzić do ruchu na naszych drogach. Musi być zarejestrowany. Jeśli nie jesteśmy urodzeni tam przed 19 stycznia 95, no to musimy mieć minimum prawo jazdy kategorii AM. No i bardzo istotna rzecz, ten pojazd musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC, więc znacznie tutaj się sytuacja prawna komplikuje. Także tak, jak najbardziej zgadzam się z tą opinią, że tego rodzaju pojazd, o którym słuchaczka wspomniała, nie jest legalnie dopuszczony do ruchu na naszych drogach.
3: To teraz pytanie moje następne jest takie, czy takim pojazdem można na przykład poruszać się po lesie?
5: Teoretycznie powiedziałbym, że można, ale pamiętajmy o tym, że znowu mamy zakaz wjazdu pojazdów do lasu.
3: No tak. i kółko się zamyka.
5: I kółko się zamyka. Bo można by powiedzieć tak, że jeśli chcecie państwo z tego rodzaju, w cudzysłowie bym powiedział, wynalazków korzystać, to można, ale poza drogą publiczną, poza strefą zamieszkania i poza strefą ruchu. Więc jeśli macie państwo jakiś, nie wiem, swój prywatny tor, plac, ogrodzony plac, to jak najbardziej korzystanie z tego rodzaju sprzętów będzie legalny. Jeśli macie państwo jakiś, no nie wiem, być może prywatny las, możecie sobie do niego jak najbardziej wjechać. Natomiast tak jak mówię, na drodze publicznej, w strefie zamieszkania i w strefie ruchu tego rodzaju pojazd będzie traktowany jako naruszenie przepisów obowiązujących.
2: Każdemu damy radę. Radę damy każdemu.
1: Jeśli mają państwo pytania do naszego eksperta, można dzwonić do godziny 12:32 205 102 i 2. Zapraszamy.

0: Niemal w całym kraju obowiązuje wysoki poziom zagrożenia pożarowego w lasach. Nie inaczej jest w województwie śląskim. Więcej usłyszymy w informacjach o 11.
1: Reklama.
2: Historia, która potrafi zaskoczyć. Karbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub wskocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carbo Rock. Hunter z chórem, traktor i inni. Karbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.karbonarium.pl. Ta historia wciąga. Sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W Katowicach jeszcze lekko zakorkowana jest pętla Brynowska i dojazd do niej zarówno od strony Giszowca, jak i od strony Mikołowa. Co ważne, nie ma tam już utrudnień po kolizji i jezdnia jest już posprzątana. Niewielki korek mamy w miejscu prac drogowych na drodze 86 w Będzinie na wysokości Grodźca. Chwilowo stoimy na pasach w obu kierunkach. Na Jurze korkuje się droga 78 w Pradłach. Tam ze względu na budowę obwodnicy ruchem sterują światła i zatory tworzą się zarówno w stronę Zawiercia, jak i w stronę Kielc. Na północy kłopotliwy jest przejazd drogą 43 przez Lgotę, gdzie też droga jest mocno rozkopana i niestety mocno zakorkowana w obu kierunkach. Na południu niewielki korek mamy na Krajowej Jedynce w Czechowicach-Dziedzicach. Również w miejscu prac drogowych tak jest na jezdni w kierunku Bielska-Białej. Po pozostałych drogach podróżujemy sprawnie. Nagłych, poważnych drogowych zdarzeń na tę chwilę nie ma. I oby tak dalej. 691 400 400 czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny, a w zasadzie godzinę. Do usłyszenia.

0: Minęła 11. Niemal w całym kraju obowiązuje wysoki poziom zagrożenia pożarowego w lasach. Nie inaczej jest w województwie śląskim. Rolnicy i sadownicy otrzymają rekompensaty finansowe za straty spowodowane kwietniowymi przymrozkami. W ciągu roku do profilaktycznego programu Moje Zdrowie zgłosiło się 5 razy więcej osób niż szacował resort zdrowia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. W lasach województwa śląskiego obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Szczególnie narażone są tereny lasów lublinieckich, beskidzkich czy lasy na Żywiecczyźnie. Rzecznik prasowy Bielskiego Nadleśnictwa Tomasz Gawenda powiedział mi, że za znaczną część zdarzeń odpowiadają ludzkie błędy.
3: Znakomitą większość pożarów lasów w Polsce powoduje człowiek. Najczęściej robi to nieświadomie, dlatego tak ważne jest budzenie świadomości tego zagrożenia.
2: Z kolei młodszy brygadier Wojciech Chojnowski przypomina, czego unikać w wysuszonym lesie.
4: Zastanówmy się, nawet spacerując po lesie, czy warto w czasie tego spaceru palić papierosa. Ten niedopałek może być przyczyną tragedii. Pamiętajmy też, żeby nie wjeżdżać samochodami w głąb lasu, bo rozgrzany układ wydechowy może zapalić suchą trawę.
2: Gdy jesteśmy świadkami pożaru w lesie, niezwłocznie powiadommy służby ratunkowe.
0: O poziomie zagrożenia pożarowego na bieżąco informują m.in. alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz komunikaty lasów państwowych. Rolnicy i sadownicy otrzymają rekompensaty finansowe wcześniej niż dostaliby pieniądze ze sprzedaży owoców. Zapowiedział to prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. W kwietniu przymrozki zniszczyły część sadów i upraw owoców jagodowych. Henryk Smolarz powiedział, że wysokość strat oceniają specjalne komisje. Ich szacowanie może trochę potrwać.
5: Sadownicy też zwracają uwagę, że przed nami jeszcze zimni ogrodnicy i zimna Zośka, więc też czekamy, wypadałoby do połowy maja, aby po tym okresie przystąpić do pełnego szacowania, bo nie ma sensu, aby komisje zbierały się, angażowały czas pracy ludzi, którzy przejdą się po sadzie, a za chwilę kolejne zjawiska atmosferyczne negatywne wystąpią.
0: Najwięcej szkód kwietniowe przymrozki wyrządziły w południowo-wschodnich regionach kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Blisko 4 miliony osób zgłosiło się do programu profilaktycznego Moje Zdrowie, poinformował rzecznik Centrum E-Zdrowie Tomasz Kulas. Program profilaktyczny działa już rok i mogą z niego korzystać osoby od 20 roku życia. Początkowo Ministerstwo Zdrowia zakładało, że w programie w ciągu roku weźmie udział około 600 tysięcy osób, ale zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania, dodał Tomasz Kulas.
6: Do końca grudnia zeszłego roku wzięło udział w programie 2 300 000 pacjentów, a nie 600 000, a obecnie są to już prawie 4 miliony, konkretnie 3 750 000 pacjentów, którzy zgłosili się już do programu Moje Zdrowie.
0: Do programu można zgłaszać się poprzez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje IKP lub bezpośrednio w swojej przychodni. Już po raz 14 mieszkańcy Jaworzna mogą zgłaszać wnioski do budżetu obywatelskiego. Projekt wraz z listą poparcia co najmniej 30 osób trzeba dostarczyć do 25 maja do Urzędu Miasta w Jaworznie osobiście, pocztą lub mailowo. Pula środków to prawie 5 milionów złotych podzielonych na zadania inwestycyjne, jak na przykład chodniki czy place zabaw, oraz te nieinwestycyjne, na przykład organizacja wydarzeń.
7: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Przez cały dzień w regionie dziś pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło, po południu jednak wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Początek maja to czas pylenia dębu, brzozy i traw. W powietrzu utrzymują się też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
7: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
8: Reklama.
9: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kochamy latać.
10: To była zwykła, spokojna noc.
8: aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Hej, super, że się w końcu zobaczymy. Bardzo tego potrzebuję. Będę u ciebie za chwilę.
11: Wiesz co? Nie jestem przygotowany. Mam w domu straszny bałagan. Może to przełożymy?
10: Często wcale nie trzeba być przygotowanym. Wystarczy być. Dowiedz się więcej na nereusz.pl. Kampania Połączeni. Twoja historia ma znaczenie. Dofinansowana przez Unię Europejską, realizowana jest przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej. Transformujemy w dobrym klimacie. Reklama.
12: Radio Katowice. Każdego dnia.
13: Gdyby ktoś nie wiedział, dzisiaj wtorek, 5 maja, 6 minut po 11, Dominika Sygiet, miło mi zaprosić Państwa na kolejną wspólną godzinę. Będzie o dobrostanie, o tym, że umiejętność odpoczywania wkrótce stanie się tak samo ważna w pracy, jak umiejętność pracy w zespole, czy też kreatywność. A jak Państwo odpoczywają, proszę pisać, zapraszam na nasze media społecznościowe.

0: O, w towarzystwie takich brzmień także się dobrze odpoczywa. Pani Karolina na przykład najlepiej wypoczywa w ciszy w lesie lub na motocyklu. A państwo w jakich okolicznościach najchętniej, najbardziej się potrafią zrelaksować? Czekam do godziny 14, a już teraz kolejny odcinek Siły Spokoju. Tak jak mówiłam, będzie o odpoczywaniu. Czy wiedzą państwo, że odpoczynek ma się stać w roku 2026 jedną z kluczowych kompetencji zawodowych? Umiejętność regeneracji będzie tak samo ważna jak kreatywność czy umiejętność pracy w zespole. O zmianach w podejściu do dobrostanu opowie Iwona Kwaśny w Sile Spokoju.
1: Siła spokoju.
2: Już nie wystarczy karnet na jogę, owocowe czwartki i piątki z siatkówką. Nie potrzebujemy kolejnego webinaru o gospodarowaniu czasem. Żeby osiągnąć dobrostan w pracy, ale i w domu, potrzebujemy czegoś więcej. Dobrostan przechodzi największą transformację od lat, bo zdrowie psychiczne zaczynamy traktować poważnie, także w kontekście wydajności pracowników.
3: Liczba zwolnień, dane ZUS za rok 2024 czy 5, to było około 1,5 miliona zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych. Czyli mówimy o długotrwałej niezdolności do pracy z powodów psychicznych i najczęściej wynikają one ze stresu, zaburzeń adaptacyjnych, depresji oraz stanów lękowych.

0: Odpoczynek ma się stać jedną z kluczowych kompetencji zawodowych. Czego zatem potrzebujemy w pracy? Jak powinniśmy odpoczywać? O tym opowie Agnieszka Michalska-Rechowicz, trenerka odporności psychicznej, wykładowczyni i coach.
1: Chyba zaczęłabym od tego, że WHO kiedyś zdefiniowało zdrowie i powiedziało, że to nie jest tylko brak choroby, ale poczucie dobrostanu fizycznego i umysłowego, a wraz z biegiem lat zaczęło rozszerzać ten dobrostan o społeczny, też emocjonalny, duchowy również. I to są te początki używania słowa well-being czy dobrostan. Natomiast taki boom i moda to rok 2010, w którym do firm zaczęły wchodzić takie owocowe czwartki, środy na przykład z piłką nożną, a w piątki sadzenie drzew bądź robienie czegoś na rzecz lokalnej społeczności. I potem mieliśmy próbę zadbania o równowagę praca-życie i relatywnie niewiele to wniosło w poczucie dobrostanu i szczególnie zdrowia psychicznego. To zjawisko w ogóle jest nazywane paradoksem dobrostanu.
0: To, co opisuje Agnieszka Michalska-Rechowicz, było nazywane wersją dobrostanu 1.0, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi i w biznesie wskazują, że czas na dobrostan 2.0. Co to oznacza?
1: Jakbyśmy słuchali pracowników, którzy wypełniają ankiety satysfakcji, bo są takie firmy, które już to robią od lat, no to pracownicy bardzo jasno mówią, chcemy urlopu, ale takiego prawdziwego, że wyłączamy się i nikt nie dzwoni do nas, nie pisze maili. Chcemy więcej wolnego czasu i chcemy takiej więcej sprawczości i decyzyjności, jak my chcemy pracować.

0: nauczę, kiedy wspieram klientów w tym, jak oni mogą sobie przeorganizować czas czy zadania tak, żeby było lepiej i bardziej dobrostanowo, żeby nie było tego przeciążenia, no to wypisujemy wszystko to, co jest za i przeciw, to, co wspiera, to, co ogranicza. I na pewno bez ograniczeń są wszelkiego rodzaju dostępy do webinarów, do szkoleń o tym, jak dbać o zdrowie psychiczne, jak dbać o zmęczenie cyfrowe. Tylko moja klientka nie ma tego kiedy robić, bo mówi, słuchaj, ja po prostu pracuję 10 godzin i później jest taka iluzja, że ja wracam z pracy do domu, do jakiegoś komfortu, w którym ktoś podaje mi obiad na stół i ja wchodzę w kąpiel, zapalam świeczki i odpalam aromaterapię. Ale tak naprawdę po tych 10 godzinach pracy ja wchodzę w kolejny system, w którym po prostu jestem aktywna, jest lista pracy do zrobienia, jakichś zadań do zrobienia i niejednokrotnie opieka nad kimś młodszym, nad dzieckiem, bądź nad na przykład rodzicem. Więc jak opatrzymy sobie na coś takiego, to już wiemy, że już nie można dalej słuchać takich głosów, że to my się mamy uczyć, jak zarządzać zadaniami, jak ustalać priorytety, podczas gdy system się nie zmienia. Wellbeing czy dobrostan 2.0 to jest zmiana systemowa. Czyli to, jak myślimy o biznesie, to jak pracujemy, to jak się do siebie odnosimy.
1: Ze zwolnień lekarskich korzysta najczęściej grupa wiekowa 30-49 lat, ale gonią ją pracownicy w grupie wiekowej 40-59. Biznes oznacza więcej i więcej, ale może czas zacząć rozróżniać, ile potrzebuje, ile chce.
0: Rozróżnienie pomiędzy potrzebuje a chce. My potrzebujemy wody, a chcemy kawy. My chcemy sprzedaż na 150%. Chcemy. A może potrzeba jest na 80%. I to wymaga bardzo dużej odwagi, takiego rozsądku, gdzie jeżeli mamy w biznesie taką narrację więcej, szybciej, to znalezienie tego mniej i wolniej jest bardzo trudne. Natomiast jest to wpisane w tą rewolucję dobrostanu 2.0, bo my faktycznie jesteśmy przeciążeni. Absencje, te nieobecności w pracy, zwolnienie choroby, jesteśmy wydajni. Trochę zrobić sobie taki rachunek budżetu energetycznego. Bo jeżeli jesteś wypoczęty, to często to, co masz zrobić, zrobisz w godzinę, a jak jesteś zmęczony, robisz to w 3 godziny. Więc to jest taka nowomowa dobrostanu 2.0. Sprawdź sobie budżet energetyczny. Ile dajesz, ile wyciągasz.
2: Recepta na szczęście. Recepta na szczęście.
1: Na palcach, bez gwałtownych ruchów, spokojnie i delikatnie. Zadbaj o to, by żyć w wymarzonym świecie. Robert Maurer, psycholog, autor książek o filozofii Kaizen. To była Siła Spokoju. Iwona Kwaśny, do usłyszenia.
3: Dziękujemy. Audycję zrealizował Rafał Drabek. Całe nagranie do wysłuchania w podcaście Siła Spokoju na www.radiokatowice.pl.

skoro o odpoczynku dzisiaj, nie możemy nie wspomnieć o urlopie. Często słyszy się, że po urlopie trzeba odpocząć. I coś w tym jest, bo współczesny wypoczynek potrafi być bardziej wymagający niż praca. Plan zwiedzania napięty jak grafik lekarza specjalisty. 8 śniadanie, 8:15 zachwyt nad widokiem, 8:20 zdjęcie na Instagram, 8:25 kolejny zachwyt, ale już bardziej autentyczny i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem badania pokazują, że najlepiej regenerujemy się wtedy, kiedy choć przez chwilę nic nie planujemy, proszę Państwa. Czyli co? Najbardziej luksusowy punkt programu to brak programu. Jeśli na wakacjach zgubią Państwo plan dnia, proszę go nie szukać. To może być najlepsza rzecz, jaka się wydarzy.

0: Reklama.
1: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600 teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.

0: Nauki społeczne. Tym zajmiemy się dziś w naszym cyklu Nauka Każdego Dnia. Zaprasza Samuel Baron.
1: Nauka każdego dnia. Nauki społeczne.
2: Meta rozbudowuje narzędzia nadzoru rodzicielskiego. Właściciel Facebooka i Instagrama prześwietli to, w jaki sposób nastolatkowie korzystają z Meta AI w jej aplikacjach. W nowej karcie rodzice zobaczą kategorię tematów, o które ich dziecko pytało AI w ostatnich 7 dniach. Funkcja jest wdrażana na kluczowych rynkach, w tym w Australii, a cel takiego postępowania jest dla nas użytkowników dosyć istotny. Meta próbuje, przynajmniej w teorii, przyjąć na siebie odpowiedzialność. Odpowiedzialność brania, której kilka krajów świata już od niej oczekuje. Dotąd argumentacja była taka: twoje dziecko źle korzysta z mediów społecznościowych, to lepiej go pilnuj. A dziś coraz częściej kraje buntują się i mówią: niech media społecznościowe pilnują swoich użytkowników, niech nie wyświetlają młodzieży szkodliwych treści i targetowanych reklam, mówi ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Zbigniew Rudnicki.
3: Cieszę się z tego, że mimo dużej niechęci ze strony korporacji do takich działań, jednak to, co się dzieje na rynku i ta opinia, która krąży i te próby wymuszania różnych ruchów, powodują jednak pewne reakcje, które według mnie są zdrowe, bo byłoby dobrze, gdyby rzeczywiście funkcjonowały jakieś skuteczne mechanizmy weryfikacyjne. Skoro, tak jak ja przynajmniej osobiście uważam, nigdy nie zbudujemy skutecznego mechanizmu weryfikującego wiek osoby logującej się do portalu, no chyba, że kamerka będzie twarz weryfikowała, ale to też już dzisiaj można podrabiać, więc nie wiem, czy to się da zastosować, to stwórzmy przynajmniej możliwości, żeby jakoś próbować ten proces nadzorować. Jest to niebywale trudne i oczywiście sam temat jest w ogóle taki drażliwy i bardzo w wielu miejscach dyskusyjny, no ale nie ma innego wyjścia. Trzeba jednak mechanizmy kontrolne budować, a dzisiaj ich po prostu nie mamy.
2: Ciekawe natomiast jest to, jak Meta zamierza rozwiązać udostępnianie rodzicom informacji o tym, o co pytają ich dzieci. Okazuje się, że rodzice nie będą mogli zobaczyć konkretnych zapytań, ale algorytm przypisze te zapytania do bardziej zawężonych tematów, jak szkoła, rozrywka, styl życia. W ten sposób Meta nie udostępnia wprost poufnych informacji o wyszukiwaniach naszego dziecka, a jedynie sygnalizuje, jakie tematy w ostatnim czasie go interesowały. Ale może się także okazać, że Meta tym samym doprowadzi do tego, że nastolatkowie na pewno nie będą chcieli korzystać z jej modeli AI. Bo który nastolatek, nawet jeżeli nie miałby nic do ukrycia, chciałby, żeby jego rodzice wiedzieli, co sprawdza w internecie?
4: Uważam, że wirusy komputerowe powinny być liczone jako forma życia. Myślę, że to mówi coś o naszej ludzkiej naturze. Jedyna forma życia, którą do tej pory stworzyliśmy, jest czysto niszczycielska. Stworzyliśmy życie na nasz własny obraz. Stephen Hawking.
0: Nauka każdego dnia w Radiu Katowice codziennie o 11:40.

0: Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu jednemu z posłów, a ma to związek ze śledztwem dotyczącym korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w metropolii. Szczegóły w Kurierze Radia Katowice o 12.
1: Reklama.
2: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg, muzyka przełomu epok, w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej Książąt Pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.

0: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
1: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od północy regionu, gdzie mocno zakorkowana jest droga 43 w Lgocie. Tam ze względu na przebudowę ruchem sterują światła, on odbywa się wahadłowo. Zator utrzymuje się zarówno w stronę Kłobucka, jak i w stronę Częstochowy. Prace budowlane generują też korki w Pradłach na Jurze na drodze 78. Tam też mamy wahadło i tam też utkniemy na pasach w obu kierunkach. Niewielkich korków spodziewajmy się w Tychach na drodze 44. Tak jest przy zjeździe na Krajową Jedynkę i w Urbanowicach, ale też nieco dalej, bo w Bieruniu Nowym. Tam z kolei w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. Ruch ograniczony jest w każdą stronę. Na południu lekko korkuje się Krajowa Jedynka w Czechowicach-Dziedzicach, też w miejscu, w którym pracują drogowcy. O tej porze przeciążone mamy pasy w kierunku Pszczyny. Mamy też sygnały od kierowców o spowolnionej jeździe Wiślanką, czyli drodze 81 przez Żory. To na jezdni w kierunku Katowic. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
0: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

0: Na zegarach 12. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w metropolii. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzję środowiskową dla planowanej budowy zakładu produkcji paliwa RDF w Gliwicach. Seniorzy z Częstochowy mogą wziąć udział w programie rehabilitacyjnym.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Europejska prokurator generalna Laura Kövesi zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów w związku z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poinformowała o tym prokuratura europejska. Nie ujawniono natomiast, o którego posła chodzi. Śledztwo dotyczy podejrzeń o korupcję w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za modernizację infrastruktury tramwajowej w GZM. Inwestycja jest finansowana przez Unię Europejską kwotą prawie 2 miliardów złotych na lata 2007-2027. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło w całości decyzję środowiskową dla planowanej budowy zakładu produkcji paliwa RDF przy ulicy Jagodowej w Gliwicach. Decyzję w tej sprawie wydał ze względów prawnych prezydent Knurowa. Odwołała się od niej prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Zakład miał produkować paliwo, które jest spalane na przykład w cementowniach lub ciepłowniach. Wytwarzane jest głównie z odpadów komunalnych i przemysłowych, które nie nadają się do recyklingu. To budziło sprzeciw mieszkańców, którzy obawiali się o zdrowie, hałas i uciążliwe zapachy. Decyzja SKO oznacza, że postępowanie będzie prowadzone ponownie z uwzględnieniem zastrzeżeń Gliwic. Jak podkreślił tamtejszy magistrat w opublikowanym komunikacie, uchylenie decyzji nie kończy sprawy. Teraz przyjdzie czas na jej dokładniejsze przeanalizowanie. Dla mieszkańców to ważny sygnał, że ich głos został usłyszany, a miasto konsekwentnie stoi po ich stronie, czytamy na stronie gliwickiego magistratu. 7 osób zatrzymali śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Prokuratura przedstawiła im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy handlu narkotykami. Mężczyźni wpadli w ręce kryminalnych podczas skoordynowanej akcji przeprowadzonej na terenie Katowic, Siemianowic Śląskich i Warszawy, mówi Sabina Chyra-Giereś ze śląskiej policji.
2: Zatrzymane osoby od dekady działały w zorganizowanej grupie przestępczej, która ma na koncie m.in. udział w bójce, do której doszło w 2016 roku na autostradzie A4 w Mysłowicach, a także usiłowanie pobicia, do którego doszło w grudniu 2021 roku pod jedną z galerii handlowych w Katowicach. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz udziału w bójce.
0: Dodatkowo dwóch z nich odpowie także za handel narkotykami. Mężczyźni zostali objęci policyjnym dozorem, zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe, a grozi im do 15 lat więzienia. Częstochowa zachęca seniorów do udziału w programie rehabilitacyjnym. Skorzystać mogą osoby powyżej 65 roku życia, które są zameldowane w Częstochowie i mają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności narządu ruchu. Jak mówi Wiktoria Kiedrzynek z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie, kwalifikacja odbywa się na podstawie konsultacji lekarskiej.
3: Każda osoba otrzyma 10-dniowy cykl zabiegów składających się z kinezyterapii i fizykoterapii. Łącznie każdy otrzyma 30 zabiegów dostosowanych do konkretnego problemu zdrowotnego w zakresie ruchu.
0: Zapisy ruszają 7 maja w wybranych przychodniach. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta w Częstochowie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała wyniki pomiaru ruchu za 2025 rok. Wynika z niego, że rośnie znaczenie dróg ekspresowych i autostrad w województwie śląskim, co oznacza, że tranzyt wyprowadzany jest z dróg krajowych, czego przykładem może być kilkunastoprocentowy spadek liczby samochodów poruszających się po śląskim odcinku drogi krajowej nr 91. Co ciekawe, katowicki odcinek drogi S86 nie jest już najbardziej obciążoną drogą w kraju, mówił w Radiu Katowice Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji.
4: Badania natężenia ruchu według GPW pokazują jasno, że ruch akurat na tej drodze paradoksalnie spadł o aż o 17% w porównaniu do poprzedniego GPW. I tu mówimy o wszystkich pojazdach w średnim dobowym ruchu rocznym. Trzeba pamiętać, że ten spadek wynika też z prowadzonych prac na S86 jeszcze w ubiegłym roku związanych z przebudową wiaduktów drogowych w Katowicach.
0: Niebawem kompleksowe pomiary i symulacje ruchu będą się odbywać na blisko 40-kilometrowym odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach a węzłem Sośnica w Gliwicach. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal pogodnie i słonecznie, choć na niebie pojawi się nieco więcej chmur, a na termometrach dziś maksymalnie 27 stopni.
5: Informacje sportowe w Radiu Katowice. Piotr Muszalski, witam i zapraszam. Tenisistki rozpoczęły kwalifikacje w turnieju rangi 1000 w Rzymie. Magdalena Fręch i Magda Linet do gry przystąpią jutro, a nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek zagra dopiero w piątek. Jutro rozpocznie się turniej główny panów, gdzie Hubert Hurkacz zmierzy się z Janikiem Hanfmanem. Zaplanowany na najbliższy weekend Puchar Świata w Szeged rozpocznie międzynarodowy sezon w sprincie kajakowym. Na Węgrzech zawodnicy po raz pierwszy powalczą o punkty do nowego rankingu olimpijskiego. Tegoroczny kalendarz jest niezwykle napięty, obejmuje dwa majowe puchary świata w Europie, czerwcowe mistrzostwa Europy w Portugalii oraz lipcowe starty w Kanadzie. Najważniejszym punktem sezonu będą sierpniowe mistrzostwa świata na poznańskiej Malcie, które będą najwyżej punktowaną imprezą w rankingu. Stefan Horngachern będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji Polski skoczków narciarskich. Austriak był trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019, a pod jego wodzą nasi skoczkowie zdobyli m.in. dwa medale Igrzysk Olimpijskich i po raz pierwszy zostali drużynowymi mistrzami świata. W trzeciej kolejce rozgrywanych w Sosnowcu mistrzostw świata dywizji pierwszej A w hokeju na lodzie o 19.30 Polska zagra z Kazachstanem. Po dwóch seriach biało-czerwoni zajmują w tabeli trzecie miejsce, tracąc dwa punkty do zajmujących pozycję lidera dzisiejszych rywali. Siatkarze GKS-u Katowice mogą dziś zapewnić sobie awans do Plus Ligi. W trzecim meczu finałowym na własnym parkiecie podejmą zawodników BBTS-u Bielsko-Biała. W rywalizacji do trzech zwycięstw katowiczanie prowadzą 2-0. Początek dzisiejszy spotkania o godzinie 20, a kolejne informacje sportowe w Radiu Katowice po godzinie 14.
6: Reklama.
7: W 45-lecie Lady Punk. Już 15 maja. Świętuj z nami w Spodku urodziny legendy polskiego rock'n'rolla. Lady Punk. 15 maja. Spodek, Katowice. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Reklama.
1: Radio Katowice. Każdego dnia.
12: Dzisiaj wtorek, 5 maja, 8,5 minuty po 12, a my jedziemy dalej. A w tej godzinie audiopowieść, kalejdoskop językowy, goście i oczywiście jak zawsze dobra muzyka. Dominika Sygiet, dzień dobry.

0: Dobra muzyka, goście, ciekawe informacje, wspaniały zestaw na wczesne popołudniowe chwile. Proszę Państwa, już po raz trzeci odbędzie się ogólnopolska konferencja kognitywistyczna organizowana przez Śląskie Koło Kognitywistyczne Do Góry Mózgami, tworzone przez studentów Uniwersytetu Śląskiego. Między innymi przez Wiktorię Morawiec i Wiktorię Pelkę, które właśnie pojawiły się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dziewczyny, tegoroczny tytuł wydarzenia to Łącząc kropki umysłu, czyli o reorganizacji wiedzy i dyscyplin. Czy możemy tę myśl rozwinąć?
1: Oczywiście, że tak. Myślę, że ona się wzięła z tego, że kognitywistyka często kojarzona jest z mózgiem, ale jest to też taki filozoficzny aspekt umysłu i chcemy podkreślić tym tematem taką bardzo interdyscyplinarną formę naszej dziedziny, która łączy tak naprawdę, jest takich 6 podstawowych dziedzin kognitywistyki.
0: To wymienimy je?
1: Jeśli z głowy je wymienię, oczywiście.
0: Spróbujmy.
1: Jest to psychologia poznawcza, antropologia, lingwistyka, programowanie i nauki takie komputerowe.
2: No dodatkowo jeszcze filozofia, matematyka, logika.
1: Nie wymieniłam najważniejszej filozofii.
0: Okej, okay, dobrze. I jaka jest ogólnie idea? Co ma na celu ta konferencja?
1: Chcielibyśmy, żeby konferencja była takim wydarzeniem ogólnopolskim, co się nam udaje, bo mamy gości z 12 polskich i zagranicznych również uczelni. I chcielibyśmy, żeby zainteresowali się nią także ludzie z zewnątrz, czy to inni studenci na uczelni, którzy być może nawet nie wiedzą o tym, że jest kognitywistyka na uczelni. Chcemy po prostu propagować myśl i rozmawiać. No, to jest bardzo dobre środowisko do po prostu wymiany jakby takich naukowych przemyśleń.
0: No właśnie, czyli do kogo? Do wszystkich to jest skierowane.

0: fizycznej, więc jakieś zaburzenia, w jaki sposób właśnie można pomóc w rehabilitacji osób po na przykład udarach. Więc także wykorzystanie no, sztucznej inteligencji, o której teraz jest
1: bardzo aktualny temat.
0: Więc uważam, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, więc warto zajrzeć i zobaczyć, co jest dokładnie właśnie w trakcie tej konferencji przedstawiane.
1: A jacy goście pojawią się na konferencji?
2: Naszymi gościami specjalnymi w tym roku jest na przykład dr Krzysztof M. Maj, który jest właśnie groznawcą, będzie opowiadał o autorskiej metodologii badania świata gier wideo. Będzie również profesor Jovita Guja, która łączy filozofię razem z groznawstwem i na tej podstawie tworzy taki...
1: Z czym, przepraszam?
2: Filozofię z groznawstwem.
1: Co to takiego groznawstwo?
2: Jest to działka właśnie też... po części kognitywistyki, ale jest to bardzo indywidualna działka nauki, zajmująca się tym, jak my tworzymy gry, dlaczego, jak na przykład jak przestrzenny układ też, ja tutaj nie jestem specjalistką.
1: Rozumiem, ale tak chociaż troszkę, bo to
2: zainteresowało. Ale to jest nauka o grach, tak? Bardzo nowy i aktualny jakby temat, którym na USiU również dużo prac powstaje na ten temat. I mamy też profesora Wierzchonia, który zajmuje się świadomością, oraz profesora Jacha, który jest psychologiem poznawczym i opowie nam troszkę o pamięci, o powracających wcześniejszych w psychologii pomysłach, które wracają teraz w nowym wydaniu.
1: No wszystko zaczyna łączyć kropki, jak tak was słucham. Chociaż nie jest to łatwe tak naprawdę. To, co istotne, wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. A czy trzeba się jakoś wcześniej zarejestrować?
0: Tak, trzeba każdego dnia przyjść, właśnie się zarejestrować, ale będzie ta rejestracja otwarta już od godziny 9:15 aż do ostatniego panelu, czyli gdzieś do godziny 16. Wtedy zostanie oczywiście osoba pokierowana, gdzie na przykład ma się udać konkretnie, jeżeli ją interesuje dane właśnie wydarzenie, bo wszystko, warto zaznaczyć, odbywa się w Cynibie w Katowicach. Więc ta rejestracja jest obowiązkowa, ale na spokojnie, bez problemu każdy zdąży.
2: Wstęp jest wolny, bezpłatny, wcześniejszego formularza nie ma.
1: Tak, tak jak już wspomniałyście, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przy ulicy Bankowej 11A w Katowicach. I kiedy, bo tego jeszcze nie powiedziałyśmy, kiedy ta konferencja się odbędzie?
2: Jest to najbliższy czwartek i piątek, konferencja jest dwudniowa, zapraszamy 7 i 8 maja. Od 9 rano, kiedy otwieramy rejestrację, aż do 18:15 odbywają się wykłady studenckie i gości specjalnych.
1: Także proszę Państwa, zapraszamy na ogólnopolską konferencję kognitywistyczną organizowaną przez Śląskie Koło Kognitywistyczne Do Góry Mózgami. A naszymi gośćmi były Wiktoria Morawiec i Wiktoria Pelka. Organizatorki, ale też pełnicie inne funkcje. Powiemy na koniec?
2: Jestem przewodniczącą naszego koła Do Góry Mózgami i bardzo zapraszam wszystkich.
1: A ty, Wiktoria, zajmujesz
0: się promocją.
1: Bardzo wam dziękuję za spotkanie i trzymam kciuki oczywiście za konferencję.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Przed nami 50. edycja legendarnego wyścigu kolarskiego VTR Kryterium Asów pod patronatem marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi. 6 maja Kryterium Opuchar prezydenta miasta Katowice. 7 maja klasyk Laguna Beskidów z Zarzecza do Wilkowic. 8 maja Pszczyna Memoriał Gazdów. 9 maja Bielsko-Biała Beskid Race. 10 maja Zagłębie Klasik Siewierz Psary. Na wydarzenie zapraszają włodarze miast i gmin oraz organizator Bogdan Szczygieł.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Przekułam pasję w karierę naukową.
5: Studiuję i jednocześnie pracuję.
6: Stałem się częścią wspaniałej społeczności.
4: Uniwersytet daje mi przestrzeń na bycie sobą.
5: Erasmus zabrał mnie do Norwegii.
6: Prowadziłem badania naukowe w Wietnamie.
4: Zdobywam doświadczenie w praktyce.
7: Mogę eksperymentować do woli.
8: Dlaczego warto studiować? Bo z Uniwersytetem Śląskim możesz więcej. Start rekrutacji 1 czerwca. Sprawdź na us.edu.pl. Reklama.
9: Dzisiaj jest dzień bez makijażu, przypomina słuchaczka pani Marta i przesyła z tej okazji dowcip. Mąż do żony. Skąd wracasz, kochanie? Z salonu piękności. A i co, był zamknięty?

0: o odpoczywaniu do godziny 14 w Radiu Katowice. Pani Karina pisze, temat bardzo aktualny nawet wśród maturzystów. Wczoraj moja wnusia pisała maturę z języka polskiego, a tematem był wpływ pracy na życie codzienne. Ja najlepiej odpoczywam na łonie natury i wszystkim polecam to samo. Pozdrawiam panią Dominikę i wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję i proszę koniecznie pozdrowić wnusię, pani Karino. A już teraz, 12:32 na zegarach, czas na kolejny odcinek audiopowieści Komisarz Hanusik i Zakon ostatniego Karmina dla Marcina Melona, czyta Anna Grybczyk.
1: Roztomajte teorie rumplowały po głowach policajów. Keje jechali na Zod do mieszkania Łotka Chlertki. Kluska powiedział, co na zicher, to będzie matka od tego gizda Gerhata. Kiero tak się go boi, że woli mu pomagać w jego sumeriach. Hanusik uznał, co to może być prawda, ale można było na nie wylękano i no tak mu, bo roka przaje, że woli mu pomagać, żeby policja nie chyciła tego gizda. Co by nie powiedzieć, matka to zowdy je matka. Ja, baba zdawała mu się pitomo i te pytanie się cięgie mu o kafy. Choby miała jakiegoś Alzheimera, ale nie przyszłoby ku temu, co ona by poradziła komuś ukrzywdzić. Katać ta boroka we fortuchu i laciach wylękano z kuli tego, co wezną ją do heresztu z kuli głupiej sekty, miałaby robić za pomagerka łodłożkliwego bajtel kradzioka Gerhata. Katać miałaby mieć coś wspólnego z gizdem, kery zamordował Frida Noconiowo i Zefla Winklera. Zuwizu, Achim Zatela już widział bez całkie swoje żywobycie, co by wiedzieć, że nie śmie dać się wyrajtować. Hańdowno na ten bajszpil trafił baba, kiero okazała się intliś prawą połednicą, chociaż pierwej żaden by ku temu nie przyszał. Zaklupali na dźwierze raz i drugi. Psińco. Achim wejrzał na zegarek. Ćwierć na 11. O tym czasie wszystkie umy siedzą w duma i nynają, albo oglądają telewizję, pra? W ten czas dął pozór, co ktoś filuje na nich bez kuklok z drugiego mieszkania. Zaklupali też do niego i rychtyś, jakoś inkszo oma łodym kładźwierze, na kierych wisiał szyld G. Breguła. W to tak rumpluje po nocy, znerwowała się na nich. Dobry pani Bregulino, komisarze Hanusik i Kluska, śląsko policjo. Achim pokozał wykozek. Wiem, w to wyście są, przecażeście byli u mnie dzisiaj pytać się o tych umrzików i bajtla w chlewiku. Szpicatą odfrunkła Bregulino. Musimy gipko pogadać z waszą sąsiadką, Kachlertową. Ino się nie myślcie, co ja druścich tu ja przy kukloku. Zastrzegła się uma. Ale prawie, że ją widziała Kaj jechać jakoś godzina temu. Jechać, Kaj, skąd wiecie? Miała spakowano rajzyntasza, to chyba nie szła do sklepa, pra? Baba poklupała się w głowa. A ona to ostatnio zaś jakoś takoje maszketno. Ciężko się z nią godo. Wetna się, co zazi pierę na dekel. Na dekel? Spytał się Hanusik. Co wy godocie? Ja, ona już pierwej miała takie, jak to się godo, epizody. Kej jeszcze kachler drżuł. Powinni ją zawrzeć. W to wie, co taki przyjdzie do głowy. My już tako jedna tukej mieli, keri prało na dekel. Zdawało jej się, co ona je epno śpiewoczka. Ja, Intliś zaciukała swojego chopa nudelkulum. Co by ino z tą kachlertką nie było jednako, ale jo nie chce żadnego obgodywać. I zawarła ćwierze. No to kachlercino nam pitła, znerwował się Kluska. I kaj te roski szukać. W ten czas zadzwonił mobilniak od Hanusika. Komisarz odebrał. Im dłużej słuchał kogoś godać, tym jego gęba robiła się coraz to więcej naszpanowano. Wilim, mamy jeszcze jednego umrzika. Powiedział markotnie, kej gotka była fertiś. Co ty godosz? Kaj! Na Zidlungu. Ktoś zamordował Heinela Ulmana. Muster genał taki sum jak u Morcinka. Żgnął go nożem we hirtoń. Ulman udłowiał się swoją krwią. Chciał też zabić tego modzioka, Pejtra Wódkiego, no ale go wyratowali.
0: Czytała Anna Krypczyk. Kolejny odcinek jutro o 12:30 w Radiu Katowice.

0: Drugi dzień matur, matematyka. No ale myślę, że o tej porze maturzyści mogą już odetchnąć z ulgą. No właśnie, matematyka jest wszędzie, nawet w polszczyźnie. Tak plus, minus, oczywiście. Zapraszamy na kalejdoskop językowy, który przygotowała Iwona Kwaśny.
1: Kalejdoskop językowy.
2: Matematyka, królowa nauk, nie daje o sobie nigdy zapomnieć. Także w polszczyźnie. Rozkładać coś na czynniki pierwsze oznacza analizować coś bardzo szczegółowo i drobiazgowo. Albo mieć wspólny mianownik. Przecież nie chodzi tu o dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych, a o porozumienie i o cechę wspólną. Symbole i znaki matematyczne, takie jak plus, minus czy x, też są obecne w naszym języku, tłumaczy językoznawczyni dr Katarzyna Wyrwas, profesor Uniwersytetu Śląskiego.
3: Używamy takich słów jak x, jak plus, jak minus, jak pi, słynne, kiedy chcemy się odnieść jednak do czegoś innego niż matematyka. Mówimy, że coś robimy x razy, kiedy chcemy jakąś czynność taką powtarzalną opisać, albo że coś trwa x czasu i też nie wiadomo ile czasu, w zasadzie od bardzo dawna, prawda? Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś jest mniej więcej takie jak coś innego, możemy powiedzieć plus minus takie samo. A tutaj odnosimy się do tych wielkości, które mogą być mniejsze jak minus, czy też plus. Ale to wszystko jest na oko. I to na oko oznacza w przybliżeniu, mniej więcej. Po prostu mierzymy świat własną miarką. No i na oko, czyli tak jak widzimy okiem, niekoniecznie mierzymy centymetrem, to mniej więcej tyle. No i teraz mamy pi razy oko z kolei. Pi to taka litera grecka, która w matematyce mniej więcej jest wyznaczona. Nie jest to obliczalna w bardzo perfekcyjny sposób. Liczba 3 i 14. A pi razy oko to jest nasze potoczne określenie, że coś jest bardzo niedokładnie.

Something Got Me Started. Coś mnie odpaliło i dobrze, że go odpaliło, bo gdyby tak nie było, nie powstałaby pewnie ta piosenka. Simply Red, doskonałe muzyczne towarzystwo w Radiu Katowice. 12.54 na zegarach, punktualnie o 13.00 najświeższe informacje, a w nich między innymi będzie o tym, iż jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Szczegóły w informacjach.

0: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
1: Radio Katowice, autoradia Anna Juśkiewicz. Witam Państwa. W regionie ruch w tym momencie umiarkowany. Poważniejszych utrudnień kierowcy nie sygnalizują, choć ich mamy kilka, no chociażby wynikających ze zdarzeń drogowych. Od północy do chwili obecnej śląscy policjanci odnotowali ich 67, w tym 6 wypadków. Z ostatnich 2 wypadki mamy w Częstochowie. Jeden na Dekabrystów, gdzie ucierpiał pasażer tramwaju, a drugi na skrzyżowaniu Armii Krajowej z ulicą Dekabrystów, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty. Poszkodowany poddany został diagnostyce medycznej. W Dąbrowie Górniczej na Kazimierzowskiej natomiast samochód zderzył się z motorem, więc uważajmy. Mamy też kolizję. Doszło do nich w Myszkowie na Wyzwolenia, gdzie samochód osobowy wjechał w słupki przy przejściu dla pieszych. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało. W Rudzie Śląskiej na Kochowickiej na wysokości firmy Haldex zderzenie 2 samochodów osobowych i w miejscowości Strzyżowice w powiecie będzińskim na Szosowej zderzenie także 2 samochodów osobowych.
0: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

0: Jest 13. Prokuratura Europejska złożyła wniosek o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. W tle śledztwo w sprawie modernizacji linii tramwajowej w województwie śląskim. Związkowcy domagają się referendum w sprawie Zielonego Ładu. Na 20 maja planują wyjazd do Warszawy i przekonywanie senatorów. Mija 8 lat od katastrofy w kopalni Zofiówka. Zginęło w niej 5 górników.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowych w województwie śląskim. W komunikacie Prokuratury Europejskiej nie podano, o którego posła chodzi. Inwestycja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z unijnych funduszy.
2: O sprawie poinformowało też Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo jego funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie zmowy przetargowej pod nadzorem Europejskiej Prokuratury. Chodzi o korupcję czynną i bierną, nadużywanie uprawnień, wywieranie bezprawnego wpływu na wynik postępowania przetargowego oraz działanie na szkodę interesu publicznego. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują na układ korupcyjny w spółce. Dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie, co miało zagwarantować przyznanie jej kontraktu na modernizację śląskich tramwajów.
0: Relacjonowała z Brukseli Beata Płomecka. 5 organizacji związkowych domaga się referendum w sprawie Zielonego Ładu. 20 maja ich przedstawiciele pojadą do Warszawy. Chcą przekonać senatorów do zgody na rozpisanie przez prezydenta takiego ogólnokrajowego głosowania. Według strony społecznej to właśnie europejskie nakazy, zakazy i obostrzenia są główną przyczyną kryzysu przemysłu w Polsce i w Europie. Zielony Ład to kompleksowa strategia Komisji Europejskiej. Zmierza do osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku. Zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez transformację energetyczną, zrównoważony transport, gospodarkę obiegu zamkniętego i ograniczenie chemikaliów w rolnictwie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Mija 8 lat od katastrofy w ruchu Zofiówka, w której zginęło 5 górników. W 2018 roku w kopalni należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej doszło do silnego tąpnięcia. Eksperci ocenili, że przyczyną było gwałtowne wyładowanie energii zmagazynowanej w górotworze. 900 metrów pod ziemią. Na skutek tego zdarzenia uwięzionych zostało 7 górników. 2 zdołano uratować. Akcja ratownicza była bardzo trudna, wspomina jeden z górników niosących wtedy pomoc.
3: No, warunki bardzo ciężkie, okropnie. Wszystko pozaciskane, nie idzie się nigdzie przecisnąć. Pierwszy raz widziałem coś takiego na oczy. Przeciskaliśmy się przez miejsca takie, gdzie nie było wiadomo, czy z powrotem wyjdziemy, ale niestety to jest akcja i tam nie ma. Zmiły się, idziemy do przodu. Trzeba było się czołgać. Trzeba było odcinkowo przechodzić. Były miejsca, gdzie można było ewentualnie zawracać, bądź kontynuować dalej, przeciskając się, czołgając się.
0: Akcja ratownicza trwała 12 dni. Była najtrudniejszą w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wzięło w niej udział ponad 2000 ratowników oraz 2 psy tropiące. Powstanie film fabularny inspirowany przesunięciem wielkiego pieca huty Pokój w Rudzie Śląskiej. To będzie m.in. promocja miasta, mówił w Radiu Katowice prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończek.
4: Chciałbym, żeby te emocje związane z oglądaniem tego filmu były pozytywne i żeby człowiek jakby poczuł, że ogląda coś ważnego o fajnym, ciekawym miejscu, że może by przyjechać, zobaczyć, bo też taki jest ten cel. Myślę, że dobry klimat z tego filmu powinien płynąć. Piec wielki będzie tym symbolem Rudy Śląskiej.
0: Reżyserem będzie Szymon Żebro. Premiera może odbyć się jesienią przyszłego roku. Natomiast już w sobotę w Rudzie Śląskiej odbędzie się pokaz mody inspirowany hutnictwem i wielkim piecem.
5: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Dziś do 27 stopni. Przez cały dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jakość powietrza jest teraz umiarkowana w Gliwicach, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej, Wodzisławiu Śląskim i Bielsku Białej. W pozostałych miejscach powietrze jest dobrej jakości.
5: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
6: Reklama.
7: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600. Teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
5: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Reklama.
12: Radio Katowice. Każdego dnia.
13: Mamy wtorek, 5 maja, proszę Państwa. 7 minut po godzinie 13. Dominika Sygiet, zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę.

temacie odpoczywania pani Barbara pisze tak. Ja jakbym mieszkała sama, to bym odpoczywała. A że mieszkam z leniwą siostrą i bratem, to nie odpocznę, bo muszę wszystko w domu zrobić. Na co pani Ela odpowiedziała tak. Nie odpoczywa pani, bo priorytet to porządek. Podzielić obowiązki, a jak nie, ogarniać tyle, ile trzeba, a czas spędzać poza domem, odpoczywając. W domu pani nie odpocznie. No właśnie, słodkie lenistwo naprawdę czasami wskazane, zresztą w niektórych krajach nic nie robienie to wręcz sztuka. We Włoszech mają to swoje dolce far niente, czyli słodkie lenistwo, i brzmi jak plan, i to ambitny, prawda? A u nas nic nie robisz brzmi raczej jak zarzut, na pewno nie jak styl życia, a przecież organizm ma swoje limity. Jeśli ich nie szanujemy, to on i tak zrobi przerwę, tylko że przymusową. Czasem najlepsze, co możemy zrobić dla siebie, proszę państwa, to przez chwilę nie robić absolutnie nic. Jeszcze się za to nie przepraszać. To najważniejsze, aby o tym pamiętać.

Coś ze mną jest nie tak, pisze pan Michał, bo nie potrafię odpoczywać. Nie jestem w stanie leżeć bezczynnie dłużej niż 15 minut albo skupić się na książce, bo w głowie galop myśli. Skądś to znam, panie Michale, ale myślę, że jest na to sposób. Tak zwany mikroodpoczynek. Dobra wiadomość jest taka, że odpoczynek można sobie dawkować jak dobrą kawę w małych porcjach. Naukowcy mówią o tak zwanych mikroodpoczynkach, czyli 5 minut patrzenia przez okno, krótki 10-minutowy spacer, odłożenie telefonu na 10 minut. Brzmi banalnie. Może, ale mózg naprawdę to docenia. Czasem nie trzeba tygodnia wolnego. Wystarczy 5 minut, tylko trzeba je sobie naprawdę podarować.

0: Ależ dobrze gramy w Radiu Katowice. Do muzyki wrócimy za kilka minut. Teraz czas na kolejny odcinek cyklu Radiowy Poradnik Medyczny. Dzisiaj skupimy się na nogach, o które warto zadbać nie tylko pod względem estetycznym. Coraz częściej zaniedbujemy część ciała, która niesie nas przez świat i oszczędzamy ją w błędny sposób, na całe godziny zasiadając w fotelu, wszędzie podjeżdżając autem lub innym środkiem transportu, a to daje pole do popisu jednej z najgroźniejszych chorób, zakrzepicy. Tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam w imieniu Jadwigi Woźnikowskiej na Radiowy Poradnik Medyczny.
1: Radiowy Poradnik Medyczny.
2: Pani profesor Agata Stanek, kierująca Katedrą Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Angiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Czy jesteśmy w stanie określić wiek swoich nóg? No i czy on może być inny niż nasz PESEL, niż ten metrykalny wiek? Mam nadzieję, że pani powie, że czasami mogą być młodsze niż my.
3: Niestety nie. Ja dziękuję pani redaktor za to bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście nasze nogi mogą być dużo starsze nieraz w niektórych jednostkach chorobowych niż nasz wiek metrykalny, czyli tak naprawdę nasz dowód. Jak ze strony pacjenta my możemy sobie stwierdzić, że coś dzieje się z naszymi nogami? Przede wszystkim powinniśmy sobie zadać pytanie, czy wydolność naszych nóg jest taka sama jak na przykład rok temu, czy przechodzimy taki sam dystans. Jeżeli to się zmieniło, to powinniśmy się udać do specjalisty, angiologa, który zajmuje się chorobami naczyń, żeby stwierdził, co jest tego przyczyną. Bo często pacjenci sobie mówią, nic takiego, żyjemy w pędzie, nie mamy czasu się nad tym zastanowić. A my jako lekarze, angiolodzy mamy już narzędzia, które nam pozwalają określić, czy nawet u takiego pacjenta stwierdzić, co się tak naprawdę dzieje. Bo możemy wykonać chociażby prosty pomiar ABI, czyli wskaźnik kostka ramię, który nam powie, że już coś się dzieje z tymi tętnicami.
1: Słownik wyrazów, które warto znać.
3: ABI to jest taki wskaźnik bardzo prosty do wykonania przez lekarza, bo to tak naprawdę wygląda, że zakłada podobne mankiety, jak mierzymy ciśnienie. Zakładamy na dwie kończyny górne i dwie kończyny dolne. Ten aparat nam sam oblicza i podaje, ile ten wskaźnik wynosi. Tak naprawdę prawidłowa wartość tego wskaźnika to jest 1 do 1,4. Jeśli on jest powyżej 1,4, to świadczy, że te nasze naczynia są sztywne, czyli też chore. Bo tak na przykład dzieje się w cukrzycy, w przewlekłej chorobie nerek, te naczynia są sztywne. Poniżej 0,9, ten wskaźnik ABI, już świadczy o niedokrwieniu, a takie ciężkie niedokrwienie to jest poniżej 0,5.
2: Czyli jeżeli jest to niska, ta graniczna wartość, o której pani profesor mówi, może się zdarzyć, że my jej nie odczuwamy na co dzień.
3: Ale oczywiście, że tak, bo pacjenci mówią, mam już swój wiek, na przykład nie chodzę, pogorszyła mi się wydolność moja. Na przykład, mam chory kręgosłup i nie chodzę. Ale są też pacjenci, które mają inne schorzenia współistniejące, na przykład niewydolność serca, ciężką postać POHP, więc oni generalnie też nie poruszają się, bo chodzą na przykład mało. I oni wtedy tych dolegliwości ze strony kończyn dolnych nie odczuwają. Ale celem naszych jako lekarzy, angiologów jest też wyłapanie takich pacjentów z miażdżycą subkliniczną, czyli kiedy jeszcze nie ma takich blaszek, ale my też już mamy narzędzia, żeby to oszacować i włączyć intensywne leczenie, w szczególności u pacjentów, którzy mają czynniki ryzyka, czyli nadciśnienie, cukrzycę. Pacjent może nie mieć miażdżycy, ale ja robię USG i oceniam taki śródbłonek bardzo widoczny i jeżeli ta wartość już jest powyżej 0,9, to świadczy, że już coś się dzieje. U młodego pacjent ma nadciśnienie, na przykład cholesterol, my już wiemy, że powinniśmy tego pacjenta leczyć bardziej intensywnie. To jest właśnie cały klucz, że jest o co walczyć. Bo, szanowni państwo, pani redaktor, miażdżyca jest chorobą taką cichą, postępującą, bo żeby doszło do ich objawów, to musi dojść do istotnego zwężenia tętnicy, czyli zwężenia jej światła, przepływu krwi. Wtedy kiedy odczuwamy objawy, ale te objawy też nie są takie bardzo charakterystyczne, no bo część pacjentów może odczuwać, że to jest cierpnięcie nogi albo ból łydki też mogą być mylone z innymi jednostkami chorobowymi.
2: Czasami kręgosłupa, jakieś zwyrodnień.
3: Tak, bardzo dobrze pani redaktor tutaj wspomniała, bo no, większość pacjentów może tutaj mylić z chorobami układu gostnostawowymi i chorobami przede wszystkim kręgosłupa, ale pytamy, czy pacjent odczuwa ból, bo dla miażdżycy będzie charakterystyczny objaw chromania przestankowego. Jest to taki objaw, że pacjent idzie, no raczej stałą odległość pokonuje, pojawia się ból, na przykład łydki. Pacjent musi się zatrzymać, chwilę odpoczywa, ten ból ustępuje i on znowu może iść taką jednakową odległość pokonać. Często pacjenci się wstydzą swojej dolegliwości i udają, że oglądają wystawy sklepowe i ta choroba jest nazywana chorobą wystaw sklepowych. Albo pacjenci mówią, że szukają ławki, pokonują ten dystans od ławki do ławki. I to jest właśnie bardzo charakterystyczne objaw chromania. Te objawy się pojawiają poniżej niedrożności lub zwężenia. Jeżeli mamy zwężenie lub niedrożność aorty, no to będzie boleć cała noga, tak? Łącznie z pośladkiem, ona może drętwieć, to może być kurcz nieprzyjemny, ból. No każdy z nas będzie to inaczej odczuwał, ale musimy zwrócić uwagę. I tak naprawdę no, kluczowe jest zbadanie tętna i potem wykonania badań przez specjalistę. Takim badaniem pierwszego rzutu no, jest właśnie to ABI, a drugim wykonanie badania USG Doppler, gdzie możemy ocenić, na jakim poziomie jest ta niedrożność, ocenić zwężenie światła, no zobaczyć, jak ta krew płynie, prawda, i zaplanować potem dalsze leczenie u pacjenta. Chciałam jeszcze podkreślić jedną ważną rzecz, że pacjent z miażdżycą tętnic kończyn dolnych to jest pacjent wysokiego ryzyka, bo taką samą miażdżycę on będzie miał w innych łożyskach naczyniowych, czyli w naczyniach serca i w naczyniach tętnic szyjnych, czyli udar mózgu, bardzo ciężka choroba, zawał serca. I czasami nogi nam pierwsze mogą powiedzieć, że jest chory i ta miażdżyca jest takim markerem złego rokowania, że najprawdopodobniej ten pacjent ma miażdżycę też w innych łożyskach naczyniowych.
1: Medycyna od kuchni.
2: Czy istnieje wiek, kiedy obowiązkowo powinniśmy bez względu na objawy zrobić takie badanie USG Doppler?
3: Nie ma takiego kryterium, ale tak naprawdę my musimy się wsłuchać w nasz organizm. No i oczywiście jak się pojawią objawy, jeśli mówimy o miażdżyce, cierpnięcie nogi, ona jest chłodniejsza, krytyczne niedokrwienie, pacjent ma bóle spoczynkowe, śpi z opuszczonymi nogami. I to już jest wtedy taki bardzo objaw alarmujący, że z tymi nogami coś się dzieje już, żeby biegu miażdżycy coś bardzo złego i może być duże ryzyko utraty kończyny, czyli amputacji. Ale tak naprawdę no ważny jest wywiad, jak u rodziców występowała miażdżyca, czy był zawał, czy był udar, w jakim wieku te choroby wystąpiły, czy pacjent choruje, jakie on ma choroby. Bo ma cukrzycę, w przebiegu cukrzycy no nie zawsze będziemy odczuwać te wszystkie dolegliwości, bo cukrzycy występuje polineuropatia i pacjenci często nie odczuwają dolegliwości bólowych, mają rany na nogach właśnie w przebiegu cukrzycy i niedokrwienia, nie czują tego. To jest właśnie bardzo niebezpieczne, więc jeżeli pojawi się jakaś rana na kończynie, niewielkie otarcie na skórkę, a pacjent ma cukrzycę, on pilnie powinien się zgłosić do lekarza, bo to jest bardzo ważne, bo można stracić nogę.
1: Lekarze po godzinach.
2: Pani profesor, daje radę wejść tutaj na 8 piętro?
3: Pani redaktor, chodzę pieszo codziennie, wdrapuję się na 8 piętro, tak. Postanowiłam, że nie będę rano korzystać z windy. Rzeczywiście pierwszy raz, muszę się przyznać szczerze, no te pierwsze miesiące były ciężkie, ale teraz już praktycznie wchodzę bez zadyszki.
2: Jak pani profesor spędza czas, albo tak zwany międzyczas, bo ja wiem, że tych po godzin jest nie za wiele.
3: No rzeczywiście zawód lekarza jest zawodem bardzo absorbującym, tego czasu jest niewiele, ale staram się, no bo my też jesteśmy takimi pacjentami, tak? I też trzeba się bardzo pilnować, ile jest tego ruchu. I staram się właśnie wolny czas spędzać, iść na spacer, posłuchać muzyki, żeby odreagować. Lubię muzykę filmową, jazz, też muzykę klasyczną, no poczytać dobrą książkę, spotkać się z przyjaciółmi, żeby porozmawiać, pośmiać się, bo to też jest lekarstwo, żeby się odstresować od codzienności, problemów, no przepracowania, tak? No bo każdy z nas też musi troszeczkę oczyścić głowę, więc polecam spacer. Mieszkam w pięknym mieście, gdzie rzeczywiście wszyscy przyjeżdżają też na weekendy, także mam gdzie spacerować. Lubię to, żałuję tylko, że nie mam aż tak dużo czasu, ale powinniśmy chodzić, no codziennie przynajmniej, różnie tutaj literatura mówi, od 4000 kroków po 7,5, że to jest taki minimum, które dziennie powinniśmy robić. Każdy z nas ma teraz coraz lepszy telefon, gdzie te kroki możemy mierzyć. Też się staram pilnować tego, bo to jest lekarstwo tak naprawdę darmowe, które mamy. Rozwija krążenie, wzmacnia mięśnie, więc też zapobiega przewlekłej chorobie żylnej, bo łydka to jest takie serce żylne, więc tutaj ona odpowiada za przewlekłą chorobę żylną, więc trzeba dbać.
2: Pani profesor Agata Stanek, kierująca Katedrą Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Angiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ojcu, gościła dzisiaj w radiowym poradniku medycznym i nie mówimy Państwu do widzenia, tylko do usłyszenia w czwartek, bo tam ciąg dalszy naszej rozmowy. A dziś dziękuję Pani profesor.
3: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.
0: Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Jadwiga Woźnikowska. Pogoda sprzyja, proszę Państwa, zatem no, nie ma już wymówek. Na spacer, szybciutko, po pracy.

0: Kolejny dzień egzaminów maturalnych. Dziś uczniowie zmierzyli się z matematyką. Czy zadania były trudne? Sprawdzimy to w informacjach Radia Katowice o 14:00.
1: Reklama.
2: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg, muzyka przełomu epok, w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej książąt pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. La Mezzia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
1: Reklama.
5: Z nami zawsze się czegoś dowiesz. Radio Katowice. Każdego dnia.

Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Witam Państwa ponownie. Nadal mogą jeszcze występować utrudnienia w miejscach zdarzeń drogowych. To wypadki i kolizje. Przypomnę, w Częstochowie na skrzyżowaniu Dekabrystów i Armii Krajowej, w Dąbrowie Górniczej na Kazimierzowskiej, w Myszkowie na Wyzwolenia, w Rudzie Śląskiej na Kochłowickiej i w Bytomiu na Żołnierskiej, więc uważajmy. Doszły nam nowe. Wypadek w Myszkowie na Pułaskiego na wysokości numeru 2. Tutaj dochowało auto. Jedna osoba została poszkodowana. Mamy też kolizję w Katowicach na skrzyżowaniu Alei Górnośląskiej, czyli autostrady A4 i ulicy Francuskiej. Tutaj zderzenie dwóch samochodów osobowych, więc uważajmy. Już zwalniamy w wielu miejscach. W Gliwicach na Toszeckiej, Tarnogórskiej, Daszyńskiego, w Zabrzu na Kujawskiej, Wolności i Krasickiego, w Tarnackich Górach na Obwodnicy, w Rudzie Śląskiej na Karola Goduli i na Piastowskiej, w Świętochłowicach na Bytomskiej, w Chorzowie na Armii Krajowej i Stefana Batorego, a w Katowicach wolna jazda Sokolską, Gliwicką, Brynowską i Kolejową.

0: Jest 14. Prokurator prowadzący postępowanie w sprawie Zonda Krypto zrezygnował z prowadzenia śledztwa. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki. Sprawdzimy, czy królowa nauk sprawiła im problemy. Śląski Uniwersytet Medyczny prowadzi największe w Polsce badania w kierunku wykrycia cukrzycy typu pierwszego u dzieci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Najpierw jednak informacja z powiatu gliwickiego. Strażacy i leśnicy gaszą pożar traw wzdłuż nasypu kolejowego trasy Katowice-Wrocław w gminie Kleszczów. Ogień płonie w kilku miejscach. W działaniach gaśniczych udział bierze dromader z Lasów Państwowych i 14 zastępów Straży Pożarnej. Prokurator prowadzący postępowanie w sprawie Zonda Krypto zrezygnował z prowadzenia śledztwa. Sławomir Sola miał mieć kontakty służbowe i towarzyskie z pracownikami giełdy, poinformował rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz.
2: Pan prokurator uzasadnił swój wniosek między innymi wyrażoną obawą co do bezstronności. Wskazał przy tym na utrzymywanie kontaktów służbowych oraz towarzyskich z pracownikami Zonda Krypto. Oświadczył, że na części konferencji organizowanych przez Zonda Krypto był także prelegentem. Naprowadzone okoliczności mogłyby w ocenie pana prokuratora budzić wątpliwości co do jego bezstronności.
0: Ani Zonda Krypto, ani poprzednik giełdy, czyli Bitbay, nie organizowały żadnych szkoleń dla prokuratury krajowej. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak dodaje jednak, że prokuratorzy z własnej inicjatywy mogli brać udział na przykład w konferencjach na temat kryptoaktywów, na których jednocześnie obecni byli przedstawiciele giełd kryptowalut i innych podmiotów prywatnych. Takie szkolenie odbyło się 2 lata temu. Organizatorem była platforma sprzedażowa, a jednym z prelegentów był pracownik Zonda Krypto. Kolejny dzień egzaminów maturalnych. Dziś uczniowie zmierzyli się z matematyką. Czy zadania były trudne? Zapytaliśmy o to maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Siemianowicach Śląskich.
3: Trudny był, szczerze nawet. W sensie było dużo geometrii, ciągów, a ja tak średnio ogarniam. Ale może 30 będzie.
4: No ja tak samo. Łatwy i że poszło całkiem dobrze. Ja jestem zadowolona. Będzie zdane.
5: Dla mnie nie był jakoś mega trudny, bo będę zdawać rozszerzoną matmę, ale wydaje mi się, że rok temu było łatwiej. Ostatnie zadanie mnie trochę zaskoczyło, bo tam było z wysokością rzucania piłką, odbijania od ziemi i czasem, w którym będzie najwyżej i w którym spadnie.
3: Chyba polski był bardziej stresujący, no.
4: Też polski, no i polski ustny.
6: Zdany, niezdany,
3: to się okaże.
0: Jutro maturzyści przystąpią do egzaminu z języka obcego. Śląski Uniwersytet Medyczny prowadzi największe w Polsce badanie w kierunku wykrycia cukrzycy typu pierwszego u dzieci. W ramach projektu Identify lekarze przebadali już 10 tysięcy osób między 1 a 17 rokiem życia. Przedobjawową cukrzycę typu pierwszego wykryto u 80 pacjentów. Wśród nich jest 12-letnia Lena Soroczyńska.
7: Byłam zaskoczona. Szczerze mówiąc, trochę się bałam, ale teraz już jest okej. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
0: Wczesne wykrycie choroby pozwala na opóźnienie wystąpienia jej pierwszych objawów aż o 3 lata. Identify to ogólnoeuropejska inicjatywa przebadania 200 tysięcy dzieci i nastolatków w 13 krajach Europy. Projekt będzie prowadzony do 2028 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dziś obchodzimy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To również Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Data jest symboliczna. Ma przypominać, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do pełnego udziału w życiu społecznym. O tę godność zabiegamy cały czas, mówi Paweł Bilski, prezes Częstochowskiej Fundacji Oczami Brata.
8: Warto spojrzeć zawsze na ten świat oczami tej osoby, na którą często patrzymy. Oczami osoby, której może nie do końca też rozumiemy, nawet nie tylko ze względu właśnie na tę niepełnosprawność. Po prostu być może ona inaczej myśli, inaczej postrzega świat. I myślę, że przez to my na co dzień jesteśmy w stanie zadbać bardziej o godność każdej osoby, nie tylko osoby z niepełnosprawnością.
0: Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Polsce obchodzony jest od 1999 roku.
9: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Dziś temperatura do 27 stopni. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy termometry wskażą od 10 do 14 stopni.
9: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
10: Czas na sport w Radiu Katowice. Piotr Muszalski, zapraszam. Karolina Romańczuk zdobyła w Osijeku brązowy medal strzeleckich mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. To czwarty medal biało-czerwonych w chorwackiej imprezie. W trzeciej kolejce rozgrywanych w Sosnowcu mistrzostw świata dywizji pierwszej A w hokeju na lodzie reprezentacja Japonii mierzy się z Litwą. Obie drużyny walczą o pierwsze zwycięstwo w tym turnieju i po dwóch tercjach Japończycy prowadzą 2-1. A o 19.30 Polska zagra z Kazachstanem. Po dwóch seriach biało-czerwoni zajmują w tabeli trzecie miejsce, tracąc dwa punkty do zajmujących pozycję lidera dzisiejszych rywali. Tenisistki rozpoczęły rywalizację w turnieju rangi 1000 w Rzymie. Magdalena Fręch i Magdalinety do gry przystąpią jutro, a nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek zagra dopiero w piątek. Jutro rozpocznie się turniej główny panów, gdzie Hubert Hurkacz zmierzy się z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Puchar Świata w węgierskim Szeged rozpocznie międzynarodowy sezon w sprincie kajakarskim. W najbliższy weekend kajakarze po raz pierwszy powalczą o punkty do nowego rankingu olimpijskiego. Tegoroczny kalendarz jest wyjątkowo napięty i obejmuje dwa majowe Puchary Świata w Europie, czerwcowe Mistrzostwa Europy w Portugalii oraz lipcowe starty w Kanadzie. Najważniejszym punktem sezonu będą sierpniowe Mistrzostwa Świata na poznańskiej Malcie, które będą najwyżej punktowaną imprezą w rankingu. Siatkarze GKS-u Katowice mogą dziś zapewnić sobie awans do Plus Ligi. W trzecim meczu finałowym na własnym parkiecie podejmą zawodników BBTS-u Bielsko-Biała. W rywalizacji do trzech zwycięstw katowiczanie prowadzą 2-0. Początek dzisiejszego spotkania o godzinie 20, a sport w Radiu Katowice po godzinie 16.
11: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
11: Reklama.
1: Radio Katowice. Każdego dnia.
15: Nic nie robienie trudne, bo nikt za to nie daje lajków, napisała pani Maria. Ha, ja znam takich, dla których nic nie robienie w ogóle nie stanowi problemu, wręcz przeciwnie, no ale na szczęście niewielu takich znam. Dziękuję Państwu za wszystkie komentarze, wiadomości, telefony w temacie odpoczywania. A propos, my już dziękujemy, idziemy odpocząć. Dominika Sygiet, Tomasz Nawała, do usłyszenia.
16: Dziękujemy. Pytanie, czy da się nic nie robić, bo nawet jak się nie robi, to się leży, odpoczywa, relaksuje. To już zostawimy filozofom. Czas na popołudnie z Radiem Katowice. Kuba Chryja, Łukasz Szwej. Cześć wtorku.

0: Teddy Swims jest kwadrans po 14.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.
0: I czas na prognozę pogody. Sprawdźmy, co przed nami, o tym opowie Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą popołudniową. Do tej pory pytali mnie Państwo, kiedy będzie cieplej, ale kiedy już ta temperatura nastała, taka właśnie w okolicach 27 stopni, 28 nawet, no to teraz zaczynają pojawiać się pytania, kiedy spadnie deszcz, bo rzeczywiście jeśli ktoś w czasie majówki wchodził do lasu, albo był gdzieś na łąkach wokół pól, no to doskonale wie, że jest bardzo, bardzo sucho i ten deszcz na pewno będzie przydatny. Co dzisiaj? Dziś gorąco, do 27 stopni miejscami, ale wiatr daje o sobie znać. Umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Powiedzielibyśmy, że to jest taki niepokojący wiatr, który przynosi zmiany, na które jeszcze trochę zaczekamy. Ale rzeczywiście coś na rzeczy jest, tak by można było określić sytuację. 1006 hektopaskali, tyle pokazują barometry. Noc z wtorku na środę, zachmurzenie małe, umiarkowane, bez deszczu, temperatura minimalna od 10 do 14 stopni, czyli ciepło. Co się będzie działo później, proszę Państwa? W środę zachmurzenie małe, dopiero po południu i wieczorem na północy regionu nastąpi wzrost zachmurzenia i mogą pojawić się już opady deszczu. Lokalnie mogą wystąpić także burze i one będą nam towarzyszyć w późniejszych godzinach w całym regionie. Do 25 stopni, czyli też bardzo ciepło, ale już o 2 stopnie chłodniej niż dziś. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu, chwilami dość silny, w porywach do 50 km na godzinę. Jeśli chodzi o czwartek, no to sytuacja bardzo podobna. Zachmurzenie zróżnicowane od umiarkowanego po całkowite. Po południu i wieczorem miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu i punktowe burze. Nareszcie. Nieco chłodniej, na termometrach do 22 stopni. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Życzę wspaniałej popołudniowej kawki, miłego wieczoru później. No i niech spadnie ten wyczekiwany deszcz.
0: Czekamy z niecierpliwością. Wojciech Skowroński, to była najnowsza prognoza pogody.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl

0: Ariana Grande. 14.24, już za chwilę najnowsze informacje i porą popołudniową co pół godziny będziemy sprawdzać, co dzieje się na drogach.
1: Reklama.
2: W 45-lecie Lady Punk. Już 15 maja. Świętuj z nami w Spodku urodziny legendy polskiego rock'n'rolla. Lady Punk. 15 maja. Spodek, Katowice. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Kiedyś Śląsk był pełen życia i relacji, zarówno rodzinnych, jak i sąsiedzkich.
4: Moja babcia opowiadała, że było wspólne siedzenie na ławkach przed familokami, po

0: Pomaganie po sąsiedzku, dzielenie się radością i troskami.
1: Dlaczego staliśmy się tak zamknięci i obojętni? Czasem zwykły dzień dobry może coś zmienić. Dowiedz się jak na nereusz.pl. Kampania Prospołeczni Twój głos ma znaczenie. Dofinansowana przez Unię Europejską, realizowana jest przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej. Transformujemy w dobrym klimacie.
2: Reklama.
3: Gramy specjalnie dla Ciebie. Radio Katowice. Każdego dnia.

0: Fly Away, Lenny Kravitz. A teraz czas na wieści dla kierowców.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Szczegółach z dróg Anna Jośkiewicz.
2: Witam ponownie. Nadal występują utrudnienia w ruchu w Myszkowie na Pułaskiego, gdzie na wysokości numeru drugiego dochowało auto. W wyniku tego wypadku poszkodowana została osoba jadąca nim. Nadal mamy też utrudnienia pokolizyjne w Katowicach na skrzyżowaniu autostrady A4 z ulicą Francuską, gdzie zdarzyły się dwa pojazdy. W Katowicach wolna jazda, bo z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę ulicą Sokolską. Zwalniamy także na Kolejowej, na 73. Pułku Piechoty, na Piotrowickiej, Panewińskiej, Armii Krajowej, na Zygmunta Waltera, Jankego, a także na Gliwickiej i Brynowskiej. Mamy też korek w Pszczynie, na ulicy Górnośląskiej, jadąc w kierunku Bielska, to część Krajowej Drogi nr 1. Zwalniamy również w mieście tym na ulicy Bielskiej. Zwalniamy także w Rudzie Śląskiej, na Karola Goduli i na Piastowskiej, w Świętochłowicach na Bytomskiej, w Chorzowie na Armii Krajowej i na Stefana Batorego, w Gliwicach na Daszyńskiego, Tarnogórskiej i Toszeckiej, w Zabrzu na Kujawskiej, na Zygmunta Krasińskiego i na Wolności, a w Tarnowskich Górach na obwodnicy. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do autoradia, Radia Katowice. Oczywiście w każdej drogowej sprawie.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Jest 14.30. Zapraszamy na informacje w skrócie, a w studiu Paweł Nadrowski.
3: Do około 4 czerwca potrwają rozpoczęte dziś prace zabezpieczające przy estakadzie w Chorzowie. Poinformował o tym kilka chwil temu prezydent miasta Szymon Michałek. Dodał, że za miesiąc dopuszczony zostanie ruch pieszych pod obiektem. Prokuratura Europejska zwróciła się do polskiego Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Chodzi o podejrzenie płatnej protekcji w ramach śledztwa związanego z modernizacją tramwajową w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nie ujawniono, o którego posła chodzi. Prawie 25 milionów złotych rządowego dofinansowania wesprze przebudowę odcinków przelotowych ulic Katowickiej i Wojska Polskiego oraz budowę centrum przesiadkowego w rejonie świętochłowickiej Mijanki. Wartość inwestycji to ponad 120 milionów złotych. Islana to oficjalna maskotka Mistrzostw Świata FIFA U20 kobiet w piłce nożnej, które we wrześniu odbędą się w Polsce. Jednym z miast gospodarzy będą Katowice. Islana to postać inspirowana słowiańskim folklorem. Jak wygląda, można zobaczyć w mediach społecznościowych miasta Katowice.
4: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500K, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600 teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Reklama.

Wali Góra w Radiu Katowice. Cztery pory roku. Taki tytuł piosenki. No teraz wiosna, a wiosną zwykle dużo pada, nie tym razem. Ta wiosna daje nam może nie dużo słońca, bo słońce zaszczyciło nas w zasadzie dopiero niedawno, ale mało deszczu jest i to trzeba przyznać, tylko 6,5 mm spadło w kwietniu. To bardzo niski poziom. 27 stopni Celsjusza na termometrach. Ogrodnicy, działkowicze, rolnicy, wszyscy czekają na deszcz, na dobre plony. No, z pewnością brak deszczu cieszy też tych, którzy jednak lubią wypoczywać. Jakie jest Państwa zdanie? Czy jest coś, na co czekacie? Niekoniecznie musi chodzić o pogodę. 32 205 102 jeszcze 2. Dajcie znać. Jesteśmy już na portalach społecznościowych i tam można dołączyć do dyskusji.

0: samochodzie.
1: Przed pracą, no i praktycznie w pracy też i w domu.
2: Jestem w pracy 12 godzin i słuchawka w uchu i słucham cały dzień.
3: Słucham w domu.
4: Radio Katowice. Zawsze i wszędzie. Razem z Wami.

Radio Katowice popołudniową porą The Luminers, ho, hej. No i jesteśmy już też na portalach społecznościowych. Tutaj pojawiły się pierwsze komentarze, czy jest coś, na co czekacie. Ale mieliśmy także telefon. Pan Wiesław ze Strzemieszyc zadzwonił do nas w międzyczasie, ale tak szybciutko, bo w pracy, bo nie może czekać. Nie dał się namówić na dłuższą rozmowę, ale przekazuję. Pan Wiesław czeka 36 lat na wygraną w Totka. I na razie wielka klapa. Dzisiaj była, co, matematyka na maturze, tak? To takie zadanie, szybko można policzyć, ile wychodzi. Szansa statystycznie średnio 1 na 13 983 816 prób. Nieźle. Ale 100% szansy jest na relaks popołudniową porą z Radiem Katowice. Trzeba tylko ustawić odpowiednią częstotliwość. Vito Bambino i Zalia.

decyzje, czyli nowość. Zalia i Vito łączą siły. No to jest opowieść o momentach, które zmieniają bieg wydarzeń, nie tylko naszych, osobistych. O to chodzi w tej piosence, tak przynajmniej mówią ci, co na muzyce się znają. Za kwadrans będzie godzina 15, a teraz klasyk Eurythmics. Zaglądam jeszcze na nasze społeczności. Dzień dobry, czekam na deszcz. Przydałby się, oj tak, Violetta i Viola. Cześć, wtorku, czekam bardzo na powrót męża z długiej delegacji. Jest w Hiszpanii już 5 tygodni. Proszę przekazać mu pozdrowienia. Jeśli mąż słucha, no to gorąco. Pozdrawiamy.

Za 6 minut punktualnie o 15:00 Kurier Popołudniowy. Najważniejsze informacje, które poprzedzimy równie ważnymi informacjami z dróg naszego regionu.

0: reklama.
1: Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Model z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia do miasta, w trasę i dla codziennych wyzwań. Zadzwoń 32 6 milionów i umów jazdę testową w naszym salonie przy ulicy Ściegiennego 2 w Katowicach. SAC Dongfeng. Nie przegap okazji.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: A, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

Radio Katowice, autoradia Anna Juśkiewicz. Duży ruch w całym regionie. Korki tworzą się w jego centralnej części, ale także na południu i północy również. Mamy ciągnący się długi sznur samochodów w Dąbrowie Górniczej na ulicy Porozumienia Dąbrowskiego 1980. Poruszamy się tu z prędkością dosłownie kilku kilometrów na godzinę od S1 w kierunku Mysłowic. Ta sama droga, a jest to krajowa 94, spowalnia kierowców także w Sosnowcu. Spowolnienia również na krajowej drodze 79 w Katowickiej Bogucicach, tu z kolei korek w kierunku Jaworzna. W samych Katowicach ze średnią prędkością 13 km jedziemy ulicą Armii Krajowej i w Piotrowicach w kierunku Ligoty. Korek też na Piotrowickiej. Zwalniamy również na Kościuszki Brynowie, na 73 Pułku Piechoty i na Kolejowej. W centrum korki na wielu ulicach. Nie zmieniła się sytuacja w Pszczynie. Dalej korek na Górnośląskiej, czyli na jedynce w kierunku Bielska. Zwalniamy też w tym mieście na ulicy Bielskiej.

0: Jest 15. Prokurator prowadzący postępowanie w sprawie Zonda Krypto zrezygnował z prowadzenia śledztwa. Prawie wszystkie gminy w regionie sprawdzają straty w gospodarstwach dotkniętych katastrofami naturalnymi. W Olsztynie koło Częstochowy otwarto po rewitalizacji park u podnóża ruin zamku.
1: Na tablicach informacyjnych można zobaczyć, jakie ptaki tutaj żyją, jakie zwierzęta żyją.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Prokuratorzy mogli brać udział w szkoleniach organizowanych przez Zonda Krypto. Choć giełda nie współpracowała w tym zakresie z prokuraturą krajową, prawo nie zabrania śledczym uczestnictwa w szkoleniach z własnej inicjatywy lub na zaproszenie organizatorów. Z takiej możliwości skorzystał Sławomir Sola, który zrezygnował z prowadzenia postępowania w sprawie Zonda Krypto w prokuraturze regionalnej w Katowicach. O szczegółach Jolanta Turkowska.
3: Prokurator miał sam wystąpić do przełożonych o wyłączenie z postępowania. Rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Ginkiewicz poinformował, że Sławomir Sola uzasadnił swój wniosek m.in. obawą co do bezstronności.
4: Wskazał przy tym na utrzymywanie kontaktów służbowych oraz towarzyskich z pracownikami Zonda Krypto.
3: W prokuraturze krajowej co roku organizowane są szkolenia w zakresie cyberprzestępczości. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak wyjaśnił, że w ich organizacji nie brały udziału Zonda Krypto ani BitBay.
5: Giełdy te w żaden sposób nie współdziałały z prokuraturą krajową w prowadzeniu organizacji szkoleń dla prokuratorów.
3: Przemysław Nowak dodał, że prokuratorzy z własnej inicjatywy lub na zaproszenie organizatorów mogli brać udział w konferencjach poświęconych m.in. tematyce kryptoaktywów, na których jednocześnie obecni byli przedstawiciele giełd kryptowalut i innych podmiotów prywatnych. Takie szkolenie online odbyło się 2 lata temu. Organizatorem była platforma sprzedażowa, a jednym z prelegentów był pracownik Zonda Krypto.
0: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez Zonda Krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. Niemal wszystkie gminy w województwie śląskim sprawdzają straty w gospodarstwach dotkniętych katastrofami naturalnymi. Taką informację przekazał Radiu Katowice wojewoda śląski Marek Wójcik. To pokłosie decyzji ministra rolnictwa, który kontrolę zlecił we wszystkich województwach. Jak dodał Marek Wójcik, na ten moment żadna gmina nie zgłaszała problemów.
6: Jeżeli rolnik poniósłby jakiekolwiek straty, musi najpierw złożyć taki wniosek do Urzędu Gminy, następnie Gminna Komisja rozpatruje taki wniosek i przesyła protokół do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast na chwilę obecną z komisji gminnych żaden taki protokół jeszcze nie wpłynął do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, więc na chwilę obecną żadna tego typu sprawa na poziomie wojewódzkim nie jest procedowana.
0: Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje wniosek do Komisji Europejskiej o wsparcie dla poszkodowanych rolników. Znajdą się w nim potrzeby zgłoszone przez wojewódzkie komisje.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ustawa metropolitalna dla Pomorza to szansa na poszerzenie dotychczasowych kompetencji górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Tak mówił w Radiu Katowice prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Dodał, że oprócz zintegrowanego transportu publicznego w całym regionie, ustawa to narzędzia do wspólnego, ponadgminnego planowania przestrzennego, a także poprawa dostępności do usług lekarskich, szkół, instytucji kultury i miejsc pracy.
7: Jeżeli ustawa wejdzie w życie, będą się otwierały pola dalszej integracji. Tu gospodarka odpadami jest taki jakby przykładem. Ja zawsze chciałbym się integrować bardziej, jeśli chodzi o transport zbiorowy.
0: Przed tygodniem Sejm w pierwszym czytaniu przyjął projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza, która dotyczy także GZM-u. Pod ruinami zamku w Jurajskim Olsztynie oficjalnie otwarto dziś zrewitalizowany park. Inwestycje wykonano dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w konkursie Zielona Przestrzeń. To miejsce ma charakter turystyczno-edukacyjny, mówi burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski.
1: Prace, które zrealizowaliśmy, polegały m.in. na budowie utwardzonych ścieżek spacerowych, na budowie takiego systemu edukacyjnego z myślą o dzieciach. Na tablicach informacyjnych, takich ruchomych, można zobaczyć, jakie ptaki tutaj żyją, jakie zwierzęta żyją, jakie gatunki nietoperzy występują m.in. w naszych jaskiniach w Sokolich Górach.
0: W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony kolejny konkurs Zielona Przestrzeń. W tym roku fundusz zamierza przekazać gminom 5 milionów złotych.
8: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Do końca dnia pogodnie, z temperaturą do 27 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura w jej trakcie od 10 do 14 stopni.
8: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
9: Reklama. Reklama.
8: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
2: Radio Katowice. Każdego dnia.
18: To my tak matematycznie, geometrycznie zaczniemy. W końcu dzisiaj była matura. Dawid Podsiadło.

0: Swim. Można popływać przy takiej pogodzie, czemu by nie? Chociaż jeśli chodzi o stawy jeziora, to chyba bym odradzał jeszcze BTS i Radio Katowice popołudniową porą. No a teraz zaproponujemy Państwu inną formę rozrywki. Czytanie. Zapraszam, Maciej Szczawiński.
1: Skacząc po półkach.
2: Proszę Państwa, Kleopatra. Kleopatra ma twarz Elizabeth Taylor. No przynajmniej dla pewnego pokolenia, nawet dla pewnych pokoleń. Tak, ta słynna produkcja z roku 1963, no dawne czasy, ale produkcja historyczna, wspaniała, utrwaliła wizerunek Kleopatry, właśnie Liz Taylor, jej uroda i świetna kreacja. Ale proszę Państwa, to siódma Kleopatra, bo Kleopatr było więcej, dokładnie siedem, i Liz Taylor grała rolę ostatniej Kleopatry. Właśnie trzymam w ręku przepięknie wydaną książkę. Profesor Lloyd Levlin-Jones jest autorem Kleopatry, zapomniane królowe Egiptu. Kochanka, uwodzicielka, największa królowa Egiptu, bardziej mityczna niż historyczna, owa Kleopatra VII, unieśmiertelniona oczywiście przez historię zauroczenia Juliusza Cezara i Marka Antoniusza. To właśnie ta Kleopatra, którą grała Elizabeth Taylor. Ale prawdziwa historia życia Kleopatry jest, o czym przekonuje ta książka, znacznie bardziej fascynująca, bo była ostatnią z siedmiu Kleopatr, które rządziły Egiptem, zanim ten kraj został włączony do rzymskiego cesarstwa. Siedem Kleopatr napędzało dynastię Ptolemeuszy, macedoński ród, który władał Egiptem po śmierci Aleksandra Wielkiego. One naśladowały praktyki bogów, między innymi w ten sposób, że poślubiały swoich rodzonych braci i dominowały w zwyczajowo patriarchalnym świecie polityki i wojny. Ta książka zresztą pokazuje, jak bardzo właściwie każda z tych siedmiu Kleopatr przewyższała inteligencją, jakąś logiką myślenia, przewidywaniem, no w ogóle rzutkością intelektualną tych, których kochały, jak i postaci ważne na ich dworze. Czytając o tych Kleopatrach, człowiek cały czas dopasowuje te odległe czasy do współczesności i znajduje mnóstwo zaskakujących, czasami groteskowych paraleli. Badanie motywacji i psychologicznych popędów, pisze autor, które zmuszały wszystkie Kleopatry do bycia takimi kobietami, jakimi się stały, to nie jest łatwe zadanie dla historyka. Istnieje bowiem olbrzymia przepaść między normami zachowania i kulturowymi oczekiwaniami wobec kobiet w helenistycznym Egipcie i w naszych czasach. Niemniej jednak staraliśmy się odkryć bardziej ludzkie portrety naszych bohaterek. Książka ta pragnie sprawić, by członkinie królewskiego rodu były tak ludzkie, jak to tylko możliwe. Proszę Państwa, jest to bardzo trudne, by pokazać, że one były ludzkie. Autor czyni różne starania, ale ta ludzkość Kleopatr oczywiście jest wymiarem okrutnym. Zachęcam w każdym razie do przeczytania tej przepięknie wydanej książki Kleopatry, zapomniane królowe Egiptu. Autorem jest profesor Lloyd Levlin-Jones.
0: To była propozycja książkowa Macieja Szczawińskiego. Wielkie dzięki.

0: Czy złamane serce jest okej? Daria Zawiałow i Radio Katowice, 15:24 na zegarach. No i na co czekacie? Na co państwo czekają? Sprawdzamy, podpytujemy dzisiaj w naszym programie. Wiola czeka na powrót męża, Basia czeka na odwiedziny przyjaciela. No i Dorota, czekam na majowy deszczyk. U nas w Zwardoniu teraz niesamowicie wieje, ale jest bardzo ciepło, 26 stopni. Za chwilę informacje. Sprawdzimy też, jak podróżuje się kierowcom. Zostańcie państwo z nami.
1: Reklama.
2: Przed nami 50. edycja legendarnego wyścigu kolarskiego VTR Kryterium Asów pod patronatem marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi. 6 maja Kryterium Opuchar prezydenta miasta Katowice. 7 maja klasyk Laguna Beskidów z Zarzecza do Wilkowic. 8 maja Pszczyna Memoriał Gazdów. 9 maja Bielsko-Biała Beskid Race. 10 maja Zagłębie Klasik Siewierz Psary. Na wydarzenie zapraszają włodarze miast i gmin oraz organizator Bogdan Szczygieł.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran.

0: Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
1: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Reklama.
6: Jesteśmy blisko. Radio Katowice. Każdego dnia.

0: Apologize, Timbaland, One Republic i Radio Katowice. Popołudniem, a teraz wieści dla kierowców.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Szczegóły przekaże Państwu Anna Juśkiewicz.
2: Witam ponownie. Mamy długi sznur samochodów na autostradzie A4 od Katowic do Mysłowic. Wprawdzie nie stoimy, a jedziemy, ale nieco wolniej. Tak jest od węzła Murckowska w Katowicach do wysokości Obrzeżnej i Zachodniej, w Mysłowicach to w kierunku Krakowa. W samych Katowicach wydłużające się korki w południowych dzielnicach na Armii Krajowej, na Jankiego Kolejowej, 73. Pułku Piechoty, na Piotrowickiej, Panewnickiej, a także na Ligockiej, na Brynowskiej i Ceglanej do A4 również. Duży korek na Kochłowickiej przed zjazdem na Mikołowską. W Śródmieściu i centrum zwalniamy na Francuskiej, Powstańców, Pułaskiego, Granicznej, Warszawskiej, Dworcowej, Mickiewicza, Sokolskiej, Gliwickiej i Grundmana. Ciasno też na Chorzowskiej i na Rudzińskiego w stronę Mysłowic czy Sosnowca, bo od ulicy Dobrowolskiego do węzła Bagien na ulicę Rozdzińskiego jedziemy z prędkością nie większą niż 7-8 km na godzinę. Korek też na Alei Murckowskiej w kierunku A4 lub Tychów. Zmiany w organizacji ruchu mamy z kolei na drodze wojewódzkiej 791 pomiędzy Myszkowem a Mrzygłodem. Droga jest w przebudowie. Odcinek od Mrzygłodzkiego Ronda do świateł w centrum Myszkowa wyłączony jest z ruchu. Trzeba korzystać z objazdów, a najlepiej zdecydować się na obwodnicy Myszkowa. 691 400 400. Przypominam Państwu nasz telefon.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Na zegarach już 15:31, czas zatem na informacje w skrócie. Paweł Nadrowski.
3: Komisarz wyborczy odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia Mariusza Wałosza i tamtejszej Rady Miejskiej. W wydanym dziś postanowieniu poinformował, że inicjatorzy referendum nie zebrali wystarczającej liczby ważnych podpisów poparcia. W tym tygodniu wróci projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów. Zapowiedział to dziś premier. Donald Tusk przekazał, że od dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie różnił się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Tychy zyskają połączenie kolejowe z Bieruniem. Ogłoszony został przetarg na prace budowlane zakładający modernizację linii kolejowej. Zadanie jest dofinansowane z unijnego programu Phoenix. Dostęp do kolei zwiększy przebudowa obecnych i budowa nowych przystanków i stacji. Samorząd Katowic wynajął owce. Do września będą pomagały w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta. Mają pełnić rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Według urzędników wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne.
4: Reklama. Historia, która potrafi zaskoczyć. Carbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub skocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carborock. Hunter z chórem, traktor i inni. Carbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.carbonarium.pl. Ta historia wciąga. Sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kanoli na Sycylii? Tacos na Krecie? Nduja w Kalabrii? A może fritule w Chorwacji? Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.

George Harrison i Radio Katowice. Pozdrowienia z Klimczoka. Mocno wieje z południa, więc mamy potwierdzenie. Temperatura na szczycie 22 stopnie Celsjusza. To raport od pana Tadeusza, naszego naczelnego górołaza beskidzkiego. No i na co czekamy? Karolina czeka na urlop, Ewa czeka na piątek, ale w międzyczasie i także we wtorkowe popołudnie moc atrakcji. Drodzy państwo, jeśli są z nami fani zespołu Queen, no to będziemy mieć podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Queen Show Poland Tour. 80 lat miałby w tym roku Freddie Mercury. 14 maja w Katowice Miasto Ogrodów ten spektakl. Będziemy mieć do rozdania podwójne zaproszenie. Trzeba tylko nadstawić ucha i wziąć udział w naszej zabawie, ale to po godzinie 16. W międzyczasie gramy. Teraz nasze lokalne podwórko, choć pseudonim artystyczny mógłby na to zupełnie nie wskazywać. Daria Marks.

0: Shaking Stevens w Radiu Katowice. Za nieco ponad kwadrans będzie 16, a my zapraszamy do świata kultury. Sprawdźmy, gdzie warto się wybrać i o tym opowie nam Ewa Niewiadomska.
1: Moc kultury

0: Dzisiejszy koncert Mikołowskich Dni Muzyki odbędzie się w miejscowym muzeum. W wykonaniu czworga gitarzystów publiczność będzie miała okazję wysłuchać kompozycji Schuberta, Debussy'ego, Franka i Rossiniego. Początek o 18:00. Dyrektora festiwalu, profesora Władysława Szymańskiego, zapytałam, czy i on w tym roku wystąpi przed publicznością.
1: Ja też tak w tym roku będę grał. Raz na kilka lat też staram się wystąpić w tym festiwalu jako wykonawca i 10 maja w Bazylice Świętego Wojciecha razem z bardzo zdolnym Stanisławem Napierałą, tenorem, który w tej chwili jest na kontrakcie w Operze Wiedeńskiej, naszym wychowankiem naszej Akademii, damy wspólny koncert.
0: Dodam, że Mikołowskie Dni Muzyki pod patronatem Radia Katowice potrwają do 16 maja. Gośćmi przedostatniego spotkania z cyklu Kopalnie Słów w Bibliotece Śląskiej w Katowicach będą Ryszard Lenz, Andrzej Tuziak, Andrzej Szuba i Jola Trela. Tytuł cyklu nawiązuje do wiersza Edwarda Stachury, Wagony Słów, Węglarki Słów, Prawdziwe Złoto, Diamenty, Perły. Wydarzenie w ramach obchodów 35-lecia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Bibliotece Śląskiej rozpocznie się o 17:00. A teraz zapowiedź festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Jak zawsze można go śledzić w kinach Silesii Film. Tak o tym wydarzeniu opowiedziała Radiu Katowice Beata Głubisz, kierowniczka kina Światowic.
2: To jest nie tylko obejrzenie filmu, ale to jest przeżycie, zanurzenie się w takim magicznym świecie. Zakres tematów jest olbrzymi, od intymnych historii po globalne problemy światowe, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Festiwal Millennium Dogs Against Gravity rozpocznie się w Katowicach w najbliższy czwartek. Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, przekonując, że nigdy nie jest za późno, by odkryć swoje pasje, zaprasza do udziału w warsztatach kreatywnych dla dorosłych Regał Inspiracji. Rękodzieło, fotografia, recykling, dekoracje, a może zupełnie inny rodzaj pasji w Tyskiej Bibliotece można poznać o 17:00. Uczestnicy nie muszą mieć żadnych konkretnych umiejętności ani własnych materiałów, a stworzone spontanicznie prace nie będą podlegać ocenie. A zatem polecam i zapraszam.
3: I wspaniały deser do tego wszystkiego. Myślę, że możemy Państwu już ogłosić, bo tutaj są już prośby. Nasza słuchaczka Jola czeka niecierpliwie na koncert w Radiu Katowice i takowy właśnie będzie. 16 maja Hochberg, muzyka przełomu epok w wykonaniu Kapeli Dworskiej Książąt Pszczyńskich i harfistki Anny Scheller. Także wtedy usłyszymy na żywo najpiękniejsze utwory impresjonizmu. Studio koncertowe Radia Katowice, 16 maja o godzinie 12:00. Szczegóły na stronie internetowej radio.katowice.pl. No a jeśli chodzi o zaproszenia, to także można się zorientować w siedzibie Radia Katowice od poniedziałku do piątku między 9:00 a 15:00. Albo nasza strona radio.katowice.pl.

0: za 6 minut. Punktualnie o godzinie 16:00 informacje w Radiu Katowice. Poprzedzimy je drogowym raportem, a później po pełnej informacje sportowe i konkurs. Bądźcie Państwo z nami.
1: Reklama.
2: Przekułam pasję w karierę naukową.
3: Studiuję i jednocześnie pracuję.
4: Stałem się częścią wspaniałej społeczności.
2: Uniwersytet daje mi przestrzeń na bycie sobą.
3: Erasmus zabrał mnie do Norwegii.
4: Prowadziłem badania naukowe w Wietnamie.
2: Zdobywam doświadczenie w praktyce.
5: Mogę eksperymentować do woli.
6: Dlaczego warto studiować? Bo z Uniwersytetem Śląskim możesz więcej. Start rekrutacji 1 czerwca. Sprawdź na us.edu.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg, muzyka przełomu epok, w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej Książąt Pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.

Radio Katowice, Autoradio, Anna Juszkiewicz. Witam ponownie. Z prędkością 14-15 km na godzinę kierowcy pokonują odcinek Krajowej Drogi nr 86 w Będzinie od Sosnowieckiego Zakrętu na wysokości Szpitala Świętej Barbary aż do skrzyżowania z Wiejską, to w stronę Siewierza. Dodajemy tu 6-7 minut. Ciasno też na Sosnowieckiej Alei Zagłębia Dąbrowskiego, gdy wjeżdżamy na nią z drogi S86 w kierunku Dąbrowy Górniczej. W Sosnowcu duży korek zgłaszają słuchacze Autoradia, także na Grota Rowecki. Podobnie jest na Alei Józefa Mileckiego, Ignacego Mościckiego, Gabriela Narutowicza czy na ulicy Wawel. Na autostradzie A4 nadal wolna jazda odcinki między Katowicami a Mysłowicami. Mamy też informację, że na poboczu za zjazdem z węzła Murckowska stoi samochód najprawdopodobniej uszkodzony. Uważajmy zatem. W Katowicach zwalniamy też na Pszczyńskiej, czyli Krajowej Drodze 86 w kierunku Tychów. Nadal też utrudniony przejazd z Giszowca w kierunku ulicą 73 Pułku Piechoty. Tutaj zwalniamy do 15 km, dodając do czasu przejazdu 5-6 minut.

0: Jest 16. Pożar traw i terenów leśnych w gminie Rudziniec w powiecie gliwickim. Na miejscu jest ponad 20 zastępów straży. Komisarz odrzucił wniosek o referendum w sprawie odwołania władz Bytomia. Tymczasem prezydent miasta zapowiada wniosek do prokuratury. Częściowo udrożniono ruch pieszy pod estakadą w Chorzowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Ponad 20 zastępów straży gasi pożar w gminie Rudziniec w powiecie gliwickim. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło po 12 i dotyczyło pożaru traw. Na miejscu okazało się, że ogień objął również las. Pożar pojawił się wzdłuż torów kolejowych na odcinku Rudziniec-Rzeczyce, mówi Radiu Katowice starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Obecnie mamy zdiagnozowane 3 ogniska pożaru. Ten pożar traw częściowo rozprzestrzenił się na teren leśny. Obecnie obejmuje około powierzchni 2 hektarów. Przypuszczalną przyczyną będą iskry spowodowane przez przejeżdżający pociąg, który właśnie tym odcinkiem przejeżdżał i na tym właśnie odcinku powstały te ogniska pożarów.
0: Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja może potrwać kolejne kilka godzin. Zaangażowane są w nią również 2 samoloty dromader i śmigłowiec gaśniczy. Komisarz wyborczy odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Mariusza Wołosza i Rady Miejskiej w Bytomiu. W Wynadym dziś postanowieniu poinformował, że inicjatorzy referendum nie zebrali wystarczającej liczby ważnych głosów poparcia. Tymczasem prezydent Bytomia zapowiedział wniosek do prokuratury w sprawie podejrzenia fałszerstwa. Chodzi o podpisy pod wnioskiem o referendum dotyczące odwołania go ze stanowiska. Według prezydenta Wołosza ponad 38% złożonych przez inicjatorów podpisów było nieważnych, a 179 numerów PESEL należało do osób zmarłych. W oświadczeniu prezydenta Bytomia czytamy, że będzie on wnioskował do prokuratora o zabezpieczenie kart z podpisami.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Częściowo udrożniono ruch pieszy pod estakadą w Chorzowie, poinformował prezydent miasta Szymon Michałek. Jednocześnie ruszyły też prace zabezpieczające pod estakadą. Miasto przygotowało już harmonogram udostępnienia ruchu pod estakadą, mówi Szymon Michałek.
3: Uruchamiamy ruch pieszy między pawilonami oraz ruch pieszy od ulicy Krakusa do ulicy Wolności po kładce tutaj na estakadzie, jak również z tyłu za ulicą Rynek aż do parku Hutników. I to jest na pierwszy ogień. W następnej kolejności prace naprawcze mają doprowadzić do tego, abyśmy mogli uruchomić ruch pieszy oraz ruch tramwajowy pod estakadą.
0: Mieszkańcy są zadowoleni z udrożnienia ruchu. Rozmawiała z nimi reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
4: Miasto przecięte na pół, więc w tej sytuacji, skoro się to otworzyło, to dla ludzi będzie lepiej, byleby było bezpiecznie.
5: A liczy pani też na to, że tramwaje i samochody też wrócą?
4: Musiałoby to tak być właśnie w sposób oficjalny stwierdzone, że technicznie można i wtedy miasto odżywa, bo teraz widzi pani to dookoła wszystko podlikwidowane, sklepy.
5: O estakadę pytam. Przeszedł pan pod?
6: Pierwszy raz od dawnego czasu. Mieszkam tu na rynku, więc to szalenie utrudniało w ogóle życie. Poumierały te sklepy. No nie wiem, czemu nie można było od razu zarządzić to, co jest dzisiaj.
7: Szłam jeszcze naokoło, nawet nie wiedziałam, że można przejść. Mnie nie przeszkadzało akurat to, że trzeba przechodzić dookoło. Jak musiało się chodzić, to się robiło kroki, jak najbardziej trudno.
0: Po zakończeniu prac zabezpieczających ma też wrócić ruch tramwajowy pod estakadę. Jednak to wymagałoby korekt rozkładów jazdy i tras. Tychy zyskają połączenie kolejowe z Bieruniem. Ogłoszony został przetarg na prace budowlane zakładające modernizację linii kolejowej. Zadanie jest dofinansowane z unijnego programu Phoenix. Dostęp do kolei zwiększy przebudowa obecnych i budowa nowych przystanków i stacji. Tychy Miasto, Tychy Lodowisko, Tychy Urbanowice, Tychy Potok, Bieruń Domy Polne, Bieruń Mleczarnia i Bieruń Stary. Perony zostaną podniesione. Wymienionych zostanie około 12 km torów. Powstanie też około 3 km nowych torowisk. Planowany jest montaż około 8 km nowej sieci trakcyjnej. Pociągi pasażerskie osiągną na tym odcinku prędkość do 120, a towarowe do 80 km na godzinę. Do końca dnia będzie pogodnie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura w jej trakcie od 10 do 14 stopni. Niemal w całym regionie jakość powietrza jest umiarkowana. Wyjątek to Bielsko-Biała i Ustroń, gdzie jakość jest dobra.
8: Czas na sport. W Radiu Katowice Piotr Muszalski, zapraszam. Islana została wybrana oficjalną maskotką piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które we wrześniu odbędą się w Polsce. Islana to postać inspirowana słowiańskim folklorem, symbolizująca dynamiczny rozwój piłki nożnej kobiet. Mecze kobiecego mundialu zostaną rozegrane na 4 stadionach w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej i w Łodzi. W turnieju zagrają 24 reprezentacje. W trzeciej kolejce rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w hokeju na lodzie reprezentacja Japonii wygrała z Litwą 3-2 po dogrywce i tym samym odniosła pierwsze zwycięstwo w turnieju. Dziś o 19.30 Polska zagra z Kazachstanem. Po dwóch seriach biało-czerwoni zajmują w tabeli trzecie miejsce, tracąc 2 punkty do zajmujących pozycji lidera dzisiejszych rywali. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn rozpoczęła zgrupowanie w Spale. Do dyspozycji trenera Nikoli Grbicia są obecnie młodzi i debiutujący w kadrze siatkarze. Reszta ma dołączyć po zakończeniu sezonu ligowego. Ze zgrupowania w Spale siatkarze pojadą na turniej Silesia Cup. 20 maja zagrają w Sosnowcu pierwszy w tym roku mecz towarzyski z Serbami. Następnie turniej przeniesie się do katowickiego Spodka. Tenisistki rozpoczęły rywalizację w turnieju rangi 1000 w Rzymie. Magdalena Fręch i Magda Linet do gry przystąpią jutro, a nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek zagra dopiero w piątek. Jutro rozpocznie się również turniej główny panów, gdzie Hubert Hurkacz zmierzy się z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Siatkarze GKS-u Katowice zagrają dziś o awans do Plus Ligi. W ramach trzeciego meczu finałowego na własnym parkiecie podejmą zawodników BBTS-u Bielsko-Biała. W rywalizacji do 3 zwycięstw katowiczanie prowadzą 2-0. Początek dzisiejszego spotkania o godzinie 20. A kolejne informacje sportowe w Radiu Katowice po godzinie 19.
9: Reklama. Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Reklama. Radio Katowice. Każdego dnia.
13: Roxette. I tak zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. 8 minut po 16. Piękne słońce, dobra energia i to jest to, czego potrzebujemy. Przed 17 reportaż, a już za chwilę konkursowe emocje. Cześć, wtorku.

To nie jeden dzisiaj. O tej porze szczególnie, bo pora okołoobiadowa, smacznego przy tej okazji. 11 minut po 16, Rockset. No i teraz czas na wielki sukces. Podwójne zaproszenie na koncert Queen Show Poland Tour. 80 lat miałby Freddie Mercury, gdyby żył 14 maja, godzina 19, Katowice, Miasto Ogrodów. Właśnie wtedy specjalny koncert. Ta trasa nabiera wyjątkowego znaczenia, bo to nie tylko koncert, ale muzyczny hołd dla jednej z największych ikon w historii rocka. Za chwilę będziemy mieć dla Państwa pytania, w zasadzie jedno, ale dwie kategorie pytań związane z zespołem Queen i samym Freddiem. Jeżeli jesteście fanami, miłośnikami, no to warto wybrać numer do Radia Katowice. 32 205 102 i jeszcze dwa. Linia konkursowa jest już otwarta. Czekamy na Państwa. Mocno trzymamy kciuki. 32 205 102 i 2.

0: Alex Warren jest kwadrans po 16 i tu Radio Katowice.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Epic Generation, organizator koncertu Queen Show 14 maja w Katowicach w mieście Ogrodów.
0: W tym roku Freddy obchodziłby swoje 80. urodziny. Ta trasa nabiera wyjątkowego znaczenia i o podwójne zaproszenie na Queen Show powalczy pani Ania, która dzwoni do nas z Sosnowca. Dzień dobry, bardzo mi miło, witam.
2: Dzień dobry, witam.
0: Czy w Sosnowcu też tak pięknie jak w Katowicach dzisiaj?
2: No, bardzo pięknie. Myślę, że w Katowicach też macie tak pięknie jak w Sosnowcu.
0: Ten sam klimat, bez dwóch zdań, po obu stronach Brynicy. A jestem ciekaw, czy pani Anna jest wielką fanką Freddiego, jego twórczości, w ogóle zespołu Queen.
2: Tak, no bardzo lubię Queen.
0: Mhm. Ulubione piosenki?
2: I Want to Break Free. No Bohemian Rhapsody oczywiście, no klasyki.
0: Coś będziemy mieć dla pani, wybierzemy z tego szerokiego repertuaru, ale najpierw emocje konkursowe, też niemałe. Będziemy mieć dwie kategorie pytań. Pani wybierze to, co bardziej pani podpasuje. Później zadam pytanie i podam trzy możliwe odpowiedzi. Tylko jedna z nich będzie prawidłowa. Jest pani gotowa?
2: Tak, zaczynamy.
0: Dobrze. No to kategorie mamy takie. Początek albo koniec.
2: Koniec, tu mi mąż podpowiada, że koniec.
0: A, to rozumiem, że mąż też fanem jest.
2: Też.
0: Dobrze. No to tak brzmi pytanie. Słynny pomnik Freddiego w wykonaniu czeskiej rzeźbiarki Ireny Sedleckiej został odsłonięty w 1996 roku. Pytanie brzmi, gdzie? W Pradze, w Montre czy w Katowicach?
2: W Pradze
0: usłyszałem.
2: Tak. Niestety. W Katowicach.
0: Ta czeska rzeźbiarka chyba zmyliła, co?
2: Tak.
0: No ja powiem tak. Gdyby w Pradze albo w Katowicach było Jezioro Genewskie, to pewnie fantastycznie by się ten pomnik prezentował, ale jest w Montre. Więc niestety chodziło o Montre, ten słynny pomnik.
2: Ja to wiem coś nowego.
0: Gdzie przedstawiony jest podczas koncertu na Wembley z ręką uniesioną ku górze. No jest to przynajmniej jakiś walor edukacyjny. Nie udało się tym razem, ale mocno trzymam kciuki. Trzeba próbować, trzeba walczyć, bo zdaje się, że to nie jest ostatnia szansa, ale można skorzystać z okazji i kogoś pozdrowić na naszej antenie, pani Aniu.
2: No pozdrawiam córkę i pozdrawiam męża.
0: Wszystkiego dobrego w takim razie. No i na pocieszenie będziemy mieć coś dla pani. Proszę teraz włączyć głośno radio.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Epic Generation, organizator koncertu Queen Show 14 maja w Katowicach w mieście Ogrodów.

0: Don't Stop Me Now i Queen w Radiu Katowice. 16:22 na zegarach. No cóż, tym razem się nie udało. Mamy nadzieję, że jutro będzie lepiej. Warto słuchać od samego rana Radia Katowice. U nas konkursy na antenie i fantastyczne nagrody. Trwa dyskusja na temat tego, czy jest coś, na co państwo czekają. Można zajrzeć w międzyczasie na nasze portale społecznościowe, a my już za chwilę przekażemy najnowsze wieści, także z dróg.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Reklama.

0: Radiu Katowice już czas na najnowsze wieści dla kierowców.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Autoradio w studiu Radia Katowice, Anna Juśkiewicz.
2: Witam Państwa w Sosnowcu. Na Jana Długosza mamy wypadek. Zdarzyły się tu dwa samochody osobowe i szereg nowych kolizji. Doszło do nich w ostatnim czasie w Kuźni Nieborowskiej na ulicy Wiejskiej na wysokości numeru 26. Tutaj samochód osobowy wjechał w bramę. Po sesji na szczęście straty jedynie materialne. W Tarnowskich Górach na Armii Krajowej zdarzenie dwóch pojazdów pomiędzy Starym i Nowym Zalewem. W Czeladzi na Cmentarnej na wysokości numeru 26. Zdarzenie dwóch pojazdów. Podobna sytuacja w Katowicach na Gościnnej 5 i w Sosnowcu na Zamkowej na wysokości numeru 22. W Sosnowcu na Niepodległości natomiast mamy także kolizję z udziałem motocyklisty, który wywrócił się i poobijał. Patrole są w miejscach zdarzeń albo w drodze do nich, zatem zachowajmy ostrożność. A teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach północnej części naszego województwa. Wie to z pewnością i Państwu przekaże Grzegorz Mach. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry. Kolizja w Częstochowie. Dwa autobusy zderzyły się w drugiej alei Najświętszej Marii Panny. Szkody niewielkie, ale biorąc pod uwagę gabaryty pojazdów, musimy się w tym miejscu liczyć z utrudnieniami. Ponadto nie przyspieszymy, wyjeżdżając z Częstochowy Warszawską, Jana Pawła II, Rocha Ludową i Bohaterów Warszawy. Na DK43 na korki trafimy w Lgocie, gdzie trwa przebudowa skrzyżowania i w Kłobucku przed rondem. Natomiast dla tranzytu zamknięte są wojewódzkie 491 od Częstochowy do granicy z województwem łódzkim, 492 w Kłobucku i Ostrowach nad Okrzą oraz 789 między Koziegłowami a Lgotą nad Warcie, Noga z Gazu i Szerokiej Drogi.
2: Dziękujemy bardzo. A teraz południe regionu, Bielskie Studio Radia Katowice i Szymon Brandys. Witamy i słuchamy.
4: Dzień dobry. Przytyka się S1 przed węzłem Hałcnów w Bielsku Białej. Tam, jak donoszą słuchacze, awaria samochodu ciężarowego na zjeździe w stronę Żywca. Kolejka aut także na 52 już od skrzyżowania z Lwowską w kierunku do Kus. Zresztą dalej na odcinku w Kozach też jedziemy wolniej. Spory ruch mamy na Komorowickiej, Warszawskiej, na Andersa w Olszówce i Żywieckiej w Leszczynach. Przytykają się także dojazdy do Żywca. Długi korek mamy wzdłuż Parku Zamkowego. I na koniec jeszcze Cieszyn, Katowicka w Pastwiskach i Bielska w rejonie kampusu uniwersyteckiego. Tam zdejmujemy nogę z gazu.
2: Dziękujemy. 691-400-400. Przypominam Państwu numer telefonu do Autoradia, Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Minęła 16:30. Zapraszamy na informacje w skrócie. Paweł Nadrowski.
5: Strażacy walczą z pożarem traw i części lasu, które wybuchło w powiecie gliwickim wzdłuż szlaku kolejowego na odcinku Rudziniec-Rzeczyce, utrudniając ruch pociągów. W akcji bierze udział około 30 zastępów straży pożarnej, dwa samoloty i śmigłowiec gaśniczy. Prezydent Bytomia zapowiada zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o niedoszłe referendum w sprawie odwołania Mariusza Wołosza i Rady Miasta. Dziś komisarz wyborczy odrzucił wniosek o przeprowadzenie głosowania. Wskazał, że na liście podpisów poparcia 179 numerów PESEL należało do osób zmarłych. Bielskie Centrum Psychiatrii Olszówka poszerzyło swoją bazę o psychiatryczny oddział dzienny w Czechowicach-Dziedzicach. Znajdą tam pomoc przede wszystkim pacjenci afektywni i lękowi. Pod ruinami zamku w Jurajskim Olsztynie otwarto dziś oficjalnie zrewitalizowany park. Inwestycje wykonano dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Miejsce ma charakter turystyczno-edukacyjny.
6: Reklama. Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Model z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia do miasta, w trasę i dla codziennych wyzwań. Zadzwoń 32 6 milionów i umów jazdę testową w naszym salonie przy ulicy Ściegiennego 2 w Katowicach. SAC Dongfeng. Nie przegap okazji.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Popatrz moją być. 45-lecie Lady Punk. Już 15 maja świętuj z nami w Spodku urodziny legendy polskiego rock'n'rolla. Lady Punk. 15 maja. Spodek, Katowice. Bilety dostępne na eventim.pl.

0: popołudnie z reportażem.
1: Czy po 40 latach na emigracji nowy kraj jest już oswojony, czy może wciąż tęskni się za ojczyzną? Wojtek Pacula zabiera nas w podróż do Australii. Zapraszamy na reportaż Margaret.
2: Dzień dobry, Margaret. Hello.
3: Dzień dobry, hello.
2: Małgorzata, czyli Margaret, rozpoczyna dzień od nakarmienia podopiecznych. Traktujesz jak dzieci te ptaki, które są wokół ciebie tu na balkonie?
3: Tak jest, zawsze przychodzą co rano i karmię je mielonym mięsem. Ta przychodzi chyba już przez jakieś, nie wiem, może 20 lat. Ta, co odleciała, to ma na imię Bunia. Ten jest Mewryk. Ale ja nie wiem, czy to jest samiczka, czy to jest... Już poleciały.
2: Kukabura jest dużym, łownym ptakiem z rodziny zimorodkowatych. Rząd kraskowate, rozpiętość skrzydeł sięga pół metra. Te ptaki łatwo rozpoznać po charakterystycznym dźwięku podobnym do skrzekliwego chichotu. To ptak mięsożerny, o brunatno-szarej, czasem popielatej barwie. Zamieszkuje południowo-wschodnią Australię i tylko tam można te ptaki spotkać. Wyróżnia go masywność, duży dziób i duża głowa. Dożywa do 25 lat. Kukaburę pani Małgorzata z Sydney nazywa kukubarą.
3: Ja mam bardzo dużo kukubar tutaj. Jest jedna rodzina, i samiec i samiczka. Przylatują do mnie codziennie na mięso mielone, które kupuję tygodniowo i karmię ich. Także mogę nawet pogłaskać te kukubary. Przychodzą, absolutnie się mnie nie boją. W Sydney, w Australii, jestem przez ostatnie 45 lat. Urodziłam się w Dąbrowie Górniczej. Tam chodziłam do szkoły. Tam zdałam maturę w Liceum Żeromskiego. No, potem po paru latach wyjechałam do Sydney.
2: Australia to już twój dom, twoje miejsce na ziemi?
3: Tak, ja bardzo lubię w Australii mieszkać. Lubię po prostu ten ciepły klimat. Ja również kocham Polskę nad życie, ale ponieważ już mam dwóch chłopców, oni po prostu ułożyli sobie tutaj życie, mają pracę, także moja kotwica jest przymocowana tutaj w Sydney. Tak jest.

0: zdaje się, że mamy gości. Krysia przyszła.
1: Małgorzata umówiła się z Krystyną, swą przyjaciółką, która też od 30 lat mieszka w Sydney, choć nie uważa, że Australia jest emigracyjnym rajem. Pojęcie raju według niej odnosi się tutaj na pewno do pogody. Prawdą jest i prawdą było tu 100 lat temu marzenie przeciętnego Australijczyka. Taka działka 100 na 100 i właśnie własny dom. Można pomieszkać lat 5, 10, 20. Wielu wraca. Wraca tam, skąd przyjechało. No i w Australii wszędzie daleko i wszędzie bardzo drogo. Dylemat emigrantów z Polski, tych osiadłych przed dziesięcioleciami i tych, którzy przyjechali tu już w XXI wieku, sprowadza się do prostego sformułowania. Jest się tam pół Polakiem i pół Australijczykiem. Ale gdyby dodać te dwie połówki, wcale nie będzie jedności. Dla wielu z nich Australia to taka ziemia niby obiecana.
2: Tu jest w ogóle kraj, gdzie ludzie przyjechali z całego świata.
0: Tak.
2: Także niby ten język angielski, każdy język,
3: króluje,
2: język angielski
3: dominuje, wiadomo.
2: Dominuje, ale każdy kaleczy. To jest i mało tego, dogadać się. No, najważniejsze, dogadać się. Taki Chińczyk, no, czy z Indii. No to
3: trochę
2: przecież
3: rękami, trochę mimiką, tak? No trochę to, po angielsku.
2: To nie mają takiego akcentu. No przecież Gosi, mąż Bob, no to przecież on bardzo wyraźnie mówił. On w ogóle tak dokładnie piękny ten język angielski miał, ale myśmy w ogóle rozumieli, a on nawet i próbował, jak coś w ogóle, wiesz, my na początku nie rozumieliśmy, to próbował wszystko w ogóle wytłumaczyć. A ja? Polski na co dzień.
3: Amen. Znasz język, znasz kulturę, mentalność innego świata.
2: Oczywiście, to każdy. To
3: łatwiej żyć tym,
2: czym
3: którzy
2: znają
3: język.
2: Czym więcej znasz języków, tym w ogóle jesteś bardziej, w ogóle wiesz, z każdym się możesz dogadać.
3: Jest w Europie takie sformułowanie multikulti.
2: Tak.
3: Czy tutaj też jest coś właśnie takiego, łącznie z kulturą aborygeńską, która gdzieś tam, prawda, przebija się. Odwiedziliśmy niedawno Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie tej sztuki aborygeńskiej całkiem sporo. To jest też świat tajemniczy dla was, dla Polaków, którzy żyją w Australii?
2: No, mało jest aborydzinów.
0: Tak, aborydzinów jest na przykład.
2: To trzeba
0: tutaj
2: jechać do Darwin.
4: To oni są tam więcej osiedleni. Tam są nawet, tam jest, klimat jest bardziej ciepły. Tutaj, gdzie ja na przykład mieszkam, może się spotka jedna, dwie osoby, ale oni się trzymają po prostu więcej w takich grupach. Ludzie, którzy na przykład skończą na przykład uniwersytet, czy mają jakieś pozycje, jakieś wyższe, no to wtedy widzi, że na przykład są czy na uniwersytecie, czy gdzieś w biurach na przykład w mieście, no nie, ale to nie ma tak, że nie, to więcej po prostu są tak, takie jednostki, jednostki tylko są. Emigracja jest bardzo ciężka, te pierwsze dwa lata na pewno jest bardzo ciężka dla każdego.
2: Bariera języka. Nie uczyliśmy się języka angielskiego. Teraz ludzie przyjeżdżają z Indii, gdzie w ogóle w Indii na pierwszym miejscu jest język angielski, Filipiny. Teraz w Polsce to jest w ogóle całkiem zmieniło się. Dzieci uczą się już w szkołach języka angielskiego. Mam osobiście mojej siostrzenicy córka. Jest teraz w liceum, gdzie tylko uczy się języka angielskiego.
4: Ja, bazują po prostu bardzo dużo na tym, żeby po prostu ludzie się uczyli angielskiego, bo to jest język,
2: przecież
4: który
2: to jest przyszłość. Naturalnie. Przyszłość to jest w ogóle, także tak. Dla nas było trudno. Dla młodych jest inaczej.
4: Teraz jest, ponieważ jest bardzo dużo ludzi z różnych krajów, to jest to całkowicie jakoś inaczej.
3: Rzeczy, które trzeba opanować, bo łatwiej się żyje.
4: Tak.
3: Od na przykład jazda samochodem, trzymając się lewej strony.
4: Tak, naturalnie, tak. To czasami jak ludzie przyjeżdżają z Polski, to mówią mi bardzo często, you're on the wrong side of the road. Jesteś po prostu po złej stronie ulicy.
3: No właśnie, sam kurs prawa jazdy tu może być przeróżnie zorganizowany.
4: Litera L to jest na przykład tak jak mój syn. Mój syn po prostu musiał zdać egzamin teoretyczny żeby dostać prawo jazdy. Jeżeli zaczynasz jeździć, to musisz sobie po prostu taką małą tabliczkę przyłożyć do...
3: No, na tył samochodu, tak.
4: Tak jest.
3: Ale te pierwsze godziny instruktor z nim musiał spędzić?
4: Ja sama po prostu jeździłam z nim.
3: No właśnie, czyli ty zastąpiłaś jakby instruktora.
4: Tak.
3: Z tym, że trzeba nakleić odpowiednią właśnie nalepkę.
4: Tak, tą
3: wszyscy wiedzieli na jezdni, kto prowadzi.
4: Tak, tą L, czyli jest L.
3: Lekcja.
4: Lekcja, tak jest. To było 120 godzin musiał mieć wyjeżdżone z rodzicem. Znaczy albo ze mną, albo...
3: Czyli opiekun musiał być, tak?
4: Ten, naturalnie, który... tak.
3: A egzamin na prawo jazdy? W Polsce trudno czasem zdać taki egzamin. A tutaj?
4: Tutaj jest też bardzo trudno. Znaczy bardzo trudno. Jak po prostu ktoś jest dobrym kierowcą, głowę odwraca w tą i w tą stronę, pokazuje, że po prostu jest zainteresowany, co się dzieje na ulicy, to po prostu, no łatwiej.
5: Co jedzą tu Polacy? To co, kuchnia australijska ma w menu? Czy też jedzą po polsku?
2: No, jedzą. Ja na przykład gotuję wszystko. Nawet i potrawy chińskie, bo pracowałam z Chińczykami. Gosia też. Ryż Gosia super robi.
5: A coś, co jest polską specjalnością? Polska kiełbasa?
2: Ja robię bigosy, Gosia raczej nie. Ale ja bigos, zupy polskie, rosół, to zimne nogi robię. Mieszane, wszystko mieszane.
5: Mhm. Niedziela jest taka polska, jeśli chodzi o życiorys rodziny?
2: No, ja mam w pobliżu, mieszkam blisko kościoła polskiego, także w ogóle jestem wierząca, praktykująca, ale wszyscy mi w ogóle zazdroszczą, Polacy, bo mówią, ty tak blisko kościoła. Jak ja bym mieszkała tak blisko kościoła, to ja bym dzień w dzień była w kościele.
5: Jeden kościół jest w Sydney?
2: Tylko jeden.
5: Rzymskokatolicki, tak?
2: Tak, tylko
5: dedykowany
2: jeden.
5: Dedykowany Polakom, tak?
2: Polacy sami wybudowali ten kościół.
6: Marią.
2: I nie tylko jest polski kościół, jest polski nursing home, czyli w ogóle dom starości. Szkoła, ale to już szkoła to nie jest typowo polska, bo dzieci różne chodzą, ale to też w ogóle należy do kościoła.
5: Rozumiem, że jak idziecie na nabożeństwo w niedzielę do polskiego kościoła, to jest od razu spotkanie tych, którzy
2: po prostu
5: kojarzą się z Polską.
2: Najpierw jest w ogóle msza, a potem ksiądz w ogóle zaprasza na salę Jana Pawła II.
6: Są panie, które pieką pączki?
2: Pączki, różne ciasta.
5: A o czym się rozmawia przy takim spotkaniu? Ile dzieci się urodziło, kto był w Polsce, co tam słychać?
2: To jest, właśnie, to jest to. Każdy ma, każdy w ogóle, no, ludzie często jeżdżą do Polski. Pół roku w Polsce.
6: Tak, jak się nie pracuje, to sobie można...
2: No tak.
6: Pojechać trochę tu, trochę tam.
2: Australijczycy są inaczej wychowani. Tu dzieci po prostu, jest różnica. Dzieci po 18 lat, kończą 18 lat, już są samodzielni.
5: Tutaj trzeba wykazać się samodzielnością, gdy się skończy 18 lat.
2: Dalej to dziecko będzie dzieckiem i jest pomoc.
7: A tu na przykład Australijczycy, masz 18 lat, proszę bardzo, albo płacisz mi za mieszkanie,
2: albo idziesz i wynajmujesz.
5: Radź sobie sam.
2: Sam.
5: Tak się składa, że reporter Radia Katowice składa wizytę w czasie, kiedy są takie regionalne wybory. Tutaj wybieracie akurat władze Nowej Południowej Walii, czyli właśnie Sydney leży w tym stanie Związku Australijskiego. No jak to się ma? Jak ludzie patrzą w ogóle na politykę, uczestniczą?
2: Musimy wszyscy iść na głosowanie. Jeżeli nie pójdziemy, kara.
5: Kara mandat?
2: Tak.
5: Jak to jest?
4: Dawniej było $50, teraz to ja nie wiem, ile będzie, to ja lepiej pójdę.
5: Co jeszcze Polaka może zaskoczyć w Australii? To, że wszyscy są niezwykle wysportowani.
4: Tutaj koło mnie to jest surfing. Tak, moczą deski. Stoją na przykład na wzgórzu i patrzą. Oni nie patrzą po prostu, żeby tylko patrzeć. Oni patrzą, czy te fale są wysokie i można wskoczyć na deskę i czy, wiesz... Czy będą po prostu, będzie coś z tego, czy nie? Jeśli mąż jest, uwielbia krykiet. Ja w ogóle, ja nie znam zasad absolutnie krykietu.
2: Ale to jest, dla mnie to jest boring, czyli nudny sport. Because jak to można w ogóle patrzeć się 12 godzin i nic się nie dzieje?
5: Soccer, czyli piłka nożna w polskim wydaniu, coraz bardziej popularna, tak?
2: Coraz bardziej popularna. Także w ogóle dużo dzieci, młodzieży zapisuje się i...
7: i uprawiałem ten sport.
6: A tutaj na przykład w rugby, no to to jest bardzo sport.
7: Nie
6: po prostu
7: nie na drugiego się rzuca.
6: Tak, nie można się źle wypowiedzieć na ten temat, ale powiemy tak po cichu, żeby nikt tego nie wiedział i nie słyszał. Tak, wszyscy normalnie jeden na drugiego, a potem tam ma złamaną może rękę, czy może nogę, no ale jest okej, okay, bo przecież jest chłopem, to musi być...
5: Istny młyn.
6: Tak, istny młyn. Moje dzieci chodziły do szkoły, to obojętnie, czy to jest szkoła prywatna, czy to jest szkoła, jak to mówią tutaj, publiczna, to zawsze w piątek jest, zakładają odpowiedni strój, krótkie spodnie, koszulki jakieś, na przykład jak moje dzieci chodziły do szkoły, to była prywatna szkoła, to oni mieli cztery, jak to powiedzieć?
7: Kolory.
6: Four houses. To było cztery, jakby były cztery kolory w szkole i potem jak na przykład grają czy w piłkę, czy na przykład jest dużo tutaj jest pływania, to wtedy w zależności, który kolor wygrał, no to wtedy jest, jak się to mówi, to dopingowanie, to wszystko jest po prostu, no to jest styl życia w szkole.
5: Australia jest takim krajem, gdzie się szczęśliwie żyje. No ludzie tu przyjeżdżają znaleźć szczęście.
7: No ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. No bo ja, jeżeli tu przyjechałam, to raczej w ogóle no, nie narzekam, bo lubię ten kraj. Tęsknię tylko za Polską, bo to jest mój ojczysty kraj. Tam się urodziłam, ale Australia jest przepiękna.
6: Co myślałyście, że zapomniałam o was? No proszę, pojedźcie sobie tutaj. No popatrz. Punia, gdzie jest Maverick? O, Maverick, proszę. Masz, Maverick. No proszę, jaki sprytny.
5: Rozumiem, że to pora kolacji dla nich.
6: Tak, to pora kolacji teraz. Właśnie im daję wszystkim. No proszę. Proszę. Papa, papa na dzisiaj.
5: Goodbye.
6: Proszę. And goodbye. Okej.
8: Margaret, był to reportaż Wojciecha Paculi, a więcej znajdą Państwo na podcasty.radio.katowice.pl za 9 minut 17.

0: Wodecki w Radiu Katowice. W województwie śląskim utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia pożarowego. Trwa dogaszanie. Pożar pojawił się w rejonie miejscowości Rudziniec i już za chwilę więcej na ten temat w informacjach za 5 minut do 17.
1: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Reklama.

Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. W Częstochowie zakorkowane dekabrystów Kilińskiego, Jerzego Popiełuszki, Aleja Armii Krajowej, Aleja Wolności, ulica Jerzego Waszyngtona. Zwalniamy też z powodu prac drogowych na drodze krajowej 43 w Lgocie koło Częstochowy z powodu zamkniętego pasa ruchu. Tu średnia prędkość teraz nie przekracza 5 km na godzinę, więc doradzać możemy tylko dużo cierpliwości w pokonywaniu tego odcinka. Na południu województwa korki w Bielsku na Krakowskiej, gdzie także prowadzone są roboty drogowe. Zwalniamy też na Żywieckiej, na Generała Komorowskiego i na Bystrzańskiej. W centralnej części województwa najwięcej niedogodności i najdłuższe przestoje w Katowicach na Chorzowskiej i na Roździńskiego. Zwalniamy też na Korfantego. Wolniej jedziemy ulicą Dudygracza, Słowackiego. Nadal tłoczno na Kochłowickiej w kierunku Mikołowskiej, jak również na Ceglanej, Ligockiej, Piotrowickiej, Panewnickiej, Armii Krajowej, Jankiego, Kolejowej i 73 Pułku Piechoty.

0: Jest 17. Strażacy dogaszają pożar traw i części lasu w powiecie gliwickim. Świętochłowice podpisały umowę na rządowe dofinansowanie przebudowy tamtejszej mijanki. Jeszcze przed wakacjami ruszy przetarg. Hamlet Williama Szekspira zabrzmi po śląsku. W tym miesiącu trafi na scenę Teatru Śląskiego w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Trwa dogaszanie pożaru, który pojawił się w rejonie miejscowości Rudziniec, Rzeczyce i Rudno w powiecie gliwickim. Jak przekazał Radiu Katowice starszy kapitan Damian Dudek z gliwickiej straży, pożar zaczął się od trawy. Rozprzestrzenił się częściowo na las i objął powierzchnię około 2 hektarów.
2: Przypuszczalną przyczyną będą iskry spowodowane przez przejeżdżający pociąg, który właśnie tym odcinkiem przejeżdżał i na tym właśnie odcinku powstały te ogniska pożarów.
0: W województwie śląskim utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia pożarowego. To ważny temat, dlatego w tej godzinie będzie można o nim usłyszeć więcej w popołudniowym magazynie reporterów na wszystkich częstotliwościach Radia Katowice. Przetarg na przebudowę świętochłowickiej mijanki ruszy jeszcze przed wakacjami. Dziś władze miasta podpisały umowę na przekazanie 25 milionów złotych rządowego dofinansowania do inwestycji. Jest ona planowana na szeroką skalę, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: Jeżeli chodzi o projekt realizowany przez miasto Świętochłowice wspólnie z tramwajami śląskimi, to jest ogromna inwestycja, zakładająca przebudowę zarówno dróg, ale także budowę centrum przesiadkowego, przebudowę układu torowego. I w ramach tego zadania z środków z budżetu państwa zostaną dofinansowane działania związane z rozbudową sieci drogowej, budową tunelu pod linią kolejową.
0: Modernizacja poprawi komfort życia nie tylko mieszkańców okolicy, zapewnia wiceprezydent Świętochłowic Sławomir Pośpiech.
4: To wąskie gardło, które dotyczy tutaj wszelkiej komunikacji, bo nie tylko tramwajowej, autobusowej, samochodowej czy kolejowej, po przebudowaniu będzie służyć nie tylko mieszkańcom Świętochłowic, ale na pewno skorzystają mieszkańcy pobliskiego Chorzowa, Rudy Śląskiej czy Bytomia.
0: Całkowity koszt przebudowy mijanki ma wynieść około 120 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na początek 2029 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Hamlet Williama Szekspira po raz pierwszy w historii zabrzmi po śląsku. Spektakl w przekładzie Mirosława Syniawy trafi w tym miesiącu na scenę Teatru Śląskiego w Katowicach. To najważniejszy projekt w moim dotychczasowym dorobku, podkreśla dyrektor teatru i reżyser tragedii Robert Talarczyk.
5: Zebraliśmy wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać. No i teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak dokulamy do końca 15 maja. Czy to zażre, kolokwialnie rzecz ujmując. To jest na pewno na ten moment najważniejszy spektakl życia i bardzo bym sobie życzył, żeby krótko mówiąc się udał.
0: Premiera spektaklu odbędzie się wspomnianego 15 maja w Teatrze Śląskim. Inscenizacja będzie dostępna z napisami w języku polskim. Już za chwilę w Radiu Katowice popołudniowy magazyn reporterów. Dziś na wszystkich naszych częstotliwościach opowiemy o zagrożeniu pożarami w lasach. Poza tym na 98,4 FM będzie o otwarciu nowo wybudowanego częstochowskiego żłobka. Na 101,2 FM zaprosimy na wirtualny spacer do Łaźni Gwarków, a na 103 FM najświeższe informacje o 31. Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Teatrze Lalek Bania Luka w Bielsku-Białej. Zatańczymy też najbardziej charakterystyczny, zalotny taniec górali śląskich. Zespół regionalny Istebna organizuje bowiem w ramach swojego 125-lecia specjalny konkurs na najpiękniej tańczącą parę. Wieczór i noc będą pogodne, a temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 25 stopni. Po południu może pojawić się więcej chmur. Miejscami nie są wykluczone opady deszczu i burze.
1: Reklama. Historia, która potrafi zaskoczyć. Karbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub skocz pod scenę. 4 lipca Festiwal Cargo Rock. Hunter z chórem, traktor i inni. Karbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.karbonarium.pl. Ta historia wciąga. Sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
6: Kanoli na Sycylii? Tacos na Krecie? Nduja w Kalabrii? A może fritule w Chorwacji? Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
7: Przekułam pasję w karierę naukową.
8: Studiuję i jednocześnie pracuję.
9: Stałem się częścią wspaniałej społeczności.
7: Uniwersytet daje mi przestrzeń na bycie sobą.
8: Erasmus zabrał mnie do Norwegii.
9: Prowadziłem badania naukowe w Wietnamie.
7: Zdobywam doświadczenie w praktyce.
10: Mogę

0: Radio Katowice. Każdego dnia.
1: A dziś 5 maja i 5 minut po godzinie 17. Witamy wszystkich, którzy dołączyli i zapraszamy na magazyn reporterów.

0: Radio Katowice na 102 i jeszcze dwa, ale to ważny temat, dlatego mówimy o tym dzisiaj na wszystkich częstotliwościach. Ostatnie dni to czas wytężonej pracy strażaków, którzy zmagają się z pożarami lasów. Sprawa dotyczy całego województwa. Na północy w niedzielę ogromne siły i środki zadysponowano do pożaru w gminie Konopiska. W tym samym czasie w Beskidach strażacy walczyli z pożarem lasu na stokach Baraniej Góry i gasili teren leśny w Mysłowicach. Czy to jest efekt suszy, czy nieodpowiedzialności człowieka? A może połączenie obu tych czynników? To sprawdzał reporter Radia Katowice.
1: Dzień dobry, Radio Katowice. Panie, tutaj na spacer do lasu. Zagrożenie pożarowe wysokie, bo susza straszna. Co robić, czego nie robić w lesie?
2: No na pewno nie palić papierosów, nie rzucać niedopałków, nie chodzić gdzieś tam w bok, nie cudować, nie palić ognisk. Po prostu ścieżką tą i z powrotem i koniec.
3: Wiosna jest czasem szczególnego zagrożenia pożarowego w lasach i nieużytkach.
4: Tomasz Gawenda, Nadleśnictwo Bielsko.
3: Martwe, zaschnięte części zeszłorocznych traw i ziół, ubiegłoroczne suche liście, martwe drewno pozostające w lesie są już mocno wysuszone. Ruszająca wegetacja mocno wysusza całe środowisko, a ciepłe, stałe wiatry tylko pogłębiają ten stan. Wszystko to powoduje, że zarówno obszary lasów, jak i nieużytków stają się bardzo łatwopalne i mogą zapłonąć nawet od najdrobniejszej iskry. Znakomitą większość pożarów lasów w Polsce powoduje człowiek.
1: Młodszy brygadier Piotr Knysak, pełniący obowiązki zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Duży pożar w Chódkach, tam ogromne tereny pod ogniem, to jest obraz z niedzieli. Ilu strażaków pracowało w tym takim newralgicznym miejscu i ilu strażaków w sumie musiało na tym terenie się pojawić w niedzielę?
5: Brały udział 33 zastępy. Te działania są cały czas tam prowadzone. Na obecną chwilę z naszych statystyk wynika, że do dzisiejszego dnia 85 zastępów brało udział w tym zdarzeniu. W sumie 235 strażaków. Jednakże musimy pamiętać, że te działania cały czas trwają i ta liczba zastępów zarówno jak i ludzi może wzrosnąć. My współdziałamy zarówno z lasami państwowymi, w tym przypadku z nadleśnictwem Herby, które zadysponowało również na miejsce samoloty typu Dromader oraz śmigłowce. Nadleśnictwo Herby oszacowało, że w wyniku tego zdarzenia spaleniu uległo 22 hektary lasu.
1: Czy pan odczuwa suszę?
6: No raczej tak. Mnie to nie przeszkadza, no bo mieszkam w mieście, ale dla rolników to na pewno. Las to samo. Trzeba uważać. Iskra może spowodować poważny pożar.
1: Rafał Jasiński, Politechnika Częstochowska. To, co dzieje się teraz, czyli te pożary lasów, pożary traw, to na pewno skutek suszy, ale susza to jest element większej układanki. Po prostu zmienia nam się klimat.
7: Te pożary należy widzieć w szerszym kontekście zmian klimatu, ale nie można powiedzieć, że pojedynczy pożar jest spowodowany bezpośrednio przez klimat. Zmiany klimatu zwiększają prawdopodobieństwo takich sytuacji, czyli mamy okresy dłuższe bez opadów, mamy wyższe temperatury i w związku z tym szybsze przesychanie ściółki roślinności i wtedy wystarczy niewielki impuls, jakiś niedopałek, iskra czy ognisko, czy prace polowe i pożar rozwija się znacznie łatwiej.
1: Czy te pożary lasów to są częste przypadki, czy to jednak rzadkość, co mówią statystyki ubiegłoroczne czy tegoroczne?
5: Jeżeli chodzi o ubiegły rok, to samych pożarów lasów mieliśmy 43 takie zdarzenia. Jeżeli chodzi o pożary traw, było to 428 zdarzeń. W obecnym roku już mieliśmy pożary lasów w liczbie 17, natomiast jeżeli chodzi o pożary traw, jest to 340 zdarzeń, więc jest to znaczna ilość.
1: Wojtek Skowroński, nasz radiowy specjalista, między innymi od prognozy pogody. Wojtku, jaka pogoda w najbliższych dniach? Czy zobaczymy trochę deszczu?
8: Nie będą to duże zmiany, ale jednak. W środę zachmurzenie małe, dopiero po południu i wieczorem prawdopodobnie uaktywni się nad naszym regionem front, przynosząc wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu, jakże potrzebne. Najpierw na północy regionu, a później powoli będzie się to przemieszczać na cały region. A co się będzie działo później? Środa, czwartek, przelotny deszcz, w czwartek troszkę chłodniej do 20 stopni, W piątek zachmurzenie będzie się tak mieszać z takimi promieniami słonecznymi do 18 stopni, a pod koniec tygodnia do 22-23 stopni i już padać nie powinno.
1: Co prawda w prognozach jakiś deszcz ma być, tylko no właśnie, czy żeby załagodzić to, co się dzieje, potrzebujemy jakiegoś deszczu, czy potrzebujemy tygodnia całkiem solidnych opadów?
7: No niestety właśnie opady nawalne nie rekompensują dobrze suszy. Część takiej wody bardzo szybko spływa po powierzchni, zwłaszcza po przesuszonej, zbitej glebie albo w miastach po powierzchniach uszczelnionych. I taki deszcz może spowodować podtopienia, ale wcale nie musi skutecznie zasilić głębszych warstw gleby wód podziemnych. Dla przyrody i rolnictwa dużo korzystniejsze są długotrwałe, spokojne opady oraz zimowa pokrywa śnieżna, która powoli się roztapia.
1: To co, czekamy na deszcz, spoglądamy w niebo z nadzieją?
6: No musimy czekać na deszcz, oby jak najszybciej przyszedł.
0: Informacje zebrał Krzysztof Słabikowski. No i jakby na złość słońce przygrzało akurat w tej minucie. W Stanach? No sorry. Dopowiedziałbym coś o klimacie, ale pozostawię to bez komentarza. Kwadrans po 17:00.

0: 17.20, Radio Katowice. Od kilku dni, dokładnie od 1 maja, są pełnoprawnymi jednostkami systemu państwowego ratownictwa medycznego, finansowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Motoambulanse, bo o nich mowa, można co prawda już od kilku lat spotkać w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jednak ich funkcjonowanie odbywało się na nieco innych zasadach. Co się zmieniło i czy takie pojazdy pojawiać się będą także w innych częściach województwa? Odpowiedzi między innymi na te pytania znajdą Państwo w relacji reportera Radia Katowice.
1: Od 1 maja na terenie całego kraju 20 takich jednostek motocyklowych. W województwie śląskim 3 takie jednostki w Bielsku Białej, Sosnowcu i w Katowicach.
2: Klaudiusz Nadolny, dyrektor rejonowego pogotowia ratunkowego w Sosnowcu.
1: Te doświadczenia, które mamy z województwa śląskiego, pokazują, jak bardzo ważnym i milowym, dobrym rozwiązaniem właśnie jest implementacja motocykli jako jednostka systemu ratownictwa medycznego, pełnoprawna. A za tym też idzie jednostka, która jest też finansowana od 1 maja bezpośrednio z budżetu Funduszu Zdrowia, podobnie jak zespoły ratownictwa medycznego. Ale te doświadczenia nasze pokazują, że motocykle naprawdę ratują życie. W zeszłym roku na terenie tej Zagłębia ponad 700 interwencji naszych motocykli ratunkowych.

0: dobra zmiana, że jest to już zespół systemowy dla pacjentów. Szczególnie dużych aglomeracji, gdzie ten zespół ratownictwa medycznego, kołowy, czasami jest mu ciężko się przecisnąć przez bardzo zatłoczone ulice, a motocyklem można szybciej. Można przecisnąć się, można przejechać kawałek chodnikiem. Są, jak widzicie Państwo, te motocykle to nie są takie ścigacze, tylko są to motocykle bardziej taktyczne, przygotowane do tego, żeby wjechać na jakiś krawężnik, wjechać w jakiś nieużytek, żeby można było też normalnie przejechać. I myślę, że naprawdę mieszkańcy aglomeracji śląskiej mogą się czuć bardziej, jeszcze bezpieczniej niż do tej pory się czuli, ponieważ te motocykle będą im służyć.
1: W województwie śląskim zarówno pogotowie w Katowicach, jak i pogotowie w Sosnowcu już wcześniej wykorzystywało motoambulanse jako jednostki wspomagające w systemie.
2: Marek Wójcik, wojewoda śląski.
1: Bielskie pogotowie do tej pory nie dysponowało motoambulansem, natomiast myślę, że dzięki współpracy z pogotowiem zarówno katowickim, jak i sosnowieckim, myślę, że bez problemu wymienią się różnego rodzaju dobrymi praktykami.
3: Nieoficjalnie moi pracownicy ruszyli 30 dni temu.
2: Wojciech Waligura, dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.
3: Uczestniczyli w zlocie takim w Łodzi, który jest co roku organizowany dla wszystkich jednostek motocyklowych. Uczestniczyli ostatnio w zlocie jednostek motocyklowych na Słowenii, dobierając doświadczenie. Także cały czas na bieżąco są w kontakcie tutaj z kolegami z Sosnowca i z Katowic. Wymieniają doświadczenie. Uczą się, przygotowują łącznie z tym, że pojechali do Łodzi pojeździć na torze, który po prostu też i symuluje zdarzenia na drodze.
2: Co zmieni ten motoambulans w pracy pogotowia na południu regionu, w waszej jednostce?
3: Zmieni podstawową rzecz. Przyspieszy czas dojazdu do miejsca zdarzenia. To jest podstawowa rzecz, że do miejsc typu wypadki drogowe, osoby nieprzytomne przy utracie przytomności zmienią to, że ratownik, który dojedzie na tym motorze na pewno szybciej jak ten, może podjąć podstawowe czynności zabezpieczające tych pacjentów.
4: Pracując na motoambulansie, oprócz wiedzy medycznej, umiejętności jeżdżenia, jeszcze wymaga się od nas bardzo dużej umiejętności współpracy z osobami postronnymi, innymi służbami, gdzie musimy sobie zapewnić pomoc osób trzecich, żeby nam lepiej się udzielało pomocy.
2: Kamil Skubis, ratownik medyczny sosnowieckiego motoambulansu.
4: W tych drobniejszych rzeczach, jak niejednokrotnie świadek zdarzenia bardzo dużo nam pomoże, czy przytrzyma zatamowanie krwotoku, a my mamy możliwość podania leku w tym czasie lub rozpoczęcia wentylacji. Więc mamy duże możliwości działań i musimy wykorzystywać tą rozmowę i współpracę, jak pouczyć świadka zdarzenia, jak ma nam pomóc, żeby nam było lepiej współpracować i udzielić jak najlepszych świadczeń zdrowotnych tej osobie poszkodowanej.
2: Co macie na stanie, że tak powiem, na takim motocyklu?
4: Na motocyklu posiadamy defibrylatory, respirator, sprzęt do udzielania pomocy pacjentowi urazowemu. Mamy możliwość wentylacji ciągłej pacjenta nieprzytomnego, czy to zaintubowanego, czy na założonych przyrządach nadgłośniowych, ale też mamy taki sprzęt pod tytułem możliwość odebrania porodu. Mamy cały zestaw porodowy na motocyklu, mamy cały zestaw pediatryczny, jak jedziemy do dziecka, żebyśmy też mogli udzielić takiej pomocy.
1: Na razie te trzy motoambulanse są w tych najbardziej zatłoczonych aglomeracjach. W miarę rozwoju systemu ja nie wykluczam tego, że również pogotowie w Częstochowie będzie chciało utworzyć tego typu jednostkę. My jesteśmy na to otwarci, natomiast liczę na to, że ten system będzie się rozwijał i że motoambulanse staną się takim dobrym uzupełnieniem karetek, czyli zespołów ratownictwa medycznego. Ich w województwie śląskim też mamy bardzo dużo, bo 175, natomiast no, też chcemy, żeby tych karetek było jak najwięcej.
3: Powiedzmy sobie szczerze, czy to będzie motor, czy to będzie karetka. Jak my nie podejmiemy jako mieszkańcy ludzie działań podstawowych, to nic nam nie pomoże. I tu jest najważniejsze przesłanie, ażeby nie bać się pomóc pacjentowi podstawową rzecz. Udrożnić drogi oddechowe, zabezpieczyć pacjenta, miejsce zdarzenia, a my dojedziemy.
5: To nagranie przygotował Marcin Kazek-Wielgus. Dodam tylko, że w całym ubiegłym roku zespoły ratownictwa medycznego w całym województwie śląskim interweniowały prawie 450 tysięcy razy.

0: Celine Dion i Radio Katowice. Teraz wieści dla kierowców. Szczegóły przekaże Anna Juśkiewicz.
1: Mamy kilka nowych zdarzeń drogowych w regionie. Zacznę od wypadków. Doszło do nich w Będzinie na ulicy Wolności. Tu samochód osobowy potrącił rowerzystę. Uskarża się na ból żeber. Będzie więc diagnozowany. Kolejny wypadek w Wyrazowie koło Częstochowy na Krajowej Drodze 46. Na jezdni w kierunku Blachowni zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest poszkodowana. Są utrudnienia w ruchu. Mamy też w ostatnim czasie kolizje. Dwie z nich w Katowicach. Jedna na Kalinowej, gdzie zderzył się samochód osobowy z dostawczym, a druga na Bocheńskiego. Tutaj zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Jastrzębiu-Zdroju natomiast kolizja dwóch samochodów osobowych na ulicy Chlebowej. Jednym z nich jest nauka jazdy. Zachowajmy ostrożność. Mamy utrudnienia na 14 kilometrze ekspresowej drogi S1 w Dąbrowie Górniczej. Trwa tu umacnianie pasa rozdziału. Te prace powodują zajęcie lewego pasa ruchu jezdni w kierunku Tychów. Jest ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do autoradia, Radia Katowice.
0: Minęła 17.30. Informacje w skrócie i Paweł Nadrowski.
2: Władze Chorzowa częściowo przywróciły ruch pieszy pod estakadą zamkniętą w czerwcu ubiegłego roku. W ciągu miesiąca mają zakończyć się prace naprawcze, po których zostanie wznowiony ruch pojazdów pod obiektem. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie można jeździć samą estakadą. Cieszyńska prokuratura wszczęła śledztwo po zdjęciu flag Ukrainy z miejscowego ratusza. Sprawa dotyczy wydarzeń z 11 lipca ubiegłego roku i działań dwóch posłów, Bronisława Foltyna z Konfederacji oraz Romana Fritza z Konfederacji Korony Polskiej. Postępowanie toczy się na razie w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Ogłoszono przetarg na odbudowę linii kolejowej Tychy-Bieruń-Stary. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała, że zaplanowano między innymi remont obecnych oraz budowę nowych przystanków i stacji kolejowych. W Katowickim Teatrze Śląskim trwają przygotowania do premiery Hamleta na podstawie pierwszego pełnego przekładu dramatu Williama Szekspira na śląski autorstwa Mirosława Syniawy. Premiera planowana jest na 15 maja.

0: Popołudnie z Radiem Katowice, magazyn reporterów. 13-letnia łyżwiarka Katia, która w 2022 roku uciekła z ogarniętego wojną Charkowa, została zakwalifikowana do programu stypendialnego Skrzydła 2 Talenty. To inicjatywa Caritas Archidiecezji Katowickiej. Dzięki wsparciu darczyńców Katia może kontynuować profesjonalne treningi łyżwiarstwa. Reporterka Agnieszka Loch wysłuchała historii utalentowanej zawodniczki oraz jej mamy.
1: Mam na imię Svetlana, jestem mamą Kasi, łyżwiarki figurowej. To jest pierwszy raz, kiedy braliśmy udział w programie. Byłam przyjemnie zaskoczona, ponieważ od razu dostałam telefon i zaprosili na rozmowę. I Kasia dostała to wszystko i ja bardzo wdzięczna za to, bo to jest niesamowite wsparcie.
2: Program jest podzielony na dwie części.
3: Ksiądz Marek Kąsek, dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej.
2: Jedna część to są tak zwane skrzydła i to jest 35 dzieci, które pochodzą z ubogich rodzin i potrzebują takiego, nazwijmy, dofinansowania, żeby bardziej stanąć na nogach. 9 dzieci to są tak zwane 2 talenty. Tu musi być już potwierdzenie, że ktoś ma jakieś osiągnięcia, że coś zrobi. I właśnie w tym programie jest Katarzyna, która wraz z mamą z Charkowa do Polski przywędrowały. Katarzyna, będąc w Charkowie, od 5 roku życia już stała na łyżwach.
1: W Polsce jesteśmy od marca 22 roku. Kasia marzyła i całe dzieciństwo spędziła na lodowisku, więc ja chciałam, żeby jak zabrała w niej wojna kawał dzieciństwa i życia, którym ona żyła, to ja chciałam, żeby chociażby coś tam zostało, to, co ona zna i to, co ona lubi. Żadne dziecko nie musi tego widzieć, znać i słyszeć, co odbywa się.
4: Gdy wyjeżdżaliśmy, to nikt nie wiedział, gdzie jedzie pociąg i moja mama pisała do wszystkich klubów w Polsce, do różnych krajów i pierwszy klub, który do nas odpowiedział, to jest Edge. Powiedzieli, że mogą nas przyjąć, że to jest pomoc i żebyśmy się nie bali.
1: I tak na granicy, jak byłam, pokazywałam te wiadomości i mówiłam, że wiem, gdzie jadę. Już wiem. To łyżwiarstwo było jako poratunek w tych okolicznościach.
5: Klub, jak się to wydarzyło, postanowił wspomóc zawodników z Ukrainy, oferując im możliwość bezpłatnego treningu w tym pierwszym okresie.
3: Przemysław Domański, szef klubu Edge Katowice.
5: Katia, jak przyjechała, była dobrze radzącym sobie małym dzieckiem. Teraz jest już troszeczkę większym dzieckiem, ale dalej radzi sobie dobrze, klasyfikuje się w pierwszej 15 ogólnopolskiego rankingu, więc mamy nadzieję, że dalej będzie się tak rozwijać.
3: A pamiętasz pierwsze kroki na lodzie tutaj w Katowicach?
4: Tak, pamiętam, że przyjechałam na trening spóźniono około pół godziny. Było tak trochę strasznie, bo nikogo nie rozumiałam, nie umiałam nic powiedzieć, ale trenerzy były bardzo miłe. I moja pierwsza przyjaciółka to była dziewczynka, która jest z Ukrainy, a dopiero potem znalazłam dobrych przyjaciół, które są z Polski. Już trafiłam na Olimpiadę Młodzieży w tym roku.
6: Kasia dołączyła do nas dzięki temu, że w strukturze Caritas funkcjonuje Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.
3: Dominika Kaczmarek, koordynatorka programów stypendialnych Caritas Archidiecezji Katowickiej.
6: Jej rodzina jest pod opieką tego centrum i właśnie poprzez zgłoszenie centrum trafiła do nas, do naszego programu stypendialnego. Jest bardzo zdolna, jest bardzo też zdeterminowana i pomimo trudności, pomimo tych wojennych przeżyć, nie poddaje się i dalej walczy o swoje. Co więcej, reprezentuje teraz Polskę. Ma taką możliwość, że mieszkając tutaj w Katowicach, może reprezentować barwy biało-czerwone, jednocześnie pamiętając o swojej tożsamości.
1: Z naszego miasta można było do pociągu brać tylko jeden plecak. Zakaz był na takie duże walizy i różne rzeczy, żeby było więcej ludzi mogli wyjechać. I my mieliśmy w tym płycaku łyżwy. Kiedy pierwszy raz trafiliśmy na trening, to ja zauważyłam, jak zmienili się Kasia, jak dzieci, jak zniknął ten, trochę zniknął strach, że ona tak poczuła się bardziej komfortowo, że to było miejsce, które jej było zwykłe, które ona zna, które ona lubi i to łyżwiarstwo nas przekierowało. Znalazłam tu pracę od nowa, bo ja wykładowca i przeprowadziliśmy bliżej do lodowiska. Wszystko było podporządkowane pod treningi, bo treningi ona ma 6 dni w tygodniu. Na każdym momencie, w każdym etapie, od granicy do teraz, niczego tego nie byłoby bez wsparcia ludzi. Niczego. I wiadomo, że musi człowiek chcieć, ale sam człowiek nic nie zrobi. Tylko ludzie, których ja tu spotkałam w każdej pracy, w każdym domie, gdzie ja wynajmowałam mieszkanie, wszędzie. To była rola kluczowa tych ludzi. Od Straży Granicznej do Straży Pożarnej, gdzie my mieszkaliśmy najpierw, taki był ośrodek. Znam, pamiętam, wdzięczna każdemu człowieku, którego tu spotkałam.
3: Największe łyżwiarskie marzenie?
4: Pojechać na olimpiadę i reprezentować Polskę.
0: Program Caritas Skrzydła 2 Talenty to także zaproszenie dla darczyńców do współtworzenia takich historii. Każda wpłata to konkretne wsparcie dla dzieci, które mimo trudnego startu mają ogromny potencjał. Było to nagranie Agnieszki Loch. Za 20 minut 18.

Borys Mańks i Kasia Stankiewicz. Za chwilę kolejny temat w magazynie reporterów, ale w międzyczasie jeszcze zajrzę na nasze portale społecznościowe, bo przecież dzisiaj na popołudnie zadaliśmy konkretne pytanie. Czy jest coś, na co państwo szczególnie czekają? Oprócz wymarzonego deszczu, pan Jan czeka na zwycięstwo Polski z Kazachstanem w hokeja. To nie będzie łatwa sprawa, ale my na lodzie państwa nie zostawimy. O 19:30 ten mecz się zaczyna, z tego co widzę i się orientuję. I oczywiście nasza redakcja sportowa będzie przekazywać państwu najświeższe informacje dotyczące wyniku. Cześć, pisze Joanna. Na razie na nic nie czekam. Zdarza mi się mniej planować i mniej nastawiać na cokolwiek, bo człowiek planuje, a życie jest życiem i choćby nie wiem, jak się chciało, to nie wszystko zawsze się udaje. To tylko takie moje małe przemyślenia. Pozdrawiam jak zawsze serdecznie wraz z kocimi dziewczynami, które dzisiaj świętują Międzynarodowy Dzień Ragdolla i mogą państwo zobaczyć, jak się świętuje takie dni. Panie Łukaszu, ja czekam na czerwiec, odliczam tygodnie do wyjazdu w miejsce, które od lat chciałam zobaczyć, ale to chyba tajemnica. No to w takim razie trzymamy kciuki za udaną podróż, pani Justyno. Damiano Dawid.

0: Niecałe 3 lata temu w Rybniku otwarto pierwszą w województwie śląskim publiczną stację tankowania wodoru. Od tego czasu tabor komunikacji miejskiej stale powiększany jest o kolejne autobusy napędzane wodorem. Prezydent miasta chciałby zamienić rybnicki okręg węglowy na rybnicki okręg wodorowy. Czy to możliwe? To sprawdził nasz reporter.
1: Stacja ładowania wodoru w Rybniku. No jestem tu już od jakiegoś czasu i przyznam szczerze, żadnego samochodu osobowego jeszcze nie widziałem. Ale to nic dziwnego, bo takich stacji ładowania wodoru nie jest wiele w Polsce. No i siłą rzeczy też takie pojazdy z nowoczesną przecież technologią wodorową są bardzo drogie. No ale może kogoś znajdę, kto taki samochód chciałby jednak sobie nabyć.
2: Samochód mam na gaz, ale LPG.
1: Gaz LPG, a może wodór? To by było dobre rozwiązanie, jak pan myśli?
2: Jeżeli finansowo by się to opłacało, to pewnie tak.
1: No, są drogie. Są drogie, ale przynajmniej można tankować w Rybniku.
2: Można, ale nie wiem, jakiej cenie jest samochód z napędem, napędzanym paliwem wodorowym.
1: 300 tysięcy.
2: To ja jednak zostanę przy gazie LPG póki co.
3: Widzę to jako przyszłościowe źródło zasilania.
1: Są już tutaj autobusy, jeżdżą na wodór.
3: Tak,
1: nie?
3: Tak, właśnie zauważyłem autobusy wodorowe. Musiałbym doczytać.
1: A gdyby samochód wodorowy był w twoim zasięgu finansowym, zdecydowałbyś się na taki pojazd?
3: Tylko po szerszym sprawdzeniu sytuacji.
1: Są dwie stacje ładowania na Śląsku. Jedna w Rybniku, druga w Katowicach.
3: No to na ten moment nie.
1: Jednak nie.
3: Jednak nie.
1: Wiadomo, że jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, to nie obędzie się bez opinii ekspertów z Politechniki Śląskiej, więc wchodzę do filii rybnickiej Politechniki Śląskiej i szukam pana doktora inżyniera Rafała Piątka.
4: Rybnik już stał się takim znaczącym punktem na mapie Europy, na mapie świata nawet, bo koledzy, którzy gdzieś tam są na konferencjach w Korei, czy właśnie gdzieś tam w Azji, mówią, że tam już słyszeli o Rybniku. Władze miasta poszły z odważną decyzją nie zakupienia testowo jednego, dwóch pojazdów wodorowych, tylko około połowy swojego taboru uczynić wodorowym. No to było naprawdę odważny krok i to zostało zauważone na świecie.
1: No dobrze, ale czy prezydent Rybnika, kiedy mówił o rybnickim okręgu wodorowym, miał na myśli konkretnie samochody wodorowe, czy jednak była to jakaś wizja szersza? Trzeba spytać gospodarza miasta Piotra Kuczery. Ukuł pan takie powiedzenie, że zmieniamy rybnicki okręg węglowy na rybnicki okręg wodorowy.
5: Ukuło się hasło, które mam wrażenie jakoś się przebiło, bo rzeczywiście ono zostawia w nas pewne korzenie.
1: No jest chwytliwe na pewno.
5: Jest chwytliwe, ale też pokazuje, że zostaje ten nasz row. Skrót, który dzisiaj jest widoczny na różnego rodzaju muralach, jest w nazwie klubu żużlowego, jest w nazwie klubu piłkarskiego. Nosi jakieś emocje. Emocje bardzo, bardzo pozytywne moim zdaniem. I dlatego małymi krokami, ale z pewną konsekwencją staramy się popularyzować wodór. Wspomniał pan o autobusach, o stacji wodorowej, ale też zaczynamy od edukacji. Dzisiaj w Rybnickim Technikum chcemy edukować o czystych technologiach i właśnie o wodorze. Inwestujemy w pracownie dzięki środkom zewnętrznym, które będą zajmowały się, pokazywały w ogóle tematykę wodorową. Kupujemy samochód osobowy, aby młodzież zobaczyła, że wodór może być użyteczny również właśnie w ruchu pojazdów osobowych. No i oczywiście chcemy współpracować i współpracujemy z Politechniką Śląską, która jest obecna już przeszło 60 lat w Rybniku. Stąd inwestycja w rozbudowę bazy naukowej. No i mam nadzieję, że kolejnym krokiem będzie pokazanie, że również Rybnicka Spółka Centrum Zielonej Energii poprzez budowę biogazowni i później budowę hydrolizera będzie ten wodór po prostu produkował.
4: Realnie mamy do czynienia ze stacją wodorową w Rybniku. Realnie mamy do czynienia z pojazdami wodorowymi w Rybniku. Za niedługo ten okres ochrony gwarancyjnej się skończy. Powiększanie kompetencji w tym miejscu ma jak najbardziej uzasadnienie. Politechnika buduje tutaj centrum kompetencji związane z laboratoriami. Laboratorium Technologii Wodorowych na kampusie. Laboratorium Ekodom Energia na kampusie. Laboratorium Technologii Wodorowych będzie zajmowało się badaniem ogniw paliwowych i badaniem elektrolizerów od skali mikro do skali takiej technicznej, a nawet przemysłowej. Teoretycznie proces elektrolizy jest znany od tam XIX wieku czy nawet wcześniej. Tak samo ogniwo paliwowe to są stare konstrukcje, ale po inżyniersku zawsze coś można poprawić.
1: Dalej czekam. Chociaż tutaj ulica dość ruchliwa teraz, no nikt jakoś nie chce zjechać na stację ładowania wodorem i zastanawiam się, czy za 10 lat, 15, sytuacja się nie odwróci, że będę stał gdzieś na jakiejś stacji tankowania paliwa, benzyny albo ropy, no i nikt nie będzie zajeżdżał, wszyscy będą na przykład jeździli do stacji tankowania wodoru. No czas pokaże.
0: Było to nagranie Wojciecha Kocjana.

Gadka, dwa dni. Za 5 minut będzie godzina 18. Kuba Hryja realizuje program. Łukasz Szwej, bardzo dziękuję za dziś. Życząc miłego wieczoru. Już za chwilę informacje.

Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. W Mikołowie na ulicy Jedności 1 na skrzyżowaniu z Nowym Światem mamy wypadek. Samochód osobowy potrącił młodocianego rowerzystę. Jest on teraz diagnozowany. W Rybniku na Rudzkiej zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Sosnowcu na Kołontaja również i w Bytomiu na Łagiewnickiej. Z kolei mamy zderzenie samochodu osobowego z tramwajem, więc dojeżdżając za tych miejsc uważajmy. Do jutra roboty drogowe na Krajowej Drodze numer 1 na 576 kilometrze na jezdni w kierunku Bielska-Białej. Są lokalne wyłączenia prawego lub lewego pasa ruchu, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. W Byczynie w południowo-wschodniej części Jaworzna zmiany w organizacji ruchu w centrum. To w związku z przebudową ulicy Krakowskiej. Zamknięty dla ruchu został odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ulicą Hallera do skrzyżowania z ulicą Apsorskich i Gwardzistów. Dojazd do tych ulic możliwy jest przez węzeł EU2 i ulicę Krakowską.

0: Jest 18. Strażacy opanowali pożar traw wzdłuż szlaku kolejowego w powiecie gliwickim. Najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie podpisana umowa dotycząca SAFE na zakup sprzętu wojskowego. Skrzydła 2 talenty to inicjatywa stypendialna Caritas Archidiecezji Katowickiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Strażacy opanowali pożar traw, który po południu wybuchł w powiecie gliwickim wzdłuż szlaku kolejowego Katowice-Wrocław. Pożar wywołały prawdopodobnie iskry spod kół pociągu. Informację o opanowaniu sytuacji potwierdził starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej. Wcześniej strażacy informowali o kilku ogniskach pożaru wzdłuż torów kolejowych na odcinku Rudziniec-Rzeczyce. Ogień rozprzestrzenił się częściowo na las i objął około 2 hektarów. Straż pożarna przekazała, że ruch kolejowy został na pewien czas wstrzymany. Później prędkość pociągów na tym odcinku została ograniczona do 20 km na godzinę.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie podpisana umowa dotycząca SAFE, podkreślił po posiedzeniu rządu rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka. Dokument, który ma otworzyć drogę do wykorzystania miliardów euro w ramach nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, według premiera może być gotowy już w piątek. Zależy nam na czasie, mówił Adam Szłapka.
2: My musimy po prostu wydawać sporo na obronność, ale też musimy zwiększać nasze możliwości produkcji. Żeby zwiększać nasze możliwości produkcji, polskie firmy zbrojeniowe muszą otrzymywać zamówienia, a te zamówienia można realizować właśnie z pieniędzy europejskich.
0: Program SAFE zakłada przekazanie Polsce w sumie prawie 44 miliardów euro nisko oprocentowanych pożyczek na obronność. Miasto Cieszyn wskazuje Zamek Cieszyn jako podmiot odpowiedzialny za bieżące utrzymanie schodów, które zawaliły się na Górze Zamkowej. Do zdarzenia doszło 23 kwietnia przy ulicy Bednarskiej. Drewniana konstrukcja załamała się pod 13-osobową grupą turystów z Pilicy. Jak wynika z dzisiejszego stanowiska burmistrz Gabrieli Staszkiewicz, schody były częścią mienia komunalnego powierzonego zamkowi na podstawie umowy dzierżawy.
3: Miasto Cieszyn nadal podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące schodów drewnianych i w oparciu o analizę obowiązujących przepisów prawa i dokumentów regulujących funkcjonowanie instytucji Zamek Cieszyn. Jedno jest pewne, za ten teren odpowiada Zamek Cieszyn.
0: Zamek już wcześniej wskazał, że dzierżawi tylko część terenu Góry Zamkowej i zgodnie z umową odpowiada za estetykę i utrzymanie czystości użytkowanego obszaru. Magistrat ocenia, że oświadczenie zamku wprowadza opinię publiczną w błąd. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Cieszynie. 13-letnia łyżwiarka Katia, która uciekła z ogarniętego wojną Charkowa, została zakwalifikowana do programu stypendialnego Skrzydła 2 Talenty. To inicjatywa Caritas Archidiecezji Katowickiej. Młoda zawodniczka klasyfikuje się w pierwszej 15 ogólnopolskiego rankingu. Dzięki wsparciu darczyńców może kontynuować profesjonalne treningi łyżwiarstwa figurowego. Gdy jechałyśmy pociągiem z Ukrainy do Polski, nie wiedziałyśmy, dokąd konkretnie jedziemy, mówi łyżwiarka i stypendystka Caritas.
4: Moja mama pisała do wszystkich klubów w Polsce, różnych krajów i pierwszy klub, który do nas odpowiedział, to jest Edge. Powiedzieli, że mogą nas przyjąć, że to jest pomoc i żebyśmy się nie bali. Pamiętam, że przyjechałam na trening spóźniona około 30 minut. Było tak trochę strasznie, bo nikogo nie rozumiałam, nie umiałam nic powiedzieć, ale trenerzy były bardzo miłe. Znalazłam dobrych przyjaciół, które są z Polski. Już trafiłam na Olimpiadę Młodzieży w tym roku.
0: Rodzina Kati jest pod opieką Centrum Pomocy Migrantów i uchodźcom, mówi koordynatorka programów stypendialnych Caritas Archidiecezji Katowickiej Dominika Kaczmarek.
5: Poprzez zgłoszenie centrum trafiła do nas, do naszego programu stypendialnego. Jest bardzo zdolna, jest bardzo też zdeterminowana i pomimo trudności, pomimo tych wojennych przeżyć, nie poddaje się i dalej walczy o swoje. Co więcej, reprezentuje teraz Polskę. Ma taką możliwość, że mieszkając tutaj w Katowicach, może reprezentować barwy biało-czerwone, jednocześnie pamiętając o swojej tożsamości.
0: Program Caritas Skrzydła 2 Talenty to także zaproszenie dla darczyńców. Każda pomoc to konkretne wsparcie dla dzieci, które mimo trudnego startu mają ogromny potencjał. Wieczór i noc będą pogodne, a temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 25 stopni. Po południu może pojawić się więcej chmur. Miejscami nie są wykluczone opady deszczu i burze.
6: Reklama. Przed nami 50. edycja legendarnego wyścigu kolarskiego VTR Kryterium Asów pod patronatem marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi. 6 maja Kryterium Opuchar prezydenta miasta Katowice. 7 maja klasyk Laguna Beskidów z Zarzecza do Wilkowic. 8 maja Pszczyna Memoriał Gazdów. 9 maja Bielsko-Biała Beskid Race. 10 maja Zagłębie Klasik Siewierz Psary. Na wydarzenie zapraszają włodarze miast i gmin oraz organizator Bogdan Szczygieł.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Reklama.
11: Radio Katowice. Każdego dnia.
12: 7 minut po 18 to znów ten czas. Czas, gdy nasi radiowi koledzy maniacy technologii już szykują się do startu ze swoimi opowieściami i ze swoimi sensacyjnymi tematami. To jeden z naszych planów na dalszą część tego spotkania, co sygnalizuje od razu, aby nie było wątpliwości, że warto czekać. W tej godzinie naszego spotkania mowa będzie chociażby o czymś takim, co się dziś z angielska nazywa work-life balance, a więc równowaga pomiędzy życiem osobistym a pracą. A zaczniemy od spraw gospodarki już za kilka minut. Polecamy się, Samuel Baron po tej stronie, a za sterami programu Jakub Hyria.

0: 18.11 na zegarze. W Radiu Katowice sprawdzamy, czym żyje świat gospodarki.
1: Sakiewka. Sakiewka. Magazyn ekonomiczny nie tylko dla ekonomistów.
2: Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła obrady. Witam w Sakiewce, Józef Wycisk. Zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że wzrost inflacji do 3,2% w kwietniu nie pozwala na obniżkę stóp.
3: Przypuszczam, że Rada nie zareaguje natychmiast, czyli nawet jeżeli to 3,5% zostałoby osiągnięte powiedzmy w ciągu 2-3 miesięcy, to pewnie Rada też da sobie jeszcze jednak chwilę na to, żeby poobserwować, co dalej się dzieje i wtedy możliwe, że no na przykład jesienią bieżącego roku do takiej podwyżki by doszło.
2: Decyzję Rady poznamy jutro. A skoro już mówimy o pieniądzach, to powiedzmy na przykład, że według najnowszego eurobarometru zdecydowana większość Bułgarów uważa, że wprowadzenie europejskiej waluty w ich kraju przebiega sprawnie, a euro przynosi Bułgarii korzyści.
4: Aż 62% Bułgarów pytanych w badaniu Eurostatu uważa, że wprowadzenie euro przebiega bez większych problemów. Już niemal połowa respondentów jest zdania, że przeprowadzenie reformy walutowej było dobre dla ich kraju. Przeciwnego zdania jest coraz mniej osób, obecnie 42%. Pierwsze tygodnie po zmianie przyniosły poczucie drożyzny, jednak według analityków był to głównie efekt psychologiczny. W praktyce wpływ euro na cedę okazał się ograniczony i krótkotrwały. Raport Komisji Europejskiej zalecił władzom kraju wprowadzenie jeszcze bardziej rygorystycznej kontroli cen, ale pochwalił za informowanie społeczeństwa o zmianach i innowacyjne pakiety monet euro, sprzedawane przed oficjalną datą jej wprowadzenia. Wyniki badań są też ciekawe w kontekście niedawnych wyborów parlamentarnych. Lider zdecydowanie zwycięskiego ugrupowania Postępowa Bułgaria, były prezydent Rumen Radev, był sceptyczny wobec wprowadzania euro. Nie wiadomo jednak, czy po objęciu władzy jako premier zdecyduje się w jakiś sposób cofnąć ten proces.
2: Relacjonował Piotr Piętka. Inaczej natomiast wygląda sytuacja w sąsiedniej Rumunii, której waluta znalazła się w historycznym dołku. Bank centralny stara się stabilizować sytuację, a w marcu na ratowanie rumuńskiej waluty wydano ponad miliard euro. Ponownie Piotr Piętka.
4: Eksperci cytowani przez rumuńskie media wskazują kilka powodów tej sytuacji. Po pierwsze, odpływ kapitału i napięcia na rynkach finansowych. Po drugie, wysoka inflacja i rosnące koszty energii. Po trzecie, niepewność gospodarcza w kraju spowodowana latami złej polityki budżetowej i kryzysem rządowym. Według analityków rumuńska waluta pozostaje jedną z najbardziej wrażliwych walut regionu na globalne zawirowania. Na razie nie ma mowy o gwałtownym kryzysie, ale z rekordowym kursem euro wiążą się konsekwencje dla mieszkańców, na przykład droższe towary z importu i wyższe raty kredytów.
2: Spółka PKP Intercity rozpoczyna sprzedaż biletów na letnie połączenie do Chorwacji. Po raz pierwszy państwowa spółka uruchomiła to połączenie w zeszłym roku. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w tym roku połączenie będzie szybsze i wygodniejsze.
5: Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku.
2: W czasie nadchodzących wakacji PKP Intercity uruchomi także więcej krajowych połączeń. Regularnie kursujące pociągi zostaną wzmocnione o dodatkowe wagony.
5: Na nasze piękne Mazury mamy 2 razy więcej połączeń niż dotychczas. Przedłużane pociągi do Zakopanego, do Ustki.
2: Letni rozkład jazdy na kolei wejdzie w życie 14 czerwca. I tą informacją zamykamy Sakiewkę. Do usłyszenia.
1: Była to Sakiewka. Magazyn ekonomiczny nie tylko dla ekonomii.

0: Równo tydzień temu w naszym spotkaniu z publicystyką w Radiu Katowice rozmawialiśmy o pracy, ale skupiliśmy się na kwestiach dotyczących wynagrodzeń. Dziś wracamy do tematu pracy, ale porozmawiamy o tym, jak dzisiaj Polacy traktują pracę. Czym ona dla nich jest? Czy jest czymś najważniejszym w życiu, jak to dawniej bywało, a może zaledwie źródłem dochodów, które warto dobrze zbalansować z życiem prywatnym? Czyli dzisiaj Work-Life Balance zaprasza Józef Wycisk i jego goście.
1: Temat do dyskusji.
2: Witam Państwa, a dziś naszymi gośćmi są dr Marcin Baron, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I dr Bartłomiej Gabryś, dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
2: Tydzień temu rozmawialiśmy o pracy, ale skupiliśmy się bardziej na kwestiach dotyczących wynagrodzeń. Dziś wracamy do tematu pracy, ale postaramy się spojrzeć na ten temat nieco inaczej, czyli... Czy możemy powiedzieć, że niespokojne czasy, w jakich żyjemy, no już dobrych parę lat, spowodowały, że rynek pracy stał się bardziej spokojny?
3: No i tak, i nie. Na pewno jest bardziej spokojny niż kilka lat temu, kilkanaście lat temu, czy nawet dekady temu. Ale z drugiej strony jesteśmy w takiej sytuacji, że właśnie ten rynek jest niespokojny. No bo z jednej strony mamy w dalszym ciągu pod dużym znakiem zapytania mimo wszystko przyszłość niektórych ważnych dla naszej gospodarki sektorów. Tych, które pojawiły się u nas jako odpowiedź na restrukturyzację gospodarki postsocjalistycznej. Przyszli inwestorzy, zainwestowali potężne pieniądze.

0: Z drugiej strony jest pewna stabilność. Jest stabilność, która sprawia, że ta rotacja na miejscach pracy mimo wszystko następuje w miarę sprawnie. Innymi słowy, ci, którzy niestety pracę tracą, a są tacy, znajdują szybciej niż kiedy indziej nowe zatrudnienie. A przede wszystkim pamiętajmy też o jednej rzeczy, że gospodarka Polski, a w tym naszego regionu bardzo mocno, stoi także na osobach, które przyjeżdżają tutaj z zagranicy, żeby podjąć pracę. I co więcej, te osoby sobie często te prace chwalą.
1: Tak, słucham Marcina i tego wstępu, którego on przed chwilą nas wprowadził tą rozmowę, ale tak sobie myślę, że nie wiem, czy to my przypadkiem nie powinniśmy zadać pytania w kategoriach, co było pierwsze, jajko czy kura. Znaczy się, my się cieszymy z tego, że mamy bezrobocie, które jest na tym poziomie, jaki jest, i ono jest pewnym odzwierciedleniem kondycji czy możliwości poszukiwania pracy. Rzeczywiście te zmiany z tych pierwszych kilku miesięcy odrobinę są takimi zmieniającymi ten taki standard, jeśli chodzi o wiosnę, że no, powinno spadać to bezrobocie bardziej dynamicznie. Powinniśmy iść w stronę tych 5% takiego klasycznego powoli, wydaje się, podejścia dla Polski, jeśli chodzi o to, ile to bezrobocie w Polsce powinno być. Natomiast ja bym nałożył na to jeszcze jeden kawałek, który chyba gdzieś nam ucieka. Mianowicie zmiany demograficzne, które są dla mnie dość istotnym elementem, który powoduje, że oprócz tego, co dzieje się w gospodarce, w tej przestrzeni biznesowej, bardzo wiele dzieje się w tej przestrzeni zmian demograficznych. Znaczy się, po pierwsze, Polaków ubywa. Po drugie, ci, którzy wchodzą na rynek pracy, ci młodzi, jest ich coraz mniej. Dzisiaj pracodawcy wręcz proszą swoich pracowników, którzy pozostają gdzieś na stanowiskach pracy i mają już często uprawnienia emerytalne, popracuj jeszcze, zostań z nami, bo masz wiedzę, masz takie kompetencje, które są dla nas niezbędne, więc oni ich ciągle trzymają. Nie mamy jakiegoś dramatycznego ruchu po stronie bezrobocia wśród młodych, tak jak to na przykład jest w Hiszpanii, gdzie to bezrobocie wśród młodych jest w okolicach 20-30 kilku procent, czy było w okolicach 30 kilku procent, tylko ciągle jesteśmy na etapie trochę wyższego, ale ciągle istnieje ta możliwość znalezienia sposobu zarobkowania i utrzymania się na jakimś poziomie. Niekoniecznie może od razu satysfakcjonującym, ale na jakimś. Dlatego dla mnie to jest takie trochę, czy to, co mamy, to jest to jajko, które już przyniosło i mamy efekty, czy też przypadkiem jeszcze ciągle jesteśmy na tym etapie, że dopiero zaczynamy i będziemy widzieć, co się będzie działo dalej.
2: To jest
1: Nie można wyłączyć tylko i wyłącznie i przypisać to wszystko zmianom gospodarczym. Uważam, że bez tych zmian demograficznych, społecznych jest to trudne do akceptacji, że tylko ten jeden kawałek wybrany będzie decydujący.
2: Dysponujemy najnowszym raportem, który się nazywa Barometr Polskiego Rynku Pracy. To jest raport regularnie przygotowywany przez firmę Personal Service. I cóż z tego raportu wynika? Otóż coraz mniej pracowników deklaruje to, że będzie walczyć o podwyżkę. Coraz mniej pracowników zamierza zmienić pracę i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się takie sygnały mówiące o tym, że ludzie po prostu chcą pewnej stabilizacji.
0: Czy to chyba jest pokłosie kilku nakładających się na siebie, może nawet nie trendów czy zdarzeń? No, po pierwsze, można by powiedzieć, może nawet z taką małą ironią, że no dlaczego chcieliby walczyć o podwyżki, skoro w ostatnim czasie mieliśmy i presję inflacyjną, i presję podwyżkową. Wynagrodzenia w gospodarce rosły i wzrastały adekwatnie albo nawet troszeczkę szybciej niż inflacja. Inflacja się stłumiła albo została stłumiona przynajmniej
2: na chwilę. Ale cały czas jest.
0: Oczywiście cały czas jest i cały czas mamy nową presję, tą paliwową, która jest w tej chwili no chyba takim najważniejszym, nawet już nie żółtym, tylko czerwonym światłem, które się zapala nad gospodarką, i nie wiadomo, co będzie z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, ale to temat na zupełnie inną dyskusję. Ale wracając do wątku, innymi słowy, moim zdaniem czas wzrostu wynagrodzeń z uzasadnionych powodów mamy za sobą. Wobec tego pracownicy już gdzieś sobie wywalczyli nowe schematy albo zmienili pracę, żeby dostać odrobinę albo i nawet o wiele lepsze wynagrodzenie. Do tego nakłada nam się druga sytuacja, a mianowicie to, że faktycznie jest coraz więcej sygnałów pokazujących, że ten rynek pracy nie jest już w tak fantastycznej kondycji, żeby nie powiedzieć przegrzany, tak jak mieliśmy z tym do czynienia kilkanaście miesięcy temu. No i wydaje mi się, że też każdy z nas, no bo przecież my też tutaj wszyscy jesteśmy pracownikami, racjonalnie ocenia sytuację,

0: No i po prostu wiemy, że nie chcemy przelicytować, no bo właśnie z drugiej strony pojawia się to, co powiedział pan redaktor, że w gruncie rzeczy w większości z nas, jak pokazują badania, na naszych obecnych miejscach pracy jest dobrze albo w miarę dobrze i raczej byśmy tej pracy woleli nie zmieniać, a już na pewno nie pod przymusem.
1: Ja powiem wam uczciwie, że jestem odrobinkę zdziwiony, że tak niewiele osób zamierza jednak wnioskować o to, no bo jednak ciągle jest nas to takie poczucie, że, no nie wiem jak panowie, ale ja bym chciał zarabiać więcej. Przepraszam, mogę tak zadać pytanie? No ja bym chciał zarabiać więcej.
0: Tylko pytanie nie było, czy chciałbyś zarabiać więcej, tylko
1: ja wracam do tych danych, prawda? No ja osobiście chciałbym zarabiać więcej, więc jeśli zastanawiam się teraz, skąd bierze się, że tak niewielki odsetek ludzi, czy pracowników chce, mówiąc takim językiem kolokwialnym, startować do swojego pracodawcy. Szanowny pracodawcy, ja bym chciał uzyskać więcej.
0: Wiesz, Bartku, ja myślę, że jest pewna odpowiedzialność.
2: Natomiast chodzi mi o to, że ludzie oczekują pewnej ostrożności i pewnej stabilizacji. No to znaczy, chcą zarabiać więcej, ale nie będą walczyć o to do ostatniej kropli krwi.
1: Ale no, panie redaktorze, przed chwilą wspomniał pan o tym, że procesy inflacyjne nam cały czas towarzyszą.
2: No właśnie, dlatego
1: to jest oznacza, no to jest ciekawe, że ciągle realnie w tym portfelu siła nabywcza naszego portfela realnie jednak spada. Zatem jeśli ktoś mówi, że nie dostrzega tego, to znaczy co, że już jesteś tak fantastycznie?
0: A może znowu, może znowu przeciętnie rzecz biorąc, być może nie jest fantastycznie, ale nie jest źle.
2: No to dobrze, to dane mówią tak. O podwyżkę u obecnego pracodawcy zamierza poprosić 23% badanych. Rok temu 30%. Zmienia się.
1: No i teraz jest pytanie, co tkwi jako przyczyna tych deklaracji, które przed chwilą przytoczył pan redaktor? Czy to wynika z tego, że obawiamy się o miejsce pracy i że boimy się, że coś będzie z tym miejscem pracy i że jeśli zbyt silnie będziemy naciskać na swojego pracodawcę, to on powie, słuchaj, no nie, to ja ci dziękuję. Czy też wynika to z tego, że rzeczywiście osiągnęliśmy poziom zamożności, który sprawia, że już jest nam okej, okay, że już jest nam w porządku.
0: To takie globalne badania zadowolenia ekonomicznego pokazują, że my jednak jesteśmy na chwilę obecną w gronie krajów, które są liderami zestawienia zadowolenia takiego społeczno-ekonomicznego z poziomu życia. Tak?
2: Jeśli mówimy o zadowoleniu...
0: Nie tylko o sile nabywczej, ale w ogóle.
2: To
0: nie.
2: Jeśli mówimy o zadowoleniu, jest taki ciekawy fragment tego raportu, który mówi, że w 2025 roku, czyli w zeszłym roku, najbardziej pesymistycznie swoją sytuację oceniali najmłodsi pracownicy, czyli w grupie o 18-24 lata. Obecnie negatywne nastroje przesunęły się do grupy 25-34 lata, gdzie już co piąta osoba ocenia swoją sytuację jako złą lub bardzo złą.
1: Ja myślę, że tu zderzamy się z oczekiwaniami. Znaczy młody człowiek wchodzący na rynek pracy, który do tej pory bardzo często korzystał z zasobów wspólnych, w sensie rodziny i rodziców, nagle dostaje taki strzał pod tytułem, a teraz spróbuj się utrzymać sam. I dostaje jeden rachunek, drugi rachunek, trzeci rachunek i dostaje wynagrodzenie, które nagle okazuje się być w niewielkim stopniu wystarczające. Przecież przed chwilą miał dość komfortowe często warunki na zasadzie takiej, że gdzieś mieszkając często z rodzicami, był w stanie to, co zarabiał, przeznaczać w dużo większym stopniu na swoje potrzeby, tak to nazwę. Natomiast tutaj może się okazać, że jest zmuszany do wydatkowania znacznej części tych środków na to, żeby po prostu funkcjonować, żeby w takim codziennym z dnia na dzień życiu mieć za co zapłacić za przysłowiową bułkę i rachunek za prąd, za wodę i pozostałe. Stąd być może wynika to niezadowolenie po prostu z pewnego zderzenia realiów z oczekiwaną wysokością wynagrodzenia. Ta kolejna grupa, o której wspomniał pan redaktor, to znowu jest taka grupa, która przecież wchodzi w etap pod tytułem chciałbym mieć własne mieszkanie i już nie wynajęte. Chciałbym może postawić jakiś kawałek własnego domu, żeby mieć gdzie mieszkać. Chciałbym założyć rodzinę, więc chciałbym, żeby się pojawiło u mnie, nie wiem, dziecko. Cieszmy się z tego, jeśli ktoś tak myśli. A to oznacza, że potrzebuje dodatkowych środków, żeby utrzymać tą rodzinę powiększającą się. No i to grono mówi, no ale znowu tych moich środków nie wystarcza, żeby to zrealizować. Wydaje mi się, że większość odpowiedzi na te kwestie ekonomiczne leży w kwestiach raczej społecznych niż sensu stricte takich czystych ekonomicznie.
0: Tak, mamy tutaj chyba dużo takich czynników behawioralnych, bo po pierwsze zwróćmy uwagę też, że cały czas mówimy mimo wszystko o grupie osób relatywnie młodych, czy wchodzących w życie dorosłe, rodzinne, zawodowe. I tutaj nawet w kategorii być może błędu statystycznego należy patrzeć na to, że gdyby te grupy były większe, gdyby były wylosowane inne osoby do badania, to być może by się te opinie bardziej zrównały między tymi dwoma kolejnymi latami, w których były prowadzone badania. Z drugiej strony pamiętajmy też jednak właśnie o tym, że mamy taką, no, na przykład niestabilność, może inaczej, nie tyle niestabilność, co niepewność co do poziomu stóp procentowych. Więc znowu, tak jak powiedział Bartłomiej, te osoby, które na przykład podejmują decyzję o zakupie mieszkania czy zakupie domu, a mają jednocześnie nie aż tak duży dochód rozporządzalny, no to dla nich wahnięcie stóp procentowych jest prawdopodobnie czymś o wiele bardziej bolesnym niż dla osób po 50 roku życia, które już mają jakieś oszczędności, pozycję zawodową.
1: Które często spłaciły już ten kredyt.
0: Często spłaciły
1: ten tak
0: kredyt.
1: 20-25 lat zabieramy.
0: Więc też myślimy o tym inaczej. Kolejna sprawa jest taka, że na pewno gdzieś tam z tyłu głowy część osób ma takie przewidywania, czy analizuje ryzyka związane z automatyzacją, ze sztuczną inteligencją, no bo ona jeszcze nam...
1: I myślisz, że tych młodszych, tak, to oni szybciej to dostrzegają.
0: Ona nam nie zabiera pracy, ale jeszcze, ale myślę, że w gruncie rzeczy ci, którzy już są na rynku pracy, no to oni widzą, bo są jeszcze w tym wieku, kiedy są najłatwiej zastępowalni przez automatyzację, że oni mogą odczuwać, że no nie wiadomo, co to z tą moją pracą będzie, co to będzie z tym, jak ja będę funkcjonował. Może trzeba do moich wydatków miesięcznych dorzucić na przykład koszty studiów podyplomowych, żeby znaleźć jakąś inną niszę zawodową dla siebie kiedyś. Więc moim zdaniem pula tych czynników, które mogą oddziaływać na tę grupę relatywnie młodą, tak ją nazwijmy, jest bardzo duża i chyba, tak jak powiedział Bartłomiej, nie szukajmy jakiegoś jednego wzorca czy jednego impulsu.
2: Ale na koniec o jednej rzeczy również musimy powiedzieć. Otóż 51% firm nie planuje w tym roku przeprowadzania żadnych rekrutacji. Tych firm, które planują rekrutację, mamy gdzieś na poziomie 18%, czyli 2 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej. I to jednak jest jakiś taki malutki, maluteńki, ale jednak pozytywny sygnał.
1: Tak, albo błąd statystyczny.
2: Ach, pan doktor,
1: jeśli już to tak możemy powiedzieć.
0: Wszystko. Albo stabilność, która w niestabilnych globalnie czasach wcale może nie jest najgorszym scenariuszem.
1: I tu Marcin poszedł jednak w pozytywy.
0: No, a tak chciałbym.
2: Sytuacja wydaje się jest jednak mimo wszystko pozytywna. My po raz kolejny rozmawiamy o sytuacji, w której nasz kraj przechodzi przez kolejny kryzys, ale jakoś go przechodzi. No,
1: ja myślę, dalej, że to jest temat na kolejną dyskusję, bo mógłbym tutaj powiedzieć przechodzi, ale też pamiętajmy, że te koszty przenosimy na przyszłe pokolenie, bo za to, że dzisiaj benzyna jest tańsza, płacimy tylko ciut później, więc
0: i za obsługę
1: spokojnie.
0: Zadłużenia płacimy, na obsługę zadłużenia wydajemy mniej więcej połowę tego, co na ochronę zdrowia i znacznie więcej niż na edukację czy naukę. Także to jest zupełnie inna historia.
1: Ale nie, pozytywnie,
0: historia,
1: jednak
0: tak.
1: Pozytywnie. Ja zawsze w kategoriach takich dodałbym do tego nie tylko tych, którzy już są i będą, czy chcą, czy zamierzają zatrudniać, ale również tych, którzy na rynku się pojawiają. Miałem okazję rozmawiać ostatnio z fajnym podmiotem, dość dużym, który rozpoczął swoją działalność, nazwijmy to, w okolicach Zabrza i fajnie zaczął szukać osób, które są w stanie z nim funkcjonować. Prawie 500 osób poszukiwanych, więc będzie to ciekawe dodatkowe miejsce pracy. Być może właśnie to jest te dodatkowe do tych 2%, nie tylko te 2, ale i jeszcze więcej.
2: Cieszmy się, że udało nam się przełamać pesymizm pana doktora Gabrysia i tym warto zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. A do kwestii długu publicznego czy zadłużenia oczywiście i tak w przyszłości wrócimy. Dziś państwa i moimi gośćmi byli dr Marcin Baron, dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: I dr Bartłomiej Gabrysz, dziękuję
1: jednak
2: bardzo.
1: Z uśmiechem dziękuję państwu i do usłyszenia.

Big Mountain w Radiu Katowice. Słonecznie gramy dziś, ale nie tylko słonecznie, wręcz lipcowo. Takie temperatury, to i taka muzyka być musi. Od jutra temperatury zaczną nas podobno opuszczać, przynajmniej takie wysokie, ale mamy przedsmak tego, co nadchodzi. Niektórzy zapewne zaczęli już marzyć o takich wakacjach właśnie. No więc z tego powodu sprawdziłem, jakie kierunki zapowiada się, że będą w tym roku popularne. Podobno jedna z dużych europejskich linii lotniczych w jednym z takich badań na ten temat obstawiła dwa kierunki: Bratysława i Tirana. Ale ja sprawdziłem i w Bratysławie dziś temperatura do 26 stopni dochodziła, w Tiranie 23, a w Katowicach 27, no więc może Katowice wygrają. Oczywiście wśród notorycznych poszukiwaczy słońca. Za 12 minut będzie 19.

0: Tina Turner i wieczór nam się uśmiecha. Za 8 minut będzie 19, wówczas przyjdzie czas sprawdzić, czym żyje region w najważniejszych informacjach Radia Katowice. Posłuchamy także wiadomości sportowych.
1: Reklama.
2: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbrychski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
8: Jesteśmy blisko. Radio Katowice. Każdego dnia.

0: Wybiła 19. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie zdjęcia przez posłów Konfederacji Ukraińskich flag z cieszyńskiego ratusza. Senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem z poprawkami ustawy o rejestrze psów i kotów. Osobiste konta inwestycyjne przejęte przez rząd.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Cieszyńska prokuratura wszczęła śledztwo po zdjęciu flagi Ukrainy z miejscowego ratusza. Sprawa dotyczy wydarzeń z 11 lipca ubiegłego roku i działań dwóch posłów. Bronisława Foltyna z Konfederacji oraz Romana Frica z Konfederacji Korony Polskiej. Postępowanie toczy się na razie w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy badają dwa wątki. Kradzież z włamaniem oraz publiczne znieważenie znaków obcego państwa. Fakt rozpoczęcia postępowania komentuje burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.
2: No ja się po prostu bardzo cieszę, bo rzeczywiście działania obu posłów, ja powiedziałam jasno, że ja się wstydzę, że takie osoby zasiadają w naszym parlamencie i nie zmieniłam swojego zdania od zeszłego roku. Flagi są własnością miasta Cieszyn. Nasi mieszkańcy za nie zapłacili, nadal nie wróciły do nas.
0: Flagi Ukrainy zostały dwukrotnie zdjęte z ratusza i zastąpione biało-czerwonymi. Policja wcześniej odmówiła wszczęcia postępowania. Po zażaleniu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych sąd w Bielsku-Białej uchylił tę decyzję. Sprawa wróciła do organów ścigania.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Senackie Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Klimatu i Środowiska opowiedziały się dziś za przyjęciem wraz z poprawkami ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, czyli w skrócie KROPiK. Zaproponowane poprawki mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Ustawa będzie rozpatrywana przez Senat na środowym posiedzeniu plenarnym. Ustawa o KROPiK wprowadza obowiązek chipowania oraz rejestracji psów i kotów w elektronicznym systemie prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem ustawy, jak argumentowano, jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie rosnących kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie schronisk. W trakcie prac w Sejmie między innymi skrócono termin wejścia w życie ustawy od jej ogłoszenia z 3 do 2 lat. Jednocześnie zachowano 3-letni okres na oznakowanie i rejestrację zwierząt urodzonych przed wejściem w życie ustawy. W ciągu 5 lat rejestr ma objąć całą populację psów i znaczną część populacji kotów w Polsce. Od stycznia przyszłego roku w ofertach banków i domów maklerskich może pojawić się nowe narzędzie do inwestowania. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które pozwolą swoim posiadaczom zainwestować na giełdzie do 100 tysięcy złotych bez płacenia podatku. A o szczegółach Michał Makowski.
3: Na osobistym koncie inwestycyjnym akcje o wartości do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z podatku. W przypadku bezpieczniejszych obligacji limit zwolnienia to 25 tysięcy złotych. Konto OKI może być dobrym punktem wejścia dla nowych inwestorów na warszawskiej giełdzie.
4: Wydaje mi się, że w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
3: Powiedział partner zarządzający w Opoka TFI Kamil Cisowski. Inwestując więcej niż 100 tysięcy złotych, zamiast podatku od zysków kapitałowych, trzeba będzie zapłacić podatek od wartości aktywów. To oznacza, że posiadacz konta OKI zapłaci go, nawet jeśli poniesie stratę. Zwraca uwagę Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
5: Coś za coś, kiedy na naszym OKI zarobimy nawet bardzo dużo, to nie trzeba będzie się dzielić z fiskusem 19% tego zysku.
3: Środki zgromadzone na rachunku OKI będzie można wypłacić w dowolnym momencie.
0: Preferencyjne rozwiązania podatkowe dotyczą tylko akcji spółek zarejestrowanych w Polsce. Rządowym projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych zajmie się teraz Sejm. Naukowcy z Katowic twierdzą, że znaleźli sposób, aby jednocześnie chronić śląskie rzeki i pomagać chorym na raka. Badacze z Głównego Instytutu Górnictwa opracowali metodę oczyszczenia wód z kopalń z pomocą specjalnego sztucznego minerału, syntetycznego zeolitu. Działa on jak filtr, który wyłapuje szkodliwy rad. Do tej pory usuwanie tego pierwiastka z wody wymagało użycia toksycznych substancji. Teraz naukowcy chcą wykorzystywać do tego odpady, czyli popioły z elektrowni. Co ważne, wyłapany z wody rad nie zmarnuje się. Może on posłużyć do produkcji nowoczesnych leków wykorzystywanych w medycynie nuklearnej przy leczeniu nowotworów. Na razie testy w laboratorium wypadły pomyślnie. Przyjdzie czas na sprawdzenie tej metody w rzeczywistych warunkach bezpośrednio przy kopalnianych zrzutach wody. Tej nocy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później wzrośnie do dużego z ewentualnymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 15 stopni.
6: Informacje sportowe w Radiu Katowice. Piotr Muszalski, zapraszam. Za niespełna pół godziny hokejowa reprezentacja Polski rozpocznie spotkanie z Kazachstanem w ramach trzeciej kolejki rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. Wcześniej Japonia wygrała z Litwą 3-2 po dogrywce, a Francja przegrała z Ukrainą 2-3. Francuska Cedrine Carbot po ucieczce z peletonu wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania Kobiet. Na 11. miejscu do mety dojechała Katarzyna Niewiadoma, 30. była Karolina Perekitko, 51. miejsce zajęła Marta Jaskulska, a 81. pozycję wywalczyła Agnieszka Skalniak-Sujka. W klasyfikacji generalnej Katarzyna Niewiadoma jest 12., ale do liderującej Niemki Franciszki Koch traci tylko 18 sekund. Szkoleniowiec Górnika Zabrze Michał Gasparik został wybrany trenerem kwietnia w piłkarskiej ekstraklasie. W minionym miesiącu doprowadził Zabrzan do 3 zwycięstw i 1 remisu. Wyboru trenera miesiąca dokonują szkoleniowcy 18 klubów ekstraklasy i Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej. Islana została wybrana oficjalną maskotką piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które we wrześniu odbędą się w Polsce. Islana to postać inspirowana słowiańskim folklorem, symbolizująca dynamiczny rozwój piłki nożnej kobiet. Mecze kobiecego mundialu zostaną rozegrane na 4 stadionach w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku Białej i Łodzi. W turnieju zagrają 24 reprezentacje, a siatkarze GKS-u Katowice zagrają dzisiaj o awans do Plus Ligi. W trzecim meczu finałowym na własnym parkiecie podejmą zawodników BBTS-u Bielsko-Biała. W rywalizacji do 3 zwycięstw katowiczanie prowadzą 2-0. Początek dzisiejszego spotkania o godzinie 20. A kolejne informacje sportowe w Radiu Katowice po godzinie 20.
7: Reklama. W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg – muzyka przełomu epok w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej Książąt Pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi. No chyba nie myślisz, że zdążymy z tymi zakupami do wieczora. Dla mnie, dla ciebie i jeszcze pasek do garnituru dla Miśka.
8: Kochanie, znowu mnie nie doceniasz. Z Eleganzą zdążymy.
7: Z czym?
8: Sklep Eleganza w Skarbku. Odzież dla pań, panów i galanteria skórzana. Eleganckie, niebanalne, duży wybór i w każdy pierwszy wtorek miesiąca rabat 20%.
7: Jesteś moim skarbem. Galeria Skarbek. Dobre miejsce w Katowicach.
9: Reklama. Radio Katowice.
10: 8 minut po 19 kontynuujemy nasz marsz w udane pory wieczorne, ale tym razem już zgodnie z zapowiedziami w towarzystwie najciekawszych tematów związanych z technologiami, takimi jak internet kwantowy. Co to takiego miałoby być i czy sprawi, że będziemy w stanie grać w Counter-Strike'a jeszcze szybciej? No właśnie, rozmów o grach wideo też nie zabraknie, podobnie jak tematów motoryzacyjnych. Proszę być blisko.

0: za zawsze szybkie i najnowsze wiadomości.
1: Kupiłam sobie radio z powodu Radia Katowice, żeby go wszędzie słyszeć.
2: Radio Katowice. Zawsze blisko ze słuchaczami.

0: Kwadrans po 19, choć o cyberbezpieczeństwie w Radiu Katowice jeszcze dzisiaj będzie, to my w update'cie technologicznym zaczniemy troszeczkę szybciej ten temat, a przy okazji sprawdzimy, dlaczego naukowcy zamiast na matematyce postanowili oprzeć nasze bezpieczeństwo na najdziwniejszych spośród znanych nam praw wszechświata. Zaprasza Kamil Jasek.
1: Współczesny internet przypomina globalną firmę kurierską działającą z prędkością światła. Informacje, które za jego pomocą przesyłamy, to niegotowe produkty. To po prostu paczki, zbiory zer i jedynek, z których nasze komputery, telewizory czy smartfony dopiero na miejscu składają całość. Nawet jeśli wydaje Wam się, że strona internetowa załadowała się natychmiast, to w rzeczywistości przez globalną sieć właśnie przemknęła kolumna cyfrowych ciężarówek. Ten system działa świetnie, działa tak od samych początków sieci, ale nie dajmy się oszukać, nie jest idealny. Nasza cyfrowa wioska ma swoje słabe punkty, na przykład to, że aż 99% ruchu międzynarodowego przechodzi nie przez satelity, lecz przez leżące na dnie oceanów wrażliwe kable, narażone na uszkodzenia i sabotaż. Kolejny problem to centralizacja. Internet miał być z założenia rozproszoną pajęczyną. Dziś jednak większość kluczowych usług wisi na serwerach zaledwie kilku gigantów – Amazona, Microsoftu i Google'a, wspieranych przez dostawców takich jak Cloudflare. Gdy w jednym z takich centrów danych wypada wtyczka z gniazdka, w połowie świata przestają działać banki czy aplikacje do zamawiania jedzenia. Ale największym i najbardziej kosztownym problemem dzisiejszej sieci jest bezpieczeństwo. Fundamentem internetu są, nazwijmy to, rozmowy między routerami. Routery mówią sobie nawzajem, którędy najszybciej przesłać naszą paczkę. Opiera się to na systemie znaków drogowych zwanych Border Gateway Protocol. Problem w tym, że ten system został zbudowany dekady temu, a jego podstawą jest całkowite zaufanie. Bardzo łatwo go oszukać. Wystarczy, że haker postawi fałszywy znak drogowy, by przekierować ruch internetowy. W 2018 roku hakerzy w ten sposób przekierowali ruch do popularnego serwisu z kryptowalutami. Przez podstawioną fałszywą stronę w 2 godziny ukradli równowartość setek tysięcy dolarów. Oczywiście to nie jest tak, że sieć jest całkowicie otwarta. Paczki danych są szyfrowane, ale w klasycznej sieci paczkę zawsze można przechwycić, zrobić jej idealną kopię i próbować złamać kod. Dziś rozkodowanie hasła może zająć komputerom 1000 lat, ale technologia pędzi. Za dekadę nowe komputery złamią tę samą kłódkę w 5 minut. Dlatego naukowcy budują sieć zupełnie nowego typu. Sieć niemożliwą do podsłuchania. Zamiast matematyki do obrony naszych danych postanowiono zatrudnić fundamentalne prawa wszechświata. Poznajcie internet kwantowy. To technologia, która brzmi jak magia. Opiera się na zjawisku, które sam Albert Einstein nazwał upiornym działaniem na odległość. Mowa o splątaniu kwantowym. Wyobraźcie sobie dwie magiczne monety. Jedną zostawiacie na Ziemi, drugą zabieracie na Marsa. Dopóki wirują w powietrzu, nie wiecie, jaki dadzą wynik. Ale jeśli na Ziemi moneta spadnie orłem do dołu, to na Marsie w tej samej sekundzie, bez żadnego opóźnienia, natychmiast pokaże reszkę. Cząstki są ze sobą nierozerwalnie połączone, niezależnie od odległości. Czy to oznacza, że wszystkie kable internetowe teraz znikną, a dane będą się po prostu teleportować między komputerami? Niestety nie. Zgodnie z teorią względności, żadna użyteczna informacja nie może podróżować szybciej niż światło. Jak więc ma działać ta kwantowa sieć? Wyobraźcie to sobie tak. Kupujecie dwa niezwykłe kwantowe lustra. Jedno zostaje u Was, drugie jedzie ciężarówką, powiedzmy zwykłym kablem światłowodowym, do Waszego przyjaciela. Most zostaje zbudowany. Lustra są połączone. Teraz za pomocą magii fizyki kwantowej rzucacie na swoje lustro jakiś niewidzialny kształt. Stan Waszego lustra natychmiast z prędkością światła przenosi się na lustro znajomego. Zaszła kwantowa teleportacja. Ale jest jeden haczyk. Żeby Wasz przyjaciel wiedział, że ma spojrzeć w swoje lustro, by odczytać kształt, musicie wziąć zwykły telefon i podać mu instrukcję tradycyjnym łączem. Po co więc to wszystko i dlaczego jest bezpieczniejsze? Bo fizyka kwantowa zabrania robienia kopii. tradycyjnym internecie, gdy wysyłacie zdjęcie, tak naprawdę wysyłacie jego duplikat. Oryginał pozostaje przecież na waszym dysku. W internecie kwantowym przesyłacie stan, a w mikroświecie nie da się skopiować informacji bez jej natychmiastowego zniszczenia. Informacja kwantowa jest jak delikatna bańka mydlana. Wysyłacie ją przez sieć. Jeśli po drodze jakikolwiek haker czy szpieg spróbuje na nią choćby spojrzeć, to samo to spojrzenie, fizyczny akt pomiaru sprawia, że bańka pęka. Haker zostaje z niczym, a wy i wasz odbiorca natychmiast wiecie, że ktoś próbował dobrać się do przesyłki. Nie ma tu mowy o skopiowaniu paczki po cichu. Próba podsłuchu niszczy podsłuchiwaną wiadomość. Kiedy więc ta magia zagości w naszych domach? Prace nad tą technologią trwają. Liderem są Chiny, które już lata temu wystrzeliły satelitę Misius, by rozsyłać splątane cząstki. Chiny zbudowały tysiące kilometrów naziemnych łącz między miastami, zabezpieczonych kwantowo. W Europie i Stanach Zjednoczonych też działają już miejskie sieci testowe, na przykład w holenderskim Delft czy w regionie Chicago. Ale czy my, zwykli zjadacze chleba, poczujemy te zmiany? Nie. Bo internet kwantowy nie sprawi, że filmy na Netflixie będą ładować się szybciej. Klasyczny internet z nami zostanie. Kwantowa sieć powstaje po to, by działać obok, jako opancerzony tunel dla banków, rządów i instytucji naukowych. W starym internecie nasze bezpieczeństwo gwarantuje trudna matematyka, którą hakerzy próbują rozwiązać. W internecie kwantowym matematykę zastąpi fizyka, a praw fizyki nie da się oszukać.
0: A wszystkie odcinki cyklu Update Technologiczny znajdą Państwo na podcasty.radio.katowice.pl.

Lionel Richie w Radiu Katowice, gdzie nie tylko najważniejszymi tematami, ale nasz program stoi przecież muzyką. Dlatego nie przesypiamy najważniejszych muzycznych wydarzeń i spieszę donieść Państwu, że dziś o godzinie 18 polskiego czasu wylądował. Ale nie żaden lądownik NASA, ale raczej singiel promujący nową, 25. w karierze płytę The Rolling Stones. Wiemy już, że nazwa albumu będzie brzmiała Foreign Tongues. Wiemy, że ukaże się 10 lipca. Stosowny więc wydaje się fakt, że ten rock'n'rollowy singiel ukazał się akurat dziś w najbardziej lipcowy spośród wiosennych dni dotychczas. Powiem tylko tyle, że na płycie prócz zespołu usłyszymy podobno także gości Paula McCartneya, Steve'a Winwooda, Roberta Smitha z The Cure oraz Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers. A nowa piosenka Stonesów nosi tytuł In The Stars. Po raz pierwszy w Radiu Katowice, ale nie po raz ostatni.

0: Nowość The Rolling Stones i ciepły jeszcze singiel In The Stars, który swoją premierę miał dziś wieczorem. Na zegarze 19:30 o tej porze pukamy do drzwi radiowego salonu gier, a w progu pojawia się jego gospodarz Wojciech Kocjan. Dokąd zabierze nas dzisiaj? Posłuchajmy.
1: Niewątpliwie jedną z najbardziej oczekiwanych gier tego roku jest The Blood of Dawn Walker. No i nic dziwnego, że to jest gra tak bardzo wyczekiwana, ponieważ za tytuł ten jest odpowiedzialne studio Rebel Wolves, a to studio tworzą weterani z CD Projekt Red. No i szef tych buntowniczych wilków, bo tak chyba można by przetłumaczyć nazwę tego studia na polski, to Konrad Tomaszkiewicz, który wcześniej na ten przykład reżyserował trzecią część Wiedźmina. Mało tego, był też dyrektorem produkcyjnym Cyberpunka. Z kolei jego brat, Mateusz, to wybitny projektant zadań, o czym wie każdy, kto we wspomnianego przed chwilą Wiedźmina czy Cyberpunka już zagrał. Naprawdę wyjątkowy talent. No i już widać, że jest to duet niebanalny, a przecież w Rebel Wolves pracuje więcej wyjątkowo utalentowanych twórców gier. Możemy chyba być pewni, że zapowiadana od ponad roku produkcja będzie co najmniej dobra, chociaż wielu już teraz twierdzi, że będzie to prawdziwy hit.
2: Potwory zawsze tu były. Obserwowały nas z cieni. A kiedy wyczuły naszą słabość, wyszły z ukrycia. Baliśmy się o nasze życia. Zamiast tego powinniśmy się bać o nasze dusze.
1: The Blood of Dawn Walker przeniesie nas do XIV-wiecznych Karpat, gdzie nad pewnym regionem, nad jakąś doliną, władzę przejął potężny wampir Brensis. No i ten mroczny książę postanowił zmienić nieco układ sił, a w zasadzie nie nieco, tylko całkowicie zmienić układ sił, bo chce, aby ludzie podporządkowali się wampirzym lordom tak w 100%. No a my, jako gracze, wcielimy się w postać młodego Coena, który przybył do wspomnianej doliny w poszukiwaniu ratunku dla swojej siostry. Chorej, opętanej, nie do końca wiadomo. W każdym razie widać, że potrzebuje ona pomocy. No ale powiedzieć, że kiepsko trafili, to jakby nic nie powiedzieć. A na domiar złego jeszcze Coen został przez Brensisa zamieniony w wampira. No, powiedzmy bardziej takiego półwampira, bo słońce go nie zabija, raczej osłabia. W każdym razie Coen wpadł jak śliwka robaczywka w niezbyt apetyczny, krwawy kompot. No i teraz musi się z tego jakoś wykaraskać i obalić wampirzego władykę. A jak w tym wszystkim zachować ludzką naturę? Jak się nie poddać tej wewnętrznej bestii, która człowieka rozdziera, która pragnie krwi? No, to nie lada wyzwanie, z którym również będziemy musieli sobie jakoś poradzić.
2: Wampiry nie przybyły nas pozabijać. Nie, one przybyły rządzić.
3: Jezu, koronacja. Za 30 dni.
2: Czyli Brensis chce zostać księciem i podczas obrzędu przelać krew mojej rodziny.
3: Brensis rozszarpie cię na strzępy. Być może jest jakiś sposób.
1: Ale wszystko to, o czym przed chwilą wspomniałem, wiedzieliśmy już w zasadzie od ponad roku, czyli od pierwszych zapowiedzi. Teraz jednak całkiem niedawno, bo około tygodnia temu, doczekaliśmy się wreszcie dłuższej prezentacji The Blood of Dawn Walker. No i ujawniono kilka szczegółów produkcji, a bodaj najważniejszą informacją jest data premiery. Zaplanowano ją na 3 września. No a czego jeszcze dowiedzieliśmy się? Otóż wampiry w tej grze nie wykazują takich typowych popkulturowych słabości. Nie prychają na czosnek, nie syczą specjalnie na krzyż, jakoś się go nie boją. Nie będą też czekać na zaproszenie, żeby wejść do domu i rozpocząć masakrę. Wiemy natomiast, że będą one zmiennokształtne, a przynajmniej sam główny bohater będzie mógł zmieniać się w potężnego czarnego wilka. W grze nie będzie też zadań przypadkowych i niezwiązanych chociażby pośrednio z główną fabułą i to jest bardzo dobre rozwiązanie, no bo nie będziemy zbierać jakichś kwiatków, zabijać szczurów, żeby przypodobać się jakiemuś przypadkowemu kupcowi, bo to jest po prostu no mówiąc wprost, w wielu grach durne. Takie zapchaj dziury, które mają nam tylko zabrać czas, a one tak naprawdę nie dają nam żadnej większej satysfakcji. Tutaj ma tego nie być. Tutaj wszystko ma się koncentrować na fabule, no i to na pewno grze wyjdzie na dobre. Zadania będą ograniczone czasowo i ów czas de facto stanie się zasobem. Kolejnym zasobem, którym trzeba będzie rozsądnie gospodarować. Jeżeli zboczymy z trasy, zajmiemy się czymś innym niż akurat powinniśmy, będziemy musieli pogodzić się z konsekwencjami. Twórcy zapewniają jednak, że nie będzie to rozwiązanie dla gracza nieintuicyjne, wręcz przeciwnie. Każda stracona godzina będzie jasno komunikowana. Zapowiedziano także romanse, więc fani wirtualnych związków będą zadowoleni, natomiast twórcy ostrzegają, że amory nie zawsze wyjdą graczom na dobre.
4: Jestem życiem, jestem śmiercią, jestem wszystkim pomiędzy. Obserwowałem waszą małą dolinę. Zaraza, głód, śmierć. Krew rozlewana beztrosko, jak woda. Nadszedł czas wielkich zmian. Dla was wszystkich.
1: Brzmi tajemniczo? No, jestem ciekaw, jak to wyjdzie w praktyce. A premiera już za kilka miesięcy. Zatem za Blood of Dawnwalker trzymam kciuki i z całego serca życzę międzynarodowego sukcesu. A na dziś to tyle. Graczom życzę niskich pingów i wysokich FPS-ów. Do usłyszenia.

0: Za kwadrans będzie 20 w Radiu Katowice. O tej porze zwyczajowo przenosimy się w świat mechaniki i dźwięków, które kochają fani motoryzacji. Dzisiejszy felieton Piotra Grzesiaka będzie jednak nieco inny, bardziej kolorowy, bo dziś słów kilka o barwach.
1: Tradycja nakazuje, bym przed ujawnieniem tematu powiedział kilka słów tytułem wstępu. Nie dziś. Korci mnie bowiem, by zadać sobie i Państwu pytanie. Gdzie do diaska podziały się kolorowe samochody? Całkiem niedawno wybrałem się na krótką wycieczkę, a jako że i swoje w korku odstałem, postanowiłem nieco poobserwować otoczenie. Moją uwagę, jak nigdy, zwróciły lakiery samochodów. Rzecz, na którą nie zwracamy praktycznie uwagi, a która jest niejako znakiem czasów. Siedzę i myślę w tym korku niczym Beata Kozidrak i wyliczam. Biały, biały, szary, czarny, grafitowy, o, niebieski, punkt dla pana. Te wyliczanki trochę potrwały, ale dały mi sporą porcję wiedzy o preferencjach nie tylko nas, Polaków, ale mam wrażenie, że całego świata. Jest też pewien wniosek. Odeszliśmy już dawno od barwnych samochodów. Potwierdzają to statystyki. Za przykład weźmiemy podsumowanie dokonane przez firmę BASF. Najczęściej wybieranym lakierem jest biel. W wielu wariantach to prawda, ale biel. Na taki lakier decyduje się bowiem około 34% nabywców. Liczmy, że jeden z trzech. Dalej szarości i czernie w przeróżnych wydaniach. Szare i srebrne odcienie łącznie dają nam 25% rynku. Czarny lakier to 22%. Jeśli więc wrzucimy wszystkie barwy monochromatyczne do jednego worka, daje nam to ogromne 81%. Czyli inaczej mówiąc, 4 z 5 osób preferują, by ich samochód był neutralny i pasował w zasadzie do wszystkiego. Przyznam szczerze, że trend ten nieco mnie niepokoi. Nie dalej jak 20-25 lat temu na naszych drogach co rusz mijaliśmy jakieś jaskrawe pojazdy. Od uderzających żółci przez krwiste czerwienie zdarzały się także turkusy, śliwki itd., itd. Z czego wynika ta zmiana? Cóż, nowe tysiąclecie wprowadziło niejako modę na tzw. high-tech, minimalizm. Dopasowaliśmy samochody do rozwoju technologii, budownictwa i wszystkiego wokół. Cztery koła przestały być w zdecydowanej większości przedłużeniem naszej artystycznej duszy. Do tego należy dołożyć jeszcze jeden czynnik. Wartość rezydualną, czy też wartość przy odsprzedaży. Neutralnie polakierowane samochody są po prostu chętniej kupowane na rynku wtórnym i łatwiej je sprzedać. Skąd więc moje rozgoryczenie, spytają Państwo? Otóż w historii motoryzacji nie brakowało nam nigdy fantastycznych lakierów, które dodawały tego czegoś. Słynne Yellow Bahama z palety dużego Fiata. Laguna Seca Blue z palety BMW M3 czy Blackberry Metallic z Volvo. Przykładów są tysiące i trudno byłoby wszystkie przytoczyć, a i trudno w formie dźwiękowej przedstawić Państwu barwy i ich subtelne niuanse, połyski czy też odbicia. Nieistotne, czy były to barwy nasycone czy też lekkie, pastelowe, sprawiały, że nasz motoświat był nieco bardziej barwny i zróżnicowany.
2: Lakierowanie to trudna i precyzyjna robota. Ostatnią, czwartą warstwę lakieru nakładają automaty.
3: Po umyciu i zabezpieczeniu powłoki lakierniczej samochody gotowe są do wysyłki.
1: Na jednej z grup motoryzacyjnych ujrzałem kiedyś piękną fotografię. Przed jednym z polskich bloków stały cztery maluchy na czarnych tablicach rejestracyjnych. Pierwszy od lewej był czerwony, drugi jaskrawo-żółty, trzeci pastelowo-zielony, a czwarty był niebieski. Na szczęście trendy mają to do siebie, że lubią się odwracać. Mam więc nadzieję, że i tu piękne, niebanalne barwy nie powiedziały ostatniego słowa. Czas jednak na moje ostatnie słowo. Sam jeżdżę samochodem w kolorze czarnym. Chyba nie świadczy to o mnie najlepiej, ale obiecuję poprawę. Do usłyszenia szerokości.
0: A kolejne spotkanie z motoryzacją według Piotra Grzesiaka w Radiu Katowice za tydzień o zwyczajowej porze.

Olivia Dean na 8,5 minuty przed 20. Wieczór upływa nadzwyczaj sympatycznie, chyba mogę tak powiedzieć. A trochę jeszcze ciekawych propozycji Radio Katowice dla Państwa na te pory wieczorne ma. A więc dobrze zrobi ten, kto odbiornik będzie miał przy boku. Tym bardziej, że przed nami najważniejsze informacje.

0: Jest 20. Prezydent Bytomia zapowiedział zawiadomienie złożone do prokuratury w sprawie zbiórki podpisów pod organizacją referendum o odwołanie władz tego miasta. Irańskie ataki na statki w Zatoce Perskiej oraz port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie wymagają powrotu do wojny. Tak oświadczył prezydent USA Donald Trump. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Astmy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz zapowiedział, że złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwych fałszerstwach przy zbiórce podpisów poparcia dla referendum w sprawie odwołania lokalnych władz. Dziś komisarz wyborczy poinformował, że na kartach z podpisami znajdowały się dane 179 osób zmarłych. Komisarz z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miejskiej w Bytomiu. Wskazał w postanowieniu, że spośród ponad 12 tysięcy podpisów, które dostarczyła grupa referendalna, aż 4621 podpisów było nieważnych, to prawie 40%. Mając świadomość tego, kto i w jaki sposób zbierał podpisy pod inicjatywą referendalną, w trosce o bezpieczeństwo Bytomian składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa fałszerstwa. Będę wnioskował do prokuratora o zabezpieczenie kart z podpisami, poinformował Mariusz Wołosz. Podziękował także mieszkańcom Bytomia za zaufanie. Natomiast grupa referendalna wydała komunikat, w którym zapowiedziała, że podejmie kolejną próbę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania lokalnych władz. Komisarz napisał w postanowieniu, że najwięcej podpisów zostało zakwestionowanych z powodu braku odpowiednich praw wyborczych, innego adresu oraz wielokrotnego podpisu tego samego wyborcy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Irańskie ataki na statki w Zatoce Perskiej oraz port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie wymagają powrotu do wojny. Tak oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent nie odpowiedział jednak, co stanowiłoby naruszenie zawieszenia broni między USA a Iranem.
2: Dowiecie się, ponieważ was o tym poinformuję. Oni wiedzą, co robić, wiedzą też, czego nie robić. Iran rozgląda się za małymi łodziami, próbując rywalizować z naszą wspaniałą marynarką wojenną. Mówił dziennikarzom Donald Trump. Według prezydenta USA Irańczycy chcą zawrzeć porozumienie, pomimo że publicznie deklarują co innego. Przyznał, że jest zirytowany takimi działaniami Teheranu. W ciśnieniu Ormuz doszło do wymiany ognia pomiędzy USA i Iranem krótko po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa zamiaru przeprowadzenia części okrętów przez ten szlak. Z kolei sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył wcześniej, że zawieszenie broni nie dobiegło końca. Władze w Teheranie natomiast odpowiedziały, że chcą porozumienia pokojowego.
0: A te informacje zebrał Jan Pachlowski. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Astmy. To okazja do podjęcia tematu profilaktyki, diagnostyki i leczenia tej choroby cywilizacyjnej. U wielu pacjentów astma pozostaje nierozpoznana lub jest niewystarczająco kontrolowana. To prowadzi do zaostrzeń, hospitalizacji, istotnego pogorszenia jakości życia oraz znaczącego obciążenia systemu ochrony zdrowia. Do czujności i reagowania namawia Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP.
3: Ci z Państwa, którzy mają kaszel świsty duszności i nie wiecie, że u podstawy dolegliwości leży astma, powiedzcie o tym swojemu lekarzowi. Ci z Państwa, którzy macie już astmę, ale nie umiecie korzystać z inhalatora, powiedzcie o tym swojemu lekarzowi. On pouczy Was, jak prawidłowo zastosować ten lek.
0: Według danych WHO na astmę choruje na świecie ponad 360 milionów osób. Po raz 14 mieszkańcy Jaworzna mogą zgłaszać wnioski do budżetu obywatelskiego. Projekt wraz z listą poparcia minimum 30 osób trzeba dostarczyć do 25 maja do Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Osobiście, pocztą lub mailowo. Pula środków to prawie 5 milionów złotych podzielonych na zadanie inwestycyjne, jak na przykład chodniki, place zabaw oraz nieinwestycyjne, czyli na przykład organizacja różnych wydarzeń. Dzisiejsza noc rozpocznie się przy małym zachmurzeniu, które z czasem wzrośnie do dużego. Będzie bardzo ciepło, jak na tę porę roku. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 15 stopni. Uwaga na bardzo silny wiatr, który w rejonach podgórskich osiągnie w porywach 70 km na godzinę, a wysoko w górach nawet 90 km na godzinę.
4: Czas na sport. W Radiu Katowice Piotr Muszalski, zapraszam. Hokejowa reprezentacja Polski gra z Kazachstanem w ramach trzeciej kolejki rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. A spotkanie ogląda Tadeusz Musiał.
5: I na razie możemy powiedzieć, że jest sensacyjnie, bo Polacy prowadzą po pierwszej tercji 1-0. Same jedynki w dzisiejszym meczu są kluczowe. To była pierwsza minuta i 11 sekunda. Zaskakujący gol, bo najpierw Patryk Wronka strzela bardzo mocno, ale krążek mija bramkę kazachską. Odbija się jednak od bandy w takim sposób, że przetruwa właśnie nad poprzeczką, spada na plecy kazachskiego bramkarza, a ten zupełnie zdezorientowany wpycha krążek do własnej bramki. Sędziowie najpierw pokazali, że gola nie ma, bo po prostu tego krążka nie zauważyli, ale wszyscy na telebimie widzieliśmy doskonale, a później podczas wideoweryfikacji arbitrzy tylko się w tym utwierdzili, że prowadzenie Polsce się należy. I to by było tyle dobrego, co można powiedzieć o pierwszej tercji w wykonaniu biało-czerwonych, bo prowadzimy i owszem, ale grę prowadzą Kazachowie. Znakomite podania, wszerz, na daleki dystans, mocne, perfekcyjne do kija. Wielokrotnie angażowany Tomasz Fucik w bramce, ale szczęśliwie się bronimy. Przetrwaliśmy jedno osłabienie. Kazachowie jednak są wyraźnie lepszą drużyną. Drużyną, która ma wyższe umiejętności, która jest lepsza technicznie, która stwarza zdecydowanie więcej zagrożenia, ale dwa strzały oddane w pierwszej tercji wystarczyły, żeby po tych 20 minutach się cieszyć. Być może to będzie taki mecz jak ten pamiętny ze Związkiem Radzieckim, może taki jak ten piłkarski na Wembley, że uda się korzystny rezultat dociągnąć, bo każdy punkt zdobyty na reprezentacji Kazachstanu wyraźnie przybliży nas do marzeń, do realizacji marzeń, czyli do powrotu do elity, ale jeszcze ten mecz potrwa przynajmniej przez 40 minut, ale po 20 jest dobrze, bo Polska prowadzi z Kazachstanem 1-0.
4: My do Sosnowca wrócimy już za godzinę, a wcześniej w naszej grupie Japonia wygrała z Litwą po dogrywce 3-2, a Francja przegrała z Ukrainą 2-3. Z sosnowieckiej tafli przenosimy się do Katowic, gdzie siatkarze GKS-u mogą dziś zapewnić sobie awans do Plus Ligi. W trzecim meczu finałowym na własnym parkiecie podejmują zawodników BBTS-u Bielsko-Biała. W rywalizacji do 3 zwycięstw katowiczanie prowadzą 2-0, a tą rywalizację śledzi Tomasz Gancarek.
6: Telewizyjne relacje sprawiły, że godziny rozpoczęcia meczów siatkarskich stały się wyjątkowo umowne, więc choć jest już 7 minut po 20, trwa jeszcze rozgrzewka w dniu dzisiejszym, ale rzeczywiście Katowiczanie mogą dziś zapewnić sobie powrót do Plus Ligi po roku banicji. Wszystko, niemal wszystko przemawia za gospodarzami. W tym sezonie przed własną publicznością z BBTS-em Katowiczanie grali 3-krotnie i za każdym razem wygrywali. Ale skazywanie od razu na porażkę BBTS-u byłoby wielkim błędem, bo patrząc nawet na tę rywalizację finałową, jak ona przebiega. Pierwszy mecz przegrany przez BBTS 1, drugi 2, więc prawem serii wypadałoby jednak teraz wygrać 3 sety. Jak będzie, przekonamy się. Na razie jeszcze w tym spotkaniu toczy się rozgrzewka.
4: Do meczów w Sosnowcu i w Katowicach wrócimy za godzinę w sportowym podsumowaniu dnia w programie Z mikrofonem po boiskach.
7: Reklama.
8: No chyba nie myślisz, że zdążymy z tymi zakupami do wieczora. Dla mnie, dla ciebie i jeszcze pasek do garnituru dla Miśka.
9: Kochanie, znowu mnie nie doceniasz. Z Eleganzą zdążymy.
8: Z czym?
9: Sklep Eleganza w Skarbku. Odzież dla pań, panów i galanteria skórzana. Eleganckie, niebanalne, duży wybór i w każdy pierwszy wtorek miesiąca rabat 20%.
8: Jesteś moim skarbem. Galeria Skarbek. Dobre miejsce w Katowicach.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
14: Dziewięć minut po 20 to wieczór z nauką, w nim jeszcze dziś o cyberbezpieczeństwie, urodzinach najsłynniejszego tłumacza elektronicznego na świecie, rodzajach galaktyk, ale zaczniemy od historii astronautyki już za kilka minut.

0: 65 lat temu Alan Shepard został pierwszym Amerykaninem i drugim człowiekiem w historii, który znalazł się poza ziemską atmosferą. 5 maja to wobec tego ważny dzień dla cywilizacji Zachodu, 5 maja. W ten sposób rozpoczęła się nowa era podboju kosmosu, a o szczegółach tej historii opowie Łukasz Szwej.
1: Maja 1961 roku. Zimna wojna trwa nie tylko na Ziemi. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki ścigają się o dominację w kosmosie. Kilka tygodni wcześniej cały świat usłyszał nazwisko Jurija Gagarina, pierwszego człowieka w przestrzeni kosmicznej. Dla Amerykanów to był sygnał alarmowy. NASA musi odpowiedzieć.

0: nie z tej ziemi.
1: Na platformie startowej na Florydzie stoi rakieta Mercury Redstone. Na jej szczycie niewielka kapsuła Freedom 7. W środku siedzi Alan Shepard, pilot testowy marynarki wojennej. Człowiek, który za chwilę przejdzie do historii jako pierwszy Amerykanin w kosmosie. Ale niewiele brakowało, żeby ten lot zakończył się katastrofą jeszcze przed startem. NASA tak bardzo obawiała się eksplozji, że kapsuła Sheparda wyposażona była w specjalny system ratunkowy, niewielką rakietę zamontowaną na szczycie. W razie awarii miała dosłownie wyrwać kapsułę astronauty z eksplodującej rakiety i odciągnąć ją na bezpieczną odległość. Co ciekawe, Shepard siedział praktycznie na szczycie ogromnego zbiornika paliwa bez żadnej gwarancji, że wszystko zadziała idealnie. W końcu był pierwszy. W tamtych czasach loty kosmiczne były bardziej eksperymentem niż rutynową technologią. Rakieta odrywa się od Ziemi. Shepard doświadcza przeciążenia aż 6G. W ciągu kilku minut Freedom 7 przekracza granice kosmosu.

Kapsuła osiąga wysokość ponad 180 km. To lot suborbitalny. Freedom 7 nie okrąża Ziemi, ale wykonuje ogromny łuk nad Atlantykiem. Cała misja trwa około 15 minut. Sam pobyt w kosmosie mniej więcej 6. Ale te kilka minut wystarczyło, by zmienić historię. W czasie obserwacji dokonywanych przez peryskop widział powierzchnię Ziemi i występujące obłoki. Granatowe, prawie czarne niebo, a w końcowej fazie lotu rozwijanie głównego spadochronu. Po udanym lądowaniu Shepard zostaje bohaterem narodowym. Miliony Amerykanów oglądają transmisję i witają astronautę jak wielką gwiazdę. A zaledwie kilka tygodni później prezydent John Kennedy ogłasza ambitny plan. Człowiek ma stanąć na Księżycu jeszcze przed końcem dekady. Alan Shepard 10 lat później wrócił w kosmos jako dowódca Apollo 14. Tym razem poleciał znacznie dalej, na Księżyc. I właśnie tam wykonał jedno z najbardziej niezwykłych sportowych uderzeń w historii. Gra w golfa, pierwsza w kosmosie, została przeprowadzona w celu zbadania odległości, na jaką powędruje piłeczka w sześciokrotnie słabszym polu grawitacyjnym. Wiele lat po swoim locie Alan Shepard stwierdził, że jest prawdopodobnie dużo bardziej znany jako facet, który po raz pierwszy zagrał w golfa na Księżycu, a nie jako pierwszy Amerykanin w kosmosie.

Nagranie przygotował Łukasz Fej, a dźwiękowo zrealizował je Jakub Hyria.

0: Krzysztof Zalewski utrzymuje, że lepiej już było, ale oficjalna wykładnia o tej porze jest taka, że jeszcze będzie lepiej, bo ten wieczór wtorkowy nie powiedział ostatniego słowa, a wręcz przeciwnie. O tej porze przygotowujemy się na oglądanie nocnego nieba i nie tylko obserwujemy, ale i wyobrażamy sobie, bo dzisiaj mowa nie tylko o tym, co gołym okiem z ziemi można by zobaczyć, ale wszystko po kolei.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Krzysztof Dwornik
1: i Stefan Janta.
2: Wtorek, 5 maja 2026 roku.
1: Słońce zaszło o godzinie 20.10. Następnie o 22.45 zajdzie planeta Wenus. To ten bardzo jasny obiekt widoczny wieczorem nad zachodnim horyzontem. Jowisz zajdzie o godzinie 1.12. Księżyc wzejdzie 36 minut po północy. Nasz naturalny satelita dąży do ostatniej kwadry, która będzie 9 maja o godzinie 23.11. Dziś dwie galaktyki w Wielkiej Niedźwiedzicy, oznaczone u Messiera numerami 81 i 82. Dość łatwo do nich dotrzeć. Wystarczy połączyć linią dwie gwiazdy kół Wielkiego Wozu, lewą dolną, Phegde, i prawą górną, Dubbe, i przedłużyć w prawo w górę mniej więcej taką samą odległością, jaka jest między tymi gwiazdami. Zobaczymy w lornetce bardzo blisko siebie leżące dwie plamki światła. Jedna owalna, a druga mająca kształt kreski. Ich odległość na niebie to około 38 minut łuku, nieco więcej niż średnica tarczy Księżyca. Ta bardziej owalna, M81, to galaktyka spiralna, nazwana galaktyką Bodego, gdyż odkrył ją berliński astronom Johann Bode 31 grudnia 1774 roku. Niezależnie od Bodego, wspomniany tydzień temu Pierre Méchain odkrył galaktykę w 1779 roku. Galaktyka Bodego ma rozmiary około 84 razy 46 tysięcy lat świetlnych, a jej jasność na niebie to około 6,9 magnitudo. Druga, M82, to wyglądająca jak rozmyta kreska galaktyka o stosownej nazwie Cygaro. Johann Bode oczywiście odkrył tę galaktykę tej samej nocy, co M81 i analogicznie Pierre Méchain w 1779 roku. Obie galaktyki są odległe od nas o 12 milionów lat świetlnych, a od siebie są oddalone zaledwie o 150 tysięcy lat świetlnych. Bliskie spotkanie sprawiło, że oddziaływanie grawitacyjne większej, M81, wywołało silne procesy gwiazdotwórcze w tej drugiej. Co ciekawe, do 2005 roku uważano Cygaro za galaktykę nieregularną, ale obserwacje w bliskiej podczerwieni wykazały istnienie dwóch ramion spiralnych. Zresztą dużo się dzieje w tej galaktyce i być może, Stefanie, kiedyś opowiesz więcej na ten temat.
2: To dobry pomysł, Krzysztofie, żeby opowiedzieć o zjawiskach, jakie występują w galaktykach, a szczególnie w galaktykach spiralnych. W zeszłym tygodniu poświęciliśmy trochę czasu na omówienie galaktyk nieregularnych. Dzisiaj zatem skupmy się na spiralnych. Istnieją dwie rodziny tych galaktyk. Galaktyki spiralne z kulistym jądrem i galaktyki z poprzeczką. Wspomniane przez ciebie galaktyki reprezentują obie rodziny. Galaktyka Bodego jest typową przedstawicielką spiral z kulistym jądrem, zaś galaktyka M82 jest galaktyką z poprzeczką. Jeszcze 20 lat temu zaliczano ją do galaktyk nieregularnych. Intensywne badania tego obiektu przez kilka kosmicznych teleskopów, teleskop Hubble'a, teleskop Spitzera i teleskop Chandra oraz naziemne obserwacje radioteleskopami wykazały, że mamy do czynienia z galaktyką spiralną z poprzeczką. Jest do nas odwrócona bokiem i stąd kształt cygara. Ramiona spiralne wykryto, jak już wspominałeś, dzięki obserwacjom w podczerwieni, zaś badania w zakresie promieniowania rentgenowskiego ujawniły obecność w centrum M82 dwóch czarnych dziur krążących wokół centrum galaktyki. Kilka galaktyk w tamtym rejonie Wszechświata, które dla porządku nazywamy grupą galaktyk M81, oddziałuje ze sobą. Prowadzi to do wykradania sobie przez te obiekty materii gazowej i w konsekwencji do silnych procesów gwiazdotwórczych. Galaktyka M82 produkuje gwiazdy w tempie 10-krotnie szybszym niż nasza galaktyka. Więcej szczegółów może innym razem. Dzisiaj chciałbym jeszcze wrócić do klasyfikacji galaktyk. Galaktyki spiralne składają się z jądra i z ramion. Na ogół mamy do czynienia z dwoma ramionami, rzadziej z jednym. Czasem jednak zdarzają się trzy i więcej ramion. Wszystkie ramiona leżą w jednej płaszczyźnie, którą nazywamy płaszczyzną dysku galaktycznego. Jak już mówiłem na wstępie, wyróżniamy dwie rodziny galaktyk spiralnych. Galaktyki spiralne zwykłe, to te z kulistym jądrem, i galaktyki z poprzeczką, w której występuje ledwo widoczne jądro. Poprzeczka jest to swego rodzaju wydłużona struktura, jakby belka przechodząca przez jądro galaktyki i leżąca w płaszczyźnie dysku galaktycznego. Wśród dużych, masywnych galaktyk spiralnych przeważają te z kulistym jądrem. Natomiast wśród galaktyk karłowatych liczba tych z poprzeczką stanowi około połowę całej ilości. Droga Mleczna jest dużą galaktyką i ma poprzeczkę. Należy zatem do grona rzadko występujących masywnych galaktyk, które posiadają poprzeczkę. Dziękujemy za uwagę.
1: I do usłyszenia.

0: Za 17 minut będzie 21. O tej porze w Radiu Katowice udowadniamy, że na naukę nigdy nie jest za późno. W dzisiejszej szkole bardzo wieczorowej historyk dr Jacek Kurek przypomni czasy, gdy po I wojnie światowej tworzyła się II Rzeczpospolita i gdy po wyborach prezydenckich w roku 1922 zastrzelono w Zachęcie Gabriela Narutowicza. Zamachowiec Eligiusz Niewiadomski chciał zastrzelić Józefa Piłsudskiego, ale ten nie przyszedł na otwarcie wystawy. Przyszedł prezydent, który swój urząd od zaprzysiężenia raptem sprawował 5 dni. 3 kule pozbawiły go życia. Tamten czas i sam zamach, przypomina dr Jacek Kurek w rozmowie z Markiem Mierzwiakiem.
1: Wszystkie te poprzednie dni, kilka zaledwie, kiedy po wyborze prezydenta stało się jasnym, że gdziekolwiek się pojawi, pojawią się jego wrogowie, pojawią się okrzyki, gdzie pojawią się agresywne zachowania. Nie zakładano jeszcze aż tak dramatycznego scenariusza. Prezydent wchodzi do pierwszej sali Zachęty, gdzie otwarto wystawę i ogląda obraz Teodora Ziomka, pejzaż zimowy, padają strzały. Niewiadomski się w ogóle nie broni. Poddaje się, jest aresztowany, przyznaje się do wszystkiego, mówi to, co pan powiedział, tyle tylko, że właściwie on zrezygnował z zabójstwa Piłsudskiego też, kiedy się dowiedział, że Piłsudski nie będzie jednak kandydował na urząd prezydenta. Ten kandydat, który wygrał, był równie nieakceptowalny, natomiast warto powiedzieć, że kiedy będzie rozstrzelany Niewiadomski, on nie odwoływał się od wyroku, pisał jeszcze w więzieniu między innymi list otwarty do Polaków, między innymi książkę o malarstwie polskim kończył, kartki z więzienia napisał, wyspowiadał się, no to jest takie też kuriozalne, ale to inaczej zupełnie będzie brzmiało w horyzoncie tego, co powiedziałem o jego chorobie za moment. No i rzeczywiście umiera z okrzykiem ginę za Polskę, którą gubi Piłsudski. Tak, ta jego obsesyjna nienawiść do Piłsudskiego nigdy go nie opuści, również w chwili śmierci.
2: Ja nie wiem, czy tak wyglądał proces Eligiusza Niewiadomskiego, jak to pokazuje teatr Łaźnia Nowa i Bartosz Szydłowski. On właśnie wyreżyserował spektakl Proces Eligiusza Niewiadomskiego i tam na końcu, kiedy już ma zapaść wyrok, aktor grający właśnie tego mordercę siedzi i do końca nie wie, czy on będzie bohaterem, czy zostanie wrzucony do więzienia na 25 lat albo do końca życia. On chce, domaga się kary śmierci, ponieważ wówczas on może zostać bohaterem. I kiedy sędzia mówi, że zostaje skazany za zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza na karę śmierci, widać ogromny uśmiech i on się cieszy z tego, bo został bohaterem.
1: Tak między innymi objawia się choroba stwierdzona medycznie już w XXI wieku. Również mamy badania na temat tej konkretnej sytuacji, tej konkretnej osoby, czyli to, co nazywamy obłędem posłannictwa. To w nim po prostu dojrzewało, rozwijało się. To jest szaleństwo, które kazało mu ocalić Polskę przez taki właśnie gest. Nie jest to przypadek odosobniony, świat roi się od podobnych. Natomiast to, co najbardziej niepokojące, to nie jest to, że on cierpiał na zdrowiu i być może dziś w ogóle by nie dostał wyroku, tylko został osadzony w ośrodku zdrowia odosobnienia, prawda, psychiatrycznym. Ale to, że tak jak w wielu podobnych sytuacjach, kiedy mamy stwierdzoną wręcz kuriozalność danego wydarzenia, na pogrzebie Niewiadomskiego pojawia się 10 tysięcy ludzi. I to nie w czasach komputerowych, nie w czasach szybkich samochodów.
2: I wszechogarniającej nas informacji.
1: Tak, oczywiście prasa zrobiła swoje, ale ta tradycyjna, no bo innej wtedy nie było. Najpierw był pochowany w Cytadeli Warszawskiej, gdzie został rozstrzelany. Zresztą poprosił, żeby nie trzeba było tego palika mu przybliżać, do którego miał być przywiązany. I potem ekshumowano zwłoki i pochowano na cmentarzu powązkowskim. I tam właśnie dokonała się ta ceremonia pogrzebu, która, no jakby nie było, była manifestem pewnej jednak dramatycznej sytuacji poparcia dla tego typu rozwiązywania problemów w Polsce.
0: A cały wykład w ramach Szkoły Bardzo Wieczorowej Radia Katowice jeszcze dziś po 22 w podcastach na naszej stronie internetowej.

0: Graceland. 6 minut pozostało do 21:00. Zbliżają się informacje Radia Katowice i podsumowanie dnia w sporcie, a później przekrój tematów związanych z cyberbezpieczeństwem.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: jest 21. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską na wykorzystanie funduszy z SAFE. 80 osób wymagało pomocy w Lipsku po tym, jak 33-latek wjechał w ludzi. Prokuratura podała, że mężczyzna leczył się wcześniej psychiatrycznie. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach rozpoczęła się międzynarodowa konferencja Euroweek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że unijni komisarze zaakceptowali umowę w procedurze pisemnej. Teraz już tylko podpisanie umowy w piątek w Warszawie i Bruksela będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro.
2: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji na umowę pożyczkową. Ma też być największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 44 miliardy euro z całej puli w funduszu wynoszącej 150 miliardów euro. Czas miał tu kluczowe znaczenie. Polska wynegocjowała, że do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte. Choć wymóg korzystania z funduszu to projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Na liście projektów, które Polska chce sfinansować, są m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, produkcja amunicji wielokalibrowej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe czy armatochaubice.
0: SAFE oferuje nisko oprocentowane pożyczki na korzystnych warunkach i spłata rozpocznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku. 33-latek, który wczoraj wjechał w Lipsku w tłum ludzi, 5 dni wcześniej zakończył dobrowolne leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Ujawniła to saksońska prokuratura wyjaśniająca okoliczności śmierci 2 osób w tym wypadku. Pomocy po tragedii w Niemczech wymagało 80 poszkodowanych. Prokuratura przekazała, że po dobie ustaleń nic nie wskazuje na polityczną czy religijną motywację podejrzanego. Obywatel Niemiec miał już wcześniej problemy ze stabilnością emocjonalną. Wszczęto wobec niego śledztwo z powodu kierowania przez niego gruźb i zniesławienia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Studenci z różnych stron świata na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach biorą udział w międzynarodowej konferencji Euroweek. Tegoroczny temat przewodni to odporne organizacje w trudnych czasach. Studenci pracują w 6-osobowych zespołach, wspólnie prowadzili badania, przygotowywali materiały promocyjne, a teraz rywalizują o to, aby ich projekt został uznany najlepszym podczas tegorocznej konferencji. Tłumaczy prorektor do spraw kształcenia i współpracy międzynarodowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach profesor Wojciech Dyduch.
3: Jestem dumny i szczęśliwy, że od lat rozwijamy umiędzynarodowienie, że mamy tak wspaniałych partnerów z Europy i z całego świata, z którymi możemy takie projekty przygotowywać. Bo to właśnie nie tylko wykłady czy ćwiczenia są ważne, ale takie spotkania w międzynarodowych teamach, gdzie studenci nad realnym problemem pracują i przygotowują świetne rozwiązania. Ja im wróżę dobre kariery.
0: Dla młodych ludzi to nie tylko nauka, ale przede wszystkim szansa na poznanie nowych kultur i nawiązanie przyjaźni.
4: Nawiązywanie nowych relacji właśnie tutaj z kolegami z zagranicy, poznawanie tych kultur gdzieś tam, może właśnie odkrycie tych nowych kultur i ta współpraca międzynarodowa.
5: Tą wartością dodaną to są te kontakty i znajomości właśnie z osobami z zagranicy. No i jestem właśnie póki co właśnie bardzo pozytywnie tym wszystkim zaskoczona, bo bardzo fajnie mi się tutaj współpracuje i w ogóle działa nad tymi projektami.
0: Wydarzenie potrwa do piątku. Uniwersytet Ekonomiczny jest gospodarzem tej konferencji już po raz trzeci. Wcześniej gościliśmy studentów w 2005 oraz w 2015 roku. Bielskie Centrum Psychiatrii Olszówka poszerzyło swoją bazę o psychiatryczny oddział dzienny w Czechowicach-Dziedzicach. Zdaniem jego koordynatorki Magdaleny Walewskiej pomoc znajdą tam przede wszystkim pacjenci afektywni i lękowi. Oddział zajął parter budynku przy ulicy Kasprowicza 48. Jego zespół tworzą psychoterapeuci, psycholodzy, lekarz-psychiatra, terapeuta zajęciowy i pielęgniarka. Środa przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu, a także burze, podczas których może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 25 stopni, natomiast w rejonach podgórskich spodziewamy się do 23 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, ale w czasie burz jego porywy mogą dochodzić do 60 km na godzinę.
1: z mikrofonem po boiskach.
6: Polscy hokeiści grają z Kazachstanem, siatkarze GKS-u Katowice walczą o awans, a Karolina Romańczuk i Tomasz Bartnik ze złotymi medalami na strzeleckich mistrzostwach Europy. Czas na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Katowice. Piotr Muszalski, zapraszam. Hokejowa reprezentacja Polski gra z Kazachstanem w ramach trzeciej kolejki rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. A spotkanie ogląda Tadeusz Musioł.
7: Za nami są już dwie tercje tego starcia. Zmieniła się statystyka strzałów. Wciąż jest wyraźnie na korzyść reprezentacji Kazachstanu, ale nadal my prowadzimy w tym meczu 1-0. To była 71. sekunda. Krążek przefrunął nad kazachską bramką, potem wrócił odbity od bandy nad poprzeczką, trafił w plecy bramkarza i w ten sposób padł pierwszy gol dla naszego zespołu. Gol jedyny, a później Kazachowie mieli mnóstwo szans na to, żeby pokonać Tomasa Fucika, ale świetnie i ofiarnie dzisiaj w tym meczu bronimy. Mieliśmy też okazję na to, żeby podwyższyć prowadzenie. To była końcówka drugiej tercji. Widać było wyraźnie, że zmęczeni i sfrustrowani Kazachowie już troszkę stonowali. Już tak nie szarpali do przodu. Pozwolili naszemu zespołowi troszkę się rozegrać. Złapaliśmy liczebną przewagę i zaczęliśmy grać doskonale. Trzy świetne okazje, ale fantastycznie bronił w tych sytuacjach Andrzej Szutow, bramkarz reprezentacji Kazachstanu. Były też okazje, kiedy graliśmy w wyrównanych składach. Najpierw miał swoją Krystian Mroczkowski, później miał Wałęga. Doskonale znalazł się pod bramką Krężołek, tylko zawsze czegoś brakuje. Gdyby tutaj było 2-0, no to może jeszcze nie mówilibyśmy, że jesteśmy blisko zwycięstwa, ale na pewno ten oddech byłby zdecydowanie łatwiejszy do wzięcia. A tak wciąż jest niepewnie, bo to przecież hokej na lodzie, a Kazachowie naprawdę mają umiejętności i prezentują się zdecydowanie lepiej od biało-czerwonych, ale w defensywie dzisiaj jesteśmy naprawdę profesjonalnie ustawieni. 7 minut do zakończenia przerwy po drugiej odsłonie, a później trzecia. Czy ostatnia, to się okaże. Na razie jest dobrze w dalszym ciągu, bo Polska prowadzi z reprezentacją Kazachstanu 1-0.
6: Wcześniej Japonia wygrała z Litwą 3-2 po dogrywce, a Francja przegrała z Ukrainą 2-3.
1: Z regionu, z kraju i ze świata.
6: Siatkarze GKS-u Katowice mogą dziś zapewnić sobie awans do Plus Ligi. W trzecim meczu finałowym na własnym parkiecie podejmują zawodników BBTS-u Bielsko-Biała. W rywalizacji do trzech zwycięstw to katowiczanie prowadzą 2-0, a w katowickiej arenie jest Tomasz Gancarek.
8: Na razie jednak bliżej przedłużenia tej rywalizacji, bo BBTS Bielsko-Biała prowadzi z GKS-em Katowice 1-0 i prowadzi też w drugim secie 15-14. Pierwsza partia to koncertowa gra zespołu Adriana Hunka. Wszystko Bielszczanom wychodziło, natomiast trzeba przyznać, że Jakob Tele kapitalnie rozgrywał. Norweski rozgrywający raz za razem rzucał to na lewe, to na prawe skrzydło. Wykorzystywał środkowych, rzucał też piłkę na szóstą strefę, ale najczęściej do Szymona Romacia, atakującego drużyny z Bielska-Białej, który naprawdę grał kapitalnie. I to prowadzenie było budowane przez zespół przyjezdny. 9-6, później 14-10, 20-13. Gdy Wojciech Ferenc pojawił się na zagrywce po stronie katowickiej, GKS przegrywał 15-22 i wtedy zaczęły się problemy po stronie bielskiej. Bo najpierw dwie dobre akcje Katowiczan. Adrian Hunek prosi o czas. Trzy kolejne akcje dobre Katowiczan. Adrian Hunek prosi o drugi czas, ale ostatecznie Grzegorz Pająk wyrzucił piłkę na zagrywce i 25-23 wygrał BBTS Bielsko-Biała. I w drugiej partii wcale nie widać różnicy w grze obu tych drużyn. Przed chwilą skuteczna wideoweryfikacja ze strony bielskiego trenera i 16-13 na prowadzeniu jest BBTS Bielsko-Biała. Przede wszystkim kapitalny atak drużyny bielskiej, ale też świetna zagrywka, tak jak przed momentem, i widać, jak duże problemy mają przyjmujący zespołu katowickiego. A do tego dochodzi świetna forma w ofensywie, w tym ataku, bo nawet jeśli blok gdzieś tam delikatnie muska piłkę, to ona wylatuje na 10-11 metr. Jak na razie tych skutecznych akcji w obronie katowickiej Gieksy jest zdecydowanie zbyt mało, by myśleć tutaj o nawiązaniu wyrównanej rywalizacji. Ale siatkówka już widziała różne zwroty, więc niczego tutaj jeszcze pewnego nie możemy powiedzieć. Jak na razie BBTS prowadzi 1-0 i w drugiej partii 16-14.
6: Do Sosnowca i Katowic wrócimy w informacjach o godzinie 22, a reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn rozpoczęła zgrupowanie w Spale. Do dyspozycji trenera Nikoli Grbicia są obecni młodzi i debiutujący w kadrze siatkarze. Reszta ma dołączyć po zakończeniu sezonu ligowego. Ze zgrupowania w Spale siatkarze pojadą na turniej Silesia Cup. 20 maja zagrają w Sosnowcu pierwszy w tym roku mecz towarzyski z Serbami. Następnie turniej przeniesie się do katowickiego Spodka. Karolina Romańczyk i Tomasz Bartnik zdobyli złote medale w duetach w karabinie na 300 metrów z trzech postaw podczas strzeleckich Mistrzostw Europy w Osijeku. W sumie na tegorocznych Mistrzostwach Kontynentu biało-czerwoni zdobyli 5 krążków. Francuska Cédrine Carbot po ucieczce z peletonu wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania kobiet. Na 11 miejscu do mety dojechała Katarzyna Niewiadoma, która w klasyfikacji generalnej jest na 12 miejscu, ale do liderującej Niemki Franciszki Koch traci tylko 18 sekund. Islana została wybrana oficjalną maskotką piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które we wrześniu odbędą się w Polsce. Islana to postać inspirowana słowiańskim folklorem, symbolizująca dynamiczny rozwój piłki nożnej kobiet. Mecze kobiecego mundialu zostaną rozegrane na 4 stadionach. W Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej i w Łodzi. W turnieju zagrają 24 reprezentacje. Szkoleniowiec Górnika Zabrze Michał Gasparik został wybrany trenerem kwietnia w piłkarskiej ekstraklasie. W minionym miesiącu doprowadził Zabrzan do 3 zwycięstw i 1 remisu. Wyboru trenera miesiąca dokonują szkoleniowcy 18 klubów ekstraklasy i Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej. Tenisistki rozpoczęły rywalizację w turnieju rangi 1000 w Rzymie. Magdalena Fręch i Magda Linet do gry przystąpią jutro, a nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek zagra dopiero w piątek. Jutro rozpoczną się również turniej główny panów, gdzie Hubert Hurkacz zmierzy się z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Puchar Świata w węgierskim Szeged rozpocznie międzynarodowy sezon w sprincie kajakowym. W najbliższy weekend kajakarze po raz pierwszy powalczą o punkty do nowego rankingu olimpijskiego. Tegoroczny kalendarz jest wyjątkowo napięty i obejmuje 2 majowe Puchary Świata w Europie, czerwcowe Mistrzostwa Europy w Portugalii oraz lipcowe starty w Kanadzie. Najważniejszym punktem sezonu będą sierpniowe Mistrzostwa Świata na poznańskiej Malcie, które będą najwyżej punktowaną imprezą w rankingu. I to wszystko w sportowym podsumowaniu dnia w Radiu Katowice. Piotr Muszalski, do usłyszenia.
1: Wyniki, relacje, rozmowy, komentarze, ciekawostki. Wszystko o sporcie w programie Z mikrofonem po boiskach.
9: Radio Katowice. 12 minut po 21. Jaka przeglądarka internetowa jest najmniej bezpieczna? I czy sztuczną inteligencję obowiązuje tajemnica spowiedzi? Te wątki już niedługo poruszymy wraz z ekspertami od cyberbezpieczeństwa, którzy już teraz ze mną w studiu. Zbigniew Rudnicki,
10: dobry wieczór.
9: I Sławomir Staciwa.
10: Dobry wieczór.
9: Mam nadzieję, że Państwo też będą z nami, bo dziś kilka ważnych kwestii się pojawi.

0: Kwadrans po 21. ChatGPT to skarbnica dowodów w śledztwach. Nie chroni go tajemnica, pisze Interia. Zapisy rozmów z chatbotami AI stają się podobno kluczowymi dowodami w sprawach karnych. Między innymi w głośnym procesie o morderstwo studentów na Florydzie śledczy coraz częściej wykorzystują historię czatów jako skarbiec informacji o motywach i planach podejrzanych, którzy w interakcjach z aplikacją bywają zaskakująco wylewni i szczerzy. Eksperci i przedstawiciele OpenAI ostrzegają, że w przeciwieństwie do rozmów z lekarzem czy prawnikiem, zapytania kierowane do czata GPT nie są chronione tajemnicą zawodową i mogą zostać ujawnione w sądzie. W świetle prawa sztuczna inteligencja nie jest powiernikiem, lecz źródłem danych. Czy pomylę się, jeśli powiem, że rozmowy z chatbotem są mniej anonimowe niż nasze wyszukiwania w Google chociażby?
1: Znaczy, jeżeli coś trafia do internetu, to absolutnie nie ma mowy o tym, że jest, że stanowi jakąś prywatną własność, jest objęte jakąkolwiek tajemnicą.
2: Ja bym nie rozróżniał jednak, to znaczy szyld nie ma znaczenia w tym momencie, mechanizm jest ten sam.
1: Tak, i nic się nie zmieniło od lat, od dziesiątek lat, tak na dobrą sprawę. Głośna sprawa sprzed już w tej chwili już kilku dobrych lat, czyli tutaj lokalna nasza tragedia, czyli śmierć Mai Madzi. Jednym z dowodów, który został pozyskany z komputera sprawczyni, był po prostu historia przeglądarki i myślę, że...
0: Która nie pozostawiała wątpliwości,
1: która nie tak, nie pozostawiała wątpliwości, czego tam szukano. Odsyłam tutaj państwa do źródeł, ale i myślę, że analogicznie, gdyby taka tragedia wydarzyła się w tej chwili, to jednym z tropów w śledztwie byłoby również przeszukanie czata GPT i analogicznych
2: może
1: narzędzi.
2: Może być nawet łatwiej, bo wystarczy go zapytać.
1: Wystarczyło tylko grzecznie zapytać, co dana osoba...
0: O czym rozmawiałeś.
1: W ogóle taką konstrukcję polecam, żeby zapytać czata GPT, czy analogiczne narzędzie, co o nas wie, co o nas uważa.
2: I proszę od razu dobrą kawę i uzbroić się w cierpliwość, bo materiału będzie dużo.
1: Będzie dużo. Jeżeli oczywiście państwo korzystają z takiego narzędzia.
0: No, więc można powiedzieć, że innowacja ma wpływ także na to, jak służby pojmują pewne rzeczy. No, zawsze mówimy o tym, jak to oszuści się uzbrajają za pomocą technologii, a służby próbują ich jakoś tam dogonić, tak? Czy żeby dotrzymać im kroku? A tutaj mówimy o sytuacji właściwie odwrotnej.
1: Ale tu znowu, skoro nasza aktywność zawodowa, życiowa przenosi się w dużej części do świata cyfrowego, to również służby, śledczy, prokuratury, sądy, aby jakby realizować swoje funkcje, muszą również pozyskiwać dowody ze świata cyfrowego, bo my zostawiamy mnóstwo śladów fizycznych, dotykając klamek, dotykając jakichś przyrządów, a każde nasze użycie urządzenia elektronicznego, czy to jest nawet zwykły telewizor, smart telewizor, smartfon, komputer, przeglądarka w komputerze, komputer służbowy, tam
2: no, zostaje... jest podłączone do sieci, podłączone, tak, może być odkurzacz nawet.
1: Nawet nie musi być podłączone do sieci fizycznie, to po prostu to mogą być urządzenia
0: pozostawia
2: ślady. Byleby zapamiętywało,
1: tak. Ślady, dokładnie.
2: A podłączone do sieci szczególnie, bo one się zwykle wymieniają z tą siecią informacją, którą dysponują, no i jest tylko łatwiej tak naprawdę. A my wręcz nie zdajemy sobie sprawy z wielu obiektów, które tak naprawdę zapamiętują o nas informacje. No, wspomniałem przed chwilą o odkurzaczu. No, wiele osób nie wpadłoby na to, że...
1: Odkurzacze mają plany mieszkań.
2: Tak, plany mieszkań, bardzo często również fragmenty spotkań towarzyskich albo jakichś innych sytuacji. Tak, aktywności, dokładnie.
1: Czyli wiedzą, kiedy pracujemy, kiedy śpimy, kiedy nas nie ma w domu.
2: Tak jest, czy mamy bałagan, czy nie. Także to rzeczywiście można się... Naprawdę dzisiaj można się mocno zdziwić, jeżeli wejdziemy w szczegóły, ile elektronika, ile systemy, które w tej elektronice funkcjonują, zapamiętują informacji. Oczywiście 99% zapamiętywanych jest w celach marketingowych, jak to się ładnie nazywa, czyli
0: poprawy jakości usług.
2: Tak, żeby, poprawić jakość usług, ewentualnie dostarczyć nam lepszą informację, bardziej dobrany produkt i tak dalej, i tak dalej, a tak naprawdę jest to po prostu masowe zbieranie informacji na nasz temat w każdym obszarze.
1: Ale faktycznie ta interaktywność czatów GPT, czyli czatów takich opartych o sztuczną inteligencję, powoduje, że coraz chętniej podajemy im informacje, czyli próbujemy skonsultować nasze schorzenia, próbujemy skonsultować nasze odczucia, czy nasz stan psychiczny, szukamy porad prawnych, szukamy porad sercowych i te wszystkie te informacje, które trafiają do czata, często bardzo intymne, często bardzo osobiste, często takie, których nawet naszym najlepszym przyjaciołom nie przekazalibyśmy, trafiają do młynów, które w przyszłości z pewnością ponownie zostaną przetworzone przez organizacje utrzymujące te czaty po to, żeby wytrenować kolejne modele, żeby bez względu na to, co te firmy deklarują, to jest kopalnia wiedzy
2: i pieniędzy.
0: I te informacje już tam zostają.
1: Tak.
2: No, wszystko, co trafia do sieci, to raczej już nie znika. To jest rzeczywiście, trzeba mieć wyjątkowe szczęście, żeby taka informacja, którą przypadkiem wrzuciliśmy w ten bęben, że ona przypadkiem gdzieś zniknie. Raczej nie znika. No, chyba, raczej, że to, prędzej czy później gdzieś wypłynie.
1: Chyba, że to endomondo było.
2: No tak.
0: 23 minuty po 21 w Radiu Katowice do spraw związanych z cyberbezpieczeństwem. Powrócimy za moment, żeby ostrzec Państwa przed pewną luką w bezpieczeństwie znanej i popularnej przeglądarki.

0: To nie koniec. Trwamy z tymi tematami cyberbezpieczeństwa w Radiu Katowice. Przed programem, Sławku, wysłałeś mi artykuł w języku angielskim. Powiem, co z niego zrozumiałem. Może ty lepiej wyjaśnisz nam, na czym polega problem. Przeglądarka internetowa Microsoftu, Edge, jak odkrył pewien norweski badacz cyberbezpieczeństwa, zapisuje nasze hasła właściwie bez szyfrowania w formie tekstowej. Co oznacza, że nasze dane logowania, jeśli używamy tej przeglądarki, są potencjalnie zagrożone w każdej chwili. Czy dobrze rozumiem?
1: Troszeczkę jest pewien szkopuł, który zaraz państwu i tobie i państwu wyjaśnię. Mianowicie dane dotyczące zapisanych haseł w przeglądarce Edge są szyfrowane.
0: Okej, okay, ale nie tak jak trzeba.
1: W momencie, kiedy uruchamiamy przeglądarkę Edge, ona odszyfrowuje te zaszyfrowane dane i już przechowuje je w pamięci w postaci pełno czysto tekstowej. W związku z tym jakikolwiek inne oprogramowanie działające na tym komputerze może sięgnąć do tej pamięci i po prostu te hasła najnormalniej w świecie ukraść albo przejąć.
0: Żeby państwo mieli jasność, chodzi o wszystkie hasła, których nie wpisujemy ręcznie w przeglądarce, czyli każda strona, na którą wchodzimy, tak, i nie wpisujemy hasła, tylko od razu nam podpowiada.
1: Są zapamiętane. Także, ale ja chciałbym też zdementować jedną rzecz, bo nie mogę się powstrzymać od drobnej złośliwości.
0: Proszę bardzo.
1: W stosunku oczywiście do jednej z naszych ulubionych firm.
0: Myślałem, że w stosunku do mnie. Jakoś byłem w stanie to przyjąć.
1: Absolutnie. Mianowicie przeglądarka Edge nie jest przesadnie popularnym narzędziem.
0: Mimo, że jest wbudowana w system.
1: 6% użytkowników na świecie korzysta z Edge'a, więc to jest mimo wszystko dosyć mały udział w rynku. Ponad 60% to jest Chrome, czyli produkt Google'a. Żeby było już całkiem zabawnie, to i Chrome, i Edge, ale również Opera i wiele innych przeglądarek opartych jest o ten sam silnik.
0: Firefox czyli, także.
1: Nie, Firefox
0: słyszałem,
1: właśnie.
0: Że od Chroma mają silnik w tej chwili.
1: Firefox w dalszym ciągu chyba nie korzysta. Nie jestem absolutnie pewien, ale wydaje mi się, że Firefox ma swoje rozwiązanie i Safari od Apple'a też ma swoje rozwiązanie, WebKita. W każdym razie wiele tych przeglądarek ma wspólny silnik pod spodem. I okazuje się, że tylko i wyłącznie Edge jest dotknięty

0: tą podatnością, tą wadą.
1: Czyli to jest autorski błąd Microsoftu.
0: Autorski program, autorski błąd Microsoftu, to jest doskonałe określenie. I co jest również, może rozwinę jedną rzecz, bo w informatyce mamy jakby trzy stany informacji, które chcemy chronić. Mamy informację, która jest składowana na przykład na dyskach twardych, czyli tak zwane, po angielsku to jest at rest, czyli informacja spoczywająca, i tą informację możemy szyfrować, i to po prostu szyfrując dyski twarde, szyfrując pendrive'y, powodujemy, że ta informacja dla osoby postronnej jest niewidoczna. Czy zaszyfrowana, nieczytelna. Szyfrujemy dane in transit, czyli te, które są przesyłane pomiędzy komputerami, również przez internet. To na przykład HTTPS czy TLS rozwiązuje ten problem. Osoba podsłuchująca nasz ruch nie jest w stanie odczytać tego, co w tym tunelu szyfrowanym jest przesyłane. I to, co dotknęło Edge'a, to jest fakt, że Microsoft zapomniał o takim dosyć nietypowym miejscu, gdzie również dane należy szyfrować, czyli tak zwanego in use, czyli w użyciu, w pamięci operacyjnej komputera. Również dane, które są tam przechowywane, przetwarzane, powinny być szyfrowane, szczególnie te dane, które są wyjątkowo wrażliwe, wyjątkowo cenne również dla przestępców, czyli nasze hasła. No wyobraźmy sobie w tej chwili taki scenariusz, że ktoś używa Edge'a do płatności, na przykład bankowych, ma zapamiętane hasło w przeglądarce, do czego nie zachęcamy.
1: W niektórych bankach nawet nie da się zapamiętać, ale i loginu, i hasło
0: to może zmienimy scenariusz na taki, że przechowuje sobie hasło do swojego konta pocztowego, tak? W przeglądarce ma zapamiętane i na przykład złośliwy program, który działa na naszym komputerze, będzie w stanie wykraść te informacje z pamięci komputera i przesłać.
1: To dodajmy bez trudu.
0: Bez trudu, tak, bez żadnego trudu, i przesłać się przestępcom. Więc to jest scenariusz, na który te 6% użytkowników Edge'a, czy 6% użytkowników internetu musi być gotowa.
1: Zbyszku?
2: No, cóż tu dodać? No, o Microsoftie już tyle razy mówiliśmy, że nie
1: widzę, że tak dzisiaj
2: pastwił.
1: Jakoś nabrałeś wody w usta.
2: No, bardzo mi się podobał ten fragment o właśnie trzech obszarach, które trzeba chronić, bo większość, albo przynajmniej duża część użytkowników nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że kwestia ochrony informacji używanej na smartfonie, na komputerze, na tablecie, czy gdziekolwiek indziej, na jakimkolwiek elektronicznym urządzeniu, to nie jest właśnie prosta sprawa, że wystarczy sobie zaszyfrować twardy dysk i już. Tylko niestety trzeba pamiętać o innych obszarach, na które tak naprawdę polują te wszystkie programy, które zajmują się podsłuchiwaniem kradzieży.
0: Przestępcy po prostu, przestępcy.
2: Bo tam tak naprawdę do tych informacji można uzyskać dostęp, bo bardzo trudno jest ukraść informacje z dysku, bo on tak czy inaczej jest szyfrowany w zasadzie dzisiaj na co dzień. Bardzo mało już użytkowników dzisiaj ma dyski, które byłyby nieszyfrowane. Nawet w smartfonach są już w tej chwili te informacje tak zabezpieczone, że rzeczywiście dość trudno się do nich dostać, więc trzeba szukać innych.
0: Współczesne systemy operacyjne, czyli jeżeli korzystamy z takich w miarę aktualnych systemów operacyjnych, to większość z nich ma
2: pracują cały czas, tak.
0: Starają się przynajmniej przekonać użytkownika, żeby te dane na dysku zaszyfrować.
2: No tylko właśnie tutaj tym kluczowym momentem jest ta chwila, kiedy my chcemy pobrać te informacje, bo wtedy następuje ten moment, kiedy system operacyjny pobiera informację zaszyfrowaną do pamięci, rozszyfrowuje i przesyła dalej lub używa. I to jest kluczowy moment. Każdy, kto poluje na takie tajne informacje, właśnie na ten moment będzie polował.
1: To, co ja bym chciał, żeby państwo z tego wynieśli, to jest to, że nie każda przeglądarka, która jest powszechnie używana, jest bezpieczna. I nie każda przeglądarka, czy nie każdy program, który ma za sobą wielką nazwę, wielki koncern, który markuje go swoją nazwą, swoim szyldem.
2: No, to znaczy tutaj można dorzucić, że da się w jakiejś formie chronić, mimo tego, że używamy takich narzędzi słabszych, da się chronić komputer. No wystarczy, jeżeli pilnujemy, czy staramy się pilnować, żeby na naszym komputerze nie doinstalowało się żadne oprogramowanie szpiegujące.
0: Tutaj nie zawsze
2: wiem, że to nie jest tak, tak, nie zawsze się da, ale jeżeli już staramy się dochować...
1: Chodzi o to, żeby nie dać się okraść. Tak,
2: no, przynajmniej antywirusa, jak już nic więcej.
1: Taka zasada.
0: Ale uniwersalna zasada jest banalnie prosta. No, nie zapamiętujmy haseł w przeglądarkach. Szczególnie tych haseł do tych systemów, które są dla nas szczególnie wartościowe.
2: Tak, szczególnie jeżeli
0: ważne.
2: Jesteśmy na obcym komputerze, bo to się też często zdarza.
1: Cztery minuty, bo w pół do dziesiątej w Radiu Katowice.

0: Technologia ma to do siebie, że idzie do przodu, że ciągle się zmienia. I tak samo właśnie te wieczory nasze technologiczne mają to do siebie, że muszą się zmieniać, bo inaczej nie byłyby sobą. Jakub Hyria i Samuel Baron zmieniają się. Na Michała przypadło.
1: Dobry wieczór, Michał. Tak.
0: Zaskoczyłem cię?
1: Troszkę tak. Dobry wieczór, Samuelu, dobry wieczór państwu. Zmieniają się z technologicznych na takie bardziej, wydaje mi się, że muzyczne, bo po 22 metalomania. Później po 23 sprawdzimy, co słychać w regionie. Po północy również dużo muzyki i dużo o muzyce, ale zajrzymy także do świata nauki, no i porozmawiamy sobie o dobrostanie i regeneracji. Także zapraszam państwa bardzo serdecznie.

0: Jest 22. Władze Chorzowa zdecydowały o przywróceniu ruchu pieszych pod estakadą. Wkrótce mają tam też wrócić samochody i tramwaje. Umowa pożyczkowa z unijnego programu Save dla Polski została zatwierdzona jako pierwsza. Ta informacja potwierdził szef MON. W informacjach także o najważniejszych sportowych wydarzeniach rozgrywanych właśnie w Sosnowcu i Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Częściowo udrożniono ruch pieszych pod estakadą w Chorzowie, poinformował o tym prezydent miasta Szymon Michałek. Jednocześnie ruszyły też prace zabezpieczające, zmierzające do przywrócenia ruchu samochodowego pod wiaduktem.
2: Uruchamiamy ruch pieszy między pawilonami oraz ruch pieszy od ulicy Krakusa do ulicy Wolności po kładce tutaj na estakadzie, jak również z tyłu za ulicą Rynek aż do parku Hutników. I to jest na pierwszy ogień. W następnej kolejności prace naprawcze mają doprowadzić do tego, abyśmy mogli uruchomić ruch pieszy oraz ruch tramwajowy pod estakadą.
0: Po zakończeniu prac zabezpieczających może też zostać przywrócony ruch tramwajowy pod estakadą, ale będzie to wymagało korekt rozkładów jazdy. Umowa pożyczkowa z programu Safe dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza i jest gotowa do podpisu. Ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. A informację tę potwierdził wieczorem szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową Safe jako pierwszą. Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy także największym beneficjentem programu Safe. To blisko 190 miliardów złotych dla naszej armii i naszego przemysłu zbrojeniowego, przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Polscy hokeiści przegrali z Kazachstanem w rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A. A to spotkanie oglądał nasz dziennikarz Tadeusz Musiał.
3: Właściwie wszystko, co najważniejsze, to już powiedziałaś. Tak, przegraliśmy z Kazachstanem, przegraliśmy 2-3. Bardzo dobre informacje mieliśmy do 48 minuty, bo po golu Patryka Wronki z tej drugiej prowadziliśmy 1-0 i broniliśmy się przez większość tego spotkania, ale broniliśmy się szczęśliwie, skutecznie i bardzo dobrze. A w 48 minucie i pierwszej sekundzie Muratow znalazł się z kijem przed polską bramką, a w ten kij trafił krążek i tak podbity wpadł pod polską poprzeczkę. 58 minuta gry, wtedy już były złe informacje, bo Simonow znalazł się przed bramkarzem, a że dostał krążek spod bandy, no to wykorzystał swoją szansę i przegrywaliśmy 1-2. Zaryzykował trener Pekka Tirkonen, ściągnął Tomasa Fucika, ale się nie opłaciło. Szybko zgubiony krążek, 59 minuta gry, Sawicki ustala 3-1 dla zespołu Kazachstanu. Jeszcze poderwaliśmy się, próbowaliśmy i zawalił sam sobie bramkarz kazachski w sytuację 2 sekundy przed końcową syreną, kiedy Patryk Krężołek strzelił z bardzo ostrego kąta. Kazach wtrącił sobie krążek do własnej bramki, ale to tylko było taki łabędzi śpiew polskich hokeistów. Przegraliśmy 2-3 to spotkanie. Jeszcze nie jest to rezultat pogrążający nasze szanse na awans do elity, ale sytuacja w tabeli na pewno się skomplikowała.
0: Na kolejne spotkanie biało-czerwoni rozegrają w czwartek z Japonią. Z kolei w trzecim meczu finałowym o awans do Plus Ligi siatkarze GKS-u Katowice podejmują BBTS Bielsko-Biała. To spotkanie w katowickiej arenie ogląda nasz redakcyjny kolega Tomasz Gancarek.
4: To spotkanie przed momentem się zakończyło i widać, że BBTS Bielsko-Biała nie rezygnuje z marzeń o awansie do Plus Ligi, bo Bielszczanie w Katowicach wygrali z GKS-em 3-0. Pierwszy set to bardzo dobra, koncertowa wręcz gra BBTS-u do stanu 22-14. Wtedy na zagrywce pojawił się Wojciech Ferenc i zrobiło się trudno dla przyjezdnych, ale jednak mimo wszystko wygrali 25-23. Drugi set bardzo wyrównany. Bohaterem ostatniej akcji Marcel Chmielewski, libero drużyny z Bielska-Białej, który świetnie podbił atak Ferenca. Co prawda wyprowadzona kontra jeszcze nie przyniosła punktu, ale później Ferenc został zatrzymany trójblokiem i Bielszczanie wygrali 26-24. Trzecia partia znów wyrównana do stanu po 16. Od tego momentu zaczęli budować swoją przewagę gracze z Bielska-Białej i pewnie wygrali 25-22. Całe spotkanie 3-0 i choć przegrywają jeszcze wciąż z Gieksą w walce do 3 zwycięstw, to już tylko 1-2, a kolejne spotkanie w tej parze rozegrane zostanie w sobotę w Bielsku-Białej.
0: A w rywalizacji do 3 zwycięstw katowiczanie prowadzili 2-0. Przed nami wietrzna i ciepła noc z temperaturą od 10 do 13 stopni w rejonach podgórskich. Na pozostałym obszarze okolice 15 kreski na termometrach. Niebo początkowo będzie przejrzyste, jednak nad ranem przybędzie chmur.

Dobry wieczór Państwu, kolejna audycja. Witam serdecznie przed mikrofonem Metal Waluś i chciałbym się przywitać piosenką zespołu Foo Fighters nowym singlem pod tytułem Asking for a Friend.

przed mikrofonem tego zespołu Dave Grohl, bardzo znany perkusista, jeden chyba z najbardziej znanych na świecie. Ja jak dorastałem, byłem po prostu w nim zakochany, byłem jego grą oczarowany. I to właśnie perkusista Nirwany stał się jednym z najbardziej popularnych bębniarzy na świecie. Po tragicznej śmierci Kurta Cobaina nie wiedział, co z sobą zrobić i założył zespół Foo Fighters, który stał się jednym z największych zespołów na świecie. To była zagadka, bo pamiętam, jak wyszedł jego debiut. Miał problem na początku zebrać muzyków, co dla mnie było zaskoczeniem. I pierwszą płytę zrobił sam. Zaśpiewał, zagrał na perkusji, bo jest perkusistą, ale zagrał też na gitarze i na basie. Szukał wydawcy, znalazł, gra do dzisiaj. Foo Fighters w piosence Shame, Shame.

0: I kiedy ja zaczynałem grać w 92 roku, miałem 14 lat w moim pierwszym zespole, to teraz jak patrzę na młodych ludzi, młodych, którzy szukają ścieżki na swoje życie, to w tamtych czasach gitary rozchodziły się w sklepach muzycznych jak świeże bułki, a w moim mieście było z jakichś 20 zespołów. I w takim wieku właśnie Dave Grohl już robił dużą karierę. Mimo to, że grał w zespole Scream, to gdzieś tam świat alternatywnej muzyki słyszał o tym zespole i tego właśnie im zazdrościłem, że myśmy tu walczyli na tym małym podwórku na Śląsku, a ja słyszałem zespół, który jest za oceanu i gra muzykę, która mnie po prostu jara. Oni jeździli po całym świecie, ja jeździłem po kilku miastach w tamtym czasie naszego pięknego Śląska. Something in my head, zespół Scream.
1: Metalomania w Radiu Katowice.

za nami piosenka, która mi się kojarzy z wyjściem na świat, takim podróżowaniem, bo to była pierwsza moja taka wycieczka za granicę w latach 90. do Włoch. Kojarzy mi się ten zespół też z moim przyjacielem, z którym założyłem zespół Negatyw, i płyta Washing Machine zespołu Sonic Youth. On ją bardzo lubił. Pamiętam, jak razem inspirowała nas ta płyta bardzo mocno i tak bardzo chcieliśmy grać jak oni. Posłuchajcie piosenkę Unwit zespołu Sonic Youth.

O, jakie piękne gitary. Naprawdę w tamtych czasach młodzi ludzie grali tak na gitarach, że to się w pale nie mieści. Jak już wspomniałem o Cobainie, no to nurt muzyczny grunge, który mnie bardzo, bardzo dotknął, bo jako metal i przyzwisko moje, które nawiązuje do muzyki metalowej, bo jak wprowadziłem się na nowe osiedle z dzielnicy, tak powiem, chacharskiej, to ci, którzy mnie nie znali, a nie znali mnie prawie wszyscy, jak zobaczyli, że mam długie włosy, to nazwali mnie Metal. I na początku lat 90. ukazał się album Nevermind Nirvana, który zmienił mój pogląd na muzykę i wtedy zacząłem się otwierać na większe melodie, bo słuchając Sepultury, słuchając Metallica i Slayera, jako 13-14-latek byłem zamknięty w muzyce bardzo mocnej. Ale Nirvana i muzyka grunge wywarła na mnie ogromne wrażenie. I wtedy wchodziłem w coraz większe melodie. Przepięknie wyprodukowany i przepięknie brzmiący album, z którego Cobain podobno nie był zadowolony. Ale ja do dzisiaj zazdroszczę i zastanawiam się jako muzyk, artysta, niech się tak nazwę na chwilę, jak można było tak dobrze nagrywać płyty i tak dobrze brzmiące. Jeden z najlepszych wyprodukowanych albumów na świecie, czyli Nirvana Nevermind, piosence Turtle Line Pissing.

Pamiętam dobrze, kiedy Nirvana wydała taki album The Best Of. Piosenka, która się nigdzie wcześniej nie ukazała. You Know You're Right była piosenką, która zapowiadała nowe wydawnictwo Nirvany. I teledysk, który pokazywał w takich króciutkich momentach, jaka Nirvana była, czyli była rozwalona, czyli była energetyczna, czyli była drapieżna. Pamiętam moje pierwsze odczucia, jak zobaczyłem ten teledysk. Przepiękny numer, przepiękna opowieść i przepiękny teledysk.

0: Metalomania w Radiu Katowice.
1: Za nami Nirvana, ale zostajemy w obozie grunge'u i miasta Seattle. Alice in Chains to zespół, który też dla mnie był ważny i jest do dzisiaj. Jeden z najpiękniejszych koncertów Unplugged, które ukazały się dla MTV i ich koncert. Posłuchajcie piosenki No Excuses zespołu Alice in Chains.

No Excuses zespołu Alice in Chains. Przepiękny numer, to perkusja. Zastanawiałem się zawsze, jak ten perkusista zaczyna ten numer. Pięknie brzmiące gitary. Przepiękna wrażliwość wokalisty Lina Staleya. Ale proszę was, jeszcze zostańmy przy Alice in Chains. Bo pamiętam dobrze, jak wspominałem przed chwilą o tym programie, który jak przychodziłem ze szkoły przez godzinę, były puszczane w telewizji polskiej teledyski. I tam też trafiłem, pamiętam, na teledysk zespołu Alice in Chains, piosenkę World. Jeden z najbardziej wrażliwych i mocnych piosenek zespołu Alice in Chains. I ten bas, który zaczyna ten numer. Posłuchajcie.

No to co, odpuszczamy już Alice in Chains, ale jeszcze jest jeden zespół, który jest tak bardzo kojarzony z Seattle i z grunge'em, czyli zespół Soundgarden. Niestety wokalista też odszedł na swoje życzenie. Byłem na ich koncercie, niedaleko, w Oświęcimiu. Zawsze chciałem zobaczyć na żywo i udało mi się. Ale muszę wam też jeszcze przypomnieć, że Alice in Chains też widziałem, też w Spodku, ale to już bez frontmana i głównego wokalisty. Soundgarden Black Days.

0: Metalomania w Radiu Katowice.
1: No to jeszcze jedna piosenka zespołu Soundgarden, tak jak powiedziałem, w dzisiejszej audycji Crunch Soundgarden, Blow Up the Outside World. Przepiękny numer.

A na zakończenie piosenka Not For You zespołu Pearl Jam. Życzę wam kolorowych snów. Pearl Jam widziałem w Krakowie, w Tauron Arenie. Byli wiele razy w naszym kraju, ale jakoś odwlekałem. Nie miałem jakiegoś ciśnienia, by ich zobaczyć na żywo, ale pojechałem, zobaczyłem, nie żałuję. Bez fajerwerków, po prostu dobre brzmienie, dobre gitarowe granie, bez nie wiadomo jakichś efektów scenicznych. To był koncert, który na pewno zapamiętam. Życzę dobrych snów, dobranoc.

0: Jest 23. Podczas gaszenia pożaru lasu w okolicach Biłgoraja rozbił się samolot typu dromader. Zginął pilot tej maszyny. Śląscy strażacy w tej chwili walczą z 4 pożarami traw, na szczęście niegroźnymi. Czy w Gliwicach powstanie zakład produkcji paliwa? Zapadła ważna decyzja w tej sprawie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Podczas gaszenia pożaru lasu w okolicach Biłgoraja rozbił się samolot typu dromader. Jego pilot zginął na miejscu. Przekazała Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodała, że do zdarzenia doszło w trudnych warunkach. Karolina Gałecka zaznaczyła także, że na razie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców.
2: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, dla budynków. Ten las i ten pożar rozprzestrzenia się w kierunku dalszym, ale nie dochodząc na chwilę obecną do żadnych zabudowań. Z informacji uzyskanych przez Straż Pożarną Wojewody Lubelskiego wiemy, że płoną czubki drzew. W związku z tym ten pożar rozprzestrzenia się bardzo, bardzo szybko. Na chwilę obecną nie mamy informacji o konieczności ewakuacji mieszkańców.
0: Pożar obejmuje około 100 hektarów lasu. Z ogniem walczy 300 strażaków. W województwie śląskim, jak w wielu rejonach kraju, także utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia pożarowego. Strażakom udało się niedawno ugasić pożar, który pojawił się w rejonie miejscowości Rudziniec, Rzeczyce i Rudno w powiecie gliwickim. Pożar zaczął się od trawy, ale rozprzestrzenił się częściowo na las i objął powierzchnię około 2 hektarów. W tej chwili w województwie śląskim strażacy w 4 miejscach gaszą pożary traw. To Sosnowiec, Zabrze, Pisarzowice i Kuźnia Raciborska. Jak uspokajają służby, nie są to poważne zdarzenia i sytuacja jest pod kontrolą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzję środowiskową dla planowanej budowy zakładu produkcji paliwa przy ulicy Jagodowej w Gliwicach. Decyzję środowiskową wydał wcześniej, ze względów prawnych, prezydent Knurowa, a odwołała się od niej prezydent Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka. Miasto jest zadowolone z takiego obrotu sprawy, mówi Mariusz Kopeć, rzecznik gliwickiego ratusza.
3: Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach jednoznacznie potwierdza skuteczność i trafność odwołania złożonego przez prezydent Gliwic Katarzynę Kuczyńską-Budkę. Pani prezydent podjęła tę decyzję, stawiając na pierwszym miejscu interes mieszkańców, którzy zgłaszali poważne obawy wobec tej inwestycji.
0: Zakład miał produkować paliwo alternatywne RDF, które jest spalane na przykład w cementowniach lub ciepłowniach. Wytwarzane jest głównie z odpadów komunalnych i poprzemysłowych, które nie nadają się do recyklingu. To budziło sprzeciw mieszkańców, którzy obawiali się o zdrowie, hałas i uciążliwe zapachy. Uchylenie decyzji nie kończy sprawy. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego oznacza, że postępowanie będzie prowadzone ponownie, ale tym razem z uwzględnieniem zastrzeżeń miasta. Islana to oficjalna maskotka Mistrzostw Świata FIFA U20 kobiet w piłce nożnej, które we wrześniu odbędą się w Polsce. Jednym z miast gospodarzy dla 24 reprezentacji będą Katowice, a miejscem zmagań będzie Arena Katowice. Islana to postać inspirowana słowiańskim folklorem. Ma symbolizować dynamiczny rozwój piłki nożnej kobiet. A jak wygląda? To można sprawdzić w mediach społecznościowych miasta Katowice. Najbliższa doba to gwałtowne zjawiska pogodowe. Od nocnych wichur do jutrzejszych burz. Po bardzo ciepłej nocy z temperaturą do 15 stopni, jutro termometry wskażą maksymalnie 25 stopni przy dużym zachmurzeniu.

4,5 minuty po godzinie 23. Przed nami Śląskie na dobranoc, czyli sprawdzimy, co takiego słychać w regionie, co miało miejsce, co dopiero będzie się działo. No i dużo, wiele ciekawych, różnych informacji. Michał Przypadło, witam jeszcze raz i jeszcze raz Państwa zapraszam.

0: 12 minut po 23:00, Śląskie na dobranoc. Można powiedzieć, że najtrudniejsze już za maturzystami. Przynajmniej dla mnie, no bo matematyka to jednak do najłatwiejszych nie należy w moim przypadku, a dziś właśnie uczniowie zmierzyli się z matematyką. Czy pytania były trudne? Zapytaliśmy o to maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Siemianowicach Śląskich. Część osób skończyła przed wyznaczonym czasem, twierdząc, że poszło gładko. Inni byli mniej zadowoleni, mimo że poświęcili na rozwiązanie zadań pełne 3 godziny.
1: Trudny był, szczerze nawet. W sensie było dużo geometrii, ciągów, a ja tak średnio ogarniam. Ale może 30 będzie.
2: No ja tak samo. Łatwy i że poszło całkiem dobrze. Ja jestem zadowolona. Będzie zdane.
3: Dla mnie nie był jakoś mega trudny, bo będę zdawać rozszerzoną matmę, ale wydaje mi się, że rok temu było łatwiej. Ostatnie zadanie mnie trochę zaskoczyło, bo tam było z wysokością rzucania piłką, odbijania od ziemi i czasem, w którym będzie najwyżej i w którym spadnie.
1: Chyba polski był bardziej stresujący, no.
4: Też polski, no i polski ustny.
5: Zdany, niezdany, to się okaże.
0: Jutro maturzyści przystąpią do egzaminu z języka obcego, a także myślę, że będzie dużo łatwiej. Powodzenia!

Teraz garść informacji z naszego podwórka, bo 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert. Hochberg, muzyka przełomu epok w wykonaniu Kapeli Dworskiej Książąt Pszczyńskich i harfistki Anny Scheller. Na ten koncert Państwa zapraszamy. W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV Bolko von Hochberga usłyszymy na żywo najpiękniejsze utwory impresjonizmu. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. To w studiu koncertowym Radia Katowice 16 maja o 12:00, a bilety na naszej stronie radio.katowice.pl, tam do nabycia, bądź też od poniedziałku do piątku od 9 do 15 w siedzibie Radia Katowice, a nawet przed samym wydarzeniem, o ile miejsc jeszcze zostanie, bo jak wiadomo, liczba miejsc jest ograniczona. Także jeżeli są Państwo zainteresowani, to zapraszamy na radio.katowice.pl. Tam szczegóły i bilety.

0: Na zegarach 23:31, a więc śląskim, no na dobranoc, sprawdzamy co w regionie. Drodzy Państwo, Śląski Uniwersytet Medyczny prowadzi największe w Polsce badanie w kierunku wykrycia cukrzycy typu pierwszego u dzieci. W ramach projektu Identify lekarze przebadali już 10 tysięcy dzieci i nastolatków między 1 a 17 rokiem życia. Przedobjawową cukrzycę typu pierwszego wykryto u 80 pacjentów, a wśród nich jest 12-letnia Lena Soroczyńska.
1: Byłam zaskoczona, szczerze mówiąc trochę się bałam, ale teraz już jest okej, już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie da odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
0: Wczesne wykrycie choroby pozwala na opóźnienie wystąpienia jej pierwszych objawów aż o 3 lata. Identify to ogólnoeuropejska inicjatywa przebadania 200 tysięcy dzieci i nastolatków w 13 krajach Europy. Projekt będzie prowadzony do 2028 roku.

podsumowaniu dnia w skrócie było o cukrzycy, teraz trochę o astmie. Bo dziś, drodzy Państwo, obchodzimy Światowy Dzień Astmy, a to jedna z najczęstszych chorób dolnych dróg oddechowych, która w Polsce może dotyczyć 4 milionów osób, ale tylko połowa z nich ma postawioną diagnozę. Jak powiedziała dr Marta Frejowska-Reniecka, ordynator oddziału pulmonologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu, warto mieć świadomość, że na całym świecie rocznie umiera nawet 450 tysięcy osób na to schorzenie. By zminimalizować tę statystykę, konieczna jest właściwa diagnoza i dobranie leków wziewnych. Inhalatory powinny być indywidualnie dobrane pod pacjenta. Ich celem jest zmniejszenie przewlekłego stanu zapalnego w drogach oddechowych. A taki sposób leczenia pomaga kontrolować chorobę i nie dopuszcza do powikłań czy eliminacji z życia społecznego czy aktywności fizycznej. Drodzy Państwo, nie tylko jeżeli chodzi o astmę, cukrzycę, o wszystkie choroby. Ważna jest profilaktyka, także badajmy się regularnie, tym bardziej, że jesteśmy z roku na rok coraz starsi, a nie coraz młodsi. Tym bardziej jest to ważne, także chodźmy do lekarza, badajmy się, sprawdzajmy. Lepiej dmuchać na zimne, jak to mówią, zapobiegać niż leczyć.

To Queen na antenie Radia Katowice. 12 minut do północy nam zostało. Podsumowanie dnia w skrócie. Nie wiem, czy państwo pamiętają taką maskotkę Pieroguszkę. No, to ona ma się świetnie, jeździ po świecie. A teraz Islana. To oficjalna maskotka Mistrzostw Świata Kobiet w piłce nożnej, które to we wrześniu odbędą się w Polsce, a jednym z miast gospodarzy dla 24 reprezentacji będą Katowice, a miejscem zmagań będzie Arena Katowice. Islana to postać inspirowana słowiańskim folklorem, symbolizująca dynamiczny rozwój piłki nożnej kobiet, a jak

Już za 5,5 minuty północ, drodzy państwo. Wtedy też najświeższe informacje na naszej antenie. A teraz Damiano David i The First Time.

0: Wybiła północ. Płonie około 100 hektarów lasów w powiecie biłgorańskim. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy, zginął pilot maszyny. Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Sprawa dotyczy tramwajów śląskich. Śledczy badają też sprawę interwencji posłów w sprawie flag Ukrainy na ratuszu w Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Gaszenie pożaru około 100 hektarów lasów w powiecie biłgorańskim potrwa jeszcze kilkanaście godzin. Sytuacja jest dynamiczna, ocenił lubelski komendant wojewódzki strażaków, nadbrygadier Zenon Pisiewicz. Dodał, że prace strażakom utrudniają prądy powietrza, które roznoszą ogień. W akcję zaangażowanych jest ponad 300 strażaków z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wycinają oni las w sąsiedztwie dróg lokalnych i gruntowych, aby zwiększyć pas bezpieczeństwa i zatrzymać rozprzestrzenianie się pożaru. Akcja jest bardzo trudna. Ogień rozgrzewa powietrze, które unosząc się porywa ze sobą płonące fragmenty drzew i przenosi je nawet na kilkaset metrów od pożaru na tereny, które strażakom do tej pory wydawało się bezpieczne. Pożar jest też wierzchołkowy, czyli palą się korony drzew, trudne do gaszenia. Jest także problem z dostarczaniem wody do gaszenia ognia, którą strażacy muszą dowozić, tłoczyć ją na duże odległości albo czerpać się z rzek i zbiorników. Do zapadnięcia zmroku w gaszeniu pożaru uczestniczył jeden śmigłowiec i trzy samoloty, tak zwane dromadery, które dokonały łącznie 5 zrzutów wody. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz potwierdził wieczorem, że jeden z samolotów rozbił się w rejonie akcji. W wypadku tym zginął pilot.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowych w województwie śląskim. W komunikacie Europejskiej Prokuratury nie podano, o jakiego posła chodzi. Inwestycja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z funduszy unijnych.
2: O sprawie poinformowało też Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo jego funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie zmowy przetargowej pod nadzorem Europejskiej Prokuratury. Chodzi o korupcję czynną i bierną, nadużywanie uprawnień, wywieranie bezprawnego wpływu na wynik postępowania przetargowego oraz działanie na szkodę interesu publicznego. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują na układ korupcyjny w spółce. Dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie, co miało zagwarantować przyznanie jej kontraktu na modernizację śląskich tramwajów.
0: A tę informację zebrała Beata Płomecka. Władze Chorzowa częściowo zezwoliły na przywrócenie ruchu pieszych pod estakadą w centrum miasta. Jednocześnie ruszyły też prace zabezpieczające, dzięki którym wkrótce pod obiektem ma także wrócić ruch samochodowy. Mieszkańcy są zadowoleni z tej decyzji.
3: Miasto przecięte na pół, więc w tej sytuacji, skoro się to otworzyło, to dla ludzi będzie lepiej, byleby było bezpiecznie.
4: A liczy pani też na to, że tramwaje i samochody też wrócą?
3: Musiałoby to tak być właśnie w sposób oficjalny stwierdzone, że technicznie można i wtedy miasto odżywa, bo teraz widzi pani to dookoła wszystko podlikwidowane, sklepy.
4: O estakadę pytam, przeszedł pan pod?
5: Pierwszy raz od dawnego czasu. Mieszkam tu na rynku. Więc to szalenie utrudniało w ogóle życie. Poumierały te sklepy. No nie wiem, czemu nie można było od razu zarządzić to, co jest dzisiaj.
6: Szłam jeszcze naokoło, nawet nie wiedziałam, że można przejść. Mnie nie przeszkadzało akurat to, że trzeba przechodzić dookoło. Jak musiało się chodzić, to się robiło kroki, jak najbardziej trudno.
0: Po zakończeniu prac zabezpieczających może też zostać przywrócony w tym miejscu ruch tramwajowy, ale będzie to wymagało korekt rozkładów jazdy. Cieszyńska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie posłów, którzy zdjęli flagi Ukrainy z tamtejszego ratusza. To efekt decyzji sądu w Bielsku-Białej, który nakazał śledczym zająć się sprawą po wcześniejszej odmowie ze strony policji. Chodzi o wydarzenia z 11 lipca ubiegłego roku. Dwóch parlamentarzystów, Bronisław Foltyn oraz Roman Fritz, usunęło wtedy ukraińskie barwy z budynku, zastępując je polskimi flagami. Tłumaczyli to interwencją poselską w Dniu Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Burmistrz Cieszyna uznała jednak takie działania za kradzież i zawiadomiła służby. Postępowanie jest prowadzone pod kątem kradzieży z włamaniem oraz publicznego znieważenia symboli obcego państwa. Jak informuje prokuratura, na tym etapie nikt nie usłyszał zarzutów, a śledczy są w trakcie przesłuchań i zbierania materiałów. Czekają nas 24 godziny ze zmienną i niespokojną pogodą, nocne zachmurzenie i wiatr, a w ciągu dnia burze z opadami do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr, który w nocy będzie bardzo silny, w czasie burz może gwałtownie przyspieszyć do 60 km na godzinę. W nocy minimalnie 12-15 stopni na termometrach, a w ciągu dnia nawet 25.

6,5 minuty po północy, środa, drodzy państwo, to już taka mała sobota, można powiedzieć. Przed nami jeszcze 2 godziny nocnego programu w Radiu Katowice. Michał Przypadło, witam i zapraszam.

0: Drodzy Państwo, jak się okazuje, matematyka jest wszędzie, nawet w polszczyźnie. Tak plus minus oczywiście.
1: Kalejdoskop językowy.
2: Matematyka, królowa nauk, nie daje o sobie nigdy zapomnieć. Także w polszczyźnie. Rozkładać coś na czynniki pierwsze oznacza analizować coś bardzo szczegółowo i drobiazgowo. Albo mieć wspólny mianownik. Przecież nie chodzi tu o dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych, a o porozumienie i o cechę wspólną. Symbole i znaki matematyczne, takie jak plus, minus czy x, też są obecne w naszym języku, tłumaczy językoznawczyni dr Katarzyna Wyrwas, profesor Uniwersytetu Śląskiego.
3: Używamy takich słów jak x, jak plus, jak minus, jak pi, słynne, kiedy chcemy się odnieść jednak do czegoś innego niż matematyka. Mówimy, że coś robimy x razy, kiedy chcemy jakąś czynność taką powtarzalną opisać, albo że coś trwa x czasu i też nie wiadomo ile czasu, w zasadzie od bardzo dawna, prawda? Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś jest mniej więcej takie jak coś innego, możemy powiedzieć plus minus takie samo. A tutaj odnosimy się do tych wielkości, które mogą być mniejsze jak minus, czy też plus. Ale to wszystko jest na oko. I to na oko oznacza w przybliżeniu, mniej więcej. Po prostu mierzymy świat własną miarką. No i na oko, czyli tak jak widzimy okiem, niekoniecznie mierzymy centymetrem, to mniej więcej tyle. No i teraz mamy pi razy oko z kolei. Pi to taka litera grecka, która w matematyce mniej więcej jest wyznaczona. Nie jest to obliczalna w bardzo perfekcyjny sposób. Liczba 3 i 14. A pi razy oko to jest nasze potoczne określenie, że coś jest bardzo niedokładnie.

21 Pilots i Stressed Out na antenie Radia Katowice. 24, prawie 5 minut po północy. Szósty dzień maja dzisiaj, drodzy Państwo. Jak ten czas leci, dopiero co majówka była. A w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj takie święta jak Święto Gwardii Szwajcarskiej, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No i celem tego święta jest oczywiście uświadomienie kierowców, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda, także noga z gazu dzisiaj, ale jest też Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Także przepisowo można sobie pojechać na przykład na jakiegoś cheeseburgerka z podwójnym serem. No i co tam jeszcze Państwu przyjdzie do głowy, bo dzisiaj dzień bez diety, więc można sobie pozwolić zrobić taki cheat day. To też jest dobre, jak ktoś jest na diecie, żeby taki właśnie jeden dzień sobie odpuścić. Wtedy ten organizm się przestraja, no i lepiej podobno ta dieta działa. Tak słyszałem. I proszę się nie głodzić po 18:00. W końcu taki cheeseburgerek ma tyle samo kalorii po 18:00, co przed 18:00. No to ja już teraz życzę wszystkim smacznego

To The Colors na naszej antenie. Drodzy Państwo, 34 minuty po północy. Teraz trochę o hitach internetu, bo w sobotę 2 maja w Krakowie odbyły się obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. No i oczywiście była impreza. Na scenie pojawiła się Doda, która to w biało-czerwonej kreacji zaśpiewała polski hymn. No i w mediach społecznościowych pojawiło się wiele przychylnych komentarzy pod adresem artystki. Na przykład hymn zaśpiewany dostojnie, z klasą, bez udziwnień, wzruszająco. Można, brawo Dorota. Było cudnie, Doda jak zawsze z wielką gracją i jakże wielkim głosem zaśpiewała hymn. No i wiele innych, na przykład Edyta, widzisz jak się śpiewa? I to jest hymn wykonany z pełnym szacunkiem. The Biggest Diva, idealnie, bez własnej interpretacji, 10 na 10 i tak dalej. Same takie komentarze. No i muszę przyznać szczerze, że to jest pierwszy TikTok, na którym nie widzę żadnego negatywnego komentarza. To jest niesamowite. A jeżeli chodzi o media społecznościowe, to już za chwilę o nich troszkę porozmawiamy.

0: Dobry głos i fajne flow, jak ty mówisz.
1: Naprawdę wspaniałe przeboje. Podoba mi się to radio. No i aktualności z regionu.
2: Radio Katowice. Zawsze tam, gdzie nasi słuchacze.

0: O tej porze, drodzy Państwo, zaglądamy do świata nauki, aby dowiedzieć się tego i owego o innowacjach w mediach społecznościowych. Zaprasza Samuel Baron.
1: Nauka każdego dnia. Nauki społeczne.
2: Meta rozbudowuje narzędzia nadzoru rodzicielskiego. Właściciel Facebooka i Instagrama prześwietli to, w jaki sposób nastolatkowie korzystają z Meta AI w jej aplikacjach. W nowej karcie rodzice zobaczą kategorię tematów, o które ich dziecko pytało AI w ostatnich 7 dniach. Funkcja jest wdrażana na kluczowych rynkach, w tym w Australii, a cel takiego postępowania jest dla nas użytkowników dosyć istotny. Meta próbuje, przynajmniej w teorii, przyjąć na siebie odpowiedzialność. Odpowiedzialność brania, której kilka krajów świata już od niej oczekuje. Dotąd argumentacja była taka: twoje dziecko źle korzysta z mediów społecznościowych, to lepiej go pilnuj. A dziś coraz częściej kraje buntują się i mówią: niech media społecznościowe pilnują swoich użytkowników, niech nie wyświetlają młodzieży szkodliwych treści i targetowanych reklam, mówi ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Zbigniew Rudnicki.
3: Cieszę się z tego, że mimo dużej niechęci ze strony korporacji do takich działań, jednak to, co się dzieje na rynku i ta opinia, która krąży, i te próby wymuszania różnych ruchów powodują jednak pewne reakcje, które według mnie są zdrowe, bo byłoby dobrze, gdyby rzeczywiście funkcjonowały jakieś skuteczne mechanizmy weryfikacyjne. Skoro, tak jak ja przynajmniej osobiście uważam, nigdy nie zbudujemy skutecznego mechanizmu weryfikującego wiek osoby logującej się do portalu, no chyba że kamerka będzie twarz weryfikowała, ale to też już dzisiaj można podrabiać, więc nie wiem, czy to się da zastosować, to stwórzmy przynajmniej możliwości, żeby jakoś próbować ten proces nadzorować. Jest to niebywale trudne i oczywiście sam temat jest w ogóle taki drażliwy i bardzo w wielu miejscach dyskusyjny, no ale nie ma innego wyjścia. Trzeba jednak mechanizmy kontrolne budować, a dzisiaj ich po prostu nie mamy.
2: Ciekawe natomiast jest to, jak Meta zamierza rozwiązać udostępnianie rodzicom informacji o tym, o co pytają ich dzieci. Okazuje się, że rodzice nie będą mogli zobaczyć konkretnych zapytań, ale algorytm przypisze te zapytania do bardziej zawężonych tematów, jak szkoła, rozrywka, styl życia. W ten sposób Meta nie udostępnia wprost poufnych informacji o wyszukiwaniach naszego dziecka, a jedynie sygnalizuje, jakie tematy w ostatnim czasie go interesowały. Ale może się także okazać, że Meta tym samym doprowadzi do tego, że nastolatkowie na pewno nie będą chcieli korzystać z jej modeli AI. Bo który nastolatek, nawet jeżeli nie miałby nic do ukrycia, chciałby, żeby jego rodzice wiedzieli, co sprawdza w internecie?
4: Uważam, że wirusy komputerowe powinny być liczone jako forma życia. Myślę, że to mówi coś o naszej ludzkiej naturze. Jedyna forma życia, którą do tej pory stworzyliśmy, jest czysto niszczycielska. Stworzyliśmy życie na nasz własny obraz. Stephen Hawking.
0: Naszą lekcję poprowadził Samuel Baron. Bardzo dziękujemy.

Chris Jones, Utopia na naszej antenie. Dwie minuty nam pozostały do godziny pierwszej. Drodzy Państwo, szósty dzień maja dzisiaj. No i wielu wspaniałych artystów się dzisiaj urodziło. Na przykład Chris Shiflett, gitarzysta grupy Foo Fighters, ale także Artur Rojek, na przykład wokalista i gitarzysta zespołu Meslowitz. Swoje 80. urodziny obchodzi także dziś Bob Seger, wokalista, gitarzysta, autor tekstów, fenomenalny piosenkarz. Utwór Night Moves, który za chwilę Państwo usłyszą na naszej antenie z 1976 roku, to taka nostalgiczna opowieść o dojrzewaniu, młodzieńczej miłości, różnych seksualnych inicjacjach w latach 60. Utwór ten, oparty na osobistych doświadczeniach muzyka, stał się przełomowym hitem, który ugruntował pozycję Segera i jego zespołu Silver Bullet Band, stając się klasycznym hymnem rockowym. Co ciekawe, piosenka została wykorzystana w amerykańskim filmie animowanym American Pop w 1981 roku, ale też w tekście tej piosenki jest mowa właśnie o miłosnych przygodach w Chevrolecie z 1960 roku, co też podkreśla scenerię tamtych czasów, a co też pasuje idealnie do serialu Supernatural, w którym to pojawił się ten numer. Tam główny bohater również jeździł Chevroletem Impalą, tylko że z 1967 roku. Generalnie serial bardzo dobry, ma 15 sezonów. Polecam Państwu obejrzeć, jeżeli ktoś jeszcze nie widział Supernatural. Tylko może nie teraz, raczej bym go zostawił na takie długie jesienne wieczory albo zimowe wieczory. Wtedy bardzo dobrze się to ogląda. Tym bardziej, jeżeli ktoś jest zimorodkiem, tak jak ja, i jak jest zimno, to nie wychodzi z domu. Teraz Bob Seger i The Silver Bullet Band, Night Moves na naszej antenie. Proszę się wczuć w klimat tej piosenki.

Nasz dzisiejszy solenizant Bob Seger and the Silver Bullet Band Night Moves na antenie Radia Katowice. Wszystkiego najlepszego. 150 lat, albo 200, albo 300. No bo stówka to za mało, wiadomo. Wszystkiego najlepszego też dla Państwa. Jeżeli ktoś dzisiaj ma swoje urodziny i obchodzi, to proszę je obchodzić hucznie, tak jest. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i jeszcze raz pieniędzy. Niech się wiedzie.

To Krystyna Prońko. Jesteś lekiem na całe zło w Radiu Katowice. 16 minut po godzinie pierwszej, drodzy państwo, i mamy nowy rekord. Mamy nowy rekord, jeżeli chodzi o oddane butelki i puszki do butelkomatu. No i te rekordy ostatnio coś padają często w tym Krakowie. Mieszkaniec Krakowa właśnie oddał do butelkomatu, uwaga, 5683 butelki i puszki, za które to, jak łatwo policzyć, otrzymał 2430 zł. Butelki i puszki wrzucał, uwaga, przez 4 godziny. Przez 4 godziny stał przy butelkomacie i wrzucał. No i oczywiście pewnie mierzył się z różnymi komunikatami, że za szybko, że nie czytam kodu, że wolniej, że wrzuć jeszcze raz, że spróbuj naprostować puszkę czy butelkę. No ale trudno, takie są realia. Denis, czyli nasz rekordzista, miał troszkę łatwiej niż poprzedni rekordzista, bo pracował w jednym z krakowskich klubów nocnych, no i przez około 2 miesiące zbierał odpady pojawiające się codziennie w jego miejscu pracy. Jak wyjaśnił, początkowo sam zajmował się odkładaniem butelek, ponieważ inni niechętnie włączali się w akcję, ale potem chyba ktoś mu te butelki dorzucał. No i jest jeszcze jeden aspekt tego jego zbierania, bo wszystkie pieniądze, które uzyskał za te butelki i puszki, zamierza przekazać na fundację. No i to jest chyba jeden z nielicznych plusów tego systemu kaucyjnego naszego. Także wielkie brawa dla Denisa. Tak jest. No i czekamy oczywiście na kolejne rekordy, a o tych rekordach przynajmniej ja będę państwa informował na bieżąco, bo to są ciekawe rzeczy. Naprawdę ciekawe. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Denisa. Miejmy nadzieję, że ten swój rekord pobije.

Czy wiedzą Państwo, że odpoczynek ma się stać w roku 2026 jedną z kluczowych kompetencji zawodowych? Tak, zawodowych. Ja też nie wiedziałem, ale o tym odpoczynku już za chwilę na naszej antenie dosyć długo porozmawiamy.

0: Umiejętność regeneracji będzie, drodzy Państwo, tak samo ważna jak kreatywność czy umiejętność pracy w zespole. No i teraz o zmianach w podejściu do dobrostanu opowie Państwu dosyć obszernie. Iwona Kwaśny w Sile Spokoju.
1: Siła spokoju.
2: Już nie wystarczy karnet na jogę, owocowe czwartki i piątki z siatkówką. Nie potrzebujemy kolejnego webinaru o gospodarowaniu czasem. Żeby osiągnąć dobrostan w pracy, ale i w domu, potrzebujemy czegoś więcej. Dobrostan przechodzi największą transformację od lat, bo zdrowie psychiczne zaczynamy traktować poważnie, także w kontekście wydajności pracowników.
3: Liczba zwolnień, dane ZUS za rok 2024 czy 5, to było około 1,5 miliona zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych. Czyli mówimy o długotrwałej niezdolności do pracy z powodów psychicznych i najczęściej wynikają one ze stresu, zaburzeń adaptacyjnych, depresji oraz stanów lękowych.

0: Odpoczynek ma się stać jedną z kluczowych kompetencji zawodowych. Czego zatem potrzebujemy w pracy? Jak powinniśmy odpoczywać? O tym opowie Agnieszka Michalska-Rechowicz, trenerka odporności psychicznej, wykładowczyni i coach.
1: Chyba zaczęłabym od tego, że WHO kiedyś zdefiniowało zdrowie i powiedziało, że to nie jest tylko brak choroby, ale poczucie dobrostanu fizycznego i umysłowego, a wraz z biegiem lat zaczęło rozszerzać ten dobrostan o społeczny, też emocjonalny, duchowy również. I to są te początki używania słowa well-being czy dobrostan. Natomiast taki boom i moda to rok 2010, w którym do firm zaczęły wchodzić takie owocowe czwartki, środy na przykład z piłką nożną, a w piątki sadzenie drzew bądź robienie czegoś na rzecz lokalnej społeczności. I potem mieliśmy próbę zadbania o równowagę praca-życie i relatywnie niewiele to wniosło w poczucie dobrostanu i szczególnie zdrowia psychicznego. To zjawisko w ogóle jest nazywane paradoksem dobrostanu.
0: To, co opisuje Agnieszka Michalska-Rechowicz, było nazywane wersją dobrostanu 1.0, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi i w biznesie wskazują, że czas na dobrostan 2.0. Co to oznacza?
1: Jakbyśmy słuchali pracowników, którzy wypełniają ankiety satysfakcji, bo są takie firmy, które już to robią od lat, no to pracownicy bardzo jasno mówią, chcemy urlopu, ale takiego prawdziwego, że wyłączamy się i nikt nie dzwoni do nas, nie pisze maili. Chcemy więcej wolnego czasu i chcemy takiej więcej sprawczości i decyzyjności, jak my chcemy pracować, gdzie chcemy pracować i nawet z kim chcemy pracować. Także to też to, co bardzo mocno widać w tym, co nas czeka, co nadchodzi, to takie wzięcie odpowiedzialności za system. Czyli jeżeli pracodawca, słysząc to, że pracownik chce urlopu i więcej wolnego czasu, a daje kolejny karnet na jogę, podczas gdy siła obciążeń zadaniami jest taka sama, to właściwie jest to niewykonalne. I to też jest taki kawałek mojej pracy jako coacha, kiedy wspieram klientów w tym, jak oni mogą sobie przeorganizować czas czy zadania tak, żeby było lepiej i bardziej dobrostanowo, żeby nie było tego przeciążenia, no to wypisujemy wszystko to, co jest za i przeciw, to, co wspiera, to, co ogranicza. I na pewno bez ograniczeń są wszelkiego rodzaju dostępy do webinarów, do szkoleń o tym, jak dbać o zdrowie psychiczne, jak dbać o zmęczenie cyfrowe. Tylko moja klientka nie ma tego kiedy robić, bo mówi, słuchaj, ja po prostu pracuję 10 godzin i później jest taka iluzja, że ja wracam z pracy do domu, do jakiegoś komfortu, w którym ktoś podaje mi obiad na stół i ja wchodzę w kąpiel, zapalam świeczki i odpalam aromaterapię. Ale tak naprawdę po tych 10 godzinach pracy ja wchodzę w kolejny system, w którym po prostu jestem aktywna, jest lista pracy do zrobienia, jakichś zadań do zrobienia i niejednokrotnie opieka nad kimś młodszym, nad dzieckiem bądź nad na przykład rodzicem. Więc jak opatrzymy sobie na coś takiego, to już wiemy, że już nie można dalej słuchać takich głosów, że to my się mamy uczyć, jak zarządzać zadaniami, jak ustalać priorytety, podczas gdy system się nie zmienia. Wellbeing czy dobrostan 2.0 to jest zmiana systemowa. Czyli to, jak myślimy o biznesie, to jak pracujemy, to jak się do siebie odnosimy.
0: Ze zwolnień lekarskich korzysta najczęściej grupa wiekowa 30-49 lat, ale gonią ją pracownicy w grupie wiekowej 40-59. Biznes oznacza więcej i więcej, ale może czas zacząć rozróżniać, ile potrzebuje, ile chce.
1: Rozróżnienie pomiędzy potrzebuje a chce. My potrzebujemy wody, a chcemy kawy. My chcemy sprzedaż na 150%. Chcemy. A może potrzeba jest na 80%. I to wymaga bardzo dużej odwagi, takiego rozsądku, gdzie jeżeli mamy w biznesie taką narrację więcej, szybciej, to znalezienie tego mniej i wolniej jest bardzo trudne. Natomiast jest to wpisane w tą rewolucję dobrostanu 2.0, bo my faktycznie jesteśmy przeciążeni. Absencje, te nieobecności w pracy, zwolnienie choroby, jesteśmy wydajni. Trochę zrobić sobie taki rachunek budżetu energetycznego. Bo jeżeli jesteś wypoczęty, to często to, co masz zrobić, zrobisz w godzinę, a jak jesteś zmęczony, robisz to w 3 godziny. Więc to jest taka nowomowa dobrostanu 2.0. Sprawdź sobie budżet energetyczny. Ile dajesz, ile wyciągasz.
2: Recepta na szczęście. Recepta na szczęście.
3: Na palcach, bez gwałtownych ruchów, spokojnie i delikatnie. Zadbaj o to, by żyć w wymarzonym świecie. Robert Maurer, psycholog, autor książek o filozofii Kaizen. To była Siła Spokoju. Iwona Kwaśny, do usłyszenia.
4: Audycję zrealizował Rafał Drabek, a całe nagranie do wysłuchania w podcaście Siła Spokoju na radio.katowice.pl.

To Bobby McFerrin i Don't Worry, Be Happy. Na antenie Radia Katowice. Drodzy Państwo, 14 minut do godziny drugiej. Przypominam, że po drugiej nasz wykład w szkole bardzo wieczorowej, który serdecznie polecam. Od godziny 4 do 6 będzie z Państwem Marta Dobrowolska-Damszel. A do pełni szczęścia jeszcze polecę Państwu nasze podcasty Radia Katowice na naszej stronie radio.katowice.pl, a także nasz kanał na YouTubie. Tam też warto zajrzeć, ale warto też zwrócić uwagę na nasze radiowe wydarzenia, jak na przykład to w studiu koncertowym Radia Katowice 16 maja o 12:00 niezwykły koncert Hochberg, muzyka przełomu epok. Szczegóły oraz bilety do nabycia jak zwykle na naszej stronie radio.katowice.pl. A już teraz Oasis i Wonderwall.

I to już wszystko ode mnie tej nocy. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Jak zwykle było mi niezmiernie miło. Kłaniam się, Michał Przypadło. Do usłyszenia.

0: Szkoła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice.
1: Dobry wieczór Państwu. Doktor Jacek Kurek, historyk, i Marek Mierzwiak, czyli redaktor Polskiego Radia Katowice. Witamy Państwa bardzo serdecznie i ja chciałbym dzisiejszą szkołę bardzo wieczorową, którą zatytułowałem Śmierć Gabriela Narutowicza, rozpocząć od wiersza Juliana Tuwima. Poeta pisał: krzyż mieliście na piersi, a braunik w kieszeni. Z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą w pakcie. Wy w chichotcie zastygli, bladzi, przestraszeni, chodźcie głupcy do okien i patrzcie, i patrzcie. Przez serce swe na wylot pogrzebem przeszyta, jak jego pierś kulami, niech widzi stolica twarze wasze zbrodniarze i niech was przywita strasznym krzykiem milczenia żałobna ulica. Panie doktorze, ten wiersz został napisany po śmierci Gabriela Narutowicza 16 grudnia 1922 roku, kiedy Eligiusz Niewiadomski w zachęcie strzelił do prezydenta kilka dni po jego zaprzysiężeniu. Prezydent przyszedł na otwarcie tej wystawy zamiast naczelnika państwa, czyli Józefa Piłsudskiego, bo Niewiadomski chciał zabić Piłsudskiego, ale jak nie przyszedł Piłsudski, to jak później napisał i mówił, no to zastrzeliłem prezydenta. Ja chciałbym, żeby pan teraz przypomniał to wszystko, co działo się przed tymi strzałami. Trzy strzały zostały oddane do prezydenta i te trzy strzały były śmiertelne. Jak to wyglądało wówczas, bo przecież ulica krzyczała: komuniści, złodzieje, jesteście wszystkiemu winni i tak dalej, to wyżeście wybrali prezydenta Gabriela Narutowicza i my się nie zgadzamy. No i głównie nie zgadzał się Eligiusz Niewiadomski, który zastrzelił prezydenta. Jak to było, panie doktorze?
2: Ta historia to oczywiście historia opowiadana z bólem przez dekady już. Ponad 100 lat przecież minęło. O człowieku, który wywodził się z niezwykle patriotycznej rodziny. Człowieku, który nosił w sobie też takie znamie ideowości. Piłsudski nawet twierdził, że naiwnej na swój sposób, że jest po prostu człowiekiem zbyt pozytywnie oceniającym rzeczywistość, że nie nadaje się na polityka w ogóle, ponieważ tej twardości i grubości skóry
1: w sobie nie ma.
2: Tak. Powiedzmy sobie szczerze, ten człowiek całe swoje życie pracował rzeczywiście dla Polski, zarówno wtedy, kiedy jeszcze jej nie było, jak i wówczas, kiedy się rodziła. Był ministrem, był uczonym przede wszystkim, był przekonany, że rodząca się nowa Polska z tych okropnych lat zaległości ma przed sobą dobrą przyszłość. Był więc politykiem, który jeżeli czymś się naraził, to tym, że wybrała go lewa strona parlamentu, że było zbyt wielu kandydatów, że było zbyt wiele podziałów. Oczywiście zarzucano mu też wątek wolnomularski w jego biografii, ale w istocie nie można było mu zarzucić niczego merytorycznie godnego potępienia.